0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu. Historia.
2: 7 maja 1945 roku, czyli 81 lat temu, w Remi podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. I choć działania w niektórych miejscach na świecie jeszcze trwały, w Europie był to oficjalny koniec II wojny światowej, a także upadek III Rzeszy i koniec rządów nazistów. Konsekwencje ich zbrodniczej działalności odczuwalne były jeszcze przez wiele lat, z niektórymi z nich mierzymy się do dzisiaj. Wiele złego zrobiła propaganda i właśnie ona jest tematem dzisiejszego placu na rozdrożu. Jaką historię opowiedziano, żeby przekonać ludzi do rzekomej wyższości jednej rasy nad inną? Albo żeby dostać przyzwolenie na masowe morderstwa? A może raczej chodzi o to, kiedy je opowiadano, albo w jaki sposób? Czy naziści manipulowali w sposób nowatorski? Czy ich strategia i fałszywe narracje przetrwały do dzisiaj? A jeśli tak, to dlaczego? I najważniejsze, jak możemy się na nie uodpornić? Dzisiaj postaramy się wyciągnąć wnioski z historii. W 2026 roku, w czasach wojny informacyjnej, rozpowszechnianej masowo dezinformacji, w czasach, w których nadal notujemy przypadki negowania Holokaustu, mimo że jest to jedno z najlepiej udokumentowanych wydarzeń w historii. Nie mówiąc już o tym, że zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim jest w Polsce czynem karalnym. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Tomasz Matlingiewicz.

0: Dario Marianelli z filmu Czas Mroku, filmu opowiadającego II wojnie światowej. Dzisiaj połączymy się z Gdańskiem i z Krakowem. W Gdańsku jest doktor habilitowany Jacek Wojsław, badacz propagandy w systemach niedemokratycznych, w tym Polski Ludowej i III Rzeszy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: I doktor Bartosz Kwieciński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk filmu, medioznawca zajmujący się propagandą antysemicką. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
0: Nie przez przypadek zaprosiłam dzisiaj nie tylko badaczy propagandy i nie tylko badaczy różnych propagandy, która była rozpowszechniana w niedemokratycznych systemach politycznych, ale też osoby, które zajmują się komunikacją, które badają to, w jaki sposób tworzone są komunikaty do społeczeństwa. I właśnie od takiej strony chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak naziści mówili do ówczesnych Niemców. I chciałabym zacząć, gdzieś trzeba tę historię rozpocząć, więc pomyślałam o tym, że moglibyśmy zarysować taką sytuację historyczną, która była w Niemczech po I wojnie światowej. I to też, wydaje mi się, odpowie nam na pytanie, do kogo naziści mówili, do kogo skierowana była ta propaganda, zanim zaczniemy opowiadać właśnie o tym, jakie historie propagandowe starali się rozpowszechnić. Panie Jacku, Wojsławie?
1: Tak. Ja bym powiedział tutaj, użyłbym takiego krótkiego sformułowania z artykułu pana redaktora Adama Krzemińskiego, który kilka lat temu w Polityce napisał interesujący tekst na temat historii III Rzeszy i odniesień do współczesności. I on tam użył takiego motu pewnego skrótu, który uważam dość dobrze oddaje, w jakim momencie były Niemcy w latach 20. i 30. I ja bym tu powiedział, że to była duża grupa społeczeństwa niemieckiego, która była sfrustrowana klęską, kryzysem i deklasacją. Po prostu bardzo wielu Niemców, można powiedzieć zdecydowana większość, była niezadowolona jakby z wyników, które przyniosła I wojna światowa, czyli porażki, można powiedzieć, na wszystkich frontach. I Adolf Hitler, który rozpoczynał swoją karierę jako, można powiedzieć, w pewnym sensie taki młody jeszcze stosunkowo oficer polityczny, chociaż oczywiście on tego stopnia oficerskiego nie posiadał, ale taką rolę w pewnym sensie pełnił, on niestety dla i samych Niemców, ale i dla Europy i świata, niestety dobrze rozszyfrował te potrzeby. I te, że tak powiem, niezadowolenia. I bardzo szybko jakby zaczął mówić do Niemców to, co chcą usłyszeć.
0: Rozumiem,
1: na wstępie.
0: Tak, i te potrzeby dotyczyły na przykład kwestii gospodarczych, czy kwestii pracy po prostu.
1: Tak.
0: To jest jedna rzecz. Panie doktorze Kwieciński?
2: Tak, słucham panią. Tak. Oczywiście ja się tutaj zgadzam absolutnie. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna, hiperinflacja, bieda, bezrobocie, chaos polityczny i jeszcze coś, co jest bardzo istotne dla takiego przesilenia, mianowicie utrata zaufania do demokracji. Określenie, że demokracja jest czymś słabym, co można amputować, więc tworzy się oczywiście w jakimś uniwersum takiego imaginarium wyobrażenia potrzebę kogoś silnego, kto uporządkuje bałagan, który jest i który nie gwarantuje oczywiście też godnego życia, bo tutaj pan profesor zwrócił słuszną uwagę oczywiście na tą sytuację deklasacji, która była takim bardzo głębokim i powszechnym odczuciem w Niemcu. Dlatego ta propaganda była skierowana wielotorowo, miała różne trajektorie, troszkę inaczej mówiono do klasy średniej, która się czuła rzeczywiście przestraszona kryzysem gospodarczym ówczesnym, utratą statusu społecznego, taką labilnością socjalną, do robotników także, a pamiętajmy, że to jest też okres, kiedy robotnicy niemieccy w dużym stopniu wspierają oczywiście i socjalistów, i są elektoratem komunistów niemieckich i obiecuje się im wielkie projekty państwowe, budownicze, które mają ich zaangażować w pracę dobrze wynagrodzoną. Oczywiście do młodych ludzi te dyskursy były troszkę inne. Obiecywano im budowę nowego państwa, zerwanie z przeszłością. No do kobiet też inny tutaj ten stereotyp był niesłychanie silny i taki konserwatywny, powiedzielibyśmy, przez to słynne 4K, czyli dzieci, kościół, kuchnia, które określały tą przestrzeń taką symboliczną, w której kobieta ma się poruszać. I oczywiście i te wszystkie elementy no, stworzyły taką sytuację socjalną, że propaganda no, padła na podatny grunt bardzo. No, tutaj jest ten wstęp, jest to tło społeczne jest niesłychanie istotne.
0: Chciałabym zapytać, bo dużo się prowadzi badań aktualnie na temat tego, w jakich sytuacjach jesteśmy podatni na dezinformację, czy właśnie propagandę też. I czy tutaj możemy wyodrębnić właśnie takie elementy, w których tutaj jeszcze wyjaśnię na marginesie, wydaje mi się, że warto to powiedzieć i podkreślić, że nie będziemy o tym mówić w takim kontekście, żeby rozmywać odpowiedzialność za zbrodnie, a czy też usprawiedliwiać Niemców, którzy popierali, głosowali na nazistów, czy wyznawali ideologię nazistowską, którym ta propaganda, do których ona dotarła i którzy ją po prostu przyjęli. Ale rozmawiamy tutaj w takim kontekście, czy współcześnie również, kiedy my jesteśmy w jakiejś takiej wrażliwej sytuacji historycznej, gospodarczej, społecznej, żebyśmy mogli przeciwdziałać i tutaj już w tym momencie się trochę tak uzbroić na tego typu komunikaty. No i tutaj właśnie pytanie, czy istnieją, wiemy teraz z badań, istnieją takie sytuacje społeczne, okoliczności historyczne, w których powinniśmy się właśnie tak bardziej uzbroić na takie komunikaty propagandowe, populistyczne. Czy wiemy coś na ten temat?
1: Jeżeli mogę
0: proszę bardzo, proszę.
1: Zacząć ten fragment naszej dyskusji. Wydaje mi się, tu trzeba taką ważną rzecz przypomnieć. To niestety Hitler już Mein Kampf zawarł, czyli tu już mamy 100 lat, bo pierwsze wydania Mein Kampf pierwszego i drugiego tomu to były lata 1925-26. I niestety dla świata Hitler jakby dobrze rozpoznał pewne główne mechanizmy skutecznej komunikacji politycznej, a konkretnie propagandy. I te trzy zasady, ja je dzisiaj też na zajęciach ze studentami szczególnie podkreślam, czy zwracam na nie uwagę, one moim zdaniem są ponadczasowo skuteczne. Czyli były skutecznie i 180 lat temu i współcześnie. Jakie to są zasady, o których też zasadniczo pisał w Mein Kampf Hitler?
0: Czyli to też nie to są jest... rzeczy, które on wymyślił, nie. Tak? To już było wcześniej.
1: Nie. On też się niestety, no nie chcemy tu doceniać dyktatorów i takich masowych morderców, jakim był Hitler, ale niestety nieraz za bardzo spłycamy te pewne możliwości intelektualne czy pewnego czucia jakby mas i odbioru mas i komunikacji z masami, które na przykład Hitler posiadał, niestety. Niestety, bo nawet słowo talent jakoś nie pasuje, ale niestety trzeba powiedzieć, że te pewne talenty Hitler posiadał, polityczne i komunikacyjne szczególnie. Jakie to były zasady, na które on zwraca uwagę? I potem jest niestety praktycznie i skutecznie stosował. To była nadzasada komunikacji także dzisiaj w polityce, nie tylko politycznej, każdej. To jest odwoływania do emocji, budowania emocji w przekazie. I tutaj z tą zasadą komunikacji emocjonalnej jest związana jakby taka technika odwoływania do budowy figur wrogów, tak? Do rysowania figur wroga. Ale oczywiście to mogą być też emocje tak zwane pozytywne, bo na przykład tutaj triumf woli Leni Riefenstahl to jest budowanie emocji pozytywnych wokół kultu, ale budowanie emocji. I z tego Hitler sobie świetnie zdawał sprawę i tym grał przez całe swoje polityczne życie.
0: Czyli
1: druga
0: to
1: zasada... To jest
0: emocje
1: zasada.
0: Negatywne i pozytywne, które się osadzają na konkretnej sytuacji, tak jak pan doktor wcześniej powiedział, Niemcy usłyszeli to, co chcieli usłyszeć.
1: Tak. I Hitler dobrze to rozszyfrowywał. Tu jeszcze pan doktor też dobrze zwrócił uwagę na to, że ta propaganda była

0: sposób spokojny. I to też trafiało niestety do odpowiednich grup odbiorców. Także te aktorskie zdolności, które Hitler posiadał, one mu niestety dawały moc komunikacyjną. I jeszcze tylko króciutko, bo chcę tutaj oddać głos, o tych dwóch pozostałych zasadach powiem, które też w Mein Kampf się znalazły, albo w późniejszych wystąpieniach. To jest zasada utrwalania czy masowości przekazu. Czyli jeżeli będziemy powtarzać pewien krótki przekaz, to on może stać się, nawet jeżeli jest nieprawdziwy, w odbiorze masowego odbiorcy prawdziwy. Zresztą znamy dzisiaj z dzisiejszej polityki także takie sytuacje. Powtarzany, krótki, prosty przekaz. I ta trzecia zasada, o której też Mein Kampf pisał Hitler, przekaz ma być prosty, zrozumiały dla jak najmniej wykształconego odbiorcy. I to jest ta cienka granica, co jest etyczne, co nie, już abstrahując od tej propagandy nazistowskiej, bo przekaz może być prosty i nawet w takiej edukacji komunikacyjnej współczesnej się mówi, że przekaz powinien być zrozumiały i prosty. Tylko tu też jest cienka granica między przekazem prostym a prostackim. Hitler zdawał sobie z tego sprawę, że ma ten przekaz być prosty, wręcz momentami nawet prostacki, bo będzie wtedy skuteczny. Czyli taka trójdzielność przekazu. Emocje, powtarzanie tego przekazu i przekaz prosty, nieskomplikowany. Doktor, to może na ten moment tyle.
1: Doktor Bartosz Kwieciński?
2: Ja się tutaj oczywiście z tym zgadzam. Tym najważniejszym elementem oczywiście jest ten element emocjonalny, ponieważ propaganda działa najlepiej wtedy, gdy daje wyjaśnienie skomplikowanego świata, który wymaga użycia ratio, rozumu, jakichś konfrontacji różnych tekstów. Natomiast to zaangażowanie emocjonalne daje, no, z włączeniem tego obszaru analitycznego, no, daje takie poczucie bardzo szybkiego, pochopnego, ale bardzo skutecznego przyłączenia się do większej grupy. Tam oczywiście tych mechanizmów psychologicznych już opisanych w końcu XIX wieku jest więcej, psychologii tłumu, ja mówię, czyli poczucie wspólnoty, myślenia właściwie podobnie jak ci, z którymi się identyfikuje, czy to będą sąsiedzi, czy to będzie środowisko pracy, czy to będzie naród już jako folk, coś takiego abstrakcyjnego, ale jednak bardzo ukonkretowionego w opowieści. Więc ten przekaz emocjonalny oczywiście jest niesłychanie ważny. Prosty, emocjonalny, trafiający do jak najszerszej masy odbiorców. I tutaj trzeba powiedzieć, że to budowanie przekazu na emocjach jest bardzo mocny we współczesnym świecie, gdzie propaganda się rozsiewa przez social media. Zresztą ja dotarłem do takich badań opublikowanych, bardzo dużo randomizowane badania opublikowane przez Science, gdzie w 2018 roku, więc dla w ogóle historii mediów cyfrowych to troszkę inna epoka, ale badacze się zastanowili, jak szybko, a próba reprezentatywna była bardzo duża, bo około 126 tysięcy różnych plotek rozpropagowywanych przez, akurat tu był Twitter wtedy i Facebook, i okazało się, że te nieprawdziwe informacje, które są silnie nacechowane emocjonalnie, one wypierają w błyskawicznym tempie informacje, które są oparte na faktach. I ta kula śnieżna w tej zakłamanej opowieści, ona pożera absolutnie, działa jak taran i pożera wszystkie te dyskursy oparte na faktach, które można w jakiś sposób zweryfikować. To rozprzestrzenianie rzeczywiście jest błyskawiczne, zgodnie też z zasadą, że zły pieniądz wypiera dobrych. Właśnie ta zła, nieprawdziwa informacja ma skłonność do wypierania i dominowania tej informacji opartej na faktach, która jest mniej atrakcyjna, mniej angażująca emocjonalnie, która jest trudniejsza i bardziej skomplikowana intelektualnie do pojęcia, która taki Weltanschauung, taki obraz świata nam tłumaczy w bardzo prosty, nieskomplikowany sposób, ale taki, że my się czujemy częścią czegoś większego, prawda? Tak działają wszystkie mechanizmy grupujące od teorii spiskowych po

0: właśnie kłamstwo, którego jesteśmy udziałem jako partycypanci w jakichś dyskursach propagandowych. Tak to wygląda, więc proces jest prosty, ale niesłychanie skuteczny.
1: A jak wyglądał ten pierwszy etap budowania całej propagandy, która później się rozwinęła? Ja tutaj mówię o tych pierwszych latach, no po pierwszej wojnie światowej, to już wiemy, że wtedy sytuacja ekonomiczna w Niemczech była ciężka, hiperinflacja, kryzys, brak pracy, brak też umiejętności do podejmowania tej pracy i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie pojawia się Adolf Hitler i mówi o czym? Bardziej stawiał na emocje, czy bardziej się odwoływał właśnie do tej sytuacji, która wtedy była ekonomicznej?
2: Jeżeli mogę.
1: Proszę bardzo, doktor Wojsław.
2: Wydaje mi się, że znaczy on grał na różnych instrumentach, że tak powiem, czy na różnych, na pełnej klawiaturze. Bo tutaj Hitler nie ograniczał się do jednego tylko elementu. Oczywiście tutaj się nasuwa taki naturalny temat, który będzie przez całą polityczną karierę Hitlera no, dominował, czyli antysemityzm. Ale według badań biografów najbardziej znakomitych, którzy napisali w gruncie rzeczy tysiące książek na temat Hitlera i też budowy tego jego poglądu antysemickiego, to wydaje się na ten moment, tak mi się też osobiście wydaje, że Hitler nasiąkł tym antysemityzmem jak, niejako naturalnie, głównie przybywając w Wiedniu kilka lat jeszcze przed pierwszą wojną światową, a dopiero później na potrzeby już takiej ideologii, która jakby konstruowała ten jego świat polityczny, on dopiero stał się takim zaprogramowanym antysemitą już po pierwszej wojnie światowej. I na tym z Żydów, uczynił wroga czy wrogów uniwersalnych. I na pewno ten temat antysemicki, antyżydowski, mimo że w samych Niemczech, czy nawet w Austrii, ale w Niemczech, bo Hitler już był od roku 1913 w Niemczech, tych Żydów nie było tak dużo, na przykład jak w Polsce międzywojennej. Oni stanowili niewielką część społeczności niemieckiej, tym w zdecydowanej większości w pełni zasymilowanej. Ten temat antysemicki na pewno był jednym z pierwszych tematów, bo trzeba było szukać tego winnego za porażkę w pierwszej wojnie światowej, za konsekwencje tej porażki, czyli upadek cesarstwa wielkich Niemiec i konsekwencje różnego typu gospodarcze, które jakby dotyczyły już każdej rodziny. Także ten motyw antysemicki na pewno na początku, łączony z komunizmem, bo łączono Żydów z komunistami, no i wiadomo, to ukuto to określenie Żydokomuny i tutaj to określenie też tutaj dominowało w propagandzie Niemiec, z wyjątkiem lat 39-41, gdzie był taktyczny rozejm między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiecką, Stalina, ale i ekonomiczne rzeczy, też w ogóle walka z demokracją. Republika Weimarska była też zwalczana w propagandzie przez Hitlera.
1: Czyli takie narracje antyrządowe, rozumiem.
2: Tak, antyrządowe, dokładnie.
1: Podważające autorytet rządu.
2: Tak, autorytet instytucji, także Republika Weimarska z tą demokracją, która się tam jakoś tworzyła, próbowała, że tak powiem, przetrwać w Niemczech, to był też ten przedmiot ataków propagandowych. Także Żydzi na pewno, komuniści na pewno, ale i demokracja. I demokracja taka w wydaniu Republiki Weimarskiej też była jakby w koncentracji propagandowej nazistów Hitlera.
1: Doktor Bartosz Kwieciński, do pana mam pytanie. Pan się zajmuje propagandą antysemicką i chciałabym tutaj zapytać, czy właśnie ten wróg, jakim dla Adolfa Hitlera byli Żydzi, czy to była narracja, która zawsze była tak samo mocno podkreślana, czy były takie momenty, kiedy ona była, nie wiem, ukrywana jakoś. Słyszałam na przykład, że w momencie, kiedy była olimpiada, to ściągano plakaty.
0: W 1936 roku oczywiście oczyszczano Berlin z tych najbardziej takich brutalnych plakatów antysemickich, ale to był tylko krótki bardzo okres. zazwyczaj ta propaganda, ona funkcjonowała zawsze i była właśnie zrośnięta z opowieścią. Tutaj jeszcze bym dodał do tego, co mówił pan profesor, jedną rzecz, mianowicie oprócz tego, czy propaganda nie jest logicznie spójna, więc atakowano oczywiście z jednej strony Żydów za Żydokomunę, za sympatię za bolszewizm, za sympatię z komunizmem, a z drugiej strony oczywiście wydawano albumy amerykańskich Żydów, kapitalistów i także ich atakowano z tego powodu, że są kapitalistami, więc można by uznać, że powierzchownie jest to logicznie niespójne, ale narracje propagandowe nie mają być logicznie spójne, tylko mają dotrzeć do jak największych obszarów i hiperbolizować obraz samego wroga, prawda? Nie ograniczać go tylko do jednego negatywnego działania, tylko go jakby utotalnić. Tutaj jest oczywiście bardzo ciekawa sprawa z tym pobytem w Wiedniu, że oczywiście Żydzi niemieccy byli Żydami po Haskali, po oświeceniu, byli w większości zasymilowani, mieszkali w wielkich miastach. Natomiast na prowincji tych Żydów nie było. Hitler oczywiście spotkał Żydów takich, jak pogardliwie ich nazywano ortodoksyjnie, hałaciarzami. W niemieckiej propagandzie się mówi wtedy o Ostjuden. I ten Ostjuden jest gdzieś implementowany w propagandzie w takiej najbardziej brutalnej, wręcz pornograficznej, jak sztajcherowski Der Stürmer, czy taki mniej brutalny, ale też Volksbeobachter, czyli oficjalny organ NSDAP. I im się pokazuje, jakie zagrożenie właśnie, pokazując wszystkie elementy, które nie pasują do tego obrazu narodu, czyli niezasymilowani, brudni, spekulanci, robiący pokątne interesy, zdeprawowani. Pamiętajmy o tym, że Żydów w propagandzie wizualnej, ale nie tylko wizualnej, przedstawiano w sposób skrajny. Taką sumą tego, jakie te narracje były, był oczywiście film młodego człowieka, miał 19 lat, jak go zrobił Fritza Hiplera, Der Ewige Jude. Film, który był zrealizowany pod też przy wsparciu samego Goebbelsa i tam właściwie jest wszystko, jest taka suma wszystkich oskarżeń dotyczących Żydów, czyli z jednej strony są spekulantami, że się nie asymilują, że są zagrożeniem, że mieszkają w gettach, że roznoszą choroby, są nieucywilizowani, z drugiej strony, że mają skłonności do perwersji seksualnych, to było też bardzo istotnym elementem propagandy, czyli do pedofilii, do transseksualizmu, do homoseksualizmu, oczywiście w pojęciu perwersji ówczesnej, prawda, przez tak formułowanej przez propagandę nazistowską. No, oskarżano ich absolutnie wszystko. Oczywiście zepsucie sztuki, zepsucie wzorca klasycznego sztuki greckiej, prawda? Wszystkie awangardy artystyczne uznawane za żydowskie. Zresztą ten konflikt z awangardą w sztuce się też przeniósł, jak wiele innych konfliktów, szczególnie po 1935 roku w Polsce, kiedy te narracje antysemickie są takie w niektórych momentach zbliżone do tej proponowanej przez Niemców wówczas i wtedy się też oskarża właśnie malarzy awangardystów, architektów modernizmu o psucie architektury, o czymś, co jest zepsute. I jeszcze na koniec zupełnie absurdalna anegdota. Wreszcie w tym Der Ewige Jude jest oskarżenie też Żydów o niszczenie nauki. I takim przykładem niszczenia nauki oczywiście był Einstein, który wprowadził teorię względności, czegoś relatywnego. Żydzi zawsze, zgodnie z talmudyczną pokrętnością, szukają dziury w całym, mówiąc zupełnie kolokwialnie. Natomiast świat oczywiście jest czarno-biały, jest ułożony, opiera się na pewnej takiej newtonowskiej, klasycznej dynamice. Ta względność i była też przypisywana jako forma psucia przez Żydów kultury europejskiej.
1: No do dzisiaj to uproszczanie wizerunku świata to też jest taka strategia, która jest stosowana na przykład no, w dezinformacji współczesnej. Ale ja bym jeszcze chciała rozłożyć jedną narrację, która opiera się no właśnie na, z jednej strony na tym, w jakim momencie byli Niemcy po I wojnie światowej, czyli ten moment, w którym mamy no, ciężki czas dla gospodarki, bardzo wysokie bezrobocie, które oczywiście spadło w momencie, kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy. No ale też tutaj trzeba powiedzieć, że ten rozwój kraju, który nastąpił, to było kosztem na przykład dużego zadłużenia. Także to jeszcze na boku. Ale właśnie z jednej strony mamy ten moment zapaści gospodarczej w tych pierwszych latach, po I wojnie światowej, a z drugiej strony mamy opowieść, no i tutaj dochodzimy do tej drugiej narracji, którą jest najbardziej znana, jeśli myślimy właśnie o tych narracjach propagandy nazistowskiej, czyli wyższość rasy aryjskiej. No i domyślam się, że tutaj to jest połączenie dwóch rzeczy, prawda? Z jednej strony odnosimy się do sytuacji aktualnej, którą wszyscy widzą i wszyscy odczuwają, a z drugiej strony dokładamy do tego historię, że jak nasz naród w takim momencie, ten wielki, ważniejszy naród, może być w takiej sytuacji. I to jest też granie na emocjach takiego właśnie przegranej pogardy i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że to też jest mieszanie tych dwóch rzeczy. To też jest jakaś strategia.
2: Tak. Jeżeli mogę jeszcze tylko, już się odniosę do tej refleksji pani redaktor, ale jeszcze może naszym słuchaczom poradzę, aby obejrzeli sobie film dokumentalny, niedokończony film Jelchersoński. To jest dokument, który jest złożony w dużym stopniu ze zdjęć, które specjalna ekipa propagandowa nazistowska zrobiła w warszawskim getcie w maju 1942 roku.
1: Tak, panie doktorze, ja za chwilę bardzo chętnie do tego filmu przejdę, dlatego że to też jest bardzo ważna rzecz. To już w części, w której będziemy rozmawiać o wojnie.
2: Dobrze.
1: A teraz jeszcze te pierwsze lata po I wojnie światowej.
2: Dobrze. To znaczy, to trzeba powiedzieć tak, że no, Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy, partia Hitlera, była partią skrajną, tak, skrajną partią. Partią skrajnym i przywódcom takich partii łatwiej dochodzi się do władzy, czy do ucha mas wtedy, jeżeli sytuacja między innymi gospodarcza, taka codzienne warunki życia są gorsze. I w Niemczech, w Republice Weimarskiej z taką sytuacją mieliśmy do czynienia zwłaszcza w 1923 roku. Stąd ten pucz słynny monachijski listopada 1923 roku. Ale potem, gdy sytuacja gospodarcza generalnie na świecie, nie tylko w Niemczech i w Europie, poprawiła się w połowie i w drugiej połowie lat 20., to partia Hitlera, która została zresztą na jakiś czas zdelegalizowana, a sam Hitler trafił na rok tylko niestety do więzienia, to spadek poparcia dla NSDAP no, był zdecydowany. Był zdecydowany, bo to był w roku 28, który kończył ten okres jakby prosperity światowej, europejskiej, to było poparcie na poziomie poniżej 3% w Niemczech w 28 roku. I nagle sytuacja gospodarcza tąpnie po wybuchu wielkiego kryzysu, czym zaczyna się wielki kryzys gospodarczy w 29 roku jesienią od Stanów Zjednoczonych, od giełdy, to wszyscy to wiemy jeszcze z lekcji historii. I w wyborach roku 30 NSDAP staje się pierwszą partią, pierwszą i drugą, bo w 30 roku jeszcze za SPD, socjaldemokracją, ale staje się drugą partią, a w 32 już zdecydowanie pierwszą partią zdobywając poziomy 33-37% w 1932 roku na przykład. Także i Hitler na tym grał, bo to jest typowe postępowanie partii skrajnych. Im gorzej taki przynosi, tym lepiej dla nas.
0: Dla nich, tak.
2: I to tak mniej więcej wyglądało, że z poziomu partii, która zanikała w 28 roku, wielki kryzys gospodarczy i w 30-32 zaczyna się dominacja już NSDAP. Dobrze, dziękuję.
1: Doktor Bartosz Kwieciński.
0: Oczywiście tutaj trzeba jeszcze uzupełnić i powiedzieć, że Hitler na przykład propagandzie antysemickiej no, wymyślił kilka nowych narracji, natomiast on jednak twórczo rozwijał te narracje, które w Niemczech funkcjonowały. Jednak instytucjonalny antysemityzm może nie był w cesarstwie promowany, ale były też partie polityczne, które się wprost do tego odwoływały. I też takie poczucie tego geistu jednak narodowej wyjątkowości, który gdzieś tkwi w projekcie politycznym w XIX wieku w Niemczech, szczególnie po zjednoczeniu Niemiec, czyli po 70 latach XIX wieku, jednak gdzieś niejako swoiwo była. Te narracje godnościowe są też niesłychanie istotne. My niekiedy lekceważymy, myśląc, że jeżeli zapewnimy komfort jakiś ekonomiczny, socjalny, to wówczas ludzie nie będą chcieli niczego więcej. Natomiast gdzieś to immanentnie jest pisane, że potrzebują czegoś więcej. Te narracje godnościowe, takiej wyjątkowości, sama konstrukcja rasy też nie była kompletnie wymyślona przecież przez nazistów. Ona funkcjonowała wcześniej. Badania rasowe były oficjalnymi badaniami podejmowanymi różnicy rasowych i na niemieckich uniwersytetach, ale także i uniwersytetach w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Więc to też nie był taki szok. To później się stało czymś tak obrzydliwym, nieumocowanym naukowo, już to wiemy zupełnie, że kompletnie to odrzucono. Natomiast to nie było tak, że ta narracja została zakorzeniona czy posiana w zupełnej próżni, jednak w pewnej tradycji, która wcześniej funkcjonowała, ona została trochę zmieniona, zbrutalizowana, ale to wszystko gdzieś funkcjonowało. To nie był obszar jakiejś nowości czy takiego ekstremum, które trudno było przetrawić.
1: No na przykład, jeśli chodzi...
0: Oczywiście niekiedy propaganda no, spotyka się z oporem społecznym.
1: Tak, o właśnie, o to chciałam zapytać, bo na przykład Goebbels, on ponoć nie wierzył w ogóle w te wszystkie narracje rasistowskie, przynajmniej tak przeczytałam w książce Norymberga Naziści oczami psychiatry. No i teraz właśnie jest pytanie, czy naziści mieli jakieś problemy z rozpowszechnianiem narracji, czy były takie, które się po prostu nie przejmowały, albo nie wiemy o tym, czy w ogóle są jakiekolwiek badania na temat tego, jaki procent Niemców był za tymi narracjami antyżydowskimi, rasistowskimi, czy głosowali głównie na program gospodarczy. Jak to wyglądało?
2: Jeżeli mogę tutaj powiedzieć, to no, w literaturze jakby przedmiotu fachowej się podkreśla, że Hitler i naziści doszli do władzy, promując takie główne hasła propagandowe jak antysocjalizm, nacjonalizm, militaryzm, antysemityzm i antydemokratyzm. I do tego dodawano ten kult Hitlera jako tego, ja tu zacytuję, wegetarianina, abstynenta, niepalącego, posiadającego światły umysł, który był karmiony książkami, który wyznaje silną etykę pracy, stąd nie ma oficjalnie, znaczy oficjalnie, nie ma żony, tak, żyje jako kawaler. Tak, miłośnik zwierząt, miłośnik dzieci w znaczeniu, że był ojcem chrzestnym dla wielu bliskich swoich współpracowników, dla dzieci tych współpracowników, Goebbelsów i tak dalej. Między innymi dzieci Goebbelsów tu miały ojca chrzestnego w Hitlerze, czy Szperów i tak, Bormanów i tak dalej. Bo pani się zapytała o to, czy był jakiś opór. Znaczy, wydaje mi się, że nie tyle w antysemityzmie, on gdzieś tam był, ale społeczeństwo, moim zdaniem, niemieckie było stosunkowo bierne. Było jakby... Może ten sposób wychowania, tutaj ten słynny film fabularny już przed wielu lat, Biała Wstążka, Haneke trochę opowiada o sposobie jakby kształtowania młodego pokolenia. Tak, o takim drillu. Częściowo też ten nowszy film dokumentalny o jednej z sekretarek Goebbelsa, niemiecki życiorys, gdzie prawda główna bohatera Brunhilda Pomzel, ponad stuletnia już jak robiono ten film w XXI wieku, pani opowiada, jak to się stało, że ona, normalna dziewczyna, że tak powiem normalna berlinka, bo ona była z Berlina, stała się pracownicą radia, najpierw Rzesza, a później Ministerstwa Propagandy u Goebbelsa. I to też proponujemy pewnie wspólnie, żeby ten film, którą główną bohaterką jest ta Brunhilde Pomzel, obejrzeć, czyli niemiecki życiorys. Właśnie, bo to jest takie pytanie jakby współczesne, co zrobić, czy jak mamy działać, media, ludzie mediów, generalnie społeczeństwo, aby przeciwstawić się, czy żeby te światło pomarańczowe, że tak powiem, zapalić, że nam coś grozi, że jeżeli nie zareagujemy, jeżeli ten wybór będzie taki lub nie inny, to może nam to, że tak powiem, zabrać różne wolności i stać się bardzo niebezpieczne. I tutaj u Niemców właśnie tego zabrakowało. To i sposób wychowania i te dążenia godnościowe, o której pan doktor mówił, na pewno to jest ważne, było bardzo ważne. I Hitler tym świetnie grał, tak? Bo ta gospodarka na pewno też element, ale te sprawy godnościowe, ten powrót wielkich Niemiec, do wielkich Niemiec, tych cesarskich jeszcze można powiedzieć, już bez cesarza, chociaż cesarzem tak naprawdę był Hitler wtedy. To wszystko dawało taki efekt, że ten opór społeczny był mały. Ja już ostatnie zdanie tylko zacytuję z książki, ja uważam, że jedna z najlepszych książek, jeżeli chodzi o biografię Hitlera i w ogóle zrozumienie społeczeństwa niemieckiego, nie tylko samego Hitlera, to jest Volkera Ulricha książka, dla mnie osobiście. Ja zacytuję jedno zdanie tylko. To jest zdanie Niemca, który na początku 1933 roku patrzy na swoich znajomych, rodzinę i coś takiego mówi. Jak już to są pierwsze dni, tygodnie po przejęciu władzy. W ogóle nie da się z nimi dyskutować. Mówi o swoich znajomych, rodzinie, bo oni po prostu wierzą, a na wiarę nie działają żadne argumenty zdroworozsądkowe. I nagle ludzie, którzy widzą te niebezpieczeństwa, które niesie przejęcie władzy przez Hitlera i nazistów, stają się powoli bezradni. Dobrze, to tylko to tyle.
1: To ja bym teraz też chciała się odnieść, przepraszam, bo musimy troszeczkę przyspieszyć, dlatego że już jesteśmy za połową naszej rozmowy, a jeszcze jesteśmy przed wojną.
0: Ja chciałem w jednym zdaniu powiedzieć, że takim dobrym przykładem, gdzie propaganda niesłychanie intensywna jednak spotkała się z oporem społecznym, była akcja eutanazyjna T4, gdzie nasilenie propagandy w latach 34-6 było bardzo silne, i filmy, i plakaty, i argumenty ekonomiczne różne, takim słynnym filmem Erb Krank, ale niestety spotkało się to na opór. Opór Niemiec i zrozum, i duchowieństwa też, i Hitler zrozumiał, że się należy z tego wycofać, nie ujawniać tego. Te działania dopiero na szeroką skalę były podjęte po inwazji na Związek Sowiecki w 1941 roku. Tak.
1: To jeszcze,
2: I jeszcze jedna tematyka. Oczywiście kontekst walki z Kościołem też nie do końca był w stanie jakby ten aparat propagandowy zachęcić do większego oporu przeciwko niektórym księżom i kościołowi protestanckiemu i katolickiemu. Dobrze, to tyle.
1: Rok 39. Panowie wspominali o tym, że o akcji T4. Ja tutaj jeszcze bym chciała przejść do kwestii rok 39 i komór gazowych. Przeczytam teraz fragment książki Eichmann w Jerozolimie Hanny Arendt. Wiadomo. Bardzo znana książka, też warto ją na pewno przeczytać pod tym kątem. I napisała tak. Pierwsze komory gazowe zbudowano w roku 1939, wprowadzając w życie dekret Hitlera datowany na 1 września tegoż roku, w którym czytamy, że, i tutaj cytat, osobom nieuleczalnie chorym można przyznać śmierć z łaski, czyli tak nazywano zagazowywanie, to jest już moje dopowiedzenie. Arendt pisze dalej, że w ten sposób włożono zagazowanie w tak zwaną kwestię medyczną, to w cudzysłów też, którzy... No i dalej pisze, że dekret został natychmiast wprowadzony w życie w stosunku do chorych psychicznie i w okresie od grudnia 1939 roku do sierpnia 1941 roku zabito przy użyciu tlenku węgla około 50 tysięcy Niemców. I dalej program się nie powiódł. Było rzeczą niemożliwą utrzymać gazowanie w tajemnicy przez ludność niemiecką i zewsząd rozległy się protesty ludzi, którzy jak widać nie zdołali jeszcze wyobrazić sobie rzeczowego, w cudzysłowie, spojrzenia na istotę medycyny i zadań lekarza. To jest taka odpowiedź na pytanie, jak, w jaki sposób przedstawiono, no i właśnie komunikowano okrutne rzeczy, jak zagazowywanie, mord i tak dalej. I chciałabym, żebyśmy na ten temat, żebyśmy teraz na ten temat porozmawiali. W jaki sposób naziści właśnie opowiadali o tym, dlaczego idziemy na wojnę, co my robimy, co tuszowano, a co wyrywano z kontekstu i w jaki sposób przedstawiano.
2: Może dwa zdania na ten temat. Wydaje mi się, że to znaczy tak. Hitler w takim słynnym swoim przemówieniu, on nawet sam źle datował później, źle cytował sam siebie, które wygłosił 30 stycznia, no, tradycyjna data przyjęcia władzy w 1933 roku, ale 1939 roku, on taką słynną przepowiednię jakby wygłosił w czasie tego przemówienia z 30 stycznia 1939 roku, że jeżeli dojdzie do wojny europejskiej, wojny światowej, to będzie to wina Żydów. I on wielokrotnie do tego wracał, do tej jakby przepowiedni, że ona się wypełniła, bo doszło do tej wojny i walczymy ze światem, walczymy z komunistami.
0: I równocześnie ich koniec, prawda?
2: Tak,
0: i równocześnie
2: tak,
0: ich koniec, prawda? On to podkreślił, tak.
2: Tak, tak. I to i w testamencie politycznym to wracał. Tak, tak, w 1945 roku, w ostatnich godzinach życia też do tego wracał, jakby do tej swojej przepowiedni wypełnienia, tej przepowiedni. Ale jeżeli chodzi o jakby politykę związaną z eksterminacją masową społeczności żydowskiej, europejskich Żydów, w tym w dużej części polskich Żydów, to ona od razu nie była tak zarysowana. W każdym razie tak z dokumentów i z badań historycznych nie wynika. To były różne fazy. No, między innymi się po części zajmował stosunkowo nisko w hierarchii SS położony Adolf, słynny Adolf Eichmann, prawda? Ale to była kwestia na przykład, że była to ten... najpierw wyrzucamy Żydów, grabimy ich i wyrzucamy z Niemiec, z Czech, z Austrii, bo te tereny były podbijane czy łączone z III Rzeszą. Potem budujemy getta. Potem był pomysł, w ogóle abstrakcyjny się wydaje, wysyłamy Żydów europejskich na Madagaskar. I poważnie nad tym rozważano. Potem był etap, wysyłamy Żydów europejskich, w tym niemieckich Żydów, także polskich, w głąb Rosji, tak? Jak tą Rosję podbijemy chociaż do Uralu. I to nagle się załamuje, jakby ta koncepcja, no bo tego podboju nie ma. A tych Żydów europejskich, w tym polskich, ale także rosyjskich, przybywa. I ta myśl jakby o tym, aby dokonać masowych mordów w fabrykach śmierci, to ona się gdzieś tam kształtuje, no wszyscy mniej więcej badacze podkreślają, jesienią 1941 roku. I wtedy, już wtedy jakby zapada decyzja w takim trójkącie 3H, można to nazwać, Hitler, Himmler, Heydrich, bo to były te trzy osoby, które najwięcej na te tematy rozmawiały. Też trzeba zwrócić uwagę, nie ma dokumentów, tak, nie ma papierowych dokumentów. Są pośrednie jakby ślady tego, to wtedy ta decyzja zapada. I ostatnia rzecz, już nie będę się przedłużał. Raz złapano Hitlera, że tak powiem, na emocjach wobec mordowania, czy w każdym razie jakiejś takiej polityki antysemickiej. I do tego wydarzenia doszło w Obersalzbergu, w tej jego chacie górskiej w Berghofie w czerwcu 1943 roku. I wtedy podczas jednego z tych spotkań ze swoimi bliskimi, że tak powiem, współpracownikami, można powiedzieć w pewnym sensie rodziną Hitlera, doszło do takiej wymiany zdań między Henriettą von Schirach, bo to była żona Baldura von Schiracha, a córka fotografa nadwornego Hitlera, I w trakcie tej wymiany, gdzie ta dziewczyna, czy ta żona już tego von Schiracha, wysokiego funkcjonariusza partyjnego NSDAP, do Hitlera, którego traktowała jak wujka w czerwcu 1933, wspomniała, że widziała, będąc w Holandii, pewne działania antyżydowskie, antysemickie. I to wzbudziło ją jakiś niepokój. Hitler wtedy wybuchł, że co ją to obchodzi. I poprosił, czy wręcz wyprosił przez Bormana, który był jednym z najbliższych współpracowników Hitlera, aby i ta kobieta, i jej mąż, wysoki funkcjonariusz państwa III Rzeszy, wyjechali z Obersalzbergu. To raz tylko Hitlera złapano, gdy jakby się źle poczuł. Ale nas to nie obchodzi niestety, bo to już była wtedy rozwinięta fabryka śmierci w 1943 roku.
1: Panie doktorze, dziękuję. Kwieciński, ja mam do pana pytanie na temat materiałów propagandowych, które tworzyli naziści właśnie. To oni robili zdjęcia na przykład w obozach. To oni właśnie stworzyli niedokończony film z getta warszawskiego. To też trzeba o tym pamiętać. Myślę, kiedy czytamy źródła historyczne, to jest taka podstawa, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że zawsze jak mamy do czynienia z jakimś źródłem historycznym, to trzeba zobaczyć po prostu, kto jest jego autorem, żebyśmy wiedzieli, na co patrzymy i co widzimy i jaki jest przekaz za tym się gdzieś może kryć. Chciałabym zmierzać tutaj, bo to będzie już chyba ostatnie pytanie. Zostało nam parę minut do końca tej rozmowy. Wracają narracje, które negują Holokaust. Wspomniałam o tym, że to jest jeden z najlepiej udokumentowanych wydarzeń, najlepiej udokumentowanych wydarzeń historycznych, jeśli chodzi w ogóle o nasze dzieje. No i pytanie, co takiego jest w tej narracji fałszywej o tym, że Holokaustu nie było, jak ona jest skonstruowana i czy domyślam się, że jej korzenie, one już są właśnie w tych propagandowych materiałach tworzonych już przez samych nazistów. Że, co takiego w niej jest, że ona się utrzymuje do dzisiaj?
0: Znaczy tak, tutaj trzeba rozróżnić kilka elementów. Po pierwsze, oczywiście cały korpus wizualny, taki kanon wizualnej dokumentacji zagłady ma pewną zasadniczą, etyczną wadę. Mianowicie on jest robiony okiem sprawcy, że używając takiego pojęcia, bo 99% zdjęć, ale także i filmów, akurat filmów w obozach koncentracyjnych nie robiono, to największy zbiór tekstów to jest dopiero 1944 roku, znaczy obrazu 1944 roku, rampa węgierska, czyli ta rampa scena z obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie doszło do zamordowania ponad 300 tysięcy Żydów węgierskich w 1944 roku. I te fotografie są mniej więcej znane, oprócz rzeczy dokumentacyjnej. Jest kilka zaledwie zdjęć, jak te słynne zdjęcia z Birkenau, które były robione przez obozowy ruch oporu, członków Sonderkommanda. Tu za posiadanie aparatu groziła kara śmierci. No nie można było tego dokumentować. Co więcej, co istotne, ci żołnierze niemieccy, którzy w 1939 roku przybyli do Polski, oni robili mnóstwo zdjęć. Między innymi robili zdjęć tych słynnych Ostjuden, tych ortodoksyjnych Żydów, którzy nigdy w Niemczech nie widzieli tych swoich małych miejscowościach czy na wsiach, ale wiedzieli, że są wielkimi wrogami przez właśnie niesłychaną siłę w gazet propagandowych, jak na przykład słynny Der Stürmer w 1935 roku miał 500 tysięcy egzemplarzy i nawet kiedy już były problemy aprowizacyjne pod koniec wojny z papierem, to wciąż te nakłady na propagandowe pisma się jeszcze zwiększały, żeby zmobilizować. To był ewidentnie priorytet.
1: No i rozumiem, że to były zdjęcia, które były wykorzystywane do tego, żeby przekonać, że to nie są żadne obozy zagłady czy koncentracyjne, ale że to są na przykład co?
0: Nie, obozów zagłady w ogóle i jakby to był temat jednak stabilizowany. Nie mówiono o... Pokazywano oczywiście w jakichś propagandowych filmach ten pierwszy obóz, który był protoplastą wszystkich obozów w 1933 roku, czyli obóz Dachau. Robiono ze Theresienstadt takie propagandowe filmy, pokazując właśnie ten obóz w Czechach jako raj żydowski. Ale generalnie to miała być wielka tajemnica, szczególnie obozy zagłady, czyli obozy akcji Reinhardt. Takie jak Sobibór, Pełrzec, Treblinka, no absolutnie nie można było w ogóle tego dokumentować, to musiało być wielkie tajemnicze. Czy były na terenie generalnego gubernatorstwa, ale już na przykład Kulmhof już nie, bo był wcielony obszarowo, jak i Łódź, do Rzeszy. Obozy, które funkcjonowały w Niemczech, też były objęte wielką tajemnicą. Oczywiście zwyczajnie Niemcy wiedzieli doskonale, co tam się dzieje.
1: To ja jeszcze wrócę do tego pytania o współczesność. Dlaczego negowanie Holokaustu, no, które jest nieprawdą po prostu, Holokaust zaistniał i mamy na to wiele, wiele, wiele różnych dowodów. Przede wszystkim świadectw ludzi, którzy widzieli to na własne oczy. Dlaczego negowanie Holokaustu wraca współcześnie?
0: Opłaca się politycznie, no.
2: Tak,
0: Dlaczego?
2: Ja tu się z panem doktorem zgadzam całkowicie. Po prostu niestety do sześcianu są jakieś zbiorowości, trzeba mieć nadzieję, że bardzo niewielkie, które są podatne na tego typu pseudoargumenty i pseudoprawdy. I skrajne, że tak powiem, siły polityczne potrafią nawet tak moralne tematy, że tak powiem, czy niemoralne, zależy od perspektywy, wykorzystywać, żeby zdobyć poklask. Najgorsze jest to, że jest jakaś grupa, trzeba mieć nadzieję cały czas, że jest to bardzo niewielka, znikoma grupa ludzi w różnych częściach jakby Europy czy świata, która jest na to podatna. Ja bym jeszcze tylko dodał też dla słuchaczy może, że ta kwestia obozy koncentracyjne, pokazywanie obozów, nawet w pewnym sensie wykorzystywanie tego tematu, ale w dobrej intencji, to warto obejrzeć film, który robi zawsze okrutne wrażenie, że tak powiem, na studentach między innymi. Ciemności skryją ziemię Andrzeja Singera. To jest film, to są te zdjęcia, państwo pamiętacie, te, które byli wykorzystywane. Tak. I w procesie norymberskim były te zdjęcia wykorzystywane w 1946 roku do pokazywania, bo to generalnie były alianckie, brytyjskie, amerykańskie ekipy filmowe, które, że tak powiem, szły z wyzwalanymi od strony wyzwalanych zachodnich Niemiec i tam te obozy Gross-Rosen między innymi.
1: Dobrze, ja bardzo dziękuję. Niestety musimy kończyć. Można by było jeszcze rozmawiać co najmniej drugą godzinę i mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tematu. Naszymi gośćmi dzisiaj byli doktor habilitowany Jacek Wojsław z Uniwersytetu Gdańskiego, badacz propagandy w systemach niedemokratycznych, w tym Polski Ludowej i III Rzeszy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I doktor Bartosz Kwieciński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk filmu, medioznawca zajmujący się propagandą antysemicką. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu bardzo, dziękuję pani i panu profesorowi też.
1: Bardzo
2: dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję
1: ja panu również, doktorze i panu doktorowi. Również dziękuję wszystkim słuchaczom. Audycję wydała Roma Leszczyńska, realizował Tomasz Matlingiewicz. Ja życzę nam wszystkim czujności, żeby uważać na to, jakim narracjom dajemy i w co wierzymy. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: Bartłomiej Wasilewski, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko. Co państwo na to? A dziś w audycji spór o przyszłość domów pomocy społecznej. To w kontekście przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Celem zmian jest przesunięcie ciężaru wsparcia z opieki instytucjonalnej na pomoc świadczoną bliżej miejsca zamieszkania. To w teorii. Natomiast dyskusja na ten temat w mediach trwa już od kilku tygodni. Wtedy, kiedy pojawiło się pytanie, czy te zmiany proponowane przez rząd będą oznaczać likwidację DPS-ów. Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stanowczo tym doniesieniom o masowej likwidacji domów pomocy społecznej zaprzeczyła. No ale głosy o tym, że konieczne jest lepsze wsparcie dla tworzenia form opieki dziennej przy tych zmianach proponowanych przez rząd trwają i dyskusja trwa na ten temat do dziś. Więc pytanie w audycji, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne, a przy tym również postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zwiększyć zaangażowanie w pomoc osobom starszym, osobom schorowanym na takim gruncie pomocy sąsiedzkiej, mówiąc bardzo, bardzo prosto. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? 510-357-357. Bartek czeka na państwa telefony. Polecamy również sondę w naszej aplikacji Radia 357. Można głosować. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? Mój adres mailowy krzysztof.zimoch@radio357.pl. 3 minuty prawie po godzinie 12. Pierwszym gościem naszej audycji jest pan Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie. Witam panie Arkadiuszu, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
3: Jasne, bardzo dobrze pana słychać. Ta nowelizacja ustawy o pomocy społecznej jest bardzo rozbudowana, jest tam bardzo dużo proponowanych zmian i przyznam, że jak szykowałem się do tej audycji, to aż nie wiedziałem o jakie punkty pytać, bo tego jest naprawdę dużo, ale może zacznijmy od tego pytania. Co jest clue sporu o przyszłość domów pomocy społecznej z pańskiego punktu widzenia?
4: Bardzo ciekawe pytanie i dziękuję tutaj za to pytanie, ponieważ pan też zadał to na samym początku, czy domy pomocy społecznej są w ogóle nam potrzebne? Bo w tym momencie my mu rozmawiamy o ideologii, o pięknej przyszłości, gdzie wszyscy mieszkają w środowisku, mają pomoc, mogą być w tym środowisku i wszystko się układa. Jednak rzeczywistość jest całkowicie inna i rzeczywistość pokazuje, że nie ma przyszłości pomocy społecznej bez domów pomocy społecznej. Oczywiście, my jako środowisko wiemy, że obecna forma domów pomocy społecznej musi się zmieniać. Ta reforma była pisana, ostatnia taka większa reforma była pisana w 2003 roku, weszła ta słynna reforma w 2004 roku, czyli mamy już 22 lata od ostatniej poważniejszej zmiany w pomocy społecznej. I rozumiemy, że pewne rzeczy muszą się zmienić. Aczkolwiek to, co teraz proponuje ta nowelizacja, to nie jest przewrócenie stolika, to nie jest wywrócenie wszystkiego dookoła, tylko to jest totalna zapaść. I tego się boimy i jesteśmy przerażeni. Nasi sąsiedzi, mówimy tutaj o haśle deinstytucjonalizacja, wiele krajów europejskich ma już ją za sobą.
3: To jest bardzo trudne słowo, które jednych przeraża, a inni nie wiedzą w zasadzie, co on oznacza w kontekście domów pomocy społecznej. Więc jakby mógł pan tak prostym językiem nam powiedzieć, o co chodzi. Deinstytucjonalizacja, ja nawet mam problem, żeby to wymówić. To jest dobre słowo na trening aparatu
4: mowy. Możemy mówić DI.
3: Tak,
4: możemy mówić DI w skrócie, ale sama deinstytucjonalizacja mówi o tym, że ma być pomoc w środowisku, a nie w instytucjach, tak? Czyli odchodzimy od instytucji i skupiamy się na środowisku. Piękna idea i my jesteśmy rękami, nogami za nią. To jest może śmieszne, bo my cały czas o tym powtarzamy, a i tak się nam zarzuca, że my jesteśmy przeciwko. Nie. My uważamy, że dom pomocy społecznej powinien być ostatecznością.
3: Ale
4: i jakiekolwiek pan znajdzie wypowiedzi, zawsze tak było. Aha. Ale wracając do naszych sąsiadów, wracając do Europy, do świata, pokazuje, że jest nierealne bez pomocy instytucjonalnej, bo nikogo na to nie stać i nie będzie stać. Niemcy w roku 2024, w roku 2025, jeszcze nie mamy danych, ale myślę, że jest podobnie, zwiększyły pomoc instytucjonalną o 36%. Nasi sąsiedzi, Czechy, o 300%. To pokazuje, że sytuacja demograficzna, która jest nieubłagana, przecież wiemy, w jakiej sytuacji demograficznej jest Polska, to pytanie, kto będzie się zajmował tymi osobami w środowisku? Kto ma się nimi zająć? Jak to będzie wyglądało?
3: No, projekt,
4: i my zwracamy uwagę.
3: Projekt zakłada, że na poziomie powiatów będą koordynatorzy, którzy będą informować mieszkańców o dostępnej pomocy i doradzać w wyborze odpowiedniego wsparcia dla nich lub ich bliskich. To jest, rozumiem.
4: Ja mam pytanie.
3: Aha.
4: Czy my jesteśmy na to gotowi? Czy my jesteśmy przygotowani? Czy my mówimy o projekcie, który zakłada, że to się ma tworzyć? Czy to jest na etapie prób? Skąd samorządy będą brać na to dość do finansowania?
3: No, domyślam się, że z państwa, skoro państwo proponuje taką nowelizację ustawy, no to tutaj jakoś środki na to działanie będą zabezpieczone.
4: Panie redaktorze, przypominam, że nowelizacja według ministerstwa jest całkowicie bezkosztowa.
3: I rozumiem, że państwo będą chcieli wpływać jakoś na rządzących, żeby jednak tutaj nastąpiła zmiana w kontekście tej bezkosztowności.
4: Ja mam takie pytanie tutaj do nas wszystkich. Kto weźmie odpowiedzialność za te zmiany, drastyczne zmiany, które doprowadzą? Bo wie pan, panie redaktorze, ja cały czas słyszę, nikt nie będzie zamykał domów pomocy społecznej. To jest absolutnie kłamstwo, manipulacja. Nikt nie powiedział, że będzie zamykał domów pomocy społecznej. A ja się pytam, to te wszystkie zmiany do czego doprowadzają? Oczywiście, że nas nikt osobiście nie będzie zamykał. My się sami zamkniemy, zbankrutujemy, sami powiemy dość, ile można walczyć i zrobimy ogromną, ogromną lukę, którą nikt już nie wypełni. To są tysiące ludzi pracujących w zawodzie, którzy wiedzą, jak świadczyć tą pomoc i my w tym momencie, nie mając żadnej alternatywy, bo tej alternatywy nie ma. Przecież ministerstwo mówi, że są samorządy różnych prędkości. Największe pretensje ma się właśnie do jednostek samorządu terytorialnego. Aczkolwiek sam pan redaktor powiedział, przecież to rząd będzie płacił. No jak mówimy o bezkosztowej nowelizacji? Już nam się tutaj nie spina. Już na samym początku naszej rozmowy widzimy, że gdzieś jest popełniony błąd. Bo domy pomocy społecznej świadczą tą usługę. Oczywiście mówimy o kosztach, które wzrastają ze względu na najniższą krajową, ale ciągle mówimy o najtańszej formie wsparcia dla tych, którzy muszą trafić do takiego domu.
3: Ja przypomnę tylko pytanie, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? 510-357-357. Zacytuję panu mail od pana Michała. Moja ciotka ma 77 lat i praktycznie nie zna swoich sąsiadów. Co prawda mieszka w tym samym miejscu już bardzo długo, ale jej sąsiedzi, których znała kiedyś, już dawno tam nie mieszkają. Ja sam rozmawiam z dwoma sąsiadami i to też kilka słów. Zazwyczaj jestem sceptyczny co do pomysłu opieki wśród sąsiadów. Ja tak może w zbytnim uproszczeniu powiedziałem, że to pomoc sąsiedzka, ale generalnie coś w tym jest, bo zamierzeniem jest no, przełożenie tej odpowiedzialności jednak na wsparcie w regionie, w którym dana osoba mieszka. I pewnie co do idei to też jest słuszne, tylko jak...
4: Ale pan bardzo dobrze to powiedział, bo faktycznie ministerstwo ma takie też założenia, żeby była pomoc sąsiedzka, żeby była właśnie jak najwięcej skumulowana pomocy środowiskowej, żeby nawet domy pomocy społecznej pełniły tą rolę tego wsparcia w środowisku. Tylko właśnie, to jest tak, doprowadza się te domy pomocy społecznej do skrajności, cały czas się je atakuje, nie daje się pieniędzy, bo przecież ja przypomnę, że już od wielu, wielu lat słowo deinstytucjonalizacja, które jest w Polsce wprowadzane, bo to nie jest pierwsze, przecież pierwsze pomysły odnośnie deinstytucjonalizacji to są lata 60., 70. U nas, jeżeli chodzi, to są początki lat 2000, praktycznie już można ten przełom. To nie jest coś nowego, tylko to, co się dzieje, czyli jakby nie ma te jednostki nie mają wsparcia i one pełnią coraz ciężej im pełnić tą rolę. Coraz więcej jest problemów, one zaczynają słabnąć. Ja mogę też powiedzieć na przykładzie bardzo wielu domów pomocy społecznej prowadzonych przez organizacje, przez obiekty, przez wspólnoty kościelne, tak? Mhm. Gdzie nie dają już rady, ponieważ przez to, że dawniej były tam osoby, które pracowały dużo dłużej, na przykład, nie wiem, siostry zakonne, bracia, jest mniej powołań. I teraz, jak pan myśli, kto wykupuje te domy pomocy społecznej? Pełne, gotowe, logistyczne. Zachód, który bez problemu widzi tą potrzebę pomocy instytucjonalnej i jeżeli chodzi o jednostki w Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, no to jest już proceder. O tym też się nie mówi.
3: Panie Arkadiuszu, to dwie kwestie jeszcze chciałem poruszyć. Przede wszystkim koszta utrzymania domów pomocy społecznej. To znaczy, gdyby mógł nam pan chociaż tak ramowo powiedzieć, ile kosztuje taka całodobowa opieka świadczona w warunkach DPS-u, mniej więcej. A druga rzecz, bo pojawił się przy okazji tej dyskusji zarzut o tym, że organizacja czasu i organizacja dnia seniorowi w domu pomocy społecznej, no jest jednak nie do zaakceptowania, że odbiera to wolność, godność i człowieczeństwo, kiedy senior musi się wpasować w te ramy funkcjonowania DPS-u. Bo może to nie jest jakby kluczowy problem w tej całej dyskusji, ale jednak też rzutuje na to, jak postrzegamy w ogóle DPS jako środowisko.
4: Oczywiście. Znaczy, powiem tak, ja jestem w takim wieku, że ja wiem, że teraz walczę też o swoją przyszłość, bo ja bym nie chciał być obciążeniem dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, żeby tam za 30 lat musieli się mną zajmować. Więc ja też walczę o to i jako dyrektor takiego domu, żeby takie domy były jak najbardziej przyjazne osobom, które nie mieszkają. I to jakby jest bardzo stereotypowe. Oczywiście, że pewne rzeczy, tak jak powiedziałem na początku, zdarzają się jakieś bardzo schematyczne działania, wręcz szpitalne, gdzie jest skomasowana ilość ludzi. Pewne rzeczy są narzucone, czyli godziny posiłków, jeżeli ma się własną kuchnię, są wymuszone przez to, że jest to instytucja, która wymaga jakichś ram czasowych nawet odnośnie ludzi zatrudnionych. Aczkolwiek nie zgodzę się, że to jest jakby przyjęte na zasadzie sztywnych i wszędzie jest tak samo, bo absolutnie tak nie jest. Te domy też się zmieniają i będą się zmieniać, ale tak jak powiedziałem, jestem ciekaw, jak ma być do seniora, który na przykład będzie do niego przychodziła opiekunka na 4 godziny dziennie i jak jego dzień będzie wyglądał, czy on faktycznie sobie będzie miał te posiłki, bo my musimy też kwestia jakby zobaczyć, jak to wygląda no, odnośnie tej coś alternatywy, bo my mówimy cały czas o alternatywie, tak? Mhm. Co ma być lepsze? I oczywiście, że my to, co tworzymy, będziemy tworzyć, no to całkowicie miejsca, gdzie naprawdę będzie to miejsce idealne dla tych osób. I to do tego, do czego dążymy. Koszty za taki dom pomocy społecznej, mówi się, ministerstwo podało, że to jest na cały kraj średnia, jakby uśrednić, to jest około 8 tysięcy. Wiadomo, że mamy wielkie, bogatą Warszawę, które tam koszty są dużo większe, pewnie po coś powyżej 10 tysięcy, ale mamy też mniejsze, gdzie są na przykład po 6 tysięcy. Więc to też w zależności od regionu. Tylko ja przypominam, że właśnie mówimy o tej alternatywie. Dom pomocy społecznej zatrudnia pielęgniarki. Dom pomocy społecznej zatrudnia psychologów, fizjoterapeutów, opiekunów, którzy są z nimi cały czas. I jeżeli pan, to co powiedział, nie chciałby, żeby, i tak samo jak ja bym nie chciał, żeby to miejsce było bardzo schematyczne, żeby nie oferowało tych wszystkich innych rzeczy, które powinno oferować, to powinniśmy je dotować. Powinniśmy sprawić, żebyśmy zatrudniali najlepszych specjalistów, osoby, które mają jak największe kwalifikacje do tego, żeby dzień tego mieszkańca był jak najbliższy temu, czym, co prezentuje, co miał u siebie w domu. Czy nie o to chodzi przecież?
3: Wrócimy, panie Arkadiuszu, do tej rozmowy około 12.50, jeśli pan pozwoli. Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie, jest gościem audycji Co Państwo na to? Teraz czas dla państwa, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? A co za tym idzie? Czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za opiekę nad seniorami na siebie, na gruncie sąsiedzkim, na gruncie gminy, powiatów, etc. 510-357-357. Pan Adam przy telefonie. Dzień dobry, panie Adamie.
5: Dzień dobry redakcjo i słuchaczom. Na pytanie odpowiadam tak i nie, bo to pytanie jest złożone z dwóch jakby pytań, prawda?
3: Trochę tak.
5: One są, domy DPS są potrzebne, wręcz niezbędne, natomiast my nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie to. System, to znaczy ja ogólnie powiem tak, że my dzisiaj nie jesteśmy w stanie, znaczy ja jestem w stanie, bo troszeczkę mam wiedzy na ten temat, który dzisiaj państwo poruszacie i uważam, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będziemy chorować za x lat, ale już dzisiaj widzimy, że struktura naszego zamieszkania zmieniła się. Już nie mieszkamy z rodzinami w większości przypadków. Ja wiem, że nie chcę tego uogólniać, ale tak wychodzi, że dzieci mieszkają osobno, rodzice osobno, dziadkowie często też osobno. I tu jest problem, że pod pretekstem, że my pracujemy, ci młodzi, to my się nie opiekujemy tymi ludźmi.
3: To znaczy, widziałby pan rozwiązanie problemów w powrocie do domów wielopokoleniowych?
5: Nie. Muszą być DPS-y, muszą być prywatne domy opieki, musi być, wiadomo, nadzór.

0: dbali o to, żeby nas wychować dobrze, starali się, żebyśmy nie chodzili, jak to się mówi, w podartych gaciach, to my zajmijmy się swoimi rodzicami tak samo. Idźmy do jednego, drugiego. 2 lata temu pomagałem znajomym, bliskim, umieścić kogoś w domu prywatnym. Zajęło mi to chyba z miesiąc. Zwiedzaliśmy, potem zmieniliśmy 2 domy jeszcze. I proszę mi wierzyć, znaleźliśmy dom, który naszym standardom odpowiadał, nie za wygórowaną cenę, tak, faktem, że to było ponad dwukrotność emerytury. Ale babcia wynajęła w tym czasie mieszkanie, dzieci miały dodatkowe te środki, żeby uzupełnić tę brakującą kwotę do emerytury. I musimy myśleć w kategoriach szerszych, a nie, że umieścimy kogoś gdzieś i zamykamy drzwi.
1: Bardzo dziękuję. Panie Adamie, pozdrawiam serdecznie. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? Ciekawe, co na to pan Dawid. Witam, panie Dawidzie.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Bardzo miło. Ja co do tematu w ogóle nie będę się wypowiadał, bo nie znam statystyk, nie znam problematyki. Ja chciałem tylko na antenie panu Kubie złożyć serdeczne życzenia i żeby audycja trwała jak najdłużej, bo dzisiaj z tego co wiem ma urodziny.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, przekażemy w takim razie. Pani Jola, mam nadzieję, że w temacie jednak domów pomocy społecznej, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Dzień dobry, pani Jolu.
3: Dzień dobry. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Znam takie angielskie rozwiązanie. Oni mają domy dla starych ludzi. Te domy są skomunikowane z ogólnopilnującym, że tak powiem, kimś. I tam zawsze jest pomoc medyczna jakaś zatrudniona. I to są całe osiedla takich ludzi. I oczywiście ja myślę, że wielu ludzi jest w sytuacji podobnej do mojej. Co z tego, że mam dzieci? Dzieci mieszkają gdzie indziej. Ja mieszkam gdzie indziej. I mogłabym oddać mieszkanie komuś, kto potrzebuje tego mieszkania, no bo wiadomo, i pozbyć się go na rzecz pokoju z kuchnią, w którym będę samodzielna, ale ktoś z zewnątrz będzie mnie pilnował. Ja widziałam, że tam dzwoni ten taki, nie wiem jak to nazwać nawet, i pytają, wszystko w porządku? I odpowiada, jak słyszy głos opiekunka, tak, wszystko w porządku. Nie interesuje się dalej, a jeśli by nie usłyszała tego głosu, to wtedy przychodzi ktoś, to sprawdza, jak się czujesz.
1: No właśnie, tylko tutaj, dziękuję pani Jolu, pozdrawiam, tylko tutaj pytanie, czy my powinniśmy się ograniczać tylko do pytania, czy wszystko w porządku, bo chyba problem polega na tym, że seniorzy mają dużo większe potrzeby niż zabezpieczenie takich podstawowych czynności życiowych. To są też potrzeby społeczne, kulturalne i pytanie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie również tymi potrzebami osób potrzebujących nomen omen się zainteresować. Ciekawe, co na to pan Krzysztof. Kłaniam się mojemu imiennikowi. Dzień dobry.
4: Witam, panie Krzysztofie. Czy dobrze mnie słychać?
1: Tak, tak, słyszymy pana.
4: Wie pan, chciałem ograniczyć, bo to oczywiście temat jest niezwykle ważny.
1: To prawda.
4: Emocjonalny. Natomiast ja zadam takie pytanie, które odnoszę do pierwszego chyba pana, który się wypowiedział. W takim razie zadam pytanie, czy przedszkola nam są potrzebne? Ponieważ są po to, żeby dzieci wprowadzić do życia, a dzieci są potrzebne po to, żeby rodzicom pozwolić odejść z tego życia. Więc wie pan, wiele tutaj elementów można by było do tego dodać, natomiast pozwoliłem sobie na taką prowokacyjną wypowiedź, ponieważ to jest niezwykle trudny temat i on się chyba tak łatwo nie da skonfrontować.
1: A gdybym jednak chciał pana prowokacyjnie poprosić o odpowiedź na pytanie, czy domy pomocy społecznej są w Polsce potrzebne?
4: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest grupa społeczna tak samo ważna jak przedszkola i dlatego zadałem to pytanie, czy przedszkola nam są potrzebne. To nie jest to, co pan powiedział, czy wszystko jest w porządku, czy nie jest wszystko w porządku. To są ludzie, którzy inaczej żyją, inaczej myślą, inaczej funkcjonują, inaczej potrzebują, ale są ludzie, że również ludzie, którzy są do tego specjalnie jakby wykształceni, przystosowani, mają ogromną ilość empatii inną niż ludzie, którzy na przykład pracują w przedszkolach. Specjalnie te przedszkola w głowie mam, ponieważ tak mi się skojarzyło, że zadam panu to pytanie na antenie. Może to będzie takie właśnie troszkę.
1: Przyznam, że ciekawa analogia, porównując bardzo do przedszkoli. Dziękuję panie Krzysztofie. Jeszcze pani Olga odnośnie tego, jak to wygląda na

0: Na Islandii. Na Islandii nie ma kultury opiekowania się rodzicami na starość. Każdy wie, że DPS-y to miejsca, gdzie pójdzie się, jak już nie będzie sobie w stanie człowiek poradzić, ale generalnie jest cały wachlarz opieki. Pomoc z miasta, młody opiekun pomagający w zakupach i przy pracach domowych. Pan Jan przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Janie.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Bardzo, ale to bardzo ważny temat, który osobiście mnie dotyczył, bo byłem po prostu przy odchodzeniu ludzi starszych w mojej rodzinie. Widziałem, jak po prostu działa ten system i po prostu on nie działa. Po prostu trzeba sobie to tak powiedzieć. I panie redaktorze, pytam się jasno, po co my płacimy podatki? A no też właśnie po to i po to płacimy te wszystkie składki, żeby państwo o nas dbało. Nie tylko dbało wtedy, kiedy my jesteśmy w formie i pracujemy, prawda, i wnosimy ten dochód do tego PKB, ale kwestią najważniejszą jest, że państwo musi się zająć obywatelem od początku do końca.
0: No, ja się zgadzam się z tym, że państwo musi się nami zająć w takim kontekście, żeby były zabezpieczone środki na pomoc osobom starszym. Ale tu jest też przy okazji pytanie, czy my jako społeczeństwo, pan, ja, czy ktokolwiek inny, ma w sobie taką chęć i gotowość, żeby też nieść tę pomoc w przypadku, kiedy opieka nad osobami starszymi, ta pomoc społeczna będzie przerzucona na ten grunt sąsiedzki. I tu jest moje pytanie, czy my troszkę zamknięci w swoich światach generalnie potrafimy wyjść do seniorów, zainteresować się nimi? To jest moje pytanie.
1: Panie redaktorze, odpowiem panu. Wydaje mi się, że nie, bo jest to bardzo, ja mam, wie pan co, pod spodem bardzo ciężko chorego sąsiada. Ja do niego zaglądam, ale na przykład mam 20-letniego syna i mówię czasami do niego, mówię do pana Marka, weź się tam zapytaj. I on ma blokady, bo on nie chce na to patrzeć, wie pan. Bo teraz dzieciaki to oglądają te wszystkie rolki na Instagramach, piękny świat kolorowy, a niestety ten świat tak nie wygląda. I tak jak dzieci kiedyś wychodziły z pampersa, tak na starość z powrotem do tego pampersa wracają. I nie jest to, wie pan, i naprawdę to wymaga olbrzymiego hartu ducha, wiary przede wszystkim, takiego pokory do życia. I jeszcze raz, panie Krzysztofie, i pozdrawiam serdecznie dzisiaj Radio 357, chociaż czasami się z wami nie zgadzam, przekomarzam się, ale temat jest bardzo, ale to bardzo pilny.
0: Bardzo dziękuję, panie.
1: Do załatwienia natychmiast. Pozdrawiam.
0: Panie Janie, warto na ten temat rozmawiać, dlatego rozmawiamy. Do usłyszenia. Pan Paweł przy telefonie. Dzień dobry, panie Pawle.
2: A, dzień dobry, witam, panie Krzysztofie. Moim zdaniem powinny być te domy pomocy społecznej, tym bardziej, że no problem dotyczy mnie bardzo, bo mam teściową od 20 lat w domu pomocy społecznej i nie wyobrażam sobie, żeby przestały istnieć. Niech mi pan wierzy. Mhm. Teściowa jest chora na chorobę psychiczną, ma od 20 lat, była w zakładzie psychiatrycznym. Tam została trochę podleczona i próbowaliśmy mieć ją w domu, żeby mieszkała z nami, ale niech mi pan wierzy, to było nie do ogarnięcia, jej choroba.
0: Czyli być może właśnie to jest przypadek pańskiej teściowej, jest takim przypadkiem, o którym mówi ministerstwo. To znaczy w ostateczności, kiedy już nie ma możliwości, żeby się zająć osobą w domu, no to wtedy z pomocą przychodzi DPS.
2: Na dzień dzisiejszy od 20 lat, no całe szczęście jest na tyle zdrowa, można powiedzieć tak w nawiasie, że zabieramy ją, przyjeżdżamy do niej, mamy do niej 80 kilometrów, zabieramy ją na święta, na wakacje, na miesiąc czasu, ale ona musi być cały czas pod opieką lekarską, nie? Musi być. My nie damy rady, my byśmy w domu jej nie dali rady, bo to wystarczy mała iskra zdenerwowania jej i my widzimy, co się z nią dzieje, nie?
0: Mimo wszystko trzymamy kciuki za państwa, za teściową. Proszę pozdrowić całą rodzinę.
2: Dziękuję
0: wszystkiego
2: bardzo.
0: Dobrego. I kolejny pan Paweł do nas się dodzwonił. Dzień dobry, panie Pawle, po raz drugi.
3: Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Paweł II, nie Jan.
0: Jan już był przed chwilą.
3: Ja myślałem, że to tylko pan Kuba ciężkie tematy prowadzi, a tu widzę, że pan zdobył się też na wyzwanie. Ja jestem zwolennikiem tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej, natomiast niestety to, co nam implementuje dzisiejsze otoczenie, stara się nas odwieźć od tego rodzaju modelu, który towarzyszy nam od tysięcy lat, nie wiem, dziesiątków, setek tysięcy lat. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy domy pomocy społecznej są potrzebne? Oczywiście, że są potrzebne, ale w tej dyskusji też padła kwestia tego, skąd finansować, skąd na to brać pieniądze. No to rozwiązanie jest proste. Zamiast finansować centra integracji cudzoziemców, gdzie sprowadzany jest niekompatybilny kulturowo komponent w ramach manifestu z Ventotene, który ma na celu niszczenie państw narodowych, to tu bym upatrywał pieniędzy. Zacznijmy my, Polacy, ci, którzy słuchają w tej chwili mojej wypowiedzi i audycji w Radio 357, dbać o polski interes narodowy, gdzie Polak w Polsce będzie gospodarzem, Polak w Polsce będzie decydentem, Polak w Polsce będzie właścicielem, a reszta, tak zwani goście, niech będą tylko i aż gości.
0: Jestem ciekawy, pozdrawiam panie Pawle, ile osób teraz z panem się zgodziło, a ile oburzyło. Wszystkich zapraszam do udziału w tej dyskusji i również odniesienia się do tego, co powiedział pan Paweł. 510-357-357, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? To pytanie do pani Dominiki. Dzień dobry, pani Dominiko.
4: Dzień dobry. Ja dzwonię, bo chciałabym przypomnieć, z sentymentem w sumie wspominam takie rozwiązanie, które funkcjonowało na moim osiedlu, gdy byłam mała. Dom spokojnej starości. Był to taki duży wieżowiec z małymi mieszkankami, w którym mieszkały pojedyncze starsze osoby lub małżeństwa, które były przystosowane właśnie dla osób starszych. Była pielęgniarka na stałe, lekarz dochodził, apteka, jadłodajnia, kaplica, fryzjer, wszystkie usługi mieściły się właśnie w tym miejscu. Bezpiecznie można było dojechać na wózku do przychodni, do wszystkich sklepów, bo były przystosowane alejki właśnie w tym celu. I także dla osób na wózkach odpowiednie mieszkanka. I moje babcie, które kupowały mieszkania na tym osiedlu, miały nadzieję kiedyś właśnie tam zamieszkać. Jednak.
0: A to była, proszę powiedzieć, taka inicjatywa sąsiedzka, miejska, wspólnotowa?
4: To jest wspólnotowa, spółdzielcza może, tak? Na starych osiedlach w Krakowie podejrzewam, że więcej takich miejsc było. Ale co się stało w czasach, gdy prywatyzowane zostały mieszkania i te mieszkania zostały sprywatyzowane. Osoby, które tam mieszkały, starsze osoby, mogły wykupić to mieszkanie i przekazać dzieciom. No i tak obserwowałam to i niestety w momencie, kiedy moje babcie potrzebowały tej pomocy, potrzebowałyby windy, bo to było osiedle jakby z mieszkaniami, które nie miały windy. Moje babcie na ostatnie lata życia zostały bez możliwości wyjścia na zewnątrz. I tak dobrze by było, jakby takie miejsca powstały.
0: To jest też.
4: Czytałam, obserwowałam, że gdzieś na zachodzie właśnie są takie tego typu spółdzielnie, w których jest możliwość uzyskania pomocy lekarskiej.
0: Być może, pani Dominiko, takie inicjatywy też będą powstawać, jeśli ten ciężar odpowiedzialności na grunt sąsiedzki będzie przerzucony. Jeszcze pan Dariusz, a za chwilę kolejny gość audycji. Dzień dobry, panie Dariuszu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście na 100% jak najbardziej domy pomocy społecznej są nam potrzebne. Ja osobiście nie mam doświadczeń, natomiast moja żona wiele razy jako wolontariusz tam pracowała i widać, jak wiele ludzi, no to było już kilka lat temu, ale jak wiele ludzi potrzebuje tej pomocy i będzie tych ludzi coraz więcej, będzie nas coraz więcej potrzebujących tej pomocy. Pomysł z tym, żeby aktywizować środowisko, w których mieszkamy, żeby bardziej zainteresowało się starszymi ludźmi niepełnosprawnymi, też jest fajny, ale to, co najbardziej mnie w tym całym temacie porusza, to to, że wyobraźmy sobie, w jakim kierunku to prowadzi. W momencie, jak będą likwidowane domy pomocy społecznej, no jakaś to oszczędność będzie pieniędzy, które można by przeznaczyć na służbę zdrowia, prawda? Natomiast co ze starszymi ludźmi? Myślę, że niestety to nie jest fajny scenariusz, ale mogą się pojawić pomysły dotyczące eutanazji, dlatego że no, co rządzący mogą zrobić w sytuacji, gdy nie będzie pomocy dla tych ludzi, prawda?
0: No, bardzo, bardzo groźna perspektywa kreślona przez pana Dariusza. Pozdrawiam, panie Dariuszu. 29 minut do godziny 13. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? To temat naszej dzisiejszej dyskusji, do której teraz zapraszam panią profesor Renatę Dąbrzał-Drzewicką, kierowniczkę Zakładu Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Może za chwilę w takim razie. Jeszcze raz spróbujemy się. To w takim razie pani Agata. Dzień dobry, pani Agato. Pani Agato, halo, halo.
6: Halo, słucham.
0: Dzień dobry, pani Agato. Tak, mamy problem z łącznością z gościem. To oddam pani teraz możliwość wzięcia udziału w dyskusji. Dzień dobry. Czy domy pomocy społecznej pani zdaniem są nam niezbędne?
6: Znaczy, uważam, że są niezbędne i chciałabym do tej dyskusji jakby dorzucić jeden temat, który być może zapominamy, że w domach pomocy społecznej też są też osoby dorosłe, niepełnosprawne. I ja jestem mamą chłopca niepełnosprawnego i jak mnie i mego męża zabraknie, to gdzie w takim razie? Do sąsiadki? Oczywiście, że ja mogę liczyć ewentualnie na córki, ale po pierwsze one mają swoje życie, a po drugie jakby jest mnóstwo osób, które nie mają innych dzieci, tylko dziecko niepełnosprawne. I jak ich zabraknie, to mogą, jeżeli nie stać ich na jakieś prywatne pomysły w cudzysłowie, to pozostaje tylko dom pomocy społecznej dla takiej osoby. Nie możemy o tym zapominać.
0: Tak, to są
6: nie
0: wątpliwości.
6: Są tylko starsze osoby.
0: Dokładnie, to są wątpliwości i pytania, które towarzyszą bardzo wielu osobom, również rodzicom dzieci z takimi potrzebami. Dziękuję pani Agato bardzo serdecznie. Jest już z nami pani profesor Renata Dąbrzał-Drzewicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam panią profesor. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy teraz.
7: Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy się słyszymy,
0: tak,
7: ponieważ
0: jest.
7: Za pierwszym razem ja świetnie słyszałam pana redaktora i całą audycję, ale wiem, czy mnie
0: teraz,
7: słychać.
0: Teraz działa także wszystko dobrze. Pani profesor, rozmawiamy sobie o tym, czy domy pomocy społecznej są potrzebne i pewnie na gruncie ideologii i takim naszym podejściu w ogóle do tematu, no to wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby tych domów pomocy społecznej nie było, żeby nie były potrzebne. Ale dużo osób też zwraca uwagę, że domy pomocy społecznej są konieczne. Więc pytanie do pani. Z punktu widzenia medycyny i opieki długoterminowej, czy pani uważa, że w praktyce możliwe jest takie pełne odejście od funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce?
7: Panie redaktorze, drodzy słuchacze, tak naprawdę nie jest to możliwe ze względu na to, że system pomocowy, pod tym pojęciem, ja takim uproszczonym pojęciem rozumiem system pomocy społecznej i ochrony zdrowia, nie może zamknąć się na pewną grupę naszych pacjentów, obywateli, ludzi po prostu mieszkających na tym wspólnym naszym terytorium. Musimy mieć hybrydowy model, czyli oparty zarówno na instytucjach, które są organizowane, zarządzane, finansowane, monitorowane przez państwo, również przez system pomocy społecznej, system ochrony zdrowia, także pośrednio. No i również musimy wprowadzić, w mojej ocenie, także rynek komercyjny, który również w pewien sposób będzie odpowiadał na potrzeby społeczne. Reforma, która jest przygotowana, opiera się na zasadzie, że ta opieka ma być skoncentrowana na człowieku i dostosowana do jego potrzeb, a nie na instytucji. I myślę, że cała koncepcja nie polega na tym, żebyśmy szli w kierunku likwidacji domów pomocy społecznej, tylko racjonalizacji całego procesu opieki nad osobą potrzebującą. Wydaje mi się, że domy pomocy społecznej rozwój ich będzie szedł w kierunku takich centrów wsparcia środowiskowego, placówek na przykład pobytu czasowego, czy opieki wytchnieniowej, która jest bardzo słabo w tej chwili rozwinięta, jest niezbędnie potrzebna dla wsparcia opiekunów. czy będą taką bazą usług terenowych. Czy one powinny zginąć? Maty, jeszcze raz podkreślam, absolutnie nie, ponieważ muszą odpowiadać na, musimy odpowiadać na potrzeby osób wymagających całodobowej opieki, które nie są zdolne do samodzielnego po prostu
0: funkcjonowania. No właśnie, tylko pytanie, czy my na te zmiany, pani profesor, jesteśmy gotowi, bo tutaj krytycy tych rozwiązań zauważają, właśnie brak skoordynowania tej pomocy społecznej z systemem ochrony zdrowia, a także tego, że no, nie ma komu tych usług środowiskowych, pomocy środowiskowej świadczyć, że te usługi opiekuńcze pozostają nomen omen niezaopiekowane.
7: I tutaj zgadzam się, ponieważ nie lubię mówić o problemach tak na samym początku, to powiem, jakie może są plusy tej całej koncepcji, która tak naprawdę jest nam naprawdę bardzo potrzebna, ale musi być rzetelnie, racjonalnie, w sposób przemyślany przeprowadzona, bez podziałów partyjnych i długofalowo wdrażana, ponieważ takie szarpanie znowu nie wyjdzie nam i obywatelom na dobre. Plusy to łatwiejsze poruszanie się po systemie. Myślę, że to jesteśmy w stanie osiągnąć. Więcej usług w warunkach domowych. Jest duża grupa zarówno pacjentów, jak i ich rodzin, którzy chcą, by ta opieka była realizowana w domu. I to są nasze kulturowe także zaszłości, gdzie jesteśmy otwarci na opiekę nad swoimi najbliższymi. Chcemy, żeby ta opieka w domu była realizowana, ale potrzeba jest wsparcia. Lepsza jest także koordynacja. Mam nadzieję, że będzie lepsza koordynacja leczenia i opieki. No i także mniej biegania po urzędach, tak powiem, dla załatwiania spraw dla opiekunów. No ale widzę problemy, o których pan w tym momencie bardzo jasno i zresztą słuchacze również mówią. Niedobór personelu. I to personelu związanego z systemem ochrony zdrowia, czyli pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i nie tylko, ale także i pracowników socjalnych, którzy również, no, ta grupa pracowników również chyba ma dosyć dużo wakatów. I brak tutaj polityki takiej kadrowej, długofalowej, jeżeli jej nie będzie, to ten system nie będzie działał.
0: Plus wielu słuchaczy zwraca też uwagę, no, że są przypadki, kiedy ta opieka medyczna jest potrzebna, jest bardzo na zaawansowanym poziomie i nawet jeśli rodzina chciałaby się zająć taką osobą, to nie ma na to fizycznych i też finansowych możliwości z punktu widzenia właśnie na to, że medycznie jest trudno zorganizować opiekę nad daną osobą w domu.
7: Dzisiaj w domu faktycznie mamy bardzo dużą grupę ludzi, to mówię oficjalnie wykluczonych z świadczeń opieki długoterminowej, ze względu na to, że nie mają możliwości dostępu do tej opieki, ze względu na bardzo małe finansowanie tych świadczeń. I w związku z tym, to co pan mówi, rodziny, opiekunowie mają olbrzymie trudności z codzienną opieką, z uzyskaniem profesjonalnego wsparcia. Proszę państwa, my musimy doprowadzić do tego, by reforma zarówno pomocy społecznej szła równolegle z systemem ochrony zdrowia. I to nie tylko na poziomie opieki długoterminowej, ale na poziomie chociażby podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i całości dwóch systemów pomocowych. Inaczej, jeżeli będziemy wyrywkowo robić te reformy, te zmiany, zawsze będziemy gdzieś napotykać się na olbrzymie problemy, bo tych problemów jest cała masa. W tej chwili nie wiemy, czy nie będą powielane świadczenia. Te świadczenia są już na tym etapie powielane. Mamy olbrzymie ryzyko przeciążenia rodzin, obniżenia ich stopy życiowej przez to, pojawienia się większej ilości problemów związanych z przemocą w stosunku do osób niesamodzielnych. Kto będzie monitorował tą przemoc? Jest dużo podmiotów, które będzie wchodziło do rodziny i dzisiaj też może wchodzić. A ja w pracy swojej i także praktyka niestety bardzo często spotykam się z przemocą związaną z zaniedbywaniem swoich ról opiekuńczych przez rodzinę. I nie dziwię się, nie każdy jest w stanie wziąć na siebie to brzemię opieki. Podkreślam jeszcze bardzo ważne słowo. W tym momencie nigdzie nie widzę takiej dobrej diagnozy, wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny, opiekunów. Czy oni są w stanie podjąć się tej opieki, czy są w stanie nauczyć się i przez długi okres czasu dźwigać ten ciężar opieki nad sobą.
0: Albo czy ktoś chociaż weźmie odpowiedzialność, żeby takie osoby odpowiednio przeszkolić, bo też nie wiem, jak to wygląda na obecną chwilę.
7: Na obecną chwilę, jeżeli rodzina ma taką możliwość bycia objętą opieką długoterminową, pielęgniarską opieką długoterminową, to jedna z grup świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę to właśnie edukacja i przygotowanie rodziny do opieki. I to dotyczy tylko nielicznych. Mamy także pielęgniarkę rodzinną i tutaj wzmocnienie roli pielęgniarki rodzinnej, również położnej rodzinnej, która ma w swoim zakresie zakres edukacji, przygotowania opiekunów jest kluczowy, a o tym na razie mniej mówimy. Być może w momencie, gdyby ta ustawa wejdzie, akty rozporządzenia, akty wykonawcze, może coś więcej na ten temat powiedzą, ale ja bym chciała wiedzieć o tym już na tym etapie, bo można wykluczyć pewne meandry, które doprowadzą do tego, że ten system po prostu się nie sprawdzi. Bo jestem przekonana o tym, że odejście od instytucjonalizacji jest kluczem, ale nie wszędzie. Nie zawsze. Musimy także pamiętać, że mamy obszary naszego kraju, wiejskie, wyludniające się wsie, gdzie na przykład małe bardzo gminy, gdzie nie wszystkie te świadczenia będą mogły usługi z pomocy społecznej być realizowane ze względu na zasoby ludzkie, finansowe i tak dalej.
0: Jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy chwilę przed końcem audycji. Dam jeszcze szansę słuchaczom, żeby zabrali głos. Pani profesor Renata Dąbrzał-Drzewicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest gościem audycji Co Państwo na to? 510-357-357. Pan Paweł przy telefonie. Dzień dobry, panie Pawle.
8: Dzień dobry, Paweł numer 3.
0: Tak jest.
8: Więc temat jest szalenie rozległy i jak słyszałem wypowiedź pani ekspert, pani profesor, rzeczywiście trudno się nie zgodzić w wielu tutaj kwestiach. Ja bym zwrócił tylko uwagę na jedną rzecz, że my mówimy o tym, że powinniśmy zapewnić opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym, w kontekście tego, że ma tą opiekę zapewniać, jak rozumiem, państwo. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę wszystkich słuchaczy na jedną kwestię. Za cokolwiek bierze się państwo i ono będzie nam coś zapewniać i ono coś będzie nam poprawiać i nam ułatwiać, to kończy się dokładnie odwrotnie. Ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestie opieki nad osobami starszymi, powinniśmy pójść modelami, które się sprawdziły już nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale i może w Ameryce przede wszystkim. Nie wiem, czy słuchacze słyszeli o takich modelach w ogóle takich małych wsi, czy nie wiem jak to nazwać, osiedli, gdzie są tylko osoby starsze, mieszkają, gdzie mają pełną integrację, gdzie nie czekają na śmierć, tylko są aktywni.
0: Troszkę o tym pani Dominika mówiła, mówiąc tak, o tej inicjatywie tak. Domu Spokojnej Starości w Krakowie,
8: tak.
0: Jeśli się nie mylę.
8: Tak, w Krakowie. To nie będę wymieniał nazwy firmy, bo ja akurat wiem o kogo chodzi. Aha. Natomiast tak na dobrą sprawę, proszę, niech pan się zastanowi, tak wspólnie nawet. Czy chodzi o to, że my mamy się opiekować tymi ludźmi, czy powinniśmy stworzyć im godną możliwość bycia osobą starszą, aktywną, która może pomagać. Podam tylko jeden przykład, jeden i kończę. W Kanadzie jest takie ośrodki, w których są tylko starsze osoby i uwaga, tylko dzieci. Te starsze osoby zajmują się czymś takim jak przedszkole, opieką nad takimi małymi dziećmi i dochodzi do po prostu nieprawdopodobnej rzeczy. Te dzieci są, wie pan, każdy z nas kochał swoją babcię i dziadka. Tam mają samych babci i samych dziadków, a na dodatek są w stanie poświęcić to coś, ten moment, kiedy serce im rośnie, że są do czegoś potrzebni. Ja uważam, że powinniśmy iść w tą stronę, bo nic innego nie zaproponujemy. Nie rozwiążemy tego problemu systemowo. Tego nie da się tak zrobić. To musi być po prostu jakby zmiana tego, jak ludzie żyją w pewnym momencie
0: i też,
8: co robią.
0: I też jak ludzie myślą o różnych etapach życia, również tych związanych z okresem senioralnym. Bardzo panie Pawle dziękuję. Pan Wojciech teraz ma głos. Dzień dobry panie Wojciechu.
9: Dzień dobry. Ja tu się melduję jako 67-letni imigrant chwilowo w Polsce, a od 25 lat mieszkam w Ameryce. W związku z tym przyjeżdżam z punktu widzenia takiego, żeby zaopiekować się trochę moją mamą, która ma odpowiedni wiek. I tu chyba było dwóch panów Pawłów, których mocno chciałbym z nimi podyskutować. Po pierwsze, to powiem, że wydaje mi się, że takie domy pomocy społecznej są potrzebne i tak zagłosowałem. Mam trochę znajomych w tej branży w Stanach. To, co widzę w tej chwili w Polsce, to jest postępująca amerykanizacja w najgorszym tego wydaniu społeczeństwa w Polsce. Nie wiedzieć czemu przejmujemy w Polsce wzorce kraju, który upada. I warunki społeczne tam są makabryczne. Wszyscy państwo, którzy opowiadają bajki o pięknych wioskach, to jest po prostu Ameryka kilku prędkości. To, co widzicie, to, co opowiadacie, to są tylko i wyłącznie rozwiązania dla ludzi z pieniędzmi. To, co w tej chwili widzę i słucham w tej dyskusji w Polsce, to wynika tak, że właśnie taki sam model pięknych wiosek modelowych potiemkinowskich, które będą działały z dziećmi, starszymi ludźmi i tak dalej, a państwo niech się odwali. Problem jest taki, że na pewno nie będzie wszystkich na to stać. Prywatyzacja jest rozwiązaniem tylko i wyłącznie dla bardzo małej grupy ludzi. Natomiast bardzo się nie zgadzam z panem Pawłem, który mówi, że to, za co się zabierze państwo, jest z zasady swojej do niczego. Nie, to właśnie powinno być dobrze i państwo trzeba usprawnić. I taki model działa i działa w bardzo wielu społeczeństwach mniejszych europejskich, gdzie właśnie to państwo
0: się pewno, na pewno patrzeć na ręce i ewentualnie zabierać głos w dyskusji, jeśli szykowane są zmiany, które mogą mieć nie najlepszy efekt, tak jak niektórzy postrzegają właśnie nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Dziękuję panie Wojciechu, pan Bogdan teraz. Witam panie Bogdanie.
10: Ja witam, dziękuję i cieszę się bardzo, że się dodzwoniłem. Przysłuchuję się bardzo z ciekawością, bo pracujemy w tym zawodzie już od 30 lat w Niemczech. Opiekujemy się ludźmi starszymi potrzebującymi pomocy, ale jeżdżymy do nich prywatnie po domu, do domu. Więc ja mogę tutaj wiele powiedzieć na ten temat, aby domy opieki społecznej jak najbardziej zostaną i nigdy nie będzie można ich zlikwidować, bo tak jak ta pani powiedziała bodajże z Lublina, są takie osoby, czy z niedołężnością, czy z chorobami, że po prostu potrzebują opieki 24-godzinnej.
0: I wtedy są takie domy pomocy społecznej konieczne, panie Bogdanie. Jasne, bardzo co do tego konieczne. Jesteśmy zgodni. Dziękuję bardzo serdecznie. Śpieszę do pana Bartka, bo chcę jeszcze dać wszystkim słuchaczom szansę wypowiedzenia się. Dzień dobry, panie Bartku.
11: Dzień dobry. Ja powiem tak, oczywiście, że są potrzebne i mówię to z perspektywy osoby, która akurat przez 10 lat moja rodzina opiekowała się moją babcią, która niestety dostała wylewu, jeździła ostatnie 10 lat na wózku. Mieliśmy akurat taką możliwość, żeby zająć się nią w domu, ale to też nie można generalizować, bo są różne sytuacje i też są przede wszystkim różne choroby, bo też na przykład jest taka kwestia, też kiedyś z tym spotkałem osoby, która po prostu była już chora na Alzheimera i zdarzało się, że po prostu też gaz odkręcała i zapominała, więc są też niebezpieczeństwa, więc państwo to jest nasza wspólnota, więc uważam, że powinno jako wspólnota zajmować się osobami, które po prostu też potrzebują opieki, a nie wszyscy mają taką możliwość, żeby rodzina się nią zaopiekowała w taki sposób, żeby można było godnie tam dożyć swojego wieku.
0: Dziękuję panie Bartku i jeszcze zanim podsumujemy audycję z gośćmi, pani Kinga w naszej audycji. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, cieszę się, że udało mi się zadzwonić. Ja mam takie poczucie, że my nie do końca rozumiemy, na czym proces deinstytucjonalizacji polega, bo dzisiaj cały czas słyszę, że likwidacja DPS-ów to nie jest dobry pomysł, bo nie będzie miał kto wspierać naszych seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. No w tym momencie faktycznie, ale deinstytucjonalizacja nie polega na tym, że nagle teraz sąsiedzi i rodzina muszą przejąć tę formę opieki, tylko w miejsce tego wsparcia, które jest realizowane w DPS-ach, miastach organizuje się wsparcie środowiskowe, ale wciąż profesjonalne. I ja czuję, że tutaj to w ogóle nie wybrzmiało i w wielu głosach słuchaczy słyszałam to, że nagle sąsiedzi mieliby się opiekować seniorami. No to nie o to chodzi. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy DPS-y są potrzebne, tak, one są potrzebne. W tym momencie one są niezbędne, ponieważ takie formy nie są dobrze dofinansowane i rozwinięte w Polsce, to raz. Dwa, one też będą potrzebne, ponieważ zawsze będzie jakaś grupa, ale dużo mniejsza niż w tym momencie to jest, która będzie musiała skorzystać z tego typu formy wsparcia.
0: Bardzo pani Kingo dziękuję za ten głos. Przyznam, że po pani telefonie troszkę mam ochotę uderzyć się w piersi, bo to być może przeze mnie to nie wybrzmiało. Ja troszkę próbowałem tę dyskusję sprowadzić na taki tor, żeby owszem, ta opieka była na gruncie sąsiedzkim, ale w pełni profesjonalna. Tylko żeby ta opieka była, no to muszą być chętni do tego, żeby te usługi opiekuńcze świadczyć. Czy domy pomocy społecznej są potrzebne? Wyniki sądy, 97% z państwa uważa, że tak, 3% uważa, że nie. Podobnie z nami pan Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie i profesor Renata Dąbrzał-Drzewiecka, kierowniczka Zakładu Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam państwa bardzo serdecznie ponownie. No i od razu takie pytanie, być może my rozmawiamy sobie tutaj, panie Arkadiuszu, oceniamy te propozycje ministerialne lepiej, gorzej, ale pytanie właśnie, czy ta cała dyskusja może nas też sprowadzić troszkę na to myślenie, żeby bardziej się zaangażować jednak w świadczenie tych usług opiekuńczych, no bo wiemy, że z kadrami jest problem. Czy to rozmawiamy o takiej profesjonalnej opiece medycznej, ale też o takiej opiece typowo społecznej nad osobami starszymi?
13: Dziękuję za możliwość wypowiedzenia, bo jakby nawiążę troszeczkę do wypowiedzi tej ostatniej, tej pani, którą miałem możliwość usłyszeć, że nie musi się pan
0: pani Kinga.
13: Bo to pani Kinga, to nie, naprawdę nie o to chodzi, bo pytanie powinno być, czy my mamy gotowe te usługi opiekuńcze, czy one są na tyle rozbudowane, że udźwigną to, co w tej chwili proponuje rząd, bo tu cały czas jakby, ja wrócę do samego początku, DPS, pomoc instytucjonalna powinna być na samym końcu, prawda? Nie wprowadza się pan do domu, który nie ma okien, który nie ma dachu i nie spędza pan tam zimy, prawda? A my w tym momencie jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że mamy przepiękne plany, mamy niesamowite tutaj zamierzenia co do w ogóle całej pomocy społecznej, ale nie zrobiliśmy ani dachu, nie wprowadziliśmy okien, nie ma ogrzewania, nie ma mebli. Nie ma, ta struktura nam się po prostu nie zgadza i o tym my mówimy, bo o tym powinna być dyskusja. Jeżeli my mówimy o niekierowaniu dzieci do domów pomocy społecznej, jeżeli 1900 dzieci jest w kolejce, czeka na adopcję, no to gdzieś jest popełniony błąd, bo tak jak mówię, dobrze się tego słucha, aczkolwiek konsekwencje tego mogą być naprawdę katastrofalne, bo powinno to iść obok siebie. Te rzeczy powinny się uzupełniać, powinny się wspierać, a nie, że narzuca się coś, bo to już jest ten czas, bo Unia Europejska mówi, że już powinniście być gotowi. Moim zdaniem to nie powinno wyglądać tak jak w tej chwili.
0: Pani profesor, pytanie do pani profesor Renaty Dąbrzał-Drzewickiej. No bo tak jak słucham dyskusji dzisiejszej, to mam wrażenie, że w odniesieniu do tego projektu nowelizacji kierunek słuszny, tylko chyba tempo za duże. To w których momentach pani by proponowała, żeby jednak to tempo nieco wyhamować tych proponowanych zmian w kontekście zakresu, jakie one obejmują? Pani profesor, halo, halo? Znowu mamy jakieś problemy, chociaż być może pani profesor nas akurat słyszy, tak jak poprzednio. To może pana Arkadiusza w takim razie podpytam, w których obszarach by pan widział potrzebę, żeby nieco wyhamować na samym początku, jeśli chcemy rozsądnie podejść do problemu?
13: Tak, no wie pan, wiele zmian proponowanych przez ministerstwo, zgadzamy się z nimi i jak najbardziej będziemy wspierać, bo tak jak powiedziałem i będę powtarzał, zmiany muszą nastąpić. Ta obecna formuła, ta obecna, jakby obecna nasza ustawa o pomocy społecznej, ona nie jest adekwatna do czasów, w których jesteśmy.
0: Pani profesor, przepraszam, dam szansę pani profesor, bo jest połączenie, przepraszam bardzo, złośliwość rzeczy martwych. Pani profesor, pani mnie pewnie słyszała.
14: Tak, ja jak zwykle słyszę, jestem, tylko ja jestem niesłyszana. Mam nadzieję, że jestem.
0: Już możemy rozmawiać.
14: To jeszcze raz witam serdecznie.
0: Tak, to jeszcze raz poproszę o pytanie. Gdzie by pani widziała potrzebę, żeby w tym momencie nieco wyhamować te proponowane zmiany?
14: Wyhamować. Ja powiem tak, potrzeba zmiany jest ogromna, ponieważ widzimy duży problem, jeśli chodzi o to sprawowanie faktycznie opieki nad osobą niesamodzielną, przewlekle chorą, w różnym wieku, bo to nie tylko chodzi o seniora w warunkach domowych. Proszę państwa, środowisko domowe jest najlepszym miejscem do zdrowienia funkcjonowania człowieka i to wiemy nie tylko z badań, ale także z osobistych doświadczeń. Strategia, która została przyjęta, jest słuszną strategią. Tempo, zasady wprowadzania, przygotowanie gruntu, także infrastruktury plus do tego kadry jest kluczowe, żeby, mówiąc tutaj kolokwialnie, nie wylać dziecka z kąpielą, bo zmiany muszą nastąpić. Mamy starzejące się społeczeństwo. Nie mówimy właściwie o bardzo dużej grupie populacji dzieci wymagających wsparcia, opieki. One także właśnie będą korzystać z tej opieki i korzystają, powinni korzystać z opieki długoterminowej w różnych jej formach. Musimy zdawać sobie sprawę, że mamy różnorodność demograficzną w naszym państwie. Różnie funkcjonujemy, a nie mamy również rodziny w takim starym, klasycznym, a tego typu znaczeniu, czyli wielopokoleniowej, mieszkającej w jednym miejscu. Proszę zobaczyć, że również nasza powierzchnia mieszkaniowa bardzo się zmniejszyła, więc to wszystko wpływa na to, czy my w środowisku domowym możemy opiekować się pacjentką. Ja jestem za tym, że możemy, powinniśmy budować wszystkie te instrumenty, które pomagają budować, nie wrzucać nas do czegoś, co jeszcze nie funkcjonuje, tylko budować według planu, który rząd przygotuje, wdrożenie całej tej reformy. To nie może być rewolucja, musi być ewolucja, spokojne przechodzenie, przygotowanie kadry, także z systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Bo proszę zauważyć, każda zmiana
0: powoduje lęk. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Pani profesor, przepraszam, tu muszę postawić kropkę, bo czas tam się kończy. Pani profesor Renata Dąbrzał-Drzewicka, kierowniczka Zakładu Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz pan Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie. Co państwo na to? Bardzo serdecznie dziękuję. Bartłomiej Wasilewski, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko.

0: Radio 357.
1: Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść.

Raz albo dwa zrobiliśmy tak z Mateuszem Kuźniewskim, że Sirius nie zakończył się w tym momencie, tylko poszło sobie jeszcze dalej Eye in the Sky. No ale dzisiaj już się odezwałem.

0: jakoś tak ostatnio głośniej znowu o The Rolling Stones, takie mam wrażenie, ale Doom and Gloom to bynajmniej nie jest utwór, w ogóle nie wiem, czy użyłem dobrze, bynajmniej, utwór, który nawiązuje do najnowszej zapowiadanej płyty Foreign Tongues. Ten nowy utwór to In the Stars i na niego oczywiście mogą Państwo głosować w liście piosenek Radia 357. Natomiast, no, to tyle chciałem powiedzieć a propos Stonesów. Tomasz Matyngiewicz jest oczywiście na posterunku. Machamy do Tomka. Ola Żaczek przygotowuje serwisy i kiedy Ola Żaczek przekazuje rano brownie, to bierzesz to brownie i potem musisz się, wiesz...
1: nawadniać.
0: Troszkę tak. O, kto się odezwał? Kasia Pasiebik, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czyli dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Piękniejsza strona tego duo zwane Power. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie możemy się po prostu od siebie, Kasia, uwolnić antenowo.
1: No i co ja mam z tym zrobić faktem?
0: No
1: nie wiem,
0: no
1: i uśmiechnąć się, przyjść tutaj na szóstą.
0: I bawić się świetnie. Pozdrawiamy Natalię Fiedler, która też czuwa. Oczywiście. A ja sobie tak myślę, że w takiej ekipie fascynującej, to my do tej dziewiątej to po prostu w mgnieniu oka dotrzemy.
1: Może tak być. Także czekamy też na informacje od Państwa, co tam, czy już Państwo wstali, czy może jeszcze nie, to wtedy raczej nie wyślą nam Państwo głosówki. Ale jeżeli jednak, to zachęcamy. Telefony do Państwa dyspozycji, głosówki. Czekam, żeby tutaj Mateuszowi coś podrzucić ciekawego.
0: Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Power Duo, które tutaj teraz w studiu jest, odpowiedzialne jest trochę za pewien rekord, który padł przy okazji Polskiego Topu i głosowania. Ja sobie myślę, gdybyśmy dzisiaj sobie tak zrobili taki rekord głosówek, na przykład, żeby było ich 45, to ja bym się wcale nie obraził.
1: Ohoho, to dużo roboty mnie.
0: Dużo roboty przed
1: razie.
0: Tobą, tak.
1: No nie
0: A
1: wiem,
0: ja będę
1: co ja
0: po prostu
1: zrobię.
0: Sobie potem, wiesz, tutaj prawa, lewa. Tomek by miał takie tutaj. Wszystko by się udało. Czy za dużo już powiedzieliśmy teraz?
1: Nie, wydaje mi się, że nie.
0: Wystarczająco. Chciałem powiedzieć, że Billy Barnett ma dzisiaj urodziny.

Już 13 minut po godzinie 6 nam się zrobiło. Jak państwo zauważyli, okropnie czas mija przy dobrej zabawie. No ale tak mi się wydaje, że będzie dzisiaj do godziny 9, że jednak ten uśmiech nie będzie schodził nam z twarzy i że będziemy się po prostu dobrze ze sobą czuć. Fleetwood Mac, Talking to My Heart, to był rok 95 i taki trochę może nieoczywisty Fleetwood Mac, bo śpiewali Becca Bramlett i Billy Barnett, który dziś obchodził urodziny. Ptaki śpiewają, bo usłyszały Fleetwood Mac. Nawet takie nieoczywiste może. Ale tutaj był taki fragment, nie wiem, czy państwo słyszeli takie... To trochę jak w Everywhere, prawda? No Fleetwood Mac się od siebie samego nie urwie. Nie oderwie. Ja chciałem zauważyć, że w zeszły piątek to tutaj dyżurowała w kafemate Ola Żaczek, za co z Mateuszem Kuźniewskim jesteśmy niezwykle wdzięczni. I przyznam szczerze, że trochę sobie podsłuchiwałem tej audycji potem z podcastu. I no... Nawet nie wiem, czy nie wolę Oli.

0: Żeby było jasne i nie było żadnych wątpliwości, ja wolę Olę od samego siebie, nie od Mateusza. Mateusz to król Kuźniewski, Mateusz król, wiadomo przecież. Pani Grażyna napisała, Alan na miejscu, ojciec założyciel również, więc dzień, czas zacząć. Ojcem to mnie tylko pani Grażyna nazywa.
1: Ranek 357.
0: Aczkolwiek nie wiem, czy chciałbym kiedyś, żeby przyszła Grażyna i powiedziała tato. Nie, tędy droga. Piątek 8 maja jest dzisiaj. Słońce wzeszło o godzinie 4:51, a zajdzie o 20:13. To jest 128 dzień roku 2026 i 19 tydzień roku. Do końca roku pozostało jeszcze 237 dni, w tym 167 dni roboczych. Dzień będzie trwał 15 godzin 21 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 39 minut, a krótsze od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 24 minuty. Jest wiosna i faktycznie to słychać za sprawą ptaków i w ogóle zielono jest za oknem, drodzy państwo, proszę zerknąć. Jest nieźle, jest naprawdę fajnie. Imieniny obchodzą Stanisław, Stanisława, Michał oraz Piotr, Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat. A jeśli chodzi o Wiktorów, to pan Wiktor już dzisiaj napisał wiadomość o 3:54. To jest taka wiadomość, która musi do pana dotrzeć, gdyby pan wychodząc z domu chciał sprawdzić wiadomości, czy ktoś między innymi czeka. Tak, czekamy i na tę chwilę mijamy Folkestone, pisze pan Wiktor i jego współtowarzysz w podróży Krzysiek, a potem była jeszcze druga wiadomość i drogi panie Wiktorze i panie Krzysztofie, ja sobie myślę, że dzisiaj należą się panom życzenia, więc składamy je bardzo, bardzo z dużym uśmiechem, bo jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, a właśnie panowie Wiktor i Krzysztof to są tacy kierowcy. A poza tym Narodowy Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, to piętro wyżej mamy bibliotekę, proszę zaglądać, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika, to oczywiście bardzo ważne i takie dni powinniśmy obchodzić codziennie, żeby pamiętać też o profilaktyce i tak dalej. No i na koniec z takich dni szalonych, powiedziałbym, dzisiaj jest Światowy Dzień Osła. Daleko jeszcze?

0: Podglądam sobie, drodzy państwo, BBC News i tam podają, że Sir David Attenborough skończył 100 lat. No w ogóle to za piękna historia. Panie Sir Davidzie, bo zawsze trzeba z tym serem. Wszystkiego najpiękniejszego. Także odnasamy sobie 26 minut po godzinie 6. Sprawdzamy, co w pogodzie. A dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie możliwe rozpogodzenia. Miejscami prognozowane opady deszczu, na krańcach południowych również burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę.
1: 3, 5, 7.
0: Coraz więcej ludzi się w radiu zrobiło, coraz więcej, a to dzisiaj z wyjątkowych okoliczności, które już za chwilę w naszej audycji. Tymczasem teraz jeszcze nowi Editors.

Jest pytanie od pana Artura, czy jesteśmy w stanie albo planujemy dorzucić utwór Foo Fighters Window do głosowania na listę, bo ja sam nie jestem w stanie, pisze pan Artur, a koncert w stolicy już niedługo. No tak, to chyba 15 czerwca będzie na PGE Narodowym. Dave Grohl przyjeżdża z ekipą i mają nam pograć. No, drogi panie Arturze, no, z tego co kojarzę, to te poprzednie single Foo Fighters to tak sobie na liście średnio poradziły, więc nie wiem, czy jest być może sens dorzucać jeszcze kolejne, ale pomyślimy, będziemy o tym myśleć na pewno. 31 minut po godzinie 6, chciałem powiedzieć 7, ale to jeszcze godzinka po 6 i teraz będzie utwór, dlatego że Darren Hayes ma urodziny, a to jest z tego co kojarzę jedna z ulubionych piosenek Marcina Klimkowskiego.

0: Tu się wszystko zgadza, drodzy Państwo, tu się wszystko zgadza, bo za chwilę taki kącik, który będzie nawiązywał trochę nam do ogrodów, ale jeśli miałbym wybrać muzyczny ogród, to jednak zamiast Savage wybrałbym Sound, ale to nie historia na teraz.
1: Witam moje ukochane radio z domowego spa. Słucham i porad Grażyny Morek i Magdy Gacek, które mówią tak fajnie o self-care, longevity i o tym, że kobiety powinny mieć czas na siebie. Więc ja już o 5 rano kąpiel z bąbelkami, do tego naturalne olejki eteryczne. Potem wpadł super peeling kawowo-czekoladowy własnej roboty. Teraz jest maseczka i tak myślę, co by tu jeszcze zrobić, żeby na 7 zdążyć do pracy. Ale wiecie, kobieta wielozadaniowa, dam radę.
0: Biorąc pod uwagę te wszystkie czynności, to ja bym chyba musiał wstać o 3, żeby to wszystko ogarnąć, ale no ewidentnie nasza słuchaczka poradziła sobie z tym lepiej. Dobrze, 24 minuty do godziny 7, bardzo proszę.
2: Chłopak z konewką.
0: No dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
0: Jak chórem, jak siostry Sisters u pana Marka.
3: No bo my razem działamy. Katarzyna Resel, szefowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, Marcin Klimkowski, chłopak z konewką. Będziemy...
0: Ty jesteś bardziej Savage Garden, czy jednak Sound Garden?
3: Ja bardziej... Nie, w ogóle?
0: W ogóle.
3: Dzisiaj Savage Garden.
0: Dzisiaj taki Savage Garden, no, truly, madly, deeply po prostu.
3: Tak, ale chodzi mi o słowo savage.
0: Wszystko rozumiem. Państwo też na pewno rozumieją.
3: W takim razie, Kasia, czy to jest tak, że jak na przykład dzisiaj jest tak wilgotno, a wczoraj jakiś tam deszczyk spadł, czy możemy mówić o tym, że jest susza? Bo ja zawsze mam takie, no dopiero co padało, a cały czas wszyscy tromią o suszy.
4: Jest bardzo sucho, a tego deszczu jest bardzo mało. To jest pierwszy deszcz od tak naprawdę paru tygodni, więc jest sucho.
3: No to co możemy zrobić, żeby w warunkach tej suszy, mając ekologiczną, zieloną duszę, chcąc dobrze dla świata, co możemy zrobić, żeby, nie wiem, zaoszczędzić tę wodę, żeby podlewać mądrzej, żeby... No wiesz, o co chodzi.
4: Pierwsze, co zawsze i każdy pewnie o tym wie, zbierajmy deszczówkę, jeżeli tylko możemy. To jest w ogóle najlepsza woda do podlewania. Także jeżeli chociaż jakiś nawet z małego dachu możemy zebrać sporo litrów. I nawet w warunkach miejskich, mieszkając w blokach, można ze wspólnotą porozumieć się i założyć zbiorniki na deszczówkę przy rynnach opadowych. Także to jak najbardziej
3: działa.
4: Poza tym możemy zbierać się i podlewać wodą z płukania warzyw, z ziemniaków, pogotowaniu jajek. Pamiętajmy tylko, żeby ona nie była solona. No i na pewno nie z detergentami. Także to jeśli chodzi o...
3: One zniszczą? Na przykład gdybyśmy robili takie ze zmywania, czy ten z tym płynem.
4: No tak, to... długotrwałe podlewanie detergentami.
3: Raz jak się... Bo ja tak raz zrobiłem.
0: Nie, no jedno, dlaczego?
3: No tak pomyślałem, że będę, że to na pewno dobrze zrobię.
4: Tym mydełkiem podał.
3: No, raz.
0: To są takie pomysły, wiesz. To, a co by się stało, jakbym tutaj włożył widelec? No, klimek.
3: Zawsze to robię. No dobrze, w każdym razie i to, i co jeszcze?
4: No takie długoterminowe trochę myślenie. Czyli musielibyśmy po pierwsze dobór roślin, ale to na inny temat, ale rośliny takie, które dadzą sobie radę w warunkach takich z mniejszą ilością wody, czyli znoszą przesuszenia. A podlewajmy jeszcze nie w południe, najchętniej nie z węża od góry. Ja już nie mówię o trawnikach, bo wszyscy wiedzą, że ja jestem antytrawnikowa. Ale wcześnie rano, bądź późno wieczorem.
3: To Mateusza można poprosić, bo on wcześniej rano wstaje.
0: No tam raz na 2 tygodnie.
4: Ale są takie metody, wiesz, podlewania kropelkowego albo podsączkowe, czyli możemy, są takie zbiorniki specjalne do donic. Jeżeli mamy donice na balkonach, to możemy w donicach wcześniej albo kupić odpowiednie donice już z tym zbiornikiem wewnątrz, albo dokupić taki zbiornik, do którego wlewa się wodę, uzupełnia się wodę i od spodu jest podlewanie rośliny. Nie od góry. Od góry jest niestety bardzo szybko się ta woda paruje i wysusza. ściółkujmy rośliny, czyli zabezpieczmy glebę.
3: No właśnie, teraz to jest, i to też jest ładne przecież.
4: Tak. Mhm. Natomiast albo saćmy gęściej, żeby rośliny nam wypełniły tą glebę, albo ją wyściółkujmy z rębkiem czy korą. Ona też zabezpieczy przed parowaniem i przed i utrzymuje wilgoć.
3: A nie masz wrażenia, że to jest czasami tak, że coś robimy z jednej strony mądrego, no czyli na przykład używamy tej wody szarej tak zwanej, czyli już zużytej, żeby podlać rośliny, a później, nie wiem, no stoimy bardzo długo pod prysznicem, marnujemy tą wodę, albo to, że stoimy pod prysznicem, to pół biedy, no ale na przykład wychodzimy spod niego i ta woda tak kapie, może to po prostu całościowo trzeba podejść, holistycznie.
4: A tak, jak najbardziej. Natomiast wiesz co, odnośnie tego prysznica, to dość dużo osób, które mają piece, podgrzewanie wody w ogóle, w szczególności w domach, no to nie mamy z wodociągów ciepłej wody, to czekając na prysznic, leci nam, zanim z tej rury od pieca się woda podgrzeje, to czekamy i spuszczamy tą wodę obok, tak, zimną, aż nam zleci ciepła woda. Ja tak się zastanawiam, jak tu by można było odzyskać tą wodę
0: z
4: wiadrem.
3: Wiesz co, jak się myśli całościowo, to wydaje mi się, że...
0: No to musi być proces, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, tak?
4: Tak, nie, że... trzeba w ogóle zmienić trochę nasze myślenie.
3: No i do tego chyba zachęcamy w Chłopaku z Konewką, żeby myśleć o ekologii w takim całościowym stylu, tak?
0: Nie tylko, wyrobić dobre nawyki.
3: Dzisiaj, tak, dobre nawyki po prostu. I wtedy będzie lepiej i bardziej mokro. Dziękuję bardzo, Katarzyna Reser z Osto i Marcin Klimkowski, Chłopak z Konewką. Dziękujemy ci.
4: Dziękujemy.
0: Za gościnę.
3: Za gościnę.
0: Ale jeszcze ci nie wypuszczę, bo o audycję 369 chciałem zapytać, bo tam chyba jakieś delikatne zmiany się szykują.
3: Delikatne się już przyszykowały i bardzo się z tego cieszę. Oczywiście pora się nie zmienia, to jest północ wciąż, no ale ten temat, myślę, że to jest dobry temat na północ. Natomiast taka pora z niedzieli na poniedziałek była rzeczywiście trudna i tak jest, no ramówka nie jest z gumy, ale tak było rzeczywiście. Natomiast ta pora z niedzieli na poniedziałek to jest trudna o tyle, że ludzie się przygotowują już do tygodnia pracy, no już o północy słuchać trudnych czasami tematów, to może nie najlepiej. A z poniedziałku na wtorek to już ten tydzień trwa. I myślę, że zawalić wieczór będzie niektórym przynajmniej łatwiej. A i tak zapraszam.
0: Jeszcze po takim trudnym poniedziałku to już to wtorek nie może być gorszy.
3: No więc tak sobie myślę. A i tak zapraszam wszystkich na podcasty. A teraz emisja 369 to jest z poniedziałku na wtorek o północy.
0: Teraz jeszcze Katarzyna Resel, Marcin Klimkowski, Chłopak z Konewką i trochę zahaczyliśmy także o temat 369. Bardzo wam dziękuję za to poranne spotkanie.
4: Dziękujemy.
0: Bo sam wiem po sobie, że nie wszyscy mają tak jak pani słuchaczka, że tyle czasu rano.

0: Let It Be. Proszę sobie wyobrazić, że to już 56 lat od wydania 12 i ostatniego albumu studyjnego grupy The Beatles w takiej oficjalnej dyskografii grupy. A przy okazji audycji Cafe Mate to zwykle między 6 a 7 robimy sobie takie zapowiedzi tego, co dzisiaj w audycji. No dobrze nam poszło, bo już pierwszy segment za nami, Chłopak z konewką, się odbył, ale jeszcze sporo przed nami, więc wciąż możemy to zrobić. Także pewne rzeczy już zostały wykonane w audycji Cafe Mate, ale lecimy dalej, więc po godzinie 7 oczywiście serwis i sport i także pytania z Księżyca i spotkanie z doktorem Tomaszem. Potem o 7.30 zapowiedź reportażu. Magda Świerczyńska-Dolot będzie się z nami łączyła i opowiadała o tym, co w popołudniówce dzisiaj po godzinie 18. Będzie także spotkanie z Tomkiem Jeleńskim i no cóż, to będzie temat aktualny bardzo.
1: Bardzo na bogate wszystkie te komunie.
2: Taka zmora naszych czasów, że ludzie chcą więcej, bardziej chcą się pokazać i tak zwane postaw się, zastaw się. W sumie to od zawsze w Polsce jest.
0: No tak, jedni żyją komuniami, drudzy maturami i jakoś tak się kręci, Grażynko. Droga pani słuchaczko. Dobrze, a potem po godzinie, a jeszcze przed ósmą, przepraszam, kącik Mateusza Kuźniewskiego 1987, potem w kontrze ja 1994 przed dziewiątą, ale w międzyczasie jeszcze takie historie jak 357 kęsów na śniadanie od Katarzyny Błażejewskiej Sztuli. Dzisiaj będzie trochę o kawie i trochę o grzybach. Proszę sobie wyobrazić, taka sytuacja się zdarzy. Około godziny 8.45. No i także gość. Dzisiaj nasze studio odwiedzi Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego Oto Dom. I będziemy sobie chwilę rozmawiać na temat bardzo ciekawego raportu, który właśnie Oto Dom przygotował. Tymczasem teraz utwór, który chyba najtrudniej w ogóle znaleźć w internecie, bo proszę wyszukać na przykład na YouTubie grupę Live i utwór Stage. No to jest absolutnie niemożliwe.

0: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
1: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18:45.
0: Zapraszam, Violetta Myszkowska.

0: Charlie Puth, Attention. To chyba Taylor Swift w jednej piosence zaśpiewała, że powinniśmy wszyscy uznać, że Charlie Puth to jest jednak większy artysta, niż nam się wydawało. I zresztą śpiewał hymn podczas tegorocznego Super Bowlu, ale to już było 3 miesiące temu. Czas leci, czas leci. No, dla niektórych na pewno.
1: Dzień dobry, panie Mateuszu. Moja córka dzisiaj zdaje rozszerzoną biologię na maturze. Bardzo proszę o mocne trzymanie kciuków. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie.
0: Oczywiście, że będziemy trzymać kciuki za wszystkich maturzystów. Rozszerzona biologia w ogóle. Tutaj się dowiaduję takich historii, że państwo za szybą biologię zdawali. Jeszcze nie zapytałem, drodzy państwo, z jakim skutkiem, to za chwilę się okaże. Wzorowym widzę z uśmiechu, wzorowym. Czwórka, tak? Czwórka. No to jedni procenty, jedni oceny, no to widać, że generacyjne różnice tam są za szybą, ale to się wszystko ładnie łączy. A ktoś między nami, Kasiu, prawda? Tak było przy okazji Zielonego Żoliborza. No dobrze, ale jeszcze historia od pana Arkadiusza, jeszcze przed godziną 7 zmieścimy. Tutaj pani słuchaczka się martwiła, jak zdążyć na 7 do pracy przy tych wszystkich beauty przygotowaniach. Ja kiedyś często miałem zgoła inny problem, jak zdążyć na 9 do pracy wychodząc z domu o 9:15. Ktoś coś, może doktor Tomasz wie, jak to zrobić? No, będziemy to wszystko być może do godziny 9 weryfikować, ale z drugiej strony matury się chyba zaczynają o 9:00, to ja bym radził jednak o 9:15 nie wychodzić. I pomyślcie sobie też przy okazji matur, że one się skończą i będzie impreza.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 8 maja. I właśnie minęła godzina 7. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Na początek w serwisie Bliski Wschód amerykańskie siły przeprowadziły ataki na irańskie porty nad cieśniną Ormuz, Keszm i Bandar Abbas, które są używane do eksportu ropy naftowej. Poinformowała o tym wczoraj telewizja Fox News. Urzędnik administracji, na którego powołuje się stacja, zapewnia, że te ataki nie stanowią wznowienia wojny. Tego samego zdania jest Donald Trump, który w rozmowie ze stacją ABC News określił uderzenia USA przeciwko Iranowi w cieśninie Ormuz jako, tu cytat, miłosne stuknięcie. Media państwowe w Teheranie podały, że Amerykanie zaatakowali też irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormuz. Irańskie wojsko oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni. Z kolei kilka godzin temu dowództwo centralne USA poinformowało, że amerykańskie siły odparły irańskie ataki na okręty i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej. Wracamy do kraju i do pożaru w Puszczy Solskiej. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. Takie informacje przekazali strażacy wieczorem. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Teraz strażacy skupiają się głównie na dogaszaniu pożaru i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. Ratowników wspierają jak mogą. Koła gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości gotują bigos czy lepią pierogi.
2: Pierogi z serem mamy przygotowane. Nie liczyłyśmy, ale jest nas bardzo dużo. Ludzie przychodzą ze wsi, robią składki. Wszystko przeżywamy tak samo i w noc. Wszystko śledzimy na bieżąco, co się dzieje. Nasz teren, nasi chłopcy.
1: W akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej zaangażowanych jest blisko 450 strażaków zawodowych i ochotników, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, policjanci i służby leśne. Łódzki adwokat od trumny na kółkach, zatrzymany przez policję przez kilka dni. Paweł K. był poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Do zdarzenia doszło 5 lat temu. Adwokat komentował wtedy w mediach społecznościowych, że ofiary jechały starym samochodem trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. 46-latka policja odnalazła w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie, relacjonuje komisarz Adam Demiński z łódzkiej policji.
3: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Paweł K. ma też 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przed maturzystami kolejny dzień egzaminacyjnego maratonu. Pisemny egzamin z biologii o 9, a po południu o 14 pisemny z filozofii. Egzaminy z obu przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię chce w tym roku zdawać ponad 71 tysięcy absolwentów. To co 5 maturzysta. Filozofia należy do przedmiotów rzadziej wybieranych. W tym roku to będzie nieco ponad 2 tysiące zdających. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, za to mogą być podwyżki, jeśli inflacja napędzana drogimi paliwami przekroczy pułap 3,5%. Mówił o tym wczoraj prezes NBP Adam Glapiński.
4: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to obecnie 3,75%. Do Katowic wróciły owce i mają sporo pracy. 20 tysięcy metrów kwadratowych miejskich zieleńców do wykoszenia.
5: Zwierzęta pracować będą do września, przyznaje Michał Mendala z Urzędu Miejskiego w Katowicach.
6: Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Co najważniejsze, są ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne.
5: Stado pojawi się w 3 miejscach miasta, w każdym 3-krotnie.
6: To również ciekawostka dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, dla których widok stada w mieście jest niecodziennym doświadczeniem. Dodatkową atrakcją jest także sam przemarsz owiec z miejsca na miejsce, który przyciąga uwagę przechodniów i budzi duże zainteresowanie mieszkańców.
5: Owce różnych gatunków pracowały już w innych śląskich miastach oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Owce w Katowicach kończą serwis o 7:00. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: A teraz już wiadomości sportowe, Mateusz Kuźniewski.
7: Polscy hokeiści wciąż w grze o elitę. Wczoraj podopieczni Pekki Tirkkonena zagrali mecz na ostrzu noża z Japonią. Bezwzględnie potrzebowali zwycięstwa, ale rywale nie odpuszczali. Gol Dominika Pasia, odpowiedź Japończyków. Trafienie Filipa Komorskiego, również odpowiedź naszych przeciwników. Po dwóch tercjach było 2-2, ale w trzeciej bramki zdobywali już tylko biało-czerwoni. Patryk Wronka i w samej końcówce Patryk Krężołek przedłużyli nadzieję Polski na awans. Biało-czerwoni pokonali Japonię 4-2.
8: Wiedzieliśmy, co gramy, więc ta bramka to chyba jedna z ważniejszych dla mnie. Naprawdę fajnie, że się udało. W końcu sobie troszkę nerwów zrobiliśmy z tą karą, ale na koniec wygrywamy i to jest najważniejsze i przed nami jeszcze jeden mecz i wszystko tak naprawdę zależy od nas.
7: Mówił w Polsacie Sport Patryk Wronka. Dobrze ułożyły się dla Polaków wyniki innych wczorajszych meczów. Francja pokonała Litwę dopiero po rzutach karnych 2-1, czyli zgubiła punkt. Z kolei Kazachstan zapewnił sobie awans do elity, pokonując 5-4 Ukraińców. Też po rzutach karnych. Dziś ostatnia kolejka zmagań. Rywalem Polaków będzie Litwa. Aż 3 drużyny mają po 7 punktów. Jedna z nich, Polska, Ukraina lub Francja, wywalczy upragniony awans. W finale piłkarskiej Ligi Europy zobaczymy tymczasem reprezentanta Polski. Wszystko dzięki temu, że w rywalizacji Aston Villa z Nottingham Forest doszło wczoraj do zwrotu o 180 stopni. Po pierwszym spotkaniu to ekipa spod Nottingham prowadziła 1-0, ale wczoraj u siebie na Villa Park Matty Cash i jego koledzy rozbili rywali aż 4-0. Bramki zdobywali Oli Watkins, Emiliano Buendia z rzutu karnego i dwie John McGinn. Nic dziwnego, że trener Aston Villa Unai Emery był po wszystkim wręcz zachwycony. Ale listę podziękowań otwierali nie piłkarze, a kibice. Bardzo ich dzisiaj potrzebowaliśmy i otrzymaliśmy niesamowite wsparcie. Atmosfera była naprawdę świetna. A zawodnicy? Po porażce w pierwszym meczu ich odpowiedź była fantastyczna. Na boisku pokazaliśmy skupienie na celu. Cel osiągnięty. 20 maja Aston Villa zagra w Stambule w finale Ligi Europy, a jej rywalem będzie SC Freiburg. 7 drużyna w tabeli Bundesligi po pierwszym meczu też przegrywała 1-2 z Bragą, ale u siebie przez większość spotkania, grając w przewadze jednego zawodnika, zdołała wygrać 3-1 i wyrwać Portugalczykom awans. To nie koniec rozstrzygnięć piłkarskich, bo przecież jest jeszcze Liga Konferencji. W jej finale zagrają Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Zespół z Londynu wyeliminował w półfinale Szachtara Donieck, a ekipa z Madrytu francuski Strasbourg. Finał 27 maja w Lipsku. Europejskie puchary nie tylko w futbolu. Obrońcy tytułu piłkarze ręczni SC Magdeburg po zwycięstwie z Pikiem Szeged uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcu w Kolonii zagrają również Aalborg, Fuchse Berlin i FC Barcelona. Tym razem najlepsza czwórka niestety bez zespołów z Polski. Koszykarze Realu Madryt po raz trzeci, tym razem na wyjeździe, pokonali Hapoel Tel Awiw 87-81 i wygrali ćwierćfinałową rywalizację 3-1, awansując do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach w drugiej połowie maja. W najlepszej czwórce jest już również Olympiakos Pireus. A dla kibiców Realu to jakieś pocieszenie, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się u piłkarzy królewskich. Bójka w szatni, wizyta w szpitalu jednego z zawodników. Kiepsko to wygląda. Do sprawy jeszcze dziś wrócimy w naszych serwisach sportowych. Tymczasem do usłyszenia za godzinę.
0: W dzień na większości terenów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie rozpogodzeniami. Temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 11 będzie w Gdańsku, Białymstoku i Olsztynie, 12 w Koszalinie, 13 to Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Łódź, 14 Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, 15 Warszawa, Wrocław, Lublin i Radom, 16 to Kielce, Katowice, Opole, 18 stopni w Krakowie, a najcieplej 20 stopni w Rzeszowie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę.
9: Kafe latte.
0: Prawie 10 minut po 7:00.

0: R.E.M. z utworem Stand rozpoczęło nam drugą godzinę audycji Cafe Mate. 510-357-357, Państwo taki też kontakt wybierają z nami.
1: Ja chciałabym za pośrednictwem Państwa Radia złożyć życzenia mojej córce i mojemu siostrzeńcowi. Jesteśmy wszyscy Państwa patronami. Oni dzisiaj kończą 42 lata, a to wydarzenie było sensacją trochę 42 lata temu, dlatego że ja i moja jedyna siostra urodziłyśmy jednego dnia w jednym szpitalu nasze pierwsze dzieci.
0: No, powiem szczerze, że historia absolutnie wyjątkowa i no tak sobie przez chwilę nawet pomyślałem, czy aby nasza słuchaczka może w lustro nie patrzyła i takie historie przyszły do głowy, ale oczywiście gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego, a nomen omen, lustro jest naszą piosenką dnia, grupa Set Smiles.

0: Pytania z Księżyca.
1: A z nami jest już dr Tomasz Rożek i niezwłocznie przechodzimy do dzisiejszego pytania. Skoro pytanie od pana Marcina, to dodam jeszcze na początku. Skoro podczas lotu w kabinach samolotów pasażerskich utrzymywane jest i tak ciśnienie wyższe niż to panujące na zewnątrz, to dlaczego nie utrzymuje się go na poziomie ciśnienia przy gruncie? Uniknęłoby się wówczas szeregu nieprzyjemności.
2: Dzień dobry. No właśnie, ja nie mam przekonania, czy uniknęłoby się szeregu nieprzyjemności, a najpierw opowiem, dlaczego się utrzymuje takie ciśnienie. No głównie po to, żeby pasażerowie, którzy są w środku, po prostu przeżyli. Samoloty latają na wysokościach, na których ciśnienie mocno spada, na tyle mocno, że człowiek, który go doświadcza, tak niskiego ciśnienia, po prostu straciłby przytomność, a w dłuższej perspektywie by zmarł. Utrzymuje się ciśnienie nie utrzymuje się ciśnienia jak na poziomie morza, tylko nieco niższe, tak jak gdybyśmy byli na poziomie, i tu zależy od modelu samolotu, 1500, może 2000 metrów nad poziomem morza, ponieważ to jest pewien kompromis pomiędzy komfortem pasażerów a realiami inżynieryjnymi. I tutaj jest kilka powodów. Pierwszy powód to jest wytrzymałość kadłuba. Na wysokości przelotowej 10 km, czasami 11 km nad poziomem morza, ciśnienie na zewnątrz bardzo mocno spada. W takich warunkach człowiek by nie przeżył. Utrzymanie pełnego ciśnienia takiego z poziomu gruntu oznaczałoby, że w środku samolotu musiałoby być ciśnienie znacząco wyższe niż na zewnątrz. Kadłub musiałby być znacznie grubszy, mocniejszy, cięższy. To zwiększyłoby masę samolotu, a więc też zużycie paliwa, a więc też kosztów. Jeżeli w środku kabiny podniesiemy ciśnienie, ale nie tak mocno, jakbyśmy byli na poziomie gruntu, tylko tak, jakbyśmy byli w wysokich górach, to ta różnica ciśnień pomiędzy środkiem samolotu i na zewnątrz samolotu nie jest aż tak wysoka. To wydłuża żywotność kadłuba, ale też to powoduje, że ten kadłub może być nie aż tak pancerny. Cięższy samolot przy takim pancernym kadłubie to więcej paliwa, to wyższe koszty operacyjne, to mniejszy zasięg. Linie lotnicze liczą każdy kilogram, więc utrzymanie takiego ciśnienia z poziomu morza kosztowałoby miliony dolarów rocznie, przeliczając na taką standardową linię lotniczą. Tu pojawia się oczywiście pytanie, czy to jest bezpieczne, czy jest ok, że ludzie w samolocie oddychają, czy funkcjonują w ciśnieniu niższym niż ciśnienie na poziomie morza. Tak, to jest ok. Ciśnienie takie jak na poziomie 1500 metrów, może 2000 metrów, jest w pełni akceptowalne dla zdrowych ludzi. Większość osób tego nie zauważa w ogóle, dopiero zauważamy przy zmianie tego ciśnienia, czyli na przykład przy starcie albo przy lądowaniu. Problemy zaczęłyby się wtedy, gdybyśmy ciśnienie obniżyli do poziomu takiego, jak jest na 3000 metrach, ale na 1500-2000 metrów jest ok. Tu jest jeszcze jeden aspekt, w to wchodzi, czyli bezpieczeństwo przy dekompresji. Nagła dekompresja, nie wiem, pęknięcie okna, jakieś rozszczelnienie drzwi, cokolwiek, przy pełnym ciśnieniu takim z poziomu morza byłaby znacznie gwałtowniejsza i bardziej niebezpieczna. Przy niższym ciśnieniu, takim z poziomu 1500-2000 metrów, ta różnica jest mniejsza, więc maski tlenowe dają więcej czasu gdzieś tam na reakcję. Więc tak podsumowując, technicznie dałoby się utrzymać ciśnienie wewnątrz samolotu, wewnątrz kadłuba, ciśnienie jak na ziemi, ale nie opłaca się to ani konstrukcyjnie, ani ekonomicznie. Inżynierowie wybrali jakiś kompromis, który działa od dekad. No i to w zasadzie cała historia. Dziękuję bardzo.

24 minuty po godzinie 7 pani Monika napisała: Panie Mateuszu, więcej zaufania. Oczywiście, że takie historie się zdarzają, to w nawiązaniu do telefonu od naszej słuchaczki. Na ten przykład ja i mój mąż urodziliśmy się tego samego roku i miesiąca, co jest oczywiście małym piwem w porównaniu z naszymi mamami, albowiem nasze mamy urodziły się tego samego roku, miesiąca i dnia. Na dodatek wszyscy czworo urodziliśmy się w październiku. Takie rzeczy. No to są takie zbiegi okoliczności, o których tutaj nawet w radiu ciężko dyskutować.

0: 29 minut po godzinie 7. Kolejna głosówka od Państwa. Oczywiście czekamy na więcej.
1: Dzień dobry, panie Mateuszu. Kłania się imiennik z Gdańska. Pozdrawiam serdecznie. Mam taką rozkminę. Zastanawiam się, czy ja coś przegapiłem, czy to jest możliwe, że jeszcze nie słyszałem w Radiu 357 kosmitów z Angine de Poitrine. I tak sobie myślę, że jeżeli to prawda i jeszcze nie słyszałem, no to kto jak nie pan i kiedy, jeśli nie teraz. A poza tym to bardzo, bardzo mocno wyobrażam sobie i wizualizuję, żeby nie powiedzieć, manifestuję ich występ na Inside Seaside, bo wydaje mi się, że fantastycznie by tam pasowali.
0: No byłoby to zdecydowanie ciekawe doświadczenie. Myślę sobie, że to faktycznie jedno z takich najbardziej interesujących muzycznych zjawisk ostatnich tygodni, może miesięcy. No, drogi panie słuchaczu, sytuacja wygląda tak, że faktycznie we wróżeniu z fusów akurat Angine de Poitrine się nie pojawili. Natomiast przekaz podprogowy, środa, 22 północ, Mariusz Duda jak najbardziej dwa utwory grał. Nie są to niestety utwory, które jesteśmy w stanie zagrać w audycji Café Maté, bo jeden 6 minut, drugi 6,5, ale zachęcam do tego, żeby w podcastach w którymś z przekazów podprogowych sobie to wszystko sprawdzić. Dziękujemy za tę głosówkę. Czekamy, tak jak powiedziałem wcześniej, na więcej i więcej i więcej. Tylko słów od Państwa potrzeba.

Jak to zwykle bywa w audycji Kafe Mate, temat przewodni trochę zrobił się sam za sprawą telefonu naszej słuchaczki, bo pani Joanna pisze, a u nas taka sytuacja. Ja urodzona 11, a mąż 19 lutego. Termin narodzin naszej córki oszacowany był na 18 lutego i każde z nas zastanawiało się, czy córka przyjściem na świat nie zrobi prezentu urodzinowego któremuś z rodziców, a ona od początku postanowiła być bardzo sprawiedliwa i wybrała 15 lutego, dokładnie pomiędzy naszymi urodzinami. A dziś też pisze rozszerzoną biologię. No i tak w ogóle bez względu na wyniki matu jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni, pisze pani Joanna. No my w ogóle jesteśmy z naszych maturzystów dumni. Mam nadzieję, że będziemy równie dumni, kiedy przyjdą wyniki. Ale to myślę, że akurat teraz, dzisiaj, bez znaczenia. 25 minut pozostało do godziny 8. Z delikatnym opóźnieniem, ale już zapowiadamy.

0: Radio 357.
1: Te bębny to mamy w ogóle trochę takie spektakularne, chciałem zauważyć. A zapowiadamy oczywiście reportaż w Radiu 357, dzisiaj po godzinie 18 w popołudniówce. Czy można jednocześnie kilka razy w tygodniu leczyć bydło hodowlane, uczyć przyszłych lekarzy weterynarii, a po pracy być influencerem? Nic trudnego, mówi Michał Barczykowski, weterynarz z kilkunastoletnim stażem. Najpierw przez lata leczył w gabinecie zwierzęta domowe, a teraz jego pasją są krowy. Od lat stara się pokazać, jak ważny i trudny jest zawód weterynarza. Pan Michał jest bohaterem reportażu Cena Troski Magdy Świerczyńskiej-Dolot, którego posłuchamy już dziś po południu.
2: Nie, doktor Dolittle nie jestem, ale mniej więcej wiem, jak się zachowują i czego się po nich spodziewać. Czyli zachowania tak naprawdę krów są dość czytelne. Kiedy jest niezadowolona, kiedy jest ciekawa, kiedy chce uciec, kiedy chce zaatakować, to widać trochę wcześniej. Oczywiście nie mówię, że zawsze, chociaż czasami my tego nie czytamy po prostu, tych zachowań, i wtedy często dochodzi do tragedii, no bo jeżeli jest sytuacja, że na przykład miałem obory, gdzie były krowy, które akceptowały każdego mężczyznę, ale nie akceptowały żadnej kobiety. I na przykład jak kobieta wchodziła, to od razu atakowały. Albo w drugą stronę, albo pojedynczej osoby. No tak czasami bywa. Ja miałem taką sytuację najgroźniejszą, to wszedłem badać jałówki i jednej z jałówek z całego stada, tam było 40 zwierząt, nie spodobało się to i ja miałem USG, to latałem po 3 metry do góry. Tak mnie podrzucała głową. Jakoś się stamtąd wydostałem, a po drugiej stronie była tylko gospodyni z listą, no, która nie za bardzo mogła coś zrobić, więc cieszę się, że to się tylko tak skończyło.
3: Coś mi zostanie, nie?
2: Słucham?
3: Coś mi zostało.
2: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
1: A z nami jest Magda Świerczyńska-Dolot. Dzień dobry, Magda.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Słyszałem tam dużą intensywność podczas tego nagrania, szczególnie podczas końcówki tej wypowiedzi Michała Barczykowskiego. I tak sobie pomyślałem, za każdym razem, kiedy ja jako reporter ruszałem gdzieś z mikrofonem, to ciężko było się dostać do ludzi, którzy są akurat zajęci, a widzę, że wy, reporterzyści, w ogóle nie macie żadnego problemu. W środku akcji od razu.
4: Tak, problemu nie mamy, problemem jest czasami dostępność naszych bohaterów, bo Michał jest osobą bardzo zapracowaną, więc żeby w ogóle znaleźć termin i móc wejść z nim do obory, no to nie była łatwa sprawa. A ja tak muszę się z Państwem podzielić i z Tobą, Mateusz, tym, że no, w zawodzie reportażystki pracuję już dość długo, a pierwszy raz miałam okazję nagrywać, znaczy wziąć sprzęt nagrywający właśnie do obory. I Michał na samym początku powiedział mi, że muszę stać z tyłu, bo on idzie badać krowy, więc one są w popłochu, one są zestresowane. Ja też byłam dość zestresowana w tym momencie, bo no taka wizja czy perspektywa, że w każdej chwili krowa ważąca chyba kilka ton może mnie jakkolwiek trącić, tak jak na przykład Michała, o czym opowiadał.
1: Trzy metry do góry,
4: tak? To nie była
1: łatwa
4: perspektywa, tak. Więc byłam w takim lekkim napięciu, ale to nie jest tak, że to jest reportaż tylko o właśnie o anegdotach, o pasji, o badaniu krów, bo przecież tytuł to Cena Troski, jak na początku powiedziałeś. No właśnie, no bo przecież zawód weterynarza nie jest ani łatwy, ani jakiś bardzo mało obciążający emocjonalnie, wręcz jest to wszystko w drugą stronę skierowane. Też dużo mówi się o weterynarzach właściwie bardzo, bardzo różnie, bo z jednej strony z ogromnym podziwem, ale też coraz częściej, o czym Michał też mówi, z taką niechęcią, nawet trochę hejtem, powiedziałabym, tłumaczonym tym, że leki dla zwierząt są bardzo drogie, że są zbyt drogie i że to jest jeden wielki biznes. Jest to dość krzywdzące, bardzo krzywdzące, bo przecież za tym zawodem pełnym miłości, pasji, troski kryje się też druga strona, ciemniejsza strona, czyli ten bardzo duży koszt emocjonalny, bo przecież trzeba podejmować jako lekarz weterynarii często decyzje, czy doświadczyć sytuacji, o których no, latami nie da się zapomnieć. I to o tym też Michał mówi. Wybrałam do poranka taki fragment właśnie dosyć lekki, ale trzeba też przyznać i poinformować Państwa, że no, zawód weterynarza w dalszym ciągu jest w niechlubnej trójce zawodów, które obarczone są największą liczbą samobójstw, więc no, z czegoś to się wszystko bierze i o tym też będzie ten reportaż. Ale żeby tak nie zostawiać Państwa właśnie z taką myślą negatywną, to myślę, że warto posłuchać o pasji, o człowieku, który bardzo stara się, aby ten zawód weterynarza był doceniany. No i właśnie te krowy, to też nie jest takie popularne, mam wrażenie. To zapraszam do posłuchania tego reportażu właśnie, żeby zajrzeć z nami i posłuchać trochę krów. My też musieliśmy się z Michałem specjalnie ubrać. Jeśli mają Państwo ochotę, to w naszych mediach społecznościowych będzie takie zdjęcie. Już w tej chwili chyba też jest, jak właśnie wyglądamy przed wejściem do obory i co tam dalej się dzieje. Także serdecznie zapraszam na tę opowieść.
1: Zapraszamy serdecznie. Po godzinie 18 w popołudniówce dzisiaj Magda Świerczyńska-Dolota. Reportaż o tytule Cena troski. Jak Państwo doskonale słyszeli, wielowątkowy, wielowarstwowy, jak to zwykle przy okazji tych spotkań z reportażem w Radiu 357. Magda, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to poranne
4: bardzo
1: spotkanie
4: dziękuję.
1: Akurat. Dziękuję
4: bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dzień.

0: Tak jest. Philip Bailey i Phil Collins dzisiaj zagrani w audycji Kafe Mate, dlatego że Philip Bailey obchodził urodziny, także wszystkiego najlepszego. I tutaj Natalia Fidler podpowiada, że czwarty sezon Teda Lasso w sierpniu, a tam podobno była jakaś taka zasada, że Ted mówił, że jeśli mężczyzna jest się w stanie wyszykować w trakcie Easy Lover, to jest okej, więc mówiąc szczerze, nie pamiętam, już dawno nie oglądałem, ale przy okazji tej sierpniowej premiery trzeba będzie zrobić pewnego rodzaju rewatch. No dobrze, jest kilka wiadomości w kwestii urodzin. No to pani słuchaczko, która zaczęła tym telefonem, gratulacje, wygrała pani dzisiaj Kafe Mate. Pan patron Jerzy napisał: usłyszałem teraz w kafe o urodzinach. Ja mam taki przypadek. Jestem urodzony 31 maja o godzinie 15.34, a moja córka Julia 31 maja o godzinie 15.34. Nie można było otrzymać lepszego prezentu w całym wszechświecie i nawet doktor Tomasz by to potwierdził. No myślę, że jakby słyszał, to by potwierdził.
1: W temacie urodzin, no u mnie w najbliższej rodzinie nie ma takich nietypowych sytuacji, ale znam przypadek, gdzie moja znajoma spotkała swoją drugą połówkę, pobrali się, no i są małżeństwem rodzonym dokładnie tego samego dnia. No i oczywiście po jakimś czasie doczekali się potomstwa, bliźniaki, więc podwójne szczęście i oczywiście co? Urodzeni dokładnie tego samego dnia, co swoi rodzice. Także no taka sytuacja, trafić w ten sposób świadomie ciężko, ale im się udało.
0: Proszę być czujnym, bo jeszcze kilka takich historii będziemy mieli po godzinie 8, a teraz już, tak jak wspomniałem, spotkanie z Tomkiem Jeleńskim. Komunie jak małe wesela. Tak, zdarzają się, ale już nie tak jak kiedyś. Statystycznie Polacy organizują przyjęcie komunijne dla 25 osób, choć prezenty bywają też wciąż jeszcze drogie. I teraz przyjrzymy się tegorocznym komuniom.
2: Bardzo dnia bogate wszystkie te komunie.
3: Taka zmora naszych czasów, że ludzie chcą więcej, bardziej chcą się pokazać i tak zwane postaw się, zastaw się. W sumie to od zawsze w Polsce jest.
4: Dla dzieci to zresztą również ważne wydarzenie.
5: Maciej Kikta, ekonomista.
4: Takie, które zdarza się raz w życiu i do którego oczekiwania budowane są przez cały rok szkolny, kiedy trwa to przygotowanie. A na te oczekiwania starają się odpowiedzieć rodzice, organizując coraz wystawniejsze przyjęcia i imprezy, zapraszając już nie tylko najbliższą rodzinę, ale też dalszych krewnych, czy organizując takie wydarzenia wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami, innymi rodzicami. No bo oczywiście wpływa to też na coraz większy budżet, coraz większe pieniądze wydawane z roku na rok na organizację komunii, coraz droższe prezenty, na to samo nakręcająca się karuzela.
6: Kwoty pieniędzy, które są przekazywane dzieciom komunijnym, no to tak to wygląda trochę jak prezenty na wesele.
7: I jestem zdziwiona tym podejściem. Mam sama dzieci, które już są po tym etapie. Było normalnie, rodzinnie, bez żadnego na pokaz organizowania. Już nie wspomnę o tym, jaki to ma wpływ na dzieci w przyszłości, później na ich wychowanie.
8: Polskie komunie w ostatnich latach zyskały opinię małego wesela.
5: Tomasz Szczęśniak z portalu Briefly, autor analizy.
8: Wystawnego wydarzenia organizowanego z kilkuletnim wyprzedzeniem. W dużej mierze to mit, bowiem różnica w skali tych uroczystości jest znacząca. Na komunię zapraszamy zazwyczaj 20-30 gości, natomiast na weselach bawi się średnio 80 osób. Prawdziwe różnice widać w kosztach. Wszystkie wydatki na pierwszą komunię przy założeniu organizacji przyjęcia w restauracji zamykają się w kwocie 5-6 tysięcy złotych. Rachunek za przyjęcie stanowi 2/3 kosztów.
9: Coraz mniej tego jest. Już nie ma tego bogactwa takiego. Komunie bardzo skromne, nie ma przepychu w domach, ludzie robią teraz i nie wiem, zależy jaki rejon.
10: Sama też jadę teraz, natomiast nie będzie to jakaś turbo wypasiona taka rodzinna bardziej.
11: Jako uroczystość bardziej religijna?
10: Tak, zdecydowanie.
11: Czyli prezenty nie są najważniejsze?
10: Nie wydaje mi się.
8: Tym, co łączy komunie i wesela, są rosnące oczekiwania gości. Nie tylko względem menu, ale też przestrzeń, prywatność, standard obsługi. Największym mitem o komuniach jest zdecydowanie konieczność rezerwacji sali na przyjęcie z kilkuletnim wyprzedzeniem. W mniejszych ośrodkach, gdzie baza lokali nie jest rozbudowana, rezerwacje 2 lata wcześniej się zdarzają oczywiście, choć nie jest to standard. Ale w dużych miastach nie powinno być problemu ze znalezieniem miejsca na przyjęcie 2-3 miesiące wcześniej, a nawet last minute, 2-3 tygodnie wcześniej, jeśli termin nie jest popularny.
12: W soboty komunia, żeby można było wyjść do lokalu i żeby na drugi dzień jeszcze wszyscy mogli się wyspać.
8: Co trzecia komunia w miastach organizowana jest w soboty. I przyczyn jest kilka. Duża liczba dzieci w parafiach, prośby rodziców, których motywuje zazwyczaj większa dostępność lokali na przyjęcia w soboty, ale też kwestie komfortu gości. Rodzinie z daleka łatwiej dojechać i przenocować w sobotę.
0: Wszystko się zgadza, absolutnie. Ale możemy dojść do takiej konkluzji, że teraz to już nie tak na bogato jak przed kilku laty. A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. No tak jak mówiłem, wydawało się, że będziemy dzisiaj może o maturach, może o komuniach, a tu jednak urodziny królują. No ale dobrze, niech i tak będzie. Misia.

0: Misia Furtak. Czuję, ja wiem, drodzy państwo, że powiedziałem chwilę temu, że po ósmej będziemy sobie do tych urodzinowych historii zaglądać, ale przyszedł jeden mail, który akurat zdecydowałem się przeczytać już teraz. Antoine Griezmann, czyli piłkarz reprezentacji Francji i no, Atletico Madryt jeszcze do końca sezonu, bo od nowego sezonu to już będzie Orlando City w Stanach Zjednoczonych. Pisze pan Marcin, to jest dopiero farciarz. Troje dzieci i każde urodzone 8 kwietnia. I to nie trojaczki. Jak on to zrobił? I jeśli dobrze pamiętam, to Griezmann też ma chyba urodziny 8 kwietnia, więc to w ogóle cała czwórka 8 kwietnia. No tak się poukładało. No dobrze, ale my teraz do innej daty zupełnie nawiązywać będziemy i to nie takiej konkretnej, tylko takiej bardziej rocznej. 1987 i Mateusz Kuźniewski w swoim kąciku.
1: Polski Top już za nami, a zatem w kąciku 1987 wracamy do wykonawców z zagranicy. I tak sobie pomyślałem, że warto wracać do dobrych płyt. No bo prezentowanie utworów z roku 87 we wrześniu ubiegłego roku rozpocząłem od Where the Streets Have No Names grupy U2. To oczywiście piosenka ze słynnej płyty The Joshua Tree. No i tak sobie pomyślałem, że dlaczego znów nie zagrać utworu z tej płyty. Dziś zaprezentuję państwu utwór, który początkowo w ogóle miał nie trafić na to wydawnictwo. Muzycy U2 nie mieli do niego przekonania, ale kiedy już With or Without You powstało, okazało się, że to wielki hit, który osiągnął pierwsze miejsca list przebojów za oceanem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a wcześniej utwory irlandzkiego zespołu nie osiągały tam tak spektakularnych sukcesów. Dziś With or Without You znamy jako jeden z największych hitów U2, no i właśnie tej piosenki teraz posłuchamy.
0: Ale zanim posłuchamy, to małe sprostowanie. Nie, Antoine Griezmann to nie 8 kwietnia, to 21 marca, czyli taki wiosenny chłopak. Pierwsza wiosenny, można powiedzieć. Trochę przegięłem. 4 to już by było za dużo. 3 jest okej. 4 za dużo. Powodzenia w Stanach, panie Antoine.

0: Dzień dobry raz jeszcze, tu Radio 357, jest piątek, 8 maja. I właśnie minęła godzina 8. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Na najbliższym posiedzeniu, czyli za niecałe 2 tygodnie, Senat zajmie się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Prezydent chce, żeby Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ruch populistyczny, pytanie z tezą, tak brzmią komentarze ze strony koalicji. Adam Traczyk, dyrektor wykonawczy Maureen Common Polska, Fundacja działającej na rzecz wzmocnienia demokracji, dodaje, to pytanie tendencyjne, które pokazuje niepoważne traktowanie obywateli.
2: Dobrze byłoby więc, żeby pan prezydent, zamiast nakręcać polaryzację wokół transformacji energetycznej, ale i Unii Europejskiej, skupił się na realnych wyzwaniach, czyli na tym, jak rozwijać energetykę wiatrową przy przyzwoleniu społecznym, jak wzmocnić polską suwerenność energetyczną, jak ograniczyć import paliw kopalnych, jak uczynić Polskę bardziej odporną na wstrząsy energetyczne, jak zadbać o upadające ciepłownie w miastach, czy jak sprawić, żeby koszty transformacji energetycznej nie zostały w nadmierny sposób przeniesione na tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.
1: Inicjatywę prezydenta popiera PiS, z kolei według Krzysztofa Bosaka z Konfederacji referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej to krok w dobrym kierunku, ale pytanie referendalne należy zredagować. Kolejne doniesienia z Bliskiego Wschodu. Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich reaguje na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy, poinformowało nad ranem tamtejsze Ministerstwo Obrony. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków Stanów Zjednoczonych i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent Donald Trump zapewnia jednak, że rozejm trwa. Emirackie Ministerstwo Obrony nie podało dalszych szczegółów w sprawie porannych ataków. Według Abu Zabi Iran wznowił w poniedziałek uderzenia. Po niemal miesiącu przerwy nalot wywołały m.in. pożar instalacji naftowych w portowym mieście Fujairah. Iran zaprzeczył tym atakom. Siły zbrojne USA poinformowały wcześniej, że odparły irańskie ataki na 3 amerykańskie okręty, które przechodziły przez cieśninę Ormus i w ramach samoobrony zaatakowały irańskie porty. Irańskie wojsko przekazało z kolei, że to Stany Zjednoczone najpierw naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty, dlatego w odpowiedzi uderzono w amerykańskie okręty. Według Iranu jednostki sił morskich USA doznały poważnych uszkodzeń. Amerykańskie dowództwo przekazało, że żaden z okrętów nie został trafiony. A to wszystko z pewnością wpłynie na ceny ropy na światowych rynkach. My w Polsce dziś zatankujemy taniej niż wczoraj. Ceny maksymalne paliw decyzją ministra energii dziś to 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95, za litr benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7,17. Dziś, 8 maja, to Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Święto wolontariuszy i pracowników w tym roku obchodzone pod hasłem United in Humanity. To odpowiedź na rosnące wyzwania, z jakimi mierzy się współczesny świat. W obchody włączyć się może każdy, przekonuje Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża.
3: Spojrzeć i rozejrzeć się, czy jest ktoś, komu możemy pomóc. Czy mamy my doświadczenia, możliwości, zasoby, żeby właśnie rozejrzeć się i temu drugiemu pomóc. I o tym jest 8 maja. Historycznie, no wtedy urodził się Henri Dunant. Moglibyśmy powiedzieć ojciec idei Czerwonego Krzyża, ale przecież pamiętamy go jako laureata pierwszej pokojowej Nagrody Nobla, czyli coś rzeczywiście zrobił. Coś, co my, ale i ty możesz kontynuować.
1: Globalna społeczność, której częścią jest Polski Czerwony Krzyż, to największy z ruchów humanitarnych na świecie. Zrzesza ponad 17 milionów wolontariuszy i współpracowników, którzy działają w prawie 200 krajach. Wolta amerykańskiego rządu w kwestii AI. Biały Dom, który do tej pory stawiał na nieregulowany rozwój sztucznej inteligencji, teraz domaga się wglądu w zaawansowane modele AI, zanim te wejdą na rynek. Więcej w relacji Magdy Gacyk.
4: Jednym z pierwszych posunięć Donalda Trumpa po wygraniu wyborów prezydenckich było cofnięcie rozporządzeń Joe Bidena o bezpiecznym rozwoju AI. Sztuczna inteligencja w USA miała rozwijać się w sposób nieskrępowany, wolnorynkowy. Dzięki temu miała wyprzedzić największego technologicznego rywala – Chiny. Teraz jednak rząd federalny gwałtownie włączył wsteczny. Chodzi o bezpieczeństwo narodowe. Anthropic, jeden z kolosów AI, zakończył właśnie pracę nad nowym modelem, Mythosem, tak zaawansowanym, że – zdaniem administracji państwowej, aż niebezpiecznym. Mythos potrafi bowiem wykrywać luki w oprogramowaniu, które mogą być wykorzystane przez hakerów, stanowiąc zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Anthropic zdecydował się nie udostępniać Mythosa publicznie. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Ta relacja kończy serwis o 8:00, kolejny za niecałą godzinę.
0: A teraz czas już na wiadomości sportowe. Mateusz Kuźniewski.
5: Kolarstwo będzie nas żywo interesować w najbliższych dniach. Holenderka Misha Bredewold wygrała 5. etap wyścigu Vuelta Espania Feminin. Na prowadzeniu umocniła się 2. na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki, o podium otarła się Agnieszka Skalniak-Sujka, była 4., a 8. miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma Fini. W klasyfikacji generalnej pani Kasia też jest 8. ze stratą 32 sekund do liderki. W Bułgarii tymczasem rozpocznie się dziś pierwszy wielki tur mężczyzn w tym roku. Chodzi o Giro d'Italia. W 184-osobowym peletonie zabraknie tym razem Polaków. Po raz pierwszy w Giro wystartuje za to Jonas Winigo. Jedna z największych gwiazd światowego kolarstwa ma na swoim koncie 2 zwycięstwa w Tour de France oraz 1 we Vuelcie. Duńczyk ma zatem szansę zostać dopiero 8. kolarzem w historii z potrójną koroną. Na razie za bardzo o tym nie myślę. Skupiam się na samym wyścigu i tym, w jaki sposób go wygrać. Zrobiłem wszystko, by dobrze przygotować się do tego startu. To wielki tur, czeka nas sporo wyzwań. Zaczynamy w Bułgarii, pogoda jest piękna. Nie mogę doczekać się startu. Mówił zawodnik grupy Wisma Lisse Bike. Trasę pierwszego etapu wytyczono wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego z Nesebyru do Burgas, gdzie o zwycięstwo powinni raczej walczyć sprinterzy. W Bułgarii odbędą się 3 pierwsze etapy. To 16 początek Giro poza granicami Włoch, no a rywalizacja zakończy się 31 maja w Rzymie. Teraz o posunięciu, które wielu kibicom i ludziom sportu nie przypadnie do gustu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił wczoraj zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych, otwierając drogę do powrotu m.in. na Igrzyska Olimpijskie, gdzie mogliby startować pod własną flagą i w razie wywalczenia złota wysłuchać swojego hymnu. Przypomnę, że sankcje wprowadzono po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować jednak światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach i tu pewnie, przynajmniej częściowo, pojawi się opór. Ukraiński Komitet Olimpijski już skrytykował zalecenia MKOL-u. Teraz piłka nożna i zdziwienie prezydenta USA Donalda Trumpa wysoką ceną biletów na pierwszy mecz Stanów Zjednoczonych w piłkarskich mistrzostwach świata. Wejściówki są dostępne za ponad $1000. Trump przyznał w New York Post, że nie zapłaciłby takiej sumy. Będąc precyzyjnym, najtańszy bilet na starcie z Paragwajem w Inglewood kosztuje $1150. Rzeczywiście sporo. Pamiętajmy jednak, że szef FIFA Gianni Infantino bronił cen biletów na Mundial, twierdząc, że odzwierciedlają one rynek północnoamerykański. Zauważył również, że 25% wejściówek na fazę grupową kosztuje mniej niż $300. Ale panie Infantino, to przecież wciąż naprawdę sporo. Z bardziej pozytywnych informacji to... Okazuje się, że słynna piosenka Waka Waka to nie ostatni oficjalny utwór Mistrzostw Świata nagrany przez Shakirę. Tytuł nowej piosenki to Dai Dai i wczoraj poznaliśmy tylko króciutki jej fragment. Ciekawe, czy kolumbijska piosenkarka wzorem 2010 roku zaśpiewa w tej piosence This Time for America.
0: To już musisz ostrzegać, jak takie historie się dzieją w serwisie sportowym. A nawiązując do tej historii związanej z Realem Madryt, tam Tchouameni się podobno poprzepychał trochę z Fede Valverde. Fede Valverde wydał, proszę państwa, oświadczenie, że podczas tej dyskusji on się po prostu sam uderzył w stół głową. Nie wiem, jak można to zrobić podczas takiej dyskusji, ale podobno tak właśnie było. Niemniej, dziś zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia. Miejscami prognozowane opady deszczu, na krańcach południowych również burze. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju oraz w czasie burz do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północy, około 15 będzie na przeważającym obszarze kraju, do 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
6: Kafe Mate.
0: No już tak 10 minut po godzinie 8:10.

0: Muka.
1: A my obchodzimy urodziny w imieniny miesiąca. I tak mama urodziła się 1 stycznia, ciotka 2 lutego, pierwsza kuzynka 4 kwietnia, druga kuzynka 6 czerwca, a córka 12 grudnia. I tak dalej, oby do przodu.
0: Oby do przodu, a pani Ola pisze tak. Ja mam syna urodzonego w pierwszy dzień lata i córkę urodzoną w pierwszy dzień wiosny. Wśród bliskich znajomych mam przypadek, gdzie chłopak poznał dziewczynę, która miała takie same nazwisko, dość popularne w naszej okolicy, pobrali się. Ojciec dziewczyny ma tak samo na imię jak ojciec chłopaka i obaj mają urodziny w ten sam dzień, nie są rówieśnikami. Urodziła im się córka w tym pierwszym, tak, żeby było wszystko jasne. Urodziła im się córka w ten sam dzień, co dziadkowie. Taki przypadek. Pozdrawiam serdecznie Ola, a my pozdrawiamy panią Olę i tych historii jeszcze trochę będzie.

0: No i bardzo proszę, cały czas o urodzinach.
1: A ja 6 czerwca 2006 roku, czyli 6.6.6 urodziłam bliźniaki spod znaku bliźniąt. Pozdrawiam serdecznie Maćka i Tomka, mama Dorota.
0: 17 minut po 8.
2: Partnerem audycji jest Oto Dom. Serwis nieruchomości. Twórca raportów z serii Szczęśliwy Dom.
0: A w naszym studiu jest już Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego Oto Dom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Pani Agato, zanim przejdziemy do głównego wątku, no mamy tutaj taką trochę historię w audycji Cafe Mate, że słuchacze piszą i dzwonią w sprawie takich nietypowych historii urodzinowych i tak dalej. Przychodzi pani coś do głowy? Może u pani w rodzinie jakaś taka historia? Jakaś taka anomalia?
3: Tak. Mamy taką historię urodzinową. Mój mąż urodził się 23 lipca, jego brat 24 lipca, tylko rok wcześniej. Mhm. I wszyscy... Oni zawsze chodzili razem do szkoły i wszyscy myśleli, że są bliźniakami, tylko jeden z nich urodził się po północy. I lata później córka jednego z nich urodziła się 20 marca, a córka siostry mojego męża 22 marca. Więc ta tradycja i rok po roku również, więc okay. Ta tradycja jest w rodzinie kontynuowana. No, coś, nie wiem, zapisane w gwiazdach tak. Chyba jest.
0: Nie wymyślilibyśmy tego zdecydowanie.
3: Ale to jest tak logistycznie. Jeśli chodzi na przykład o rodziny, tak, i prezenty,
0: można wszystko za jednym
3: ułatwia
0: razem.
3: Życie, tak, tak zdecydowanie.
0: A my teraz, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali o Szczęśliwym Domu, czyli takim projekcie zainicjowanym przez Oto Dom już w roku 2021, żeby zbadać, jak szczęśliwi są mieszkańcy Polski w miejscu, w którym żyją. No i jest już, powiedzmy, kilka takich etapów. Kolejny raz wzięto pod lupę nasze domy w różnych kontekstach i tym razem ten kontekst to męskie oblicza szczęścia. No i ja sobie tak myślę, że przy okazji tego, jak mężczyzna jest z domem postrzegany, no to się zawsze mówi, że mężczyzna musi wybudować dom, zasadzić drzewo, spłodzić syna i tak dalej. I to jest to takie bardzo stereotypowe myślenie. Jak się okazuje, tych mężczyzn takich teraz, jak powinniśmy do tego podchodzić, jest znacznie więcej, tych ról.
3: Tak, zdecydowanie mężczyzna to już nie tylko ten żywiciel rodziny, który zapewnia byt, pracuje, bierze, spłaca kredyt, tylko to jest osoba, która aktywnie chce w tym domu być obecna w różnych rolach. No i nam, kobietom, jest też trudno trochę odpuścić, żeby ich w te role jakby dopuścić do pewnych takich ról domowych, nazwijmy to. Jedną z takich oczywistych ról jest bycie rodzicem i z naszych badań wynika, że dla ponad 80% mężczyzn ten taki moment przełomowy w życiu, kiedy oni decydują się chociażby na zmianę miejsca zamieszkania, są właśnie narodziny dziecka.
0: Ale to też podobno nie tylko ze względu na to, że chcemy większej przestrzeni, bo po prostu doszła nam osoba w rodzinie, tylko właśnie, żeby tę przestrzeń jakoś tak lepiej zaaranżować po to, żeby z tym dzieckiem móc spędzać czas.
3: Żeby z tym dzieckiem spędzać jak najwięcej czasu, to w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o urlopy rodzicielskie, to już ponad 35 tysięcy mężczyzn z nich skorzystało i ta liczba w trakcie 2 lat tak dwukrotnie urosła. Więc widzimy tą zmianę taką mentalną u mężczyzn. Oni chcą po prostu być obecnym rodzicem, obecnym ojcem, zaangażowanym w wychowanie tego dziecka. To nie jest mężczyzna, który przychodzi po pracy i on odpoczywa, nic go nie interesuje. On jest teraz bardzo, bardzo aktywnym rodzicem. Jesteśmy na osiedlach. No to robimy też takie badania jakościowe i widzimy, że coraz częściej w tej piaskownicy z dzieciakami siedzą właśnie mężczyźni. I tam zawiązują się też relacje sąsiedzkie, które dla mężczyzn są bardzo istotne. Bo mężczyźni, trudno się mi o tym też rozmawia z mężczyzną, ale jednak jeśli chodzi o rozmowę o emocjach i wyrażanie tych emocji, tak jesteśmy skonstruowani, że nie zawsze przychodzi mężczyznom to łatwiej. No, nam kobietom jakoś tak łatwiej przychodzi, ale mężczyźni jak okazują tą troskę? Oni okazują to poprzez działanie, więc wszystko to, co mogą wokół tego zrobić, takie działanie w ramię z sąsiadami, więc oni wchodzą w bardzo głębokie przyjaźnie sąsiedzkie. Również między innymi dzięki temu, że jakby te dzieci ich łączą na tych osiedlach.
0: Co kiedyś wydawało się bardziej domeną matek, tak? Że gdzieś tam z wózkiem to to z koleżanką pójdę.
3: Tak, zdecydowanie. Więc jakby mamy tą grupę neoojców, bo w samym raporcie mamy aż 10 person i oprócz tych neoojców bardzo taką istotną, wydaje mi się, grupą, która jest czymś nowym i o czym się wcześniej nie mówiło, to są osoby do 25 roku życia. To są młodzi opiekunowie, osoby, które zostają w domach i które po prostu opiekują się swoimi rodzicami, swoimi dziadkami. Trochę z powodów ekonomicznych, jak wiemy, no nie każdego jest stać na wynajem, a często też no, do 25 roku życia na to, żeby wziąć kredyt na mieszkanie. Oni zostają, ale zostają też w tej roli opiekuna, nie takiej huby, ale tego, który w logistyce pomaga, który jakby no, wspólnie opłaca rachunki. Więc to jest bardzo ważna persona, bo jest to też, nie ukrywajmy, zaskoczeniem, że właśnie w tej roli częściej, coraz częściej są mężczyźni, a kobiety, jak wynika z naszych rozmów z demografami, w okolicach 20 do 25 roku życia po prostu opuszczają te domy rodzinne i wyjeżdżają do dużych miast robić, w cudzysłowie, karierę.
0: No właśnie, bo tutaj tytuł raportu to Męskie oblicza szczęścia, ale tam jest znacznie więcej w tym raporcie właśnie i o paniach i tak naprawdę o samym domu i o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali za krótką chwilę.

0: I 26 minut po 8.
1: Partnerem audycji jest Oto Dom. Serwis nieruchomości. Twórca raportów z serii Szczęśliwy Dom.
0: A w studiu cały czas Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego Oto Dom. Rozmawialiśmy wcześniej no już trochę o tych męskich obliczach szczęścia, jeśli chodzi o mieszkanie, jeśli chodzi o dom i jego postrzeganie. No i właśnie jak zmieniła w ogóle na przestrzeni tych ostatnich lat definicja domu, bo z raportu wynika, że dawniej dom no to był status, wielkość, pewnego rodzaju lokalizacja samego siebie, tak? A dzisiaj no to nawet znalazłem taką informację w raporcie, możliwość bycia lepszą wersją samego siebie.
2: No tak, dom dla mężczyzn staje się też takim laboratorium, gdzie oni mogą te relacje rodzinne budować, mogą też być prawdziwi i no mówmy się, no nie ma tak naprawdę jednej definicji męskości. Jesteśmy różni. Ten stereotyp silnego mężczyzny, który nie płacze, jest chodzącą świnką skarbonką, no to naprawdę już go zostawmy, tak? Już wrzućmy go do
0: archiwum. Mamy 2026 rok.
2: Dokładnie tak. Możemy się wpisywać w różne role i o co chodzi mężczyznom? Nie chodzi o to, żeby dać im teraz przepis na to, jakimi mają być. My mamy takie poczucie, że oni po prostu chcą być zaakceptowani takimi, jakimi są, i te raporty, te persony, przepraszam, które mamy w raporcie, one trochę pokazują te różne kierunki i mamy taką nadzieję, że osoby, które zapoznają się z tym raportem, mężczyźni, ale też partnerki, żony, też będą miały takie poczucie, że ten ich mężczyzna, czy ten mężczyzna, który to przeczyta, wpisuje się w którąś, on tam siebie odnajdzie. I zobaczy, okej, to też jest okej, że właśnie mam lat 28 i mieszkam z rodzicami, bo ja jestem tą personą dorosłego w inkubacji.
0: Tylko żeby właśnie też może nie korzystać z tych person trochę jako pewnego rodzaju usprawiedliwień, tak? Bo to też może być pułapka.
2: Tak, nie, oczywiście. To jest, sprawa jest złożona, tak?
0: Bardzo.
2: Jak i każdy przypadek jest inny, ale mówiąc już o tej personie tego dorosłego w inkubacji, no to jest mężczyzna, który mieszka z rodzicami, jest gniazdownikiem w takiej definicji gusowskiej, patrząc na wiek tej osoby, tak byśmy go określili, ale to jest osoba, która no właśnie trochę napatrzyła się na tego nieobecnego ojca, albo właśnie go nie widziała w tym domu i no i on w tym domu jakby chce zostać dłużej, bo chce też siebie określić i swoją tożsamość, jakim on mężczyzną chce

0: być i daje sobie na to więcej czasu. Ta inkubacja jest po prostu dłuższa, a my jako rodzice też na to pozwalamy, tak? Bo te relacje dziecko-rodzic też się zmieniły. No i tak jak mówiłam, on często też pełni rolę tego opiekuna. Dokładnie, który w takiej logistyce życia po prostu tym rodzicom pomaga. I to nie jest nic złego. I chodzi też o to, żeby, po co powstają te raporty, żeby dawać tym osobom takie poczucie pewności, trochę legitymizować, że to jest okej, że tak żyjesz, tak? Możesz tak żyć. To jest okej, tak? Jest was więcej.
1: Ja sobie pozwolę, drodzy państwo, teraz wymienić te wszystkie persony, które też zostały podzielone na 3 segmenty w tym raporcie. Oczywiście każdej teraz nie będziemy analizować, bo nie mamy na to czasu, natomiast zachęcam do tego, żeby sprawdzić koniecznie ten raport z tego chociażby powodu, że można naprawdę trochę siebie odnaleźć w nim, więc zachęcam do tego. Mamy młoda męskość, dom na starcie dorosłego życia i tutaj 4 takie persony. Dorosły w inkubacji, o którym powiedzieliśmy, młody opiekun, o którym mówiliśmy wcześniej, później jeszcze strażnik wartości i złota rączka 2.0. To jest ten pierwszy segment. Drugi, dorosła męskość, dom, stabilizacja i przełomy. Jest neoojciec, przyjaciel ramię w ramię, żywiciel na rozdrożu i poszukiwacz resetu. I ostatni segment, dojrzała męskość, dom i samoświadomość, aktywny sąsiad, to też już trochę powiedzieliśmy o tym, taki tworzący te relacje. No i na koniec ten powracający ojciec.
0: Tak, i ten aktywny sąsiad, to też warto powiedzieć, on jest w tej najstarszej grupie wiekowej, bo to są mężczyźni, którzy właśnie już nie mają tych obowiązków zawodowych i oni wtedy się aktywizują bardzo w tych społecznościach lokalnych. Oni tam są zarządcami wspólnot, oni działają w różnych takich ośrodkach, centrach kultury i tak dalej, ale tak też w tej
1: udzielają się na grupach,
0: udzielają
1: na WhatsAppie.
0: Tak, zdecydowanie. Oni są takimi aktywistami.
1: Żyją tym
0: i też chcą czuć się potrzebni. I ten ostatni.
1: No jeżeli jest cały czas zapał do działania, to oczywiście.
0: Zdecydowanie. Wiek tutaj nas nie ogranicza zupełnie. I ta ostatnia persona powracającego ojca, to jest persona, która też powstała na bazie naszej współpracy z dystrybutorem filmu Wartość Sentymentalna i tam w tym filmie mamy postać Gustawa Borga, którą gra Stellan Skarsgård. I to jest ojciec, który po wielu latach nieobecności wraca do domu i trochę oczekuje, że córki, z którymi nie miał kontaktu i dla których nie był ojcem, przyjmą go z otwartymi ramionami i córka zagra w jego, tak, w jego filmie.
1: Przyjechał też z pewnymi oczekiwaniami, co może było trochę nie fair.
0: Dokładnie. No i zastanówmy się, ile mamy takich sytuacji w naszych rodzinach, że ten ojciec przez wiele, wiele lat był nieobecny tak emocjonalnie w domu, mimo że fizycznie był i jakby utrzymywał ten dom i rodzinę, to emocjonalnie go nie było. I w pewnym momencie przychodzi ta refleksja i oczekujemy, że uda się te relacje z tymi dziećmi odbudować. Czasami się udaje, czasami się nie udaje, ale też dajemy nadzieję i ten film również daje nadzieję na to, że w jakiś sposób, jeśli się chce, to można, nigdy nie jest za późno, żeby te relacje z tymi dziećmi odbudować i właśnie o tym jest ta persona.
1: Także jeszcze raz, drodzy państwo, zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie ten kolejny raport w ramach tych raportów w ogóle Szczęśliwego Domu.
0: Już kolejny, o młodych teraz będzie, o młodych.
1: O takich najmłodszych
0: o licealistach i o studentach.
1: No to też będzie ciekawa perspektywa. Bo to ja już nawet nie wiem, jaka to jest generacja. Już chyba nie Z.
0: Teraz już jest generacja A, alfa, beta. Tak.
1: No tak, to już, tak. Już, ale już. To też przy okazji raportu będziemy wiedzieć na 100%. Naszą gościnią była Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego Oto Dom. Bardzo pani Agato, dziękuję za to.
0: Dziękuję bardzo.
1: Poranne spotkanie. I raz jeszcze, bo nie dokończyłem, zachęcam do tego, żeby te męskie oblicza szczęścia sprawdzić, bo jak państwo widzą, punktem wyjścia był dom, a ile się można dowiedzieć o samym sobie. 33 minuty po godzinie 8. Taka mi się z tą personą powracającego ojca piosenka skojarzyła.

0: Dzisiaj mamy swoją drogą Światowy Dzień Osła, przypomniała Kasia Pasierbik, że właśnie dokładnie tę piosenkę śpiewał w trzeciej części Eddie Murphy, podkładający głos osłowi w tamtej wersji językowej. W naszej pan Jerzy Sztur śpiewał mniej więcej coś takiego. Są takie chwile, kiedy czujesz się sam i jest na to sposób i ja go znam, więc na wszystko, co święte, zaklinam cię. Nie stój do mnie tyłem, nie odtrącaj mnie. O, to mówiłem niestety ja.
1: Ja myślę, że to jest bardzo proste zdążyć na 9 do pracy, wychodząc o 9:15. Potrzebny jest tylko wehikuł czasu.
0: Ostatecznie pani słuchaczka znalazła takie rozwiązanie, ale byłem przekonany, słuchając tej głosówki po raz pierwszy, że pani powie, no pewnie, jak wyjdziesz o 9:15 na 9, następnego dnia na pewno zdążysz, ale to jednak chodziło o coś innego. Dobrze, był taki koncert 19 kwietnia.

18 minut pozostało do godziny 9. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj do godziny 12 głosujemy na 227 notowanie listy piosenek Radia 357, a potem od godziny 22 będziemy głosować na 228 notowanie, które odbędzie się w Zakopanem 15 maja i to będzie Galeria Sztuki w Willi Okszaj. Będę miał wielką przyjemność się z Państwem tam spotkać i mamy dla Państwa 12 podwójnych zaproszeń na to 228 wydanie listy, więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę Radia 357 i tam powalczyć o te wejściówki. Będzie także stamtąd audycja w Zakopiańską Noc Muzeów, bo w ogóle będzie Noc Muzeów, a jest to przecież świetna okazja, by odwiedzić tamtejsze muzea, galerie i instytucje kultury w późniejszych godzinach wieczornych i nocnych. Naprawdę zachęcamy do tego. No, robiliśmy kiedyś audycję z galerii Hasioka i to było naprawdę coś absolutnie... Hasiora, tak będzie lepiej. Hasiora, naprawdę to było coś niesamowitego, te wszystkie jakieś jego instalacje, rzeźby, to było coś naprawdę fascynującego. I pytanie jest takie, na które trzeba odpowiedzieć. Wyobraź sobie, że podczas Nocy Muzeów spotykasz na Krupówkach jedną z historycznych postaci związanych z Zakopanem. O co byś ją zapytał? O co byś ją zapytała? No, wydaje mi się, że sama odpowiedź na to pytanie będzie radością.

0: Już zauważyłem, że państwo zauważyli też, że zamiast hasiora powiedziałem hasioka. No zdarza się czasami tak. To, jak to się mówi? Czeski? Czeski błąd?
1: Chyba tak.
0: Chyba tak. To mogło się zdarzyć... Nie, no nie powiem, że najlepszym. Zdarzyło się mnie.
2: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Kasia Błażejewska-Sztur w studiu. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Kasiu.
1: Dobry.
0: Powinienem wcześniej zapytać państwa o to, czy już kawa jest zaparzona i gotowa i co tam jest w tej kawie, ale się rozkojarzyłem trochę tym hasiorem. Nieważne, nieważne, ale o kawie będziemy teraz mówić. Tak?
1: Tak, będziemy mówić. Przepraszam, jakoś z kolei ja teraz czekałam na dżingiel i tak.
0: Już był.
1: No właśnie. Tak. Będziemy mówić o kawie. Pani Marianna napisała do mnie maila z pytaniem, czy kawa z grzybami to moda, czy jest to zdrowa alternatywa dla tradycyjnej kawy. No i rzeczywiście są to od niedawna, czy właściwie no, od kilku lat modne dosyć rozwiązania. I grzyby i w ogóle adaptogeny są coraz popularniejsze. Jak sprawdzałam to, bo w ogóle adaptogeny to są substancje, które wpływają na nasze przystosowanie i możliwości radzenia sobie naszego ciała i organizmu z różnymi zmieniającymi się sytuacjami na świecie. I adaptogeny w Azji na przykład znane były już tysiące lat, czy tysiąc i dwa tysiące lat temu. W latach 50. i 60. zyskały na dużej popularności w Związku Radzieckim i tam przeprowadzono wiele różnych badań. Mówiono o tym, że podaje się je kosmonautom i sportowcom różnym. Niestety część tych badań została zakwestionowana po upadku Związku Radzieckiego i metodologicznie nie zostały one uznane, no ale coś z całą pewnością jest na rzeczy. I mówiąc o kawie z grzybami, mamy tu najczęściej na myśli kawę z grzybami rejsz, czangą czy soplówką. To nie są takie grzyby jak pieczarka czy boczniaki.
0: Jak tam twoja kawa z borowikiem.
1: Ale to nie jest tak, że te pieczarki czy borowiki i inne grzyby nie mają właściwości prozdrowotnych, ponieważ profesor Muszyńska na Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się właściwościami zdrowotnymi grzybów i odżywczymi i ona bardzo dużo na ten temat mówi. Ale ja wrócę do kawy. Otóż rzeczywiście ta kawa może być dla nas dobrą alternatywą w porównaniu z tradycyjną kawą. Ona oferuje łagodniejsze pobudzenie, wspiera również odporność, naszą koncentrację, redukuje stres dzięki właśnie tym adaptogenom. Zawiera najczęściej mniej kofeiny, więc tutaj rezygnujemy czy tracimy jakby tak takie ryzyko nerwowości czy problemy ze snem. Natomiast musimy pamiętać, że te kawy działają, im dłużej z nich korzystamy, im dłużej je pijemy, tym lepiej na nas działają, ponieważ nasz organizm musi się wysycić i jak w przypadku wielu różnych suplementów, te funkcje poznawcze, na przykład jeżeli będziemy spożywali regularnie soplówkę, no to one będą coraz lepsze. Coraz lepsza będzie pamięć, więc to nie jest tak, że my wypijemy raz i poczujemy silne pobudzenie i wspaniałą pamięć.
0: Czyli wtedy bym
1: pamięć.
0: Nie pomylił hasioka z hasiorem.
1: No, tylko właśnie, tylko trzeba właśnie pić te kawy tygodniami i miesiącami. Są one z całą pewnością łagodniejsze dla żołądka, tylko musimy pamiętać, że niestety w Polsce rynek suplementów jest nieuregulowany i dobrze jest się przyjrzeć firmie, z której kupujemy te produkty, czy ma odpowiednie certyfikaty badania co do zawartości substancji aktywnych, czy po prostu deklaruje, że te substancje zadziałają u nas na wszystko i poprawią nasze życie na zawsze, bo wtedy zapalałaby mi się czerwona lampka.
0: Kasiu, a propos takich innych rzeczy związanych z tobą, czy my nie powinniśmy ci może czegoś pogratulować, aby?
1: Dziś są imieniny mojego synka.
0: Nie, no, tam widziałem na Instagramie, że jakaś nagroda była odebrana.
1: Tak, dostałam nagrodę. Laur psychodietetyki.
0: No
1: dostałam.
0: Właśnie, to wielkie gratulacje.
1: Dziękuję
0: Wspaniała
1: bardzo.
0: Wspaniała historia, bardzo się cieszymy.
1: Dziękuję.
0: Laureatka w studiu, jak to dobrze brzmi. Słuchacze cały czas się tego tematu jednak trzymają hasiora z hasiokiem. I słuchacz Krzysztof wygenerował przez sztuczną inteligencję, czym potencjalnie mogłaby być galeria hasioka. Otóż byłaby to sztuka z odpadów i inspiracja z bałaganu. Co to gdzieś tam jednak z Hasiorem się łączy, prawda? Tak, bo on też brał te rzeczy takie zniszczone, trochę
1: odrzucone. Jeszcze tam potem wiatr jakby wpuścić.
0: Wszystko się zgadza. Także może to ostatecznie nie był błąd. A dzisiaj w 357 kęsów na śniadanie Kasia Błażejewska-Sztur opowiadała nam o kawie i grzybach, co potencjalnie mogłoby się nie łączyć, a jednak się jakoś tam łączy. I człowiek miałby lepszą pamięć, tylko musiałby z tego dłużej korzystać. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Dobrze, że jesteś z nami na żywo.
1: Bardzo dobrze tu być, aczkolwiek jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, że właśnie miło wejść do studia, a dotarcie tu było mniej przyjemne. Żal wychodzić teraz.
0: No maj.

0: Chyba w ogóle na tego Sombra to można głosować na liście piosenek Radia 357, więc proszę tam życzliwie pomyśleć o artyście. Sporo, naprawdę sporo wątków dzisiaj było przy okazji audycji Cafe Mate. Jeden ze słuchaczy nawiązuje do rozmowy z doktorem Tomaszem, kiedy mówiliśmy o ciśnieniu w samolocie. Może komuś się coś rozjaśni.
1: Tak w komentarzu do tematu samolotów i ciśnienia, to chciałbym potwierdzić, że to jest prawda, to powiedział doktor Orzek. Każdy, kto ma zegarek sportowy i wysokościomierz, może sobie uruchomić pomiar wysokości w samolocie. U mnie wyszło 2000 metrów, także to jest prawda.
0: No, ja zakładam, że za każdym razem, kiedy jednak doktor Tomasz się odzywał u nas na antenie, to jest prawda, także dziękujemy za ten sygnał. Mówiłem, że wątków mnóstwo od godziny 6 się dzisiaj pojawiło. No jest na przykład dzisiaj także Dzień Bibliotekarza i pani Aleksandra domaga się, czy mogłabym prosić o życzenia dla bibliotekarzy i bibliotekarek z racji ich święta. No pewnie, że tak, wszystkiego najpiękniejszego. Zresztą my tutaj piętro wyżej z biblioteką sobie pięknie żyjemy, więc to jest jak najbardziej historia potrzebna, żeby też się pokłonić tym wszystkim, którzy przy książkach pracują. Zresztą wiemy, że to nie tylko praca przy książkach, to znacznie, znacznie więcej. To jedna sprawa. A druga, jeszcze przed chwilą Kasia Błażejewska-Sztur powiedziała, że na Stanisława to się sieje ogórki. Więc jak mają państwo ochotę, to jest dzisiaj ten moment, żeby właśnie tego dokonać. Dobrze. Kącik 1987 już był. Mateusz Kuźniewski się z państwem słyszał i jeszcze będzie w serwisie sportowym. Natomiast teraz ja z moim 1994, bardzo proszę, Pavement.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 8 maja. I właśnie, minęła godzina 9, zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Rzaczek.
1: Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie pozycje na froncie, co świadczy o tym, że Kreml nie ma żadnych zamiarów przerywania ognia, pisze w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rosyjski resort obrony informował o zawieszeniu broni od 8 do 10 maja. Tymczasem, jak podaje ukraiński prezydent, do 6 rano czasu polskiego odnotowano już ponad 140 ostrzałów pozycji na froncie. Wojska okupacyjne przeprowadziły w nocy 10 szturmów i ponad 850 ataków z użyciem dronów. Ukraina będzie działała w sposób lustrzany, deklaruje Wołodymyr Zełenski i informuje o ataku na jedną z najważniejszych rafinerii ropy naftowej w Rosji, w Jarosławiu. Ukraińskie media przekazały też doniesienia o nalotach dronów, między innymi na Moskwę i Rostów nad Donem. Tymczasem jutro w Moskwie ma się odbyć parada wojskowa z okazji 81. rocznicy zwycięstwa ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami. Po południu Polska podpisze z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Uroczystość odbędzie się o 13.30 w Warszawie. W obecności premiera Donalda Tuska umowę podpiszą polscy ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze do spraw budżetu i obronności. Polska ma otrzymać nawet 43,5 miliarda euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na obronność. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu umacniania wschodniej granicy Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej czy pojazdów pancernych.
2: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do Polski jeszcze w tym miesiącu powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować ogień, ale ich działania wciąż są bardzo intensywne. Jak poinformowali dziś rano, wciąż ukryte są zarzewia ognia, a gdy po południu deszcz przestanie padać, pożar znów może się rozprzestrzeniać. Na miejscu jest ponad 800 strażaków. Na razie nie wiadomo też, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, przyznaje dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
3: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, głównie wilków, rysi, sarny, jeleni, łosi.
1: Spłonęło około 300 hektarów lasu. W poniedziałek zaczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 393 tysiące uczniów. Egzamin jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Wyniki mają jednak znaczenie w rekrutacji do szkół średnich. W poniedziałek ósmoklasiści będą pisać egzamin z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych przez 3 dni będą mieli wolne, a to okazja do wyjazdów w niższych cenach niż w wakacje i w czasie majówki. Różnice widać wszędzie, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
4: Rodzinny pobyt w Gdańsku można znaleźć już od około 290 zł za noc, w Kołobrzegu od 380, a w Międzyzdrojach od około 420. W górach ceny zaczynają się od blisko 330 zł w Szklarskiej Porębie i od około 400 zł w Zakopanem czy Świerodowie Zdroju. Alternatywą pozostają także jeziora i spokojniejsze kierunki poza największymi kurortami. Na przykład na Mazurach pobyt w miejscowości Stare Sady można znaleźć od około 390 zł za noc, a w Koprzywnicy na Pomorzu od około 290.
1: Z roku na rok Polacy coraz chętniej wykorzystują czas egzaminów na podróże w niższej cenie i bez tłoku. Wrażliwość formy to hasło tegorocznego Łódź Abstract Art Festiwalu. Dziś rusza jego trzecia odsłona.
5: Do dyspozycji uczestników festiwalu szereg wystaw malarskich i instalacji artystycznych. Struktury odczuwania to flagowa wystawa festiwalu. Estera Lipman, jego współorganizatorka.
6: 10 artystów z Polski, 9 artystów z różnych krajów, takich jak Stany, Kanada, Tajwan, Dania, bardzo różnorodnie.
5: Z niektórymi twórcami będzie można spotkać się osobiście. Do tego tematyczne warsztaty i nocne pokazy kina abstrakcyjnego. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Łódź Abstract Art Festival potrwa do 23 maja. Na koniec przenosimy się do Krakowa, który wraca do średniowiecznej tradycji. Od jutra przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta, zapowiada Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
7: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków. I tak będzie do końca października. My na razie zamykamy bramy serwisów Radia 357. Wracamy do Państwa po południu.
0: A teraz o sporcie Mateusz Kuźniewski.
8: Zaczynamy od piłki nożnej. Aston Villa z Matim Cashem i Freiburg zagrają w finale Ligi Europy, natomiast w finale Ligi Konferencji zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Czyli wczoraj poznaliśmy już komplet finalistów europejskich pucharów w tym sezonie. Tym, których ta informacja ominęła, przypomnę, że w finale Ligi Mistrzów powalczą Arsenal i Paris Saint-Germain. Real Madryt odpadł z rywalizacji na etapie ćwierćfinału. Mistrzostwa Hiszpanii też prawdopodobnie nie zdobędzie, choć matematyczne szanse wciąż ma. No i robi się na Bernabeu nerwowo. Aurelian Tchouameni według relacji mediów starł się w szatni Realu Madryt z innym piłkarzem królewskich, Fede Valverde. Ten drugi trafił do szpitala, ale to ponoć nie przez cios kolegi, a przypadkowe uderzenie głową o stół. Tak przynajmniej wynika z oświadczenia opublikowanego przez Urugwajczyka. Czy brzmi ono wiarygodnie? Ocenę pozostawiam Państwu. I dorzucam rewelację gazety AS, która informuje, że dochodziło też do starć między obrońcami Antonio Rudigerem i Alvaro Carrerasem oraz Kylianem Mbappé, a członkiem sztabu szkoleniowego. Zrobił się trochę Real MMA Madryt. A już w niedzielę El Clasico na Camp Nou i wiele wskazuje na to, że weselej w obozie królewskich nie będzie. Całkiem wesoło może się dziś zrobić w Krakowie, no przynajmniej w tej części, która kibicuje Wiśle. Jeżeli Biała Gwiazda wywalczy choć jeden punkt w meczu z Chrobrym Głogów, to po 4 latach spędzonych w pierwszej lidze zapewni sobie powrót do Ekstraklasy.
9: No to może być dzień, w którym już postawimy kropkę na D i nawet matematycznie nikt nie będzie miał, czy teoretycznie nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu. Ale tu zawsze w piłce trzeba mieć dużo pokory i dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić.
8: Mówił trener Wisły Mariusz Job. Początek meczu w Krakowie o 21:00. W Ekstraklasie czekają nas za to 2 mecze. O 18:00 Raków Częstochowa zagra z Koroną Kielce, a o 20:30 lider Lech Poznań z Arką Gdynia. W Orlen Basket Lidze rusza faza play-in. Anwil Włocławek powalczy z Orlen za Stalem Zielona Góra o 18:00, a MKS Dąbrowa Górnicza z Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski to o 20:15. Ale chyba najważniejsze rzeczy dla polskich kibiców będą się działy w Sosnowcu. Nasi hokeiści zagrają z Litwą w swoim ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. By awansować potrzebują zwycięstwa, ale też korzystnych wyników w starciach Kazachstanu z Francją i Ukrainy z Japonią. Szymon Kiełbiski w Polsacie Sport złożył wczoraj taką deklarację.
10: Na pewno damy z siebie 110%, mogę to po prostu powiedzieć i przyznać. Będziemy walczyć o każdy centymetr lodu, będziemy rzucać się pod strzały i miejmy nadzieję, że to my wygramy jutro.
8: Początek o 19:30. Kibicom tenisa przypominam, że w rywalizacji w Rzymie została nam już tylko jedna nasza reprezentantka. Iga Świątek zagra dziś w drugiej rundzie z Amerykanką Katie McNally. Początek tego meczu w Foro Italico nie przed godziną 11:00, czyli biorąc pod uwagę, że w Bułgarii rusza pierwszy wielki kolarski tur sezonu Giro d'Italia, to czeka nas dzień wypełniony emocjami sportowymi. Sebastian Kierzek w popołudniowych serwisach będzie miał o czym opowiadać. Kolejny sport w 357 po 16.
0: To jeszcze do wiadomości sportowych muszę Państwu dorzucić wiadomość, którą dostałem od jednego z naszych słuchaczy. Pańscy ulubieńcy rozkręcają nową sekcję w swoim klubie, prawda? Real MMA. Jeszcze raz. MMA. Ciężko to powiedzieć. Real MMA Madryt. Jakoś tak, może. Dziś zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia, miejscami prognozowane opady deszczu, na krańcach południowych również burze. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju oraz w czasie burz do około 15 mm. Temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 11 stopni będzie w Gdańsku, Białymstoku i Olsztynie, 12 w Koszalinie, 13 to Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Łódź, 14 Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, 15 Warszawa, Wrocław, Lublin i Radom, 16 stopni Kielce, Katowice, Opole, 18 stopni w Krakowie, najcieplej 20 stopni wskażą termometry w Rzeszowie.
11: Radio 357.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Kafe Mate. Bardzo dziękujemy Natalia Fiedler, Kasia Pasierbik, Tomasz Matlingiewicz, który z Państwem zostaje, a w studiu pojawił się Antek Grudniewski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, ale wiem, że to nie wszystko, bo macie jakąś zaległą głosówkę.
0: Tak?
12: Tak.
0: Mamy? No, Tomek nic o tym nie wie.
12: No, Tomek przez chwilę mówi...
0: To mnie pokazuje, żebyśmy mówili. Ja tak, tam jak ją zaraz znajdzie, no dobrze.
12: Ale tam delikatny popuch.
0: O której głosówce mówisz?
12: Z życzeniami.
0: Czyli jednak dobrze, okej, okay, w porządku.
12: Ja jej nie słyszałem.
0: Rzeszów 20 stopni, chciałem przypomnieć, żeby to było jasne, farciarze.
12: Wiesz co, ja się dzisiaj wybieram do Trójmiasta, bo...
0: Ale to poczekaj, zaraz opowiesz.
13: No i jestem trochę poszkodowany, właściwie nie ja, tylko moja druga połowa, Anna, która ma jutro, 9 maja, 60. urodziny. A może by tak, dzisiaj jak on to życzeń na jutro dla pani Anny. Ani, ja ci życzę dużo zdrowia i żeby się wszystko ładnie poukładało, twoje kolana, żeby były sprawne, żebyśmy jeszcze rowerem pojeździli i po górach pochodzili. Ani, kocham cię.
12: No, bardzo ładne życzenie.
0: Wszystkiego najlepszego dla pani Ani.
12: No.
0: Myślę, że to wybrzmiało właśnie przed chwilą za sprawą pana słuchacza. Nie
12: żeby kolana były zdrowe, biodra były zdrowe, kręgosłup, żeby był
0: oczywiście,
12: zdrowy.
0: Oczywiście, że tak.
12: To jest... no, w pewnym wieku to się już okazuje najważniejsze.
0: Znaczy ja uważam, że takie wiadomości są zawsze przeurocze. O,
12: bardzo.
0: Kropka.
12: A propos temperatur, chciałem powiedzieć, że dziś wybieram się do Trójmiasta i tak jak w majówkę było wyjątkowo gorąco, 27-28 stopni, tak dzisiaj jest umiarkowanie, nie wiem, jest koło 12-13, to w Trójmieście będzie 7. Także ja z puchówką.
0: A nie możesz zmienić planów i pojechać do Rzeszowa? Bo ja przypomnę, tam 20 stopni.
12: Nie mogę. Czekają na mnie.
0: Czy dzisiaj będzie zagadka?
12: Będzie. Ale, co bardzo ważne, nie, ja ją wymyśliłem. Nie widziałem filmu, z którego dziś będzie zagadka. Wszedłem dzisiaj rano do radia, mówię, słuchajcie, potrzebuję pomocy. Jakiś film. No i koleżanka Basia rzuciła tytuł filmu. Ja mówię, a fajne piosenki tam są? Fajne. No i mamy.
0: Można ci podrzucać propozycje? Bo ja w swoim życiu widziałem kilka filmów.
12: Kilka?
0: No, tam z 7. Coś bym wybrał.
12: Ja myślę, że możemy o tym podyskutować.
0: Dobrze, to podyskutujemy, jak to mówią, na ofie. Bardzo dziękuję, Mateusz Fusiarz, do usłyszenia.

0: Czy jeżeli nie ja wymyśliłem dzisiejszą zagadkę muzyczno-filmową, to trochę tak jakbym oszukiwał? No mam nadzieję, że państwo mi wybaczą, ale na samym wstępie się przyznałem. Nie wymyśliłem na dzisiaj czegokolwiek twórczego, to jedna sprawa. Druga sprawa, w ostatnim czasie widziałem mało filmów. No i musiałem się posiłkować wiedzą koleżanek i kolegów. Dziś w tym przypadku koleżanki Basi. Pani Basiu, bardzo dziękuję. 17 minut po 9, dzień dobry, kłaniamy się. No to powolutku zaczynamy.
1: Wspieraj system.
0: Brian Ferry i Slave to Love to była pierwsza podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to już podpowiadam. Teraz pojawiła się jedna piosenka, po 10 pojawi się druga, a po godzinie 11 trzecia, i wszystkie trzy pojawiają się w jednym filmie, a państwa zadaniem jest mi napisać, w jakim filmie. Adres mailowy przyda się w tej sprawie przede wszystkim antoni.grudniewski@radio357.pl, ale we wszystkich innych sprawach absolutnie również. Facebook, Instagram także. Tomasz Madlingiewicz i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. Oczywiście stały rozkład jazdy, poza tym, że już zakończyliśmy top, więc dziś tylko lista, muzyczne kalendarium, kwadrans po 10, płyta tygodnia 10 minut po 11, piosenka dnia 9.30 i propozycje i lista.

przed tygodniem notowanie 236. W tej chwili do godziny 12 trwa głosowanie na notowanie 237. Przed tygodniem 10 pozycji w górę, 18 w dół, 5 bez zmian i 2 nowości. Jedna z tych dwóch nowości pojawiła się na miejscu pierwszym. No i to oczywiście BDOS 2115 i Maja Mecan. Ciągle tutaj jestem, o czym Państwo doskonale wiedzą. Ja się bardzo cieszę z tego, że ta piosenka pojawiła się u nas na miejscu pierwszym. Ale pojawiły się również piosenki jako nowości w sekcji O Mały Głos. I wczoraj to była nasza piosenka dnia.

4 tygodnie i nic. A jeżeli wpiszą Państwo w wyszukiwarkę na lista.radio357.pl Yellow House, no to wyskoczy. Wyskoczy utwór Bound and Covered, a gdyby chcieli Państwo nieco poszerzyć również swoją wiedzę na temat tego zespołu, to polecam, jest jeszcze drugi singiel, który zapowiada płytę, która Hen Hen, jeszcze daleko, ale 28 sierpnia się ukaże. Gateways and Trains, tak będzie zatytułowana. Dziś w Warszawie wyjątkowo pochmurno, nie wiem jak u Państwa, czekam również na sygnały w tej sprawie, ale chyba moglibyśmy sobie co nieco te chmurki tak na bok.

Dawid posiadł jej sezon przed tygodniem na miejscu 8, 3 pozycje w dół. Za 28, no właśnie, minut będzie 10. Set Smiles to nasza dzisiejsza piosenka dnia.

No tak. Seth Miles i Lustro to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Czy ktoś z Państwa już słyszał, przesłuchał, a może wielokrotnie przesłuchał nową płytę The Black Keys? A kilka osób jest.

Dziejowo nie będzie, ale The Black Keys wydali już tyle płyt, że może nie trzeba. Oni to trochę robią dla sportu. The Black Keys, where there's smoke, there's a fire. Lista.radio357.pl. Pan Mariusz napisał: pochmurno, chłodno i pada. Może coś z funkiem na rozgrzanie? Z funkiem może teraz się nie uda, ale z delikatnym przesterem absolutnie tak.

Mam do Państwa bardzo ważne pytanie. Ale poważnie i będę czekał na odpowiedzi w tej sprawie. Czy jeżeli widzą Państwo nowe piosenki, nowe single, nowe zapowiedzi płyt od ludzi, których znają Państwo od dekad i wiedzą Państwo, że zrobili już teoretycznie wszystko, to jest większe takie uczucie niepokoju i obawa przed tym, co się włączy i być może zastanowienie się cztery razy, czy na pewno chce się tę piosenkę usłyszeć, czy z ekscytacją Państwo włączają i słuchają i sprawdzają, w ogóle się nad tym nie zastanawiając. Ja od razu powiem, że jestem w tej pierwszej grupie i z odsłuchem tego nowego singla The Rolling Stones chwilę się wstrzymywałem i czekałem na taki odpowiedni moment, żeby przypadkiem niczego nie przegapić. No i nie przegapiłem i przegapić się naprawdę nie dało. Fantastyczne są te dwa nowe utwory i płyta również zapowiada się nieźle. Foreign Tongues, ona ukaże się 10 lipca. Co więcej, na tej płycie pojawią się gościnnie, ale trochę ze światów. Charlie Watts, który jeszcze zdążył w kilku utworach nagrać to, co miał nagrać. Pojawi się gościnnie Robert Smith, pojawi się Steve Winwood, ale pojawi się również Paul McCartney. Paul McCartney, który 29 maja, czyli już za chwilę, wyda swoją nową płytę, a dziś wydał swój najnowszy utwór z tej właśnie płyty z Ringo Starrem.

No i sami państwo wiedzą. Wiedzą państwo, komu kibicuję, kogo mam w sercu, kto płynie w moich żyłach, ale z tych dwóch singli, czy Paul McCartney, czy The Rolling Stones, The Rolling Stones. I w ogóle się nad niczym nie będę zastanawiał. A państwo piszą w tej sprawie a propos tego niepokoju albo brania z dobrodziejstwem inwentarza. Pani Julia napisała, że słucha Red Hot Chili Peppers od dziecka i zawsze jak wydają nowe płyty, to podchodzi do nich z wielkim niepokojem. Natomiast pan Hubert napisał, że oj. Nie. Lepiej, żeby na pewnym etapie nie psuć swojego dorobku. No ale jak się okazuje, są dowody na to, że można inaczej i stąsi są również tego dowodem. lista.radio357.pl. Chciałbym państwu powiedzieć, że jeszcze przed godziną 10:00 przed nami bardzo, bardzo ważna polska premiera. To będzie nowy utwór Artura Rojka. Nie byle co. To za 4 minuty, a tymczasem nowy utwór od naszego, na dobrą sprawę, redakcyjnego kolegi. Lunatic Soul.

Lunatic Soul i Ardor. Tym samym zapraszam Państwa oczywiście na środy, na godzinę 22 i na przekaz podpragowy w imieniu Mariusza Dudy. Za 6 minut będzie godzina 10. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook i Instagram również do Państwa dyspozycji. Ja do Państwa dyspozycji tam pozostaję. Wspomniałem, że przed nami ważna premiera. Bardzo ważna premiera. To jest również zapowiedź i nowej płyty, i trasy koncertowej. Przy okazji polecam Państwu zerknąć na grafikę, która tę trasę koncertową promuje, bo jest fantastyczna. W ostatnim czasie nie widziałem czegoś takiego i robi wielkie wrażenie tym, że ktoś się po prostu nad tym pochylił. I muszę się Państwu przyznać, że ta piosenka w innej wersji, takiej nieco bardziej roboczej, leżała w moim komputerze przez ostatni chyba rok. I ubolewałem, że nie mogłem się z nikim tym podzielić, bo już wtedy wiedziałem, że będzie naprawdę niesamowicie. No i jest. Dziś chwilkę po godzinie 6 posłuchałem tego utworu w wersji ostatecznej i robi nieprawdopodobne wrażenie. Proszę zapomnieć o wszystkim na najbliższe 4 minuty.

biały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: No i jak? No właśnie, trochę brak słów. Gruby, mały Artur Rojek. Dziś po godzinie 22 ten utwór oczywiście trafi do zestawu do głosowania. Zbliża się 10.
1: Ej, kolego, ale tak, nie śpimy na biurku.
2: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
1: No i co?
2: No i miałem takie: kawaler Łukawski w kawalerce w Skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
1: I co?
2: No nie wiedziałem co dalej.
1: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
2: Dobre!
1: No to śpij pan tam do końca, może wygrasz.
2: No nie mogę, już się kawy napiłem.
3: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawa.radio357.pl.
0: No właśnie, ja mam w takim metalowym kubeczku.
4: Radio 357.
5: Wspieraj system.
0: Nie dość, że metalowy, to czerwony i jeszcze termiczny. A trzy w jednym. Tomasz Madlingiewicz i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. Przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

No wie pani co, pani Ilono, żeby tak mi na psychikę wjeżdżać od samego rana. Pani Ilona napisała, jak można było nie obejrzeć jeszcze tego filmu. No, wiele rzeczy jeszcze w życiu nie zrobiłem, wiele rzeczy przede mną, ale wiele też rzeczy za mną. Ja się cieszę, że wiele przede mną, inaczej to byłoby strasznie nudno. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, to była druga podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Tak, tak, tak, tak, do filmu, którego nie widziałem. Nie ja jestem dzisiaj autorem zagadki, tylko Basia. I już. 9:55. I nowość od Blossoms.

Im się wierzy i ich się kupuje. Blossoms, Joke About Divorce, również jako nowość w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl, pod tym adresem głosujemy do godziny 12, a piszemy, jeżeli jest taka chęć i wola, pod adres antoni.grudniewski@radio357.pl. Za 6 minut zajrzymy do muzycznego kalendarium.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, chociaż trochę jak Taylor Swift, a nawet bardzo. A wcześniej Skubas i Lepiej mu szło, kiedy pił. Kwadrans, kwadrans plus 2 po 10.
1: Radio 357.
0: 8 maja 1970 roku ukazała się ostatnia płyta zespołu The Beatles. Ostatnia w ramach dyskografii, ale nagrana tak naprawdę jako przedostatnia. I to miał być ostatni również podmuch takiego prawdziwego grania, wspólnego grania, odejścia od eksperymentów w studiu, które było słychać i na płycie Revolver, i na płycie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, czy na Żółtej Łodzi Podwodnej. To w końcu i z powrotem miało być takie bardzo, bardzo organiczne granie. Panowie nawet myśleli przez chwilę, żeby wrócić do koncertowania, ale skończyło się tylko na jednym koncercie na dachu, który został zresztą przerwany przez policję i nie przez wszystkich został przyjęty tak, jak mogłoby się wydawać, że o, a tam na górze grają Beatlesi. Nie wszyscy byli zadowoleni. No ale koncert się oczywiście odbył. Odbył się w styczniu chyba 69 roku, a płyta Let It Be ukazała się 8 maja roku 70. I've got a feeling deep inside, oh yeah.

The Beatles i Get Back, a wcześniej I've Got a Feeling. Tylko widziałem, nie słyszałem, widziałem w zestawieniu, że dziś... O matko droga. A to Paweł Jóźwicki. Uwierzą państwo, żeby kolega mi tak przeszkadzał o tej porze? No właśnie, chciałem powiedzieć, że... Co ja chciałem powiedzieć? A, że kolega Mateusz odnotował sprawę po godzinie 6 i odnotował, że dziś ta płyta się ukazała.

LP i Shelley. Trochę jestem winien Państwu wyjaśnienia, bo oczywiście to, co chwilę temu się wydarzyło, nie powinno się wydarzyć. Nie wyciszyłem telefonu, bardzo przepraszam. A Paweł Jóźwicki dzwonił w sprawie kubka, który wylicytował jeden ze słuchaczy i na tym kubku należy się podpisać i mieliśmy umówić termin spotkania oraz przejęcia tego i owego. Ale to ja to biorę na siebie, przecież to nie wina tego, kto dzwonił, tylko tego, kto nie wyciszył. Bardzo przepraszam.

i wiosna i Max Richter i nie tylko. Wiadomo. Lykke Lee, a wcześniej Suki Waterhouse. Lista.radio357.pl. Za 25 minut będzie 11. Maroon 5.

No, bardzo pocieszająco wrócili Heroin i Maroon 5. Jeden ze słuchaczy prosił o akcenty funkowe. Bardzo proszę, takie rzeczy załatwiamy od ręki. No i kto pomyślał, że to raz, dwa, trzy? Trudno nie wierzyć w nic? Tom Misch na pewno o tym myślał, jak komponował tę piosenkę.

No a pan Zbigniew nie ma skojarzenia z grupą Raz, Dwa, Trzy, tylko skojarzenie ze Stingiem i Shape of My Heart. Gdzieś ten kolega Tom Misz prawdopodobnie usłyszał, a może mu się przyśniło później. Kto to wie? Echo from the Flames z płyty Full Circle. Bardzo państwu polecam. Za 18 minut będzie 11, teraz premiera w Radiu 357, premiera nowego utworu Barbary Wrońskiej.

Pan Mariusz napisał, coś żwawiej, szybciej proszę. Więc zapytałem, czy wbijamy na bieżni na szóstkę. No i mniej więcej o to chodziło. Pani Barbara Wrońska również w tym pomogła. Tylko z tobą to nowy singiel. A przed nami człowiek, który już od jakiegoś czasu nam towarzyszy, ale dziś może pomoże rozpędzić te chmury.

Dwa wolne elektrony, dwa wolne single, nie zapowiedzi płyt, po prostu piosenki, które zostały wysłane w świat. The Sacred Souls, Any Old Fool, a wcześniej Rick Astley i Waitin' on You, chociaż on w tym przypadku zrobił sobie po prostu prezent na urodziny, wydając tę piosenkę. Przy okazji prezent i dla nas. Za 8 minut będzie godzina 11, lista.radio357.pl. A właśnie miałem Państwu powiedzieć, no to jest właśnie ryzyko przygotowywania zagadki, której nie przygotowało się samemu. Ponieważ, jak Państwo wiedzą, dziś zagadkę wymyśliła koleżanka Basia. No i nie powiedziała, nie uprzedziła, że to podobno, bo wyczytałem w mailach od Państwa, że to taki film, który należy oglądać, no może nie po 22, ale po 21. No to ja się będę w takim razie tych instrukcji trzymał, tylko że ja już o 22, no 30, to wiedzą Państwo, jak ten ojciec w fotelu i po wszystkim. Ja po pół godziny zasypiam.

Niektórzy mogli się obawiać, że w związku z wydaniem pierwszej, nowej pierwszej solowej płyty Toma Smitha, wszystko to, co w ramach Editors zostanie zawieszone, albo przynajmniej pójdzie na drugi plan. Na drugi plan nie poszło, ta piosenka powstała między właściwie sesjami do solowej płyty Toma Misza, jak i koncertami grupy Editors. No i jest, i również zapowiada nowe Call It On i Editors. Za 3 minuty będzie 11:00.

0: Nowa płyta Kurta Weill'a w drodze. Pan Paweł napisał, że bardzo wchodzi w ucho. Panie Pawle, mam nadzieję, że to również znajdzie swoje odzwierciedlenie w pańskich głosach. lista.radio357.pl Chance to bleed. No nie żywię już jakichś specjalnych nadziei, no ale może jakoś to będzie. Minuta? Prawie. Wow. 2 minuty po 11.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
2: Radio 357. Wspieraj system.
0: No właśnie, pani Ilona przed godziną delikatnie mi wjechała na głowę, zwracając uwagę, że nie widziałem tego filmu, a pan Mikołaj pocieszył. I bardzo dziękuję. Pan Mikołaj napisał, że nie jestem osamotniony i że też absolutnie tego filmu nie widział. Będziemy nadrabiali, o ile nie zaśniemy. Chyba trzeba wcześniej zacząć. Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa, a przed nami, no właśnie, trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

Ale się państwo rozpisali na temat tego filmu. No dobrze, no dostałem też takie sygnały, że przy nim jest bardzo trudno zasnąć. W związku z czym niezależnie od tego, kiedy bym zaczął, to prawdopodobnie bym skończył. No dobrze, dobrze. Ja postaram się państwu za tydzień zdać raport. Nie wiem, co z tego wyjdzie, nie wiem, na ile będę miał dużo czasu. Tego czasu odrobina przybędzie, bo ten telefon, który słyszeli państwo jakieś pół godziny temu, który wszedł na antenę, to oprócz tego, że Paweł Jóźwicki dzwonił w sprawie kubka, to również zadzwonił, żeby poinformować, że jednak zrobi w najbliższy wtorek gruznia. W związku z czym ja będę miał wolne i będę tylko siedział po drugiej stronie szyby i realizował, a kolega będzie się tutaj mordował. W związku z czym może będzie więcej czasu na film. 8 minut po godzinie 11. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook i Instagram również. No i oczywiście głosujemy lista.radio357.pl. To właśnie, to na taki piątek 13. Wszystko jedno, wszystko źle.

To oczywiście dziewczyny z Lore. 11 minut po godzinie 11 to jest czas na naszą płytę tygodnia In Times of Dragons i Tori Amos. Jeden egzemplarz mam dla Państwa w tej sprawie. Proszę dzwonić 510 357 357.

Tori Amos i jej nowa płyta dziś powędruje do pana Ryszarda z Poznania. Kwadrans po godzinie 11. No właśnie, pani Tori? No to również pojawi się jej kolega, pan Peter.

Won't Stand Down, Brightside Mix i Peter Gabriel. No zrobi nam się właściwie taka sekcja, a proszę sobie ją nazwać właściwie dowolnie, jak państwo mają ochotę, bo wcześniej Tori Amos, teraz Peter Gabriel, a następnie, no właśnie, pojawi się Prince.

czas, okoliczności, miejsce, jak pachniało, jakie światło wpadało do domu albo gdzie państwo jechali, to się po prostu pamięta. Ja też mam kilka takich stop klatek z momentów, kiedy dowiadywałem się o tym, że najwięksi ze świata muzyki odchodzili. Prince with this tear, piosenka, która nie ukazała się jeszcze za życia Prince'a, ale mieliśmy okazję poznać ją teraz. lista.radio357.pl Ten kącik, o którym chwilę temu państwu mówiłem, a państwo mieli go nazwać, dalej poszerzamy. Europe?

A ja myślałem, że moda na takie granie się już dawno skończyła. Europe One to One, no i zapowiedź nowej płyty. Proszę sobie wyobrazić, we wrześniu zespół Europe wyda nową płytę. Takie buty. I can see you standing on the edge.

Im dalej w las, tym bardziej. I Know You're Hurtin' i Ray, bardzo Państwu polecam. lista.radio357.pl. Słuchacz Greg napisał: w związku z dzisiejszym dniem bibliotekarek i bibliotekarzy proszę o przekazanie najlepszych pozdrowień wszystkim pracownikom bibliotek słuchającym Radia 357 w pracy i nie tylko. Przekazujemy pozdrowienia, również takie najbardziej bezpośrednie, piętro wyżej. Za 23 minuty będzie południe. No właśnie, jeszcze pojawią się i tu.

płyta, nie, no właściwie nie płyta, epka na Wielkanoc, Easter Lily EP U2 in Alive jest wciąż w zestawie do głosowania. Słuchacze dzisiaj domagali się funku, chyba były dwa albo trzy akcenty, to pojawi się trzeci albo czwarty.

0: Jungle i Carry On, a wcześniej Mama's Gun i Joy. Za 12 minut będzie południe.
1: Radio 357.
0: Michał Żakowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Michale, ja mam do pana pytanie, ale też mam pytanie do słuchaczy, ponieważ próbuję wynaleźć takie słowo w internecie i nie ma, a ja je znam i pytanie, czy to jest słowotwórstwo mojego kolegi, czy ono rzeczywiście gdziekolwiek obowiązuje i działa i ma jakąś moc. Czy pan zna słowo pancykwle?
2: Pancykwle?
0: Tak. Tam prawdopodobnie jest W. To...
2: Pancykwle.
0: Nie.
2: Pancykwle. Nie, nie znam, absolutnie. A to jest człowiek, to powiedział tak sam z siebie w trakcie rozmowy?
0: Tak, powiedział sam z siebie w trakcie rozmowy i to było określenie, które miało wskazywać na buty.
2: Pancykwle?
0: Tak. Nigdzie. No to widzi pan.
2: Nawet, takich... nawet małe kołatanie nie, nie zaistniało.
0: Mam dziwnych kolegów, ale się tym szczycę.
2: No super.
0: Pytam o to dlatego, że jak pan zauważył, mamy dzisiaj takie same.
2: Mamy.
0: No.
2: Tylko ja mam starsze, no, bardziej zniszczone.
0: Pan jest starszy, ma pan starsze, jestem młodszy, ja mam młodsze. To tak działa.
2: No, pięknie, pięknie.
0: Tak działa, panie Michale. No dobrze, ale ja czekam też na sygnały od państwa, bo to słowo mi się bardzo spodobało kiedyś. Ja go czasem używam i później jeszcze edukuję. Mówię, nie, no jest takie słowo, to proszę, proszę korzystać. A internet milczy. Panie Michale, co po 12 na dachu świata?
2: Słuchaj, po 12 na dachu świata będzie audycja, którą już teraz z przyjemnością zapowiem, bo jest to audycja rocznicowa, wyobraź sobie. 5 lat w Radiu 357 na dachu świata.
0: Tak?
2: Opowiadam, tak jest. Wybiła 12, czas rozpocząć podróż na dach świata. Zacząłem od 14 w niedzielę, później piątki i spotkania z tobą. No same przyjemności. To jest naprawdę chwila dla mnie szczególna, dlatego że naprawdę, naprawdę do tej audycji jestem mocno przywiązany i mam nadzieję, że to słychać, czuć i też o tym czasami słyszę od moich słuchaczy.
0: I kolegów.
2: I kolegów też. Od ciebie na przykład. Tak. I to mnie bardzo cieszy. I tak dlatego dzisiaj z taką małą fanfarą w głosie mówię, że to naprawdę te 5 lat to były wspaniałe. I dzisiaj, co prawda, wystąpiłem po raz pierwszy 2 maja, 5 lat temu. No ale teraz 2 maja wiadomo, co się działo, prawda? Był pan top.
0: Pan i pani.
2: I pan i pani, nie no, wspaniałe głosowanie muzyczne, które zresztą, o którym rozmawialiśmy i do którego zostałem namówiony.
0: Natomiast... Pan legendarne 4 głosy, ja
2: tak,
0: wiem.
2: Nie, 11 ponad.
0: 11.
2: No. No słuchaj, ale naprawdę bardzo, bardzo to było ciekawe. W każdym razie, na dachu świata dzisiaj będą też ci, którzy wystąpili 5 lat temu, czyli Zbigniew Parafianowicz, Agnieszka Bryc, Agnieszka Bryc i Zbigniew Parafianowicz. Porozmawiamy o Abu Dhabi, o Bliskim Wschodzie, o wymianie szpiegów i o oddaniu nam Poczobuta, Andrzeja Poczobuta, no, legendarnego dziennikarza i opozycjonisty z Białorusi. I w ogóle o co chodzi w tym resecie z Białorusią? Czy w ogóle na przykład podamy rękę, Polska poda rękę Aleksandrowi Łukaszence? Ale będzie też, zaczniemy nietypowo, bo jako, że jest to rocznicowa audycja, jubileuszowa, czy tam jak to nazwać. Zaczniemy od Tierra Serrara z Wojciech Ganczarek, prosto z Brazylii, Boliwii, Argentyny. Jest, dzisiaj będzie na własne oczy, będę go oglądał w studiu. Tym razem nie będziemy się łączyli gdzieś tam, ale tutaj. Także będzie też wspomnienie z jednego z wyjazdów i dachów świata. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: Czyli dziś jubileuszowo.
2: Tak jest.
0: Ależ się cieszę, będę nasłuchiwał. Panie Michale, bardzo dziękuję. Po 12 na dachu świata niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
2: A ja niezmiennie dziękuję.
0: Nie ma za co, bardzo dziękuję. No właśnie, a my sobie rozwiążemy naszą zagadkę muzyczno-filmową. Mogę państwu od razu podpowiedzieć, że pierwszy dziś poprawną odpowiedź wysłał pan Marcin. A jaki film? O tym za 4 minuty.

9,5 tygodnia to jest film, którego poszukiwaliśmy. Jako pierwszy wysłał pan, odpowiedź wysłał pan Marcin z Sosnowca. Gratuluję, płyta niespodzianka powędruje do pana Marcina. My powolutku zamykamy głosowanie na 237 notowanie listy piosenek 357. Dziś po 19, no właśnie ostatnio się wywróciłem. Dziś po 19 zaprasza państwa Marcin Łukawski. Tomasz Madlingiewicz i Antoni Grudniewski, dziękujemy, kłaniamy się, życzymy dobrego, spokojnego dnia i jeszcze spokojniejszego weekendu. Do usłyszenia.

0: Viva Love ABC. Minęła godzina 12.
1: Partnerem audycji jest Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.
0: A skoro minęła 12, czas rozpocząć podróż na dach świata.
2: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, czyli zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Zapraszam już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i wymianie szpiegów 5 za 5, czy wiemy coś o losach innych Polaków siedzących w białoruskim lub rosyjskim więzieniu? Jest taki jeden na pewno, Marian Radzajewski, i on jest w rosyjskiej kolonii karnej. Także o tym dzisiaj też porozmawiamy, ale porozmawiamy również o Białorusi i Ameryce. Czy rzeczywiście Amerykanie przeprowadzają reset relacji z Aleksandrem Łukaszenką, najdłużej panującym dyktatorem w Europie? Tak przynajmniej o nim się mówi. To byłby, myślę, że niezły zgryz dla polskiej dyplomacji, może nawet i kłopot. Co dalej robić z Aleksandrem Łukaszenką, a może wyciągnąć do niego rękę? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Między innymi będzie też o Trumpie i decyzji. 5000 żołnierzy amerykańskich ma zostać wycofanych z Niemiec. Czy to początek końca amerykańskiej siły wojskowej w Europie? I czy taki sam ruch czeka Włochy? Tam także są wojska amerykańskie, a pani premier Meloni coraz częściej nie zgadza się z polityką Waszyngtonu. I wreszcie 14 maja Donald Trump jedzie do Pekinu rozmawiać z drugim, najważniejszym politykiem świata, Xi Jinpingiem. Co z tego wyniknie? Jakie są założenia? Czy może już coś wiemy, o czym będą rozmawiali ci wielcy przywódcy, którzy dzielą i rządzą na świecie? Wielcy, mówię, jeżeli chodzi o zasięg, a jeżeli chodzi o osobowość, myślę, że to oceni historia. Dlaczego Abu Dhabi i Zjednoczone Emiraty Arabskie wyszły z organizacji ropy naftowej, czyli z OPEC, i czy Izrael pożyczył Abu Dhabi sławny system obrony przeciwlotniczej Iron Dome w czasie ataków Iranu? Emiraty są cały czas pod ostrzałem rakiet i dronów z Iranu, no ale wojsko izraelskie, które zostało wysłane do tego emiratu, by strzec jego bezpieczeństwa, tego jeszcze na Bliskim Wschodzie nie było. Myślę, że też opowiemy krótko o obchodach Dnia Zwycięstwa w Rosji, to jutro, no bo tak właśnie Rosja od czasów Związku Radzieckiego obchodzi Dzień Zwycięstwa, świat Zachodu obchodzi zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami dzisiaj. Ograniczone to jest święto w Moskwie i z obawami ataków ukraińskich. Moskwa ostrzega i namawia dyplomatów zachodnich do opuszczenia Kijowa, no bo w razie ataku na Moskwę, ukraińskiego ataku, Rosjanie zapowiadają wielkie ataki na Kijów właśnie. O tym wszystkim będę rozmawiał z Agnieszką Bryc i Zbigniewem Parafianowiczem, ale tu dla odmiany o 13, bo zaczniemy trochę nietypowo. Tak jak już mówiłem, 5 lat audycji na dachu świata. I dlatego między innymi, ale też korzystając z okazji, że jest na miejscu Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Będziemy zaczynali od Tierras Raras. Opowiemy o Falklandach, czyli w Argentynie mówi się o nich Malwiny. Opowiemy o Javierze Milleju, bo o nim opowiadamy cały czas i śledzimy jego karierę. No ale też opowiemy jak zwykle o trochę filozofii, ale to będzie filozofia czerpana pełnymi garściami z przyrody. Pigwa będzie nam towarzyszyła. Umowa Mercosur, ale będą też surowce w Argentynie, Boliwii i Brazylii, do kogo należą. Także dużo tych rzeczy, o których Wojtek Ganczarek doskonale opowiada, okraszając to wspaniałymi anegdotami. To wszystko na początku. Będzie też małe przypomnienie, gdzie i skąd na dachu świata nadawało w ciągu tych ostatnich, a właściwie w ciągu tych 5 lat. A były to, moim zdaniem, naprawdę ciekawe miejsca. Także to wszystko już za chwilę. Zacznijmy od wspaniałej muzyki, wspaniałego trębacza jazzowego Dizzy Gillespie, ale w kolaboracji z Lalo Schifrinem, argentyńskim kompozytorem, żeby było, który między innymi komponował muzykę dla takich dzieł filmowych jak Orzeł Wylądował, Wejście Smoka, Bullet, Mission Impossible. Naprawdę niesamowity człowiek. I to jest, razem z Dizzy Gillespie nagrali płytę i tam utwór Fire Dance, o którego bym dzisiaj tą pięcioletnie wydanie na dachu świata zaczął.

0: Wspaniała trąbka Dizzy'ego Gillespie, Fire Dance, wspaniały utwór z 1977 roku, czyli wtedy, kiedy rządził w muzyce funk, ale również w filmach. No i nie tylko. Wiele filmów, na przykład o Bliskim Wschodzie, były okraszone tego typu muzyką. Ale skoro dzisiaj na dachu świata 5 lat, to po pierwsze, bardzo Państwu dziękuję za słuchanie na dachu świata. Bardzo Państwu dziękuję za pisanie do mnie na Instagramie pięknych życzeń, za co bardzo dziękuję. Za obecność, za uwagi, za krytykę też oczywiście, za wspaniałe uzupełnienia tego, o czym tutaj rozmawiamy na dachu świata z gośćmi, bo właśnie też i im bardzo chciałem podziękować, że przybywają, przyjeżdżają, przychodzą, nawet czasami chorzy, ale jednak się przełamują i są na miejscu. I komu jeszcze dziękuję? Oczywiście to wszystko by się nie odbyło, gdyby nie 5 lat temu, już wtedy, Julia Nowaczyńska, która realizuje audycję, siedziała po drugiej stronie i swoim wspaniałym profesjonalizmem oraz spokojem emanowała na całe studio i wtedy rozpoczęła się Na Dachu Świata po raz pierwszy. W tym wszystkim uczestniczyła Justyna Goc, która pomagała mi to poustawiać i pięknie zaprogramować, by ta audycja jakkolwiek zabrzmiała i mam nadzieję, że zabrzmiała. A to wszystko wydarzyło się dzięki Katarzynie Pruchnickiej, która namawiała i namówiła i przybyłem do Radia 357 i wystąpiłem i występuję od 5 lat. I między innymi za to bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję również Adamowi, Piotrowi, Arturowi, czyli dział techniki, który pozwolił na to, by Dach Świata zabrzmiał z różnych miejsc, nie tylko z Warszawy. Także za to również, i to jest bardzo ważne, dziękuję słuchaczom i patronom, bo przecież dzięki wam, między innymi Dach Świata, to nie tylko studio tutaj w Teatrze Komedia, ale również gdzie indziej, gdzieś na świecie, właśnie. Od Kilimandżaro po Dakę, Kabul, Jerozolimę, Ukrainę, ale również wyspę Lesbos, a także Paryż, a także mam nadzieję, że będziemy jeszcze w różnych miejscach z tym dachem podróżować. Dzisiejszych podziękowań jest wiele, między innymi muszę przeprosić, że nie na wszystkie maile odpowiadałem. To jest niestety moja pięta achillesowa, ale chciałem przeczytać jedno podziękowanie, właściwie jedne refleksje i piękne słowa od pana Mikołaja z Wągrowca. Dziękuję za to, że dzięki panu i tej audycji mogę poszerzyć swoje horyzonty i jeszcze bardziej zainteresowałem się kwestią Bliskiego Wschodu, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Zawsze interesowały mnie kwestie tych regionów. Jako że uwielbiam Amerykę Łacińską, jej kulturę, literaturę, muzykę, kino, a kończąc na piłce nożnej, chciałbym poprosić i zapytać, czy jest możliwe, żeby zwiększyć tematykę dotyczącą właśnie tej części świata. No, proszę państwa, z tego na pewno cieszy się już Wojciech Ganczarek, który jest w studiu, podcast latynoamerykański. Dzień dobry, Wojtku, widzę cię na własne oczy tutaj na dachu świata.
1: Dzień dobry. No, bardzo miło jest jednak na żywo w studiu rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie tutaj na urodziny.
0: Na urodziny oczywiście, bo zaraz po tobie wystąpią ci, którzy byli tutaj 5 lat temu, czyli Agnieszka Bryc i Zbigniew Parafianowicz, ale Tierras Raras, czyli projekt twojego podcastu latynoamerykańskiego i Radia 357 i na dachu świata, to jest ta opowieść o Ameryce Łacińskiej, która łączy muzykę, filozofię, politykę i to wszystko, czym żyją społeczeństwa tamtego regionu. Słuchaj, jak zawsze zaczynamy od muzyki, którą ty wybrałeś. Powiedz tytuł, czy może później?
1: No nie wiem, ale to najpierw, ty jak już mnie zaprosiłeś na urodziny, to pozwól mi złożyć ci życzenia też.
0: Aj, dobrze. No w sumie tak, masz rację. No. No, tak.
1: Wiadomo, że jak ktoś zaprasza kuzyna z wioski na urodziny, to wiadomo, że kuzyn przyniesie co najmniej czekoladki, prawda? No, żeby osłodzić ten smutny dzień dzisiejszy, taki szary.
0: Nie, no naprawdę. No,
1: chociaż ekipą realizatorską sobie pochrupiecie. A masz też dzisiaj gości w studiu, tak?
0: No mam przecież.
1: No to ty
0: jesteś też moim gościem.
1: To ja, jakbym wiedział, to bym większą paczkę.
0: Ale właściwie też u siebie jesteś odrobinę tą jedną nogą, jak najbardziej. Merci ci, dziękuję bardzo.
1: No a jak zapraszasz kolegę z Brazylii, to istnieje taka możliwość, że ci przyniesie z samego serca kontynentu. Jak popatrzysz na mapę, to w samym sercu kontynentu jest, proszę ciebie, Portobello. Tak. I tam przy Portobello leżał sobie Michał Archanioł. I on cię będzie bronił na tych twoich kolejnych podróżach.
0: Poczekaj, wychylę się. No,
1: do Kabulu i gdzie tam jeszcze byś chciał pojechać? Może kiedyś pojedziesz do Portobello.
0: Może kiedyś pojadę do Portobello, a może się spotkamy w Caracas na przykład, albo w ogóle w jakiś... No dziękuję, no wspaniały prezent. No nie wiem, to jest...
1: On tam jest, taki medalik.
0: Widzę, dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Bije, smoka bije, no.
0: Widzę.
1: Co on tam zabija, no.
0: Panie Wojtku, bardzo dziękuję. Wojciech Ganczarek, wspaniały prezent prosto z Brazylii, tak?
1: Prosto z Brazylii. Mhm. Bardziej prosto się nie dało.
0: Bardziej prosto się nie dało. Dziękuję pięknie. Jestem wzruszony. W związku z tym teraz ty jesteś tutaj odpowiedzialny za wprowadzenie i opowiedzenie, o czym będzie pieśń.
1: I to jest pieśń, która trochę nas wprowadzi może w temat, może jeżeli uda nam się porozmawiać o tych Mercosurach, o których wspomniałeś, to nas trochę wprowadzi w ten temat, ale właśnie nie od strony gospodarczej, tylko światopoglądowej. Nazywa się Por qué no se van. To jest zespół, znaczy to jest piosenka zespołu z Chile, która opowiada trochę o tym, znaczy zaczyna się tak. Jeśli śnisz o Nowym Jorku i Europie, narzekasz na naszych ludzi i ubrania i lubisz tylko alternatywne kino z Normandii, to dlaczego po prostu stąd nie wyjedziesz? I to jest piosenka, która mówi trochę o tym zapatrzeniu w tak zwany Zachód, czy który gdzieś tam też w Polsce być może nam się zdarza, może trochę nam przeszło teraz, nie? Natomiast w Ameryce Łacińskiej to jest jak najbardziej zakorzenione jest też w politykach gospodarczych, które przede wszystkim patrzą w eksport surowców. Ta-dam.
0: Proszę bardzo.

0: No proszę. Rzeczywiście to było o tym, by nie zapatrzeć się za mocno na ten zachód, tak?
1: Znaczy, albo w ogóle na coś, co jest poza naszym krajem, nie? Mhm. No i jeśli chodzi o politykę gospodarczą, to się potem odbija i ta wiadomość, ta zachęta, żeby jednak wyjechać z kraju, również kierowana jest jak najbardziej do polityków, których można spokojnie chyba posądzać o to, że bardzo nie znoszą swoich obywateli, że najchętniej widzieliby kraj bez nich. Zresztą mówi się o Argentynie dla 30 milionów mieszkańców, nie? Są takie hasła polityczne. Argentyna dla 30 milionów mieszkańców.
0: Co to znaczy, że...
1: Żeby było mniej.
0: Ale z ilu by...
1: No, z 47,
0: 47,
1: żeby...
0: Tak?
1: Żeby zjechać do 30, to już będzie lepiej. Z tym, że Argentyna, trzeba przypomnieć, jest ogromna. To jest kraj jak pół Europy. I jakby ludzie, którzy tym krajem kierują albo mają wpływ na jego politykę, mówią, że zróbmy tak, żeby tam 30 milionów, przepraszam, tylko żyło. Nie? Więc są takie idee, gdzieś tam krążą.
0: Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, powtórzę, ale również Tierras Raras, tutaj na dachu świata. I my często rozmawiamy o tym, czym jest Mercosur, czyli ta umowa handlowa, wielka umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a światem Ameryki Łacińskiej, bo chyba tak to możemy powiedzieć, może nie całym, ale tymi najważniejszymi krajami, jeżeli chodzi o produkcję żywności. I już mamy pierwszą informację. W ogóle teraz czytam, rząd zaskarży umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polski rząd. Czyli tutaj się już coś dzieje. Tu chodzi o pestycydy i rolników, tak przynajmniej donosi Rzeczpospolita. Ty z kolei czytasz, że brazylijska firma ma mieć niemal monopol na eksport nieoclonej wołowiny do Unii Europejskiej. I co to się dzieje? Musimy też podsumować, o czym myśmy do tej pory rozmawiali, bo Mercosur, żeby było też jasne, wchodzi właśnie w życie. To znaczy on już jest od 1 maja. I już są problemy, i już są zadziwienia, że coś nie tak.
1: No wyglądałoby na to, że Unia Europejska trochę się zaraziła od polityków latynoamerykańskich właśnie tym niemówieniem wszystkiego, tym ukrywaniem części, tym przepychaniem na siłę czegoś, co może jest, nie wiem, czy jest dobre, czy złe, prawda? Natomiast przekierowywanie uwagi opinii publicznej na pewne rzeczy, a ukrywanie innych. No i tutaj okazuje się, że ukryto taki dość istotny detal dotyczący tego, kto będzie decydował o kontyngentach wysyłanej wołowiny. To znaczy, kto zadecyduje, kto może wołowinę wysłać do Unii Europejskiej, prawda? Początkowo mówiło się, że miała to robić Bruksela, teraz zdaje się, że źródeł mówił, że 22 kwietnia, czyli na tydzień przed wprowadzeniem w życie tej umowy, okazuje się nagle, że będzie o tym decydował Mercosur, czyli będą między sobą decydować, kto może, a kto nie może. A że akurat Brazylia jest największym eksporterem i jest tam taka korporacja JBS, o której mówiliśmy też przy okazji Paragwaju, bo oni oprócz Brazylii działają też w Paragwaju, w Chaco przede wszystkim. Są przesłanki, że to właśnie oni głównie skorzystają z tych kwot czy kontyngentów nieoclonej wołowiny.
0: Chciałem tylko też zastrzec jedną rzecz, że my tutaj nie rozsądzamy, nie jesteśmy antyunijni, to nie jest akcja polityczna Ganczarka i Żakowskiego antyunijna, czy antymercosur i w ogóle by tego typu inicjatywy torpedować. Tutaj to są opowieści o tym, jak mniej więcej pewnego rodzaju wielkie umowy i wielkie słowa są widziane w praktycznym języku i w praktyce, tak? I teraz to, o czym ty mówisz, to przecież ta umowa też zakłada kontrolę jakości żywności, która, czy chociażby właśnie wołowiny.
1: Już były informacje o tym, że ta żywność dochodzi z hormonami, że nie spełnia tych standardów, jakie były. To są jakieś takie detale, które można...
0: Nieważne, takie. Przejdziemy na porządku dziennego.
1: Myślę, że nie powinniśmy sobie wyobrazić, że żywność europejska, jaką jemy, jest też tak doskonała też, nie? Zwłaszcza ta przemysłowo przetworzona. Chodzi mi raczej, ciekawe jest, zwraca uwagę ta nieszczerość po prostu, nie? I jak sobie patrzę na to, jak swoje prawa wprowadzają obecnie na przykład politycy latynoamerykańscy, na przykład Rodrigo Paz, prezydent Brazylii, żeby przejść do jakichś konkretów, to jest dokładnie coś takiego. To znaczy, wprowadzamy pewne prawo, na przykład w dniu meczu Boliwii z Surinamem, tak żeby nikt nie zauważył, nie?
0: Ale przecież to wszyscy siedzą przed telewizorami i patrzą, no właśnie, co się dzieje na boisku, tak?
1: Wtedy można na przykład osłabić kwestię dostępu do ziemi, nie? Bo nikt się nie zauważy może.
0: Fantastyczny pomysł.
1: No i potem wychodzisz przed kamery i mówisz, że ta ustawa, ona brzmi bardzo technicznie i ona mówi, że można zarejestrować małą własność ziemską jako średnią. No, taka bzdurka, prawda? Mm-hmm. Ale co to znaczy w praktyce? W praktyce to znaczy, że w Boliwii mała własność ziemska jest rozumiana jaka ta własność ziemska, na której twoja rodzina rolnicza żyje, prawda? I w szczególności tego nie można zahipotekować, więc żaden bank ci tego nie odbierze. To jest nietykalne. To jest twojej rodziny, ty możesz sobie na tym żyć, więc to jest w żaden sposób nietykalne. I teraz, jeżeli to przerejestrujesz jako średnią, to już jest tykalne. Już traci tą możliwość, znaczy to zabezpieczenie prawne. No i teraz wychodzi Rodrigo Paz i mówi, no ale to jest, ja chcę pomóc tym małym rolnikom, żeby oni mogli wziąć kredyt i założyć firmę, nie? Mm. Tylko, że no właśnie, jeżeli ktoś był w Boliwii, na przykład w Pando, no to zdaje sobie sprawę, że jak ktoś ma już to 50 hektarów małą własność rodzinną w Pando, no to najczęściej problemem jest nie dojście do kredytu, tylko dojście do drogi. Bo żeby wyjechać z swojej małej własności i gdzieś ten produkt zawieźć, to musisz jechać 300 km przez błoto. I chociażby byś nabrał kredyt, ile chcesz za hipoteczny, za tą twoją małą własność ziemską, to nie zbudujesz za niego drogi, żeby wywieźć twoje produkty. I bardzo prawdopodobnie bank ci odbierze te pieniądze, bo też oczywiście to są ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do systemu bankowego, nie są przyzwyczajeni do kredytu, więc być może wyobrażają sobie, że pójdzie im dobrze. A w rolnictwie, no to jest trochę ruletka, no. Zwłaszcza jeżeli teraz

0: to jakby to nie jest dla małych rolników, że to jest pomyślane jednak o dużych właścicielach ziemskich.
1: Dużych właścicielach ziemskich, to my też o nich rozmawialiśmy nieraz. To są setki, nie, to są tysiące hektarów. To o takich my rozmawiamy właścicielach.
0: No tysiące, dziesiątki tysięcy hektarów.
1: Części Polski, można powiedzieć, które należą do poszczególnych oligarchów czy właścicieli ziemskich. I to z nimi umowa Mercosur tak naprawdę jest podpisywana. Bo to z tego, co ty opowiadałeś, to z tego właśnie wynika, że to nie jest tak, że ona ma być wspaniałym dealem dla tych, o których teraz opowiedziałeś, którzy się będą przedzierali przez te błoto, czy brali kredyty w bankach.
0: Ja jechałem przez te błoto.
1: No właśnie, ja wiem, bo to są opowieści nie z dużego palca, informator paluch, jak kiedyś się mówiło o kłamstwach dziennikarskich, tylko to są opowieści na własne oczy widziane. I
0: jak
1: to jest
0: zupełnie to błoto zaczyna się oklejać ci opony i w pewnym momencie koło już się nie może obracać, bo się tak już wygląda jak pączek, albo jak obwarzanek, taki wielki i się blokuje, już nie można dalej jechać, nie trzeba stanąć, trzeba podklejać to błoto, przejechać kawałek dalej, no i tak cały dzień 20 kilometrów.
1: Czyli należy się przyglądać temu, co będzie dalej z tą umową.
0: A tam było coś jeszcze.
1: Co tam jeszcze
0: było? Dużo ciekawsze.
1: Co?
0: Bo teraz dwa lata temu.
1: Bo nie wiem nawet.
0: Dokładnie dwa lata temu. W tej samej ustawie. Tylko właśnie tak w tym wątku, że mówił ci jedna tak naprawdę zupełnie co innego. No więc tam był jeszcze taki kruczek ukryty. Bo na tej boliwijskiej północy zbudowano dwa lata temu 800 kilometrów drogi asfaltowej, jedyny, nie? No więc to jest świetny biznes, może z tego być, tylko to trzeba umożliwić właśnie tym wielkim właścicielom ziemskim Santa Cruz. No jak się to umożliwia? Więc jak się zmienia tą własność ziemską z małej na średnią, to przy okazji jeszcze dają ci 10 lat bez kontroli. Co się z tym dzieje? Bo znowu, boliwijskie prawodawstwo, jeśli chodzi o ziemię, między innymi dzięki Evo Moralesowi, no jest dość zaawansowane i między innymi istnieje pewna kontrola, co ty z tą ziemią robisz. Więc jeżeli to jest zarejestrowane jako jest średnia własność ziemska rolnicza, no to ma być uprawiane, tam ma być mechanizacja i tam ma być produkcja. Ale oni ci mówią, ale przez 10 lat nie kontrolujemy, więc ty skupujesz sobie takie małe dziełeczki, rejestrujesz je jako średnie, czekasz 5-8 lat i je sprzedajesz dużo drożej. To się zwaloryzuje na 100%, bo tam jest droga asfaltowa i niedługo, za jakieś 3-4 lata będzie most w Guayaramelin. To jest świetny biznes. Jeżeli masz parę milionów złotych, to ja myślę, że możemy zrobić dobre pieniądze tam w Benin.
1: No wiesz, powiem ci, że akurat
0: będziesz miał na wyjazdy do Kabulu.
1: Nie mam jeszcze, nie, do Kabulu albo gdzie indziej, do różnych innych miejsc przecież. Ale Kabul też jak najbardziej, słuchaj.
0: No więc o tym nie mówiono, ale to było tak naprawdę najważniejsze w tej ustawie.
1: To ja nie mam wolnych kilku milionów. Nie znam też takich ludzi, którzy mają wolne kilka milionów, ale Mercosur też nam jakby jest... otwiera nam tą opowieść również o surowcach mineralnych, o surowcach w Brazylii, w Boliwii, w Argentynie. To też jest bardzo ciekawy temat, kto tym zawiaduje i jak wygląda dystrybucja, tak? Ty też się tym zajmujesz jako reportażysta, bo też to warto wiedzieć, że Wojtek to, co ogląda, to też z tego powstają filmy dokumentalne, między innymi wygrywające festiwale Human Dog w ubiegłym roku w Warszawie,
0: to ale także... liczba pojedyncza, jeden tylko festiwal.
1: No dobrze, ale wcześniej były inne, natomiast teraz twój jeden z filmów był prezentowany w telewizji w Meksyku, więc to też ma to swój oddźwięk. Proszę bardzo, jak wygląda dystrybucja surowców w tym, jak ty to widzisz?
0: Czekaj, bo jeszcze się zamknę, to też jest, będzie o surowcach, ale zamknę ten temat właśnie, dla kogo jest ta umowa, bo w sumie to było trochę twoje pytanie. Dla kogo jest ta umowa właśnie Unia Europejska-Mercosur? I tak sam powiedziałeś, to nie chodzi o to, że my tutaj doszukujemy się jakiejś złej woli Unii Europejskiej.
1: Nie.
0: Może jej nie ma, prawda? Natomiast w praktyce dla kogo to jest? W praktyce to na przykład w zeszłym tygodniu była taka sytuacja, że społeczność rdzenna była Guarani z prowincji Misiones w Argentynie, została wysiedlona z użyciem przemocy i do aresztu trafił lider społeczności oraz 8 innych osób w konflikcie o ziemię z chilijskim koncernem Arauco. Co produkuje chilijski koncern Arauco? No rzeczy bardzo ciekawe. Drewno sosnowe, drewno eukaliptusowe i najważniejsze kredyty węglowe, który europejski przemysł na pewno bardzo chce kupić, prawda? Żeby takie kredyty węglowe wyprodukować, to najpierw trzeba wysiedlić społeczność rdzenną Guarani, obsadzić to wszystko eukaliptusem, zarejestrować, zacertyfikować i wręczyć do rączki na przykład niemieckiemu przemysłowi. Albo polskiemu.

0: No więc dla kogo jest ta umowa Unia Europejska-Mercosur? I dla mieszkańców społeczności Puerto Quemado chyba nie. A dla firmy Arauco prawie na pewno.
1: Dobrze, to tutaj myślę, że nie należy, już nie będziemy dalej tego dojaśniać, bo jest to, bym powiedział, w miarę oczywiste. To co z tymi surowcami?
0: Co z tymi surowcami?
1: Dystrybucja surowców, bo to też jest bardzo ciekawe, jak wygląda w tych krajach, które poznałeś, prawda?
0: No, a czy surowce? No
1: surowcem jest również ziemia, żeby było jasne.
0: Albo banan.
1: Albo banan. Woda oczywiście też. O wodzie rozmawialiśmy nieraz. No ale też jest właśnie, chciałem to powiedzieć, pigwa.
0: Pigwa. No najpierw o bananie, bo to właśnie ostatnio byłem w tym, w supermarkecie w Kleszczelach i było trzy...
1: To żeby było w Kleszczelach, to jest Kleszczele, na wschodzie Polski.
0: Na wschodzie Brazylii, w wschodzie Polski. 3 złote kilo banana jest w promocji. Mhm. 3 złote. A w tym, w Portobelo, Rondonia, Amazonia Brazylijska, 12 reali. Czyli około 9 zł. Kilo banana. Jak wiemy, banany w Polsce jakby tak sobie radzą, nie? Jeśli chodzi o uprawę.
1: Tak, jest bardzo trudno uprawiać banany, by nie wdarła się tam żadna choroba.
0: Słyszałem o czeskiej rodzinie, która w domu sobie hodowała banana. Już po 7 latach zaowocowało coś tam.
1: Banan wyrósł.
0: Jeden.
1: Mhm.
0: No więc w Brazylii jest trochę łatwiej. A mimo to, prawda, jest drogi ten banan. A dlaczego jest drogi? No bo do Rondonii trzeba je wozić z São Paulo, bo trzeba wozić gdzieś z Nordesty, bo w Rondonii nie uprawia się bananów. W Rondonii uprawia się transgraniczną soję, transgraniczną kukurydzę i krowy. Nic więcej. Znaczy tak, wiesz, nic, absolutnie nie ma nic więcej. Więc to są problemy tych właśnie gospodarek skierowanych wyłącznie na surowce, na eksport. No i tutaj nam wchodzi ten eksport i tutaj nam wchodzi taka może bardzo ogólna refleksja o tej umowie Unia Europejska-Mercosur, czy w ogóle o tych umowach międzynarodowych na surowce, że my sobie tak próbujemy jakoś udowodnić, bo już żeśmy rozmawiali nieraz o tej umowie i tak czasami szukamy jakiejś takiej może dobrej wymówki, że tak naprawdę my źle nie wpłyniemy, albo że to myśmy tak nie chcieli, no ale jak źle wyszło, to nie nasza wina. Znaczy wpłyniemy, na pewno wpłyniemy. Znaczy to nie ma co się oszukiwać, że nie. I w poprzednim naszej rozmowie, jak rozmawialiśmy 2-3 tygodnie temu o sytuacji w północnej Boliwii, jak tam, co tam się działo przy okazji eksploatacji kauczuku, no tam była rewolucja po prostu kosmiczna. Jeśli chodzi o migrację, jeśli chodzi o prawa człowieka, jeśli chodzi o terytorium, jeśli chodzi o wszystko. Tylko i wyłącznie ze względu na atrakcyjną cenę kauczuku na międzynarodowych rynkach. Więc jakieś takie udawanie, że być może nasze kupno surowców nieoclonych w Ameryce Łacińskiej nie wywoła problemów, no wywoła. Czy one są zamierzone? No pewnie nie są. Może jesteśmy jednak, może nie robimy złych rzeczy celowo, no ale trzeba być świadomym, że owszem, to wpłynie na to, co się dzieje tam i wpłynie na to, co się dzieje tu. To też właśnie przy okazji tych 5 lat audycji Na Dachu Świata. Ja myślę, że to będzie audycja, która będzie rosła i będzie miała coraz więcej słuchaczy i się będzie rozwijała nie tylko dlatego, że jest tak wspaniale prowadzona, ale także dlatego, że chyba w tej całej burzy, jaką przeżywamy teraz na świecie, no zaczynamy sobie zdawać w Polsce sprawę, no że żeby ta polska wieś spokojna i zaciszna, no to jednak to zależy od tego, co się dzieje na świecie, a najlepiej świat widać z dachu świata, prawda? Leży wysoko.
1: No, Wojciechu, to było tak poetyckie, a zarazem realistyczne, że nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję, to na pewno, ale no, słuchaj, to jest jak... To brzmi jak piękny dżingiel, ale też życzenia bardzo miłe. To w takim razie, skoro temat Mercosur zamknęliśmy i mniej więcej próbujemy opisywać, jakie są realia tej umowy, myślę,
0: ona
1: że...
0: Ona ma 3000 stron, czytałeś?
1: Nie, absolutnie. To jest nie do przeczytania ze zrozumieniem i ze zrozumieniem, jak to później jest wykorzystywane w użyciu. Myślę, że nawet ekonomiści, którzy bardzo chwalą tę umowę, mieliby problemy z odpowiadaniem na niektóre pytania, bo albo my jednak rozmawiamy o zyskach, i stratach, bo to jest chyba też tak należy to, ten bilans rozumieć. I myślę, że nie jeden nam by wytłumaczył tutaj, że jesteśmy w, jak to kiedyś się mówiło, w mylnym błędzie, rozumiejąc to w taki, a nie inny sposób. Myślę, że dyskusja o Mercosur jest jeszcze otwarta i ja jak zwykle zapraszam do takich rozmów. Natomiast śledzimy losy Javiera Milei, twojego prezydenta argentyńskiego. Znaczy nie twojego, bo nie wybierałeś, ale z Argentyny, w której spędzasz lwią część swojego życia w Ameryce Łacińskiej. No powiem ci, że jest w fantastycznym humorze. The Economist, prestiżowe pismo, które wydaje naprawdę opinie i wręcz nawet bym powiedział wyroki ekonomiczne i nie tylko i polityczne w tym świecie, powiedziało, że napisano w Economist, że ma problemy ekonomiczne pan Javier Milei. Całkiem niedawno jeszcze czytałem, że jednak coś tam dobrze się dzieje z inflacją, ale i walczy i umie to
0: dobrze
1: robić.
0: I rośnie od 10 miesięcy, nieustannie rośnie, więc to chyba dobrze, jak coś rośnie, nie?
1: Tak, ale tutaj powołując się na artykuł z The Economist, argentyńska ekonomia została bardzo mocno uderzona i kto najbardziej ucierpiał w wyniku tego uderzenia? Ja, mówi Javier Milei z Argentyny, prezydent Argentyny, jestem jedynym przypadkiem człowieka, którego wynagrodzenie nie zmieniło się od czasu, kiedy wstąpiłem na urząd. Mhm. Proszę bardzo. I to jest poświęcenie.
0: I co chcesz, żebym ci powiedział?
1: No chciałbym, żebyś powiedział, że to jest poświęcenie i że uważam, że twoja bezpardonowa krytyka jest na wyrost.
0: Nie, no nie wiem, czy to trzeba krytykować. To trzeba odsunąć. To trzeba wziąć i odsunąć na bok, bo to jest cyrk, prawda? Mhm. Teraz zresztą to nie jest najsławniejszy cyrk w Argentynie. Teraz najsławniejszym cyrkiem w Argentynie jest Manuel Adorni. Manuel Adorni to jest osoba, która z wykształcenia jest Twitterem, znaczy tym Twitterowcem.
1: Z wykształcenia Twitter...
0: Znaczy no, człowiekiem, który pisze tweety, nie? Mhm. Teraz X-y pisze pewnie.
1: Twitter writerem.
0: No, Twitter writerem właśnie tym jest. No a jak Javier Milei stał się prezydentem, no to pan Manuel Adorni stał się tym rzecznikiem, który beszta tych dziennikarzy, wychodzi na kolumnę i się śmieje z wszystkich, prawda? No i to wspaniały rzecznik prasowy. No więc po 2 latach ponad jego urzędów, no jednak okazało się, że chociaż jego zarobki też nie rosną, tak jak Javiera Mileja, no to bardzo rosną jego te rozliczne posiadłości. Propiedades, to się mówi w języku hiszpańskim. Propiedad ma 2 znaczenia w języku hiszpańskim. Albo jako własność, albo jako właściwość. Więc się ludzie teraz śmieją, że Manuel Adorni jest jak Aloes. Codziennie znajdują nowe propiedady z właściwości, własności. No ma nie wiadomo ile tam domów, ostatnio zbudował sobie fontanny, basen i jak to się mówi, wodospad w domu. No więc, ale to też jest cyrk, prawda? Chociaż od 2 tygodni media od lewej do prawej mówią w kółku o tym, to tak naprawdę dla Argentyny jako państwa to jest kompletnie nieistotne. On, jak dla mnie, może mieć 250 tysięcy domów, to nic nie zmienia naprawdę. Natomiast to, co zmienia, to co owszem dużo zmieni, to jeśli wprowadzi się w życie proponowaną ustawę o nietykalności własności prywatnej. Nie Manuela Adorniego, tylko wielkich właścicieli ziemskich w szczególności i bardzo w szczególności właścicieli z zagranicy. Bo dotychczasowa ustawa dotycząca własności ziemskiej dla obcokrajowców wprowadza ograniczenie do 1000 hektarów. To jest dość sporo. Nie wiem, ile masz hektarów ty.
1: Ja mam, tak. Ja raczej w arach liczę.
0: W arach, no właśnie.
1: Propriedades.
0: Więc w Argentynie, jakbyś pojechał z Argentyny i chciał kupić ziemię, to możesz kupić dziś do 1000 hektarów. Natomiast propozycja jest taka, żebyś mógł kupić wszystko. Ile jak masz dużo pieniędzy, to możesz kupić sobie pół Patagonii, prawda? No i do tego, że skraca się wszystkie te procedury formalne związane z wysiedlaniem ludzi, prawda? No i najczęściej z tym wysiedlaniem jest taka sytuacja, rzeczywiście dwie strony mają jakieś swoje racje. W tamtym mówiliśmy o firmie Arauco i o ludności rdzennej Mbeo Guarani. Oczywiście dwie strony jakieś swoje racje, ta pewnie firma Arauco tam też miała, tylko że firma Arauco ma też telefony i pieniądze do opłacenia funkcjonariuszom policji, żeby zrobili wysiedlenie już, prawda? Czego ludzie z Puerto Quemado nie mają. No więc jeżeli skróci się i uprości wszystkie formalności związane z wysiedlaniem ludzi, no to wiadomo, jak to się skończy. To znaczy te niewielkie możliwości na obronienie się zostaną jeszcze zmniejszone. No i to w ogóle zobaczyłem, jak się nazywa ten projekt ustawy właśnie o nietykalności, absolutnej nietykalności własności prywatnej, to przypomniało mi się Monsenior Romero
1: w
0: Salwadorze. To męczennik salwadorski, mm-hmm. Który właśnie mówił o tym, że problemem Salwadoru jest nietykalność własności prywatnej. Że i własność prywatna jako świętość, że nie da się w ogóle tego dotknąć, prawda? No bo, znaczy szanujemy własność prywatną, wy macie tutaj prywatny kubek, ja mam prywatną torbę, no to jest fajne, gdzieś tam użyteczne czasami, nie? Bo ktoś mi zabrał teraz tą torbę i ją zniszczył, to ja bym się obraził. Natomiast no, oprócz własności prywatnej są też, wydaje mi się, inne jakieś takie reguły życia społecznego. Mówiliśmy w przypadku Boliwii, nie? Na przykład, że jeżeli to własność prywatna, to jest własność rodzinna, na której rodzina żyje i od której zależy życie tej rodziny i możliwość dalszego istnienia, no to myślę, że jest rozsądne takie prawo, które chroni tą własność prywatną, żeby na przykład bank jej nie zabrał. Natomiast jeżeli ktoś ma 900 tysięcy hektarów, na których nawet nigdy nie był, no bo trudno schodzić 900 tysięcy hektarów i do tego jest dość w miarę udowodnione, że to jest kradzież, no to jakby ja nie widzę sensu, żeby to było chronione jako nietykalna własność prywatna i po prostu ogrodzona drutem i jak tego dotkniesz, to trafisz od razu do więzienia.
1: Ale powiedz mi jedną rzecz, bo oczywiście to jest...
0: To jest ważne. Teraz, że Manuel Adorni ma 20 domów i wodospad, to naprawdę nieistotne.
1: Tak, tylko że takich ludzi nie wyeliminujemy z życia politycznego. Tak samo wielkich obszarników, wielkich korporacji, które mają swoje interesy. To jest, myślę, że niemożliwe, by ten świat ułożyć w sposób raczej pasujący tym, o których ty mówisz, czyli lwiej części chociażby mieszkańców Ameryki Łacińskiej. Chociaż ja mam wrażenie, że te problemy, o których ty opowiadasz, możemy odnieść do Afryki, możemy odnieść do Azji, w miejscach takich samych posiadaczy wielkości 900 hektarów, prawda?
0: Tysięcy. 900 tysięcy. To jest ładna jednostka miary. W Polsce mamy województwo polskie, ma 900 tysięcy.
1: Jakbym miał kilka wolnych milionów, to bym spokojnie 900 tysięcy hektarów wypowiadał jednym ciągiem, wiesz? Spokojnie. Natomiast nie mam w związku z tym 900 hektarów, już jest dla mnie sporo. W każdym razie dobrze.
0: Benetton ma 900 tysięcy hektarów w Argentynie, nie?
1: Tak?
0: Tak, ten od sweterków. Dlatego oni mają wszędzie swoje sklepy te takie markowe, tylko nie mają w Argentynie, bo się boją, że im te szyby pobiją. Słusznie się boją. Bo...
1: Nie. To ja, tak ja już znam, nie będziemy mówili, że
0: ja znam
1: nie namawiamy.
0: Więcej niż jedną osobę, która chęcią by im szyby wybiły.
1: Dobrze, ale to jest, Wojtek, tak nie możemy mówić, bo to jest trochę namawianie do brzydkich czynów, czego byśmy nie chcieli.
0: Ja nie namawiam, tylko znam osoby, które...
1: są przeciwne polityce tej firmy, tak. Żeby już tak zakończyć tę frazę.
0: No, natomiast... ale ja ci tego Mileja teraz połączę z tymi surowcami, o których chciałeś.
1: Proszę cię bardzo.
0: Bo się zgubiliśmy. No, więc, bo mówiliśmy o surowcach, mówiliśmy też o pigwie, ja tą pigwę szybko przeprowadzę. Pigwa... to jest bardzo ważne u was w Argentynie, gdyż produkuje się z niej marmoladę twardą, która leży w każdej lodówce od Ushuaii po Lakiakę.
1: Czyli
0: po granicy,
1: od końca świata do innych prowincji.
0: Do środka świata mniej więcej. Dokładnie. No i teraz pierwsze zbiory pigwy odbywały się w wiosce Choya obok Andalgalá. Wiedziałeś o tym? Nie.
1: Nie, no absolutnie.
0: Absolutnie. No, więc nad tym wioską Andalgalá i nad miasteczkiem... przepraszam, nad wioską Choya, nad miasteczkiem Andalgalá, działa, albo ma działać, rozszerzenie kopalni Mineral Umbrera pod nazwą Agua Rica, która ma wydobywać złoto na sztabki i mieć na rewolucję energetyczną przez koncern angielsko-szwajcarski Glencore. No i teraz to jest taka bardzo symboliczna sytuacja, no bo na przykład oni prawie zakopali Choya pod ziemią, bo tam miało być gruzowisko kopalni. Prawda? Czyli to pierwsze miejsce, gdzie rodzą się pigwy na marmoladę, którą Argentyńczycy jedzą z tą słodką bułką i popijają tym yerba mate codziennie, co rano, konsumpcja wewnętrzna, to miało być uznane za nieistotne, żeby to wszystko zakopać pod gruzem, którym okazało się, że tam akurat nie ma złota, więc trzeba to wyrzucić. No ale złoto jest ważne, no bo da się eksportować, a pigwa nie jest ważna, bo nie za bardzo. I o tym mówię, bo anegdoty związane z Manuelem Adornim i Javierem Milleim to jedno, natomiast projekt, jaki jest proponowany dla Argentyny, i to jest projekt, który wprost mówi, czy to Milley, czy Caputo, czyli minister finansów, to jest peruwianizacja Argentyny, nie?
1: Peruwianizacja Argentyny. Tak. Brzmi to koszmarnie.
0: Tak. W Ameryce Łacińskiej, oprócz Argentyny, zawsze ci zadają pytanie, z czego żyje Polska? No, jak jesteś w Boliwii, to jest łatwiej. Z czego żyje Boliwia? Z gazu. Koniec. Z czego żyje Wenezuela? Z ropy. koniec. Czego żyje Polska? I z jabłek, z informatyków, z ziemniaków, z miedzi też, wszystkiego po trochu, nie? Argentyna też żyła z wszystkiego po trochu. Natomiast idea jest taka, żeby Argentyna żyła z miedzi i ze złota, prawda? I z gazu łupkowego ewentualnie. No i jak się to kończy? Jak się kończy taka sytuacja dla społeczeństwa? No, kończy się gigantycznymi nierównościami i kończy się takim... Taką desesperacją, nie, jest takie słowo, desesperacja po prostu.
1: Desperacja jest, desperacja.
0: Taką desperacją, jak tych Peruwieńczyków, którzy trafili na front rosyjsko-ukraiński, bo myśleli, że tam można znaleźć łatwo pracę. No i można znaleźć łatwo pracę, tylko też kulkę można łatwo znaleźć.
1: Bo to na froncie jest praca bycia najemnikiem rosyjskim.
0: To jest praca na froncie.
1: Ilu ich jest tak, tam? Kilkuset się odnalazło.
0: 600 podobno, mm-hmm. Tak. Więc tak się kończy peruwianizacja kraju.
1: Słuchaj, no to aż strach się zapytać o te Malwiny i Falklandy. Ja myślę, że to sobie zostawimy. Jest przynajmniej taka pogłoska, że chciałby Milei, by Falklandy, to jest nomenklatura brytyjska, czyli Malwiny, odebrać Brytyjczykom po tych latach.
0: Na pewno by chciał. Wiesz dlaczego?
1: No nie.
0: No bo jego poparcie spadło do 32%.
1: A, i wtedy no wyciągamy...
0: I wtedy jak ci spada poparcie, to sobie przypominasz o tym, że mógłbyś się stać bohaterem narodowym. No i dyktatura wojskowa argentyńska, ta, która panowała nad Argentyną w latach 76-83, wpadła na dokładnie ten sam pomysł. Stąd sławna wojna o Falklandy, Malwiny, która oczywiście zakończyła się sromotną porażką Argentyńczyków, bo inaczej się nie mogła skończyć. Podobne sytuacje, na szczęście nie dochodziło koniec końców do wojny, ale ja przypominam sobie, jak w Wenezueli rządził Maduro i zawsze jak mu szło trochę gorzej niż zwykle, to sobie przypominał, że on będzie tutaj walczył od...
1: Gujana chyba
0: odbicie,
1: była.
0: Tak, od odbicie Gujany, od Brytyjczyków. Historia, która ma 180 lat czy coś w okolicy, bo tam w połowie XIX wieku Brytyjczycy opanowali Gujany. No i wiadomo, że to się nie wydarzy, prawda? No ale przydaje się jako... Taka cyrk znowu.
1: Malwinizacja cyrk. Polityki, możemy tak powiedzieć. Wojtek, bardzo ci dziękuję. Teraz jeszcze na koniec, czego posłuchamy i o czym ten utwór, o czym ta pieśń jest?
0: Tak, to jest utwór, który już się wydarzył raz w audycji, ale chciałem go przywołać ponownie, bo jak się wydarzy w audycji, to akurat ciebie nie było, więc ja chciałem, żeby go usłyszał. Bo
1: byłem
0: to jest,
1: gdzieś na wyjeździe.
0: Gdzieś tam w jakichś tych Kabulach twoich byłeś, nie?
1: W Kabulach, dobrze. No.
0: Więc to jest taki, to jest jakby kolejny prezent dla, na 5 lat na dachu świata.
1: Ojejku. Worek z prezentami z Ameryki Łacińskiej, z Brazylii i z Argentyny.
0: Ta piosenka mówi tak, ja przetłumaczę początek i koniec.
1: Proszę cię bardzo.
0: Początek jest taki, włóczę się po świecie moimi ścieżkami, i szukam otwartych drzwi i znaków, które pozwolą mi zrozumieć. No to coś jak ty, nie?
1: Ale...
0: No, a kończy się tak.
1: Ty to tym... masz te pomysły na puenty.
0: I z tej drogi, teraz z tej drogi, tym razem, znajdę odpowiedź. Przepytam każde żywo stworzenie. To jest ciekawe, że nie znajdzie tej odpowiedzi gdzieś tam w książce albo nie wiem, pod kamieniem, tylko przepyta, porozmawia z każdym żywym stworzeniem i może wtedy się okaże, kto tutaj kłamie.
1: I wykonawca?
0: Gustavo Santaolalla.
1: Zapraszamy, dziękując. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański Tierras Raras, tym razem na początku na dachu świata i niech będzie na dachu świata. Jak zwykle w swoim miejscu i o swoim czasie i przez najbliższe lata. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki serdecznie.

0: Muchas gracias. Paz, amor i cuídense.
1: No proszę, to za piękna dedykacja. Ja też dziękuję bardzo. To było Tierras Raras, w którym pojawiało się piękne słowo Kabul, stolica Afganistanu. Tak, w Kabulu byłem w 2021 roku i stamtąd była audycja na żywo na dachu świata. Fantastycznie, mam wrażenie, się udało pokazać pierwsze godziny, pierwsze dni i tygodnie rządów talibów w Afganistanie. Ale teraz posłuchajmy mojego krótkiego, powiedziałbym, reportażu, ale to jest też opowieść o lwie Marjanie. To jest zwierzę, rzeczywiście, które żyło w zoo w Kabulu w trudnych czasach. To jest opowieść właściwie o alegorii życia, o przeciwstawianiu się trudnościom, ale to również jest ten akurat reportaż jest, chciałbym go zadedykować tym wszystkim, którzy są dobrymi duchami na dachu świata, ale głównie chciałbym zadedykować inspiracji z Bliskiego Wschodu. I Lew Marjan bez tej inspiracji by nie powstał. Oto opowieść z Kabulu. Ta opowieść powinna zacząć się jak bajka, ale nią nie jest. To prawdziwa historia lwa o imieniu Marjan, co z arabskiego znaczy koral. Pełna dramatycznych zwrotów i, jak to w Afganistanie bywa, niedopowiedzeń, nawet nieścisłości, ale na szczęście jedno się zgadza. Lew Marjan pokazał niezwykłą siłę w czasach nie dających nadziei nawet na przetrwanie. Czasach wojny i głodu.

0: Lew zmarł w 2002 roku tuż po wypędzeniu stąd talibów. Stał się symbolem Kabulu, miasta, które przeżyło ogromne zawieruchy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak jak sam Marjan. Przywieziono go z Niemiec, podobno jeszcze za ostatniego króla Afganistanu Mohameda Zahir Shaha. A być może były to czasy późniejsze, tuż przed inwazją wojsk radzieckich w 1979 roku. Marjan przeżył czasy inwazji, ataki rakietowe podczas wojny domowej, głód i czasy, kiedy wojujące frakcje mujahedinów zamieniały Kabul i Zo w ruinę. Afganistan przejęli talibowie i podobno jeden z nich, popisując się odwagą, wskoczył do wybiegu lwa. Ten dopadł go i rozszarpał na śmierć. W akcie zemsty jego towarzysz, a może i brat, dwa dni później rzucił w Marjana granat. Granat wybuchając pozbawił Marjana oka i zębów. Cudem go uratowano, lew nadal rządził swoim królestwem w Zoo w Kabulu. Postanowiłem przekonać się, jak żywa jest jeszcze legenda o Marjanie w kabulskim zoo. A może raczej, jak teraz wygląda przekaz o niezłomnym lwie w tak trudnych czasach, jakie nastały w Afganistanie.
1: So, can you show me the place where Lion Marjan was held? Exactly, the place where he was used to live.
2: Yes, before this cage belongs to Marjan.
0: Przed wybiegiem Marjana spotykam się z Najibullahem Nazari. Od 10 lat zajmuje się tu opieką nad zwierzętami. To jest wybieg, w którym przebywał lew Marjan. Po jego śmierci wprowadzono tu parę białych lwów z Afryki Północnej. A czy widział pan go na własne oczy? Nie, wtedy mnie tu nie było. Ale legendę pan zna. Tak, wtedy nie bardzo wiedziano, jak się zachować w zoo i wobec zwierząt. I jeden z mężczyzn wskoczył do wybiegu, by pokazać, jak jest odważny. Marjan go wtedy zabił. Zawołano jego rodzinę. Oni zabrali ciało do domu, a po 2 tygodniach jego brat w akcie zemsty rzucił do środka granat i bardzo mocno zranił Marjana. Dla lwa takie obrażenia były ogromnym cierpieniem. Jak on sobie dawał radę? Musiał być niezwykle odporny i twardy, by przeżyć.
1: Yeah, but at the same time he was very brave and tough to survive and to live after that.
2: Yes.
0: Tuż po tym ataku jego opiekun Ali Akbar karmił go kawałkami mięsa, które sam kroił na kawałki, a te następnie wkładał mu do paszczy, bo Marjan nie mógł gryźć. Tak właśnie jadł.
1: No tak, czyli to jest ta stara... Stare miejsce, stara, może nie klatka, ale wybieg dla Marjana. Rzeczywiście, no jak wtedy było zabezpieczone? Druty ciągnące się, właściwie no, łatwe do pokonania. Teraz to jest siatka, koncentryna. Nie można przeskoczyć, absolutnie nie można już próbować pokazywać, jakim się jest odważnym. Właśnie mijamy talibów, którzy przyszli tutaj oglądać.
0: To talibowie? Słyszę, że tak i właściwie przychodzą tu każdego dnia. Ci idąc wymieniali się magazynkami do karabinów. Nie pozwalamy talibom wnosić broni do zoo. Zostawiają ją przy wejściu. Tu przychodzą całe rodziny i to jest miejsce do zabawy. Dla rodzin właśnie. Nie chcemy straszyć ludzi karabinami. Nie chcemy, by dzieci miały traumę. Łatwo się na to zgodzili? Przez pierwsze 2 tygodnie przychodzili tu z bronią, ale wynegocjowaliśmy to z nimi. Także za poprzedniej władzy nie wolno było tu wchodzić z bronią.
2: امروز سالا داخل میشده بود ما اینا رو اجازه ندادیم
0: Tuż po wejściu na teren zoo w pełnym słońcu mieni się rzeźba z brązu. Lew Marjan leży z wyciągniętymi łapami i dumnie uniesioną głową z pustym oczodołem. To dzieło Boba Kofi z 2004 roku. W opowieści o Marjanie zmieniają się szczegóły. Dochodzą nowe informacje. Legenda o nim cały czas żyje. Ciekawe, jak długo utrzyma się pomnik najsławniejszego chyba króla zwierząt w świecie, bo przecież jak odszedł, to pisały i mówiły o tym największe media naszego globu. Choćby ta relacja BBC, informująca z ogromnym żalem o ostatnich momentach życia Marjana.
3: As night falls, Marjan has to be lifted back into his den.
4: One, two, three, go.
0: Pracownicy zoo obawiają się, że to ostatnia bitwa o życie Marjana.
3: It's clear to everyone that his battle is almost over.

0: Jak na tą legendę reaguje młode pokolenie Kabulczyków? Dla 25-letniego Walida Lew Marjan jest metaforą losu Afgańczyków i ich kraju. Jednak odnoszę wrażenie, że chodzi mu bardziej o postawę i niezłomność wobec dramatycznego losu niż nadzieję na przyszłość, choć i ona zaczyna tutaj wybrzmiewać.
1: Legend of Marjan, it touches me on an emotional level, because it shows how our people were.
0: Los Marjana bardzo mnie wzrusza, bo pokazuje, że nie tylko ludzie, ale zwierzęta w zoo były narażone na wojnę. A w tamtych czasach ludzie byli zabijani bez miłosierdzia.
1: So Marjan was a symbol of bravery. Marjan was a lion that stood even though.
0: Marjan pokazuje, że nawet po tym, co mu się przytrafiło, stanął na nogi i przeżył. Dlatego jesteśmy z niego dumni. On był niezwykły i dlatego nie znajdziemy dla niego następcy.
1: I hope he is in peace right now. Life was not simple back in the 90s, as it is not simple right now either, because war was going on back then and war is going on right now too. So there's not a lot of difference, except now people are a little more advanced.
0: Życie nie było proste wtedy i nie jest dziś. Żyjemy w okrutnym kraju. To jest historia o bohaterstwie i wierzę w to, że możemy się temu przeciwstawić. I dlatego Lew Marjan pozostanie na zawsze w moim sercu.
1: Stand against them and we can survive with what we have. So it's a story of bravery and believing and faith, and I will forever keep his memories in my heart.

2021 roku, okolice listopada i opowieść o lwie Marjanie. Bardzo ją lubię i ta historia to też jest kolejna historia do historii, by opowiedzieć o tym, jak poszukiwałem ludzi, którzy słyszeli historię o, a właściwie już legendę o lwie Marjanie, ale to jest, jak kiedyś mówił klasyk, zupełnie inna opowieść. Bardzo dziękuję jeszcze raz Inspiracji, która mnie nakierowała na opowieść o lwie Marjanie. To jest naprawdę bardzo ważne na dachu świata i nie tylko. Bardzo, bardzo dziękuję. A skoro tak, to nie może zabraknąć w audycji na dachu świata, która ma już 5 lat, kogoś, kto zna się i jest po prostu muzykiem, który gra w Kairze. Mianowicie Hamid al-Sherry. To jest libijski muzyk, który uciekł w wyniku różnych perturbacji do Kairu i w Kairze tworzył wspaniałe piosenki, wspaniałą muzykę nazywaną nową muzyką arabską. Muzyką również dyskotekową, muzyką z lat 70. I ten utwór, od którego w ogóle zacząłem nowy rok 2026, no jest dla mnie też szczególny. Dari Demuek i proponuję, by oglądać również teledysk i Kair z lat po z 70., 80., 90. początku. Mam wrażenie, że tak właśnie wyglądał, bo teraz Kair podobno jest różny. I życzę sobie w tym pięcioleciu na dachu świata, bym mógł powiedzieć Michał Żakowski z Kairu na dachu świata Radia 357. Proszę bardzo.

0: Prawda, że wspaniały funk. Naprawdę, to jest utwór, który natychmiast powoduje bujanie mojej wyobraźni i Kair przedstawia mi się tak, jak go widziałem po raz pierwszy w 1994 roku. Naprawdę, nazwałbym go Kairem analogowym wręcz. Ale na dachu świata 5 lat temu było tym miejscem, które zaszczycili swoją obecnością ci, których teraz widzę przede mną. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka i współprowadząca podcast Raport Międzynarodowy w onet.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, puść twoja krysza krepko i budziet.
0: Pięknie,
1: zaraz. To życzenia urodzinowe.
0: No i Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Wirtualnej Polski, współautor podcastu Bez Doktryny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak zwykle, skromnie, ascetycznie. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Słuchajcie, wiecie co tu mam przed sobą? Taką kartkę, którą wtedy trzymałem drżącymi rękoma, w której mówię o tym, że niech to brzmienie rozpocznie nasze spotkania w niedzielę i rozmowy, bo wtedy było w niedzielę, jak toczy się ten świat. Ja z wami ten świat opisuję już od 5 lat. Cieszę się, że mogę was dzisiaj gościć w tą rocznicę nieformalną, bo tak naprawdę to spotkanie było 2 maja, 5 lat temu, no a dzisiaj jest 8 dzień maja, więc dzień zwycięstwa.
2: Ale maj zielony, białe kwitną bzy. Dziadek usiadł zamyślony i tak dalej. I tak
1: wspomniał
2: dalej.
1: Wojny dni, chyba coś takiego. Tak.
2: Jak w piosence Kazika. Ze szkoły wynieśliśmy to, że wojnę wygrali Polacy.
0: Bardzo się cieszę. To w takim razie to już to są, rozumiem, tak zwane okolicznościowe wierszyki na jubileuszowe. Tak, bardzo dziękuję. I słuchajcie, moi drodzy, Agnieszka przyniosła swoją rewelacyjną kawę z kardamonem. Piłeś
2: tak
0: już?
2: Tak jest, piłem. No oczywiście, przecież nawet powiedziałem jej, że z kardamonem. Od razu wiedziałem, bo to taka sama kawa, jaką raczy mnie w samochodzie, jak jeździmy do Torunia na różne wydarzenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
0: No dobrze, pięknie. Także...
1: I pewnie mam nadzieję, że jeszcze nie jedną kawę w drodze zrobimy, ale to tak w gronie naszym tego zaczynu na dachu świata. Ale już tak mówiąc poważnie, Michał, niech twój program na dachu świata trwa z nami, mam nadzieję, przez kolejne 5 lat i chciałabym i tego ci życzę, żebyśmy byli tym takim, prawda, trzonem założycielskim, który przynosi ci szczęście i niech to cię szczęście radiowe i dziennikarskie nie opuszcza.
2: A ja ci też życzę, żeby Agnieszka raczyła ci kawą z kardamonem w swoim słynnym samochodzie w drodze do Torunia, w tych dramatycznych, prawda, chwilach.
1: To już no bardzo się robi dziękuję. Prank straszny.
0: Bardzo dziękuję. Słuchajcie, kawa jest naprawdę warta tego, by jeździć z Agnieszką wszędzie. No oczywiście sama Agnieszka też jest bardzo ciekawa.
1: To
0: jest,
1: czekałam na to do powiedzenia.
0: Nie było, ale się wrobiłem. Nie no, ale rzeczywiście kawa jest niezwykła. Bardzo dziękuję za to i za życzenia. Słuchajcie, rozmawiamy o tym świecie tutaj przynajmniej od 5 lat w Radiu 357 na dachu świata. I ja sobie też przygotowałem takie krótkie wprowadzenie. Mój ulubiony cytat z Polityka i od tego byśmy zaczęli. Nie przygotowywałem was specjalnie na tą okoliczność, ale ja to po prostu uwielbiam. To znaczy konferencja prasowa w Białym Domu albo w Pentagonie Donalda Rumsfelda, sekretarza obrony w 2002 roku i pytanie od dziennikarza, które brzmi, czy rzeczywiście ma jakieś dowody na to, że Irak wspiera terrorystów. I Donald Rumsfeld odpowiada w ten oto sposób. Zacznijmy. Raporty, że coś się nie wydarzyło, zawsze mnie interesowały, bo przecież wierzę, że istnieją rzeczy znane, są to sprawy, o których wiemy, że je znamy. Wiemy również, że istnieją rzeczy nieznane, to znaczy wiemy, że są pewne rzeczy, sprawy, których nie znamy. Ale są też rzeczy nieznane, te, o których nie wiemy, że ich nie znamy. Posłuchajmy teraz, jak to brzmiało w oryginale bez nałożonego tłumaczenia.
3: Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me because as we know there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
0: No coś pięknego. Czy wy też uważacie, że jest to cytat, Agnieszka? Do ciebie pierwsze pytanie, które jest no ponadczasowy i reakcja polityka na pytanie wymijająca, zarazem no niezwykle filozoficzna, to ma swoje jeszcze głębie z różnych innych miejsc, ale nie wchodźmy w szczegóły.
1: To jest nawet nie filozoficzna wypowiedź, co bardzo praktyczna i nazywa się matrycą Ramsfelda i to jest to, co robimy ze studentami także na zajęciach, ćwicząc się z takiej...
2: Nic nie mówienia.
1: Z takiej umiejętności analizowania czy budowania scenariuszy przyszłości, czyli takich scenariuszy wariantowych. I żeby dobrze je napisać, czyli skonstruować, trzeba wiedzieć, co się wie. Trzeba wiedzieć, jakie pytania zadawać, czyli wiedzieć, czego się nie wie, czyli gdzie szukać. A potem trzeba też mieć te nieznajome, tak jak te unknown unknowns. Także, więc to my z tego się śmiejemy, ale nie. Wbrew pozorom to jest sprawa znacznie poważniejsza. I dobrze wiedzieć, czego się nie wie, ale także dobrze wiedzieć, czym są te tak zwane czarne łabędzie, bo to one potrafią nam wywrócić każdy scenariusz i każdą sytuację polityczną. Czyli Ramsfeld, krótko mówiąc, mówił mniej więcej o takich zjawiskach jak właśnie czarny łabędź, czyli ta wielka niewiadoma, która pojawia się znienacka i tak jak pandemia i wywraca nam cały system, czyli te wszystkie scenariusze wrzucamy do kosza i mamy kompletnie nową rzeczywistość, ale też na przykład mówił o tych takich... niewiadomych, czyli tych siwych szarych nosorożcach.
0: Już i łabędzie, i nosorożce. Mamy zoo.
1: Poczekaj, ale na tym to polega. Szary czy tam siwy nosorożec to jest to zagrożenie, które jest wielkie, które widzisz na horyzoncie i ono ciągle tam jest i tak się do niego przyzwyczajasz, że zaczynasz je bagatelizować.
0: Aleksander Łukaszenka, już widzę, to jest on, ten nosorożec i ten łabędź.
2: Czy dobrze, mogę brzydkiego słowa użyć?
1: Dzisiaj tak.
2: To są urodziny, tak? Ja mam wrażenie, Agnieszka, się z tobą nie mogę zgodzić. Ja mam wrażenie po prostu, że Ramsfeld po prostu pierdolił. Mówiąc brutalnie. I odegrał rolę dyplomaty z Transatlantyka. Myślę, że w Transatlantyku Gombrowicza. Tak, jest wielkim fanem pewnie tej lektury. Tam jest ten dyplomata, który mówi do Witolda: idź pan albo pan nie idź, rób pan albo pan nie rób. I młynka palcami kręci. Co pan o tym sądzisz? Nie jestem ja na tyle nierozsądnym, żeby w dzisiejszych czasach co mniemać albo i nie mniemać. Także to jest mniej więcej ten sam poziom analizy.
1: Nie, ja wiem. Znaczy, być może to wtedy sytuacji nie tak wyglądało, ale matryca Ramsfelda jest poważną sprawą. Znaczy, to tak się,
0: ona
1: takie rzeczy się
0: od
1: robi.
0: Od tego czasu
1: tak
0: jest matryca Ramsfelda. Dobrze, słuchajcie.
1: Trochę jest heheszkowana.
0: Nie spodziewałem się, że to jest taka burzliwa dyskusja może być spowodowana tym, co powiedział ten polityk, Donald Ramsfeld, nieżyjący już, no ale...
2: Pilot F-4 Phantom.
0: Tak, ale to jest twardziel. To był przecież, pamiętam, że Donald też to pokazuje, jak się nasza polityka zmieniła i politycy się zmienili, bo pamiętam, że Donald Rumsfeld był tym złym zwierzem zawsze, tym strasznym politykiem, który był cyniczny, aż po prostu ciekła mu ten cynizm wyciekał po brodzie. Teraz to jest poezja, już abstrahując od języka angielskiego, który tu brzmi bardzo melodyjnie, no to co powiedział, no mina dziennikarza bezcenna. No przecież ja bym nie wiedział, co mam odpowiedzieć facetowi na konferencji prasowej, gdyby na moje pytanie tak odpowiedział. No tak. Konkretne pytanie, czy Irak wspiera terrorystów?
2: No, nie jestem na tyle nierozsądnym, żeby w dzisiejszych czasach co mniemać albo nie mniemać. No, odpowiedź jest prosta.
1: Nie, ja myślę, że on dokładnie wiedział, co ma odpowiedzieć. Zbyszek dobrze powiedział, że nie chciał odpowiedzieć na pytanie, więc użył takiej...
0: Użył P.
1: Nie. Użył takich, prawda, tych wariantów, znaczy takiej nowomowy eksperckiej, tak? Znaczy to w sposób taki profesjonalny wygląda poważnie, ale jeżeli zderzasz się z dziennikarzem, którego można sprankować, a ty nie chcesz udzielić odpowiedzi, to powiem szczerze, inteligentnie z tego wybrnął. To znaczy zrobił sobie naprawdę niezłe... tak, żarty.
0: Ja w ogóle w to nie wątpię, że to było bardzo inteligentne w porównaniu z tym, czego my się teraz dowiadujemy od elity, nie tylko polityków amerykańskich, bo to nie dotyczy tylko ich. Żeby było jasne, to nie jest antyamerykańska szpila wbita w tamten świat polityczny. Natomiast, słuchajcie, wracając do naszego świata politycznego i tutaj już wywołane łabędzie oraz
1: nosorożce.
2: Jak to się mówi w końcu? Łabędź czy łabądź?
1: Łabędź.
0: Z całą odpowiedzialnością łabędź. Stwierdzam łabądź.
2: Tak samo jak przyszedłem i przyszłem. Jakie przyszedłem, jak jest bliska, przyszłem jak daleko.
1: A sprawdźmy, to proszę, sprawdźmy. Kropka. Nie, ja
2: kończymy teraz rozważania.
0: Kończymy teraz
2: urodzinowe rozważania filologiczne.
0: Anonsy zrobiły nam się bardzo szerokie. Teraz o Białorusi. Bardzo poważny temat, już omówiony, ale myślę, że warto do niego na chwilę wrócić, by zapytać, czy my jeszcze mamy kogo wyciągać z więzień, łagrów na Białorusi i w Rosji. Na przykładzie tego, co się wydarzyło kilkanaście dni temu, mianowicie Andrzej Poczobut i aktywista i dziennikarz i człowiek, który no, jest jakby ikoną opozycjonisty wobec reżimu na Białorusi, został uwolniony. To była wymiana 5 za 5. Zaraz uściślimy, kto za kogo, to też jest ciekawe. No ale tak jak mówię, temat to jest wyjściowy, bo pytanie jest, czy my jeszcze mamy, czy nasza dyplomacja ma co robić? I druga sprawa. Czy my mówimy o tym, co się nazywa resetem pomiędzy Ameryką a Białorusią? Ale to za chwilę. Najpierw więźniowie. Kto pierwszy?
1: Zbyszka temat.
0: Wskazujemy. Zbigniew Parafianowicz.
2: Tak, no tutaj w wirtualnej Polsce szczegółowo o tym piszemy od paru dni, o kulisach tej wymiany, o jakby takim głębszym znaczeniu, czemu to ma służyć, dlaczego Łukaszenka akurat zdecydował się na to teraz, a nie wcześniej, jak grano z Amerykanami. No, w oczywisty sposób Łukaszenka bierze, bo to miała być powtórka z Ankary, tak? Dużo ludzi i cel geopolityczny.
0: Czyli tam, gdzie Pablo Rupcow
2: został wymieniony bez wyraźnego gestu pod adresem Polski za wymianę Rupcowa. Ale tamta wymiana służyła też z udziałem wielu służb specjalnych, też niemieckich, amerykańskich, brytyjskich. Ona służyła przygotowaniu Alaski, czyli późniejszego spotkania Trump-Putin. To miał być środek budowy zaufania. I Białowieża ma być środkiem budowy zaufania przed wyjazdem Łukaszenki do Białego Domu lub na Radę Pokoju, czyli do Stanów Zjednoczonych. Taki jest głębszy sens tego, co się wydarzyło. Natomiast oczywiście z polskiego punktu widzenia, bo my póki co w żadnych resetach udziału nie bierzemy. To jest jak Polska jest państwem doświadczonym siecią kłamstw ze strony Łukaszenki. Z grubsza wiemy, po co on te resety prowadzi, jak tą grę prowadzi, po co tworzy tą iluzję porozumień i odprężeń i antyodprężeń. Najważniejsi byli ludzie, a przede wszystkim Poczobut, no ale też człowiek związany z polskim wywiadem, pan Biroza, który odsiadywał 14 lat więzienia, no i ksiądz karmelita Gaweł, który jest najbardziej zagadkową i moim zdaniem kuriozalną postacią w tym całym układzie, możemy za chwilę to omówić, no plus dwóch oficerów wywiadu mołdawskiego, ale to też jest sprawa, która Polski nie dotyczy w gruncie rzeczy zbyt bardzo. Poczobut jest oczywiście symbolem, to jest człowiek, który nie chce wchodzić w jakieś takie patetyczne tony, no ale faktem jest, że on siedząc w niewoli nie dał się złamać, nie podpisał niczego, nic nie poprosił.
0: Zarzuty zagrażał bezpieczeństwu narodowemu i podżegał do nienawiści. Takie za to siedział w tych ciężkich więzieniach.
2: Można tam by było wpisać wszystko w gruncie rzeczy, przyklepać mu wszystko. Natomiast on się do niczego nie przyznał, w przeciwieństwie do Bierozy i do karmelity Gawła, który zdaje się, że w całym tym procederze uwierzył w to, że jest Jamesem Bondem, którym nie był.
0: No to wyprzedzasz fakty. Co za chwilę o nim powiem, bo to jest rzeczywiście ciekawy przypadek.
2: Tak. I tutaj jakby z punktu widzenia Polski kluczowe było to, że byliśmy w stanie, służby specjalne polskie były w stanie stworzyć fundusz wymiany, tak zwany, czyli abmienny fond dla Łukaszenki i dla Rosjan i dla Kazachów z odpowiednimi nazwiskami, wystarczająco atrakcyjnymi. To było 5 nazwisk, natomiast 2 nazwiska pochodzące z Mołdawii. W wyniku aresztowań w Mołdawii też były wiceszef, między innymi był wiceszef wywiadu mołdawskiego Aleksandru Belan, który też został zatrzymany w Timișoarze w ubiegłym roku dzięki współpracy z polskimi służbami rumuńskimi i mołdawskimi, też węgierskimi, wówczas jeszcze nadzorowanymi przez Orbana i Szijjártót, który według Ukraińców miał być agentem rosyjskim, co jest jakąś kompletną nieprawdą. Ale skupmy się na tych postaciach, które poszły na Białoruś. To jest pan Nadiejko, oficer wywiadu, zarządu wywiadu KGB. Anuar Bakibaj, oficer wywiadu kazachskiego, który szpiegował centrum natowskie, które jest w Bydgoszczy i tam został aresztowany w ubiegłym roku. Oficjalnie on pełnił funkcję asystenta atasze wojskowego w Kijowie, no ale z racji tego, że prowadził swoje działania wywiadowcze w Polsce, nie obejmowała go konwencja wiedeńska, a tym samym immunitet dyplomatyczny i mógł zostać aresztowany legalnie. Plus oczywiście pani Nina Popowa, żona oficera wywiadu wojskowego, który stacjonuje w Naddniestrzu i też nadzoruje działania dywersyjne przeciwko Mołdawii.
0: Złapana na granicy.
2: Tak, ale najważniejszy, ale najważniejszy z punktu widzenia Rosjan, i to zdaje się przyspieszyło cały proces, był Butiagin i decyzja Polaków o tym, żeby Butiagina wydać Rosjanom, a nie Ukraińcom.
0: Czyli archeolog.
2: Tak, i teraz...
0: Rosyjski archeolog, który prowadził pracę na Krymie. Ukraińcy go bardzo chcieli odzyskać. On się też podobno przyczynił do jakiejś defraudacji pieniędzy, czy strat pieniężnych na

0: Leningradzie, czyli pokazanie tej ciągłości, że te badania są prowadzone i on jeździ po Europie i o tym opowiada, bo on przyjechał do Polski z Holandii, wcześniej był w Czechach, z Polski miał lecieć do Belgradu. On, prowadząc ten swój obwoźny cyrk opowiadający o tym, jak to Rosjanie prowadzą badania w Kerczu na Krymie, udowadniał, że to jest normalne. Nikt mu trudnych pytań w Holandii nie zadawał, ale sekundę, dlaczego pan tutaj w zasadzie jest? Reprezentuje pan Uniwersytet Rosyjski, prowadził pan badania na okupowanym Półwyspie Krymskim. Dlaczego pan tutaj jest? To wszystko też jest opisane w tym tekście moim w Wirtualnej Polsce. Te szczegóły pokazujące jakby rangę jego, jako człowieka, który uzasadniał aneksję. On jako naukowiec, ten naukowiec komunikator, jeździł po Europie, promując swoje badania i odkrycia, które rzekomo miał dokonać Uniwersytet w Petersburgu, a wcześniej naukowcy z Uniwersytetu w Leningradzie, uzasadniał jakby legalność aneksji. W ten sposób tworzył fakty dokonane. I w związku z tym był ważny dla Rosjan. I to zbudowanie tego funduszu wymiany i też podjęcie gry z Ukraińcami, no bo Ukraińcy nie wiedzieli, że wydamy but jak i na nie im, tylko Rosjanom. Jak to powiedział jeden z moich rozmówców do tekstu, on użył takiego określenia, że do rozpoczęcia bitwy nie wiadomo, po której stronie staną kozacy. I z tego założenia wychodząc, po prostu postanowiono nie informować ich o tym, bo mogliby podjąć jakieś działania dezinformacyjne, ujawnić coś, dać przeciek, który by spowodował, że ta wymiana nie doszłaby do skutku. Dlatego w ostatniej chwili zakładano, że utrzymywano to w tajemnicy. I stworzenie tej listy 5 nazwisk, zasilonej 2 nazwiskami z aresztowań w Rumunii, w Mołdawii, no, było wystarczającym argumentem i wystarczająco umiędzynarodowioną listą, która była atrakcyjna zarówno dla wywiadu wojskowego Kazachstanu, bo sam Tokajew zaangażował się, czyli prezydent Kazachstanu zaangażował się w te rozmowy na pewnym etapie. Było to atrakcyjne dla Rosjan i było atrakcyjne dla Łukaszenki, ponieważ odzyskiwał też Nadziejkę, czyli oficera zarządu wywiadu KGB, który tutaj infiltrował środowiska białoruskie, diasporę białoruską. Też tutaj warto powiedzieć, że Białorusini mają fiksację na punkcie tego, co powstaje poza granicami Białorusi w strukturach diaspory i fiksację na temat tego, czy nie są to formacje uzbrojone. Oczywiście jakby Nadziejko tu niczego nie odkrył, bo nie ma czegoś takiego jak grenadierzy białoruscy, o których Nadziejko i Łukaszenka mówią. I nie wynika to z tego, że służby białoruskie są tak skuteczne, że to nie powstaje, tylko dlatego, że po prostu Polska nie chce, żeby na terytorium Polski powstawały uzbrojone formacje białoruskie, czy jakieś grupy nielegitymizowane, które łamią monopol państwa na przemoc, jak mawia się w podręcznikach politologii, to jest zapisane. Monopol na przemoc może mieć tylko państwo. Po prostu ABW bardzo niechętnie patrzy na wszelkie formacje białoruskie, które jakby dążą do takiego przemocowego scenariusza. To jest pod lupą w naszych służb. Natomiast to nie zmienia faktu, że Łukaszenka ma po prostu fiksację na tym punkcie i dlatego Nadziejko gdzieś tam w tych środowiskach działa. On oficjalnie był taksówkarzem z Białegostoku i takim właśnie działaczem tej diaspory. Natomiast nieoficjalnie oczywiście był oficerem zarządu wywiadu KGB i był ważny. Chodzi o to, żeby po prostu nie demoralizować własnych szeregów. Łukaszenka ściągając
1: że
0: Belana...
1: Państwo jest za nimi, za tymi, tak, których gdzieś ktoś aresztuje, oni będą się starali ich wyciągnąć z...
0: Tak, i dlatego ten oficer musiał wrócić na Białoruś w rozumieniu logiki Łukaszenki i dlatego trzeba było ściągnąć Belana. Szpiega, tak naprawdę Belan odsiadywał wyrok za szpiegostwo na rzecz wywiadu białoruskiego. Zarządu KGB Białorusi, to ten Mołdawianin złapany w Timiszoarze w ubiegłym roku, w rumuńskiej Timiszoarze. I też z punktu widzenia, bo to jest jakby zasób wysokiej wartości dla Białorusi. Był wiceszef wywiadu Mołdawii, prawda? Jakby pozostawienie go samemu sobie demoralizowałoby potencjalnych przyszłych współpracowników wywiadu białoruskiego. Oni mogliby nie chcieć współpracować, obserwując to, jak Białoruś porzuca swoje zasoby aktywa, jak to mówią fachowcy, porzuca je za granicą. I to ta lista po prostu była kluczem do tej wymiany. To jest robota z jednej strony Agencji Wywiadu, z drugiej strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Piątka osób, które były atrakcyjne dla drugiej strony tylko wspomnę, że ta piątka to jest tylko część z tego funduszu, który jest zapełniony przez ABW. W ciągu 2 lat ABW aresztowało 60 osób, które potencjalnie mogą być poddawane wymianie, oskarżonych o szpiegostwo, dywersje, także mamy kim handlować również.
1: I to jest dobry punkt wyjścia do pytania, co dalej jest z naszymi złapanymi, bo przecież są tacy i siedzą w więzieniach w Białorusi, na Białorusi i w Rosji.

0: czy my dalej będziemy próbować wymieniać. Ja chciałem się tutaj powołać na Mariana Radzajewskiego. To jest człowiek oskarżony o szpiegostwo, który no, podobno handlował bronią, ale też handlował w sposób znany władzom rosyjskim. No i w wyniku prowokacji został aresztowany, oskarżony o zdradę niemalże i od kilku lat siedzi w łagrze w ciężkich warunkach. Gdzieś niedaleko Moskwy akurat, no i próbuje się dostać, zaapelować do władz o uwolnienie. Czy on na przykład może zostać uwolniony i jemu podobni? Agnieszka.
1: No to też nie jest tak, że państwo polskie nie stara się wydobywać swoich więźniów z aresztów czy kolonii karnych rosyjskich czy białoruskich. Problem polega na tym, tak jak Zbyszek powiedział, że trzeba mieć czym handlować, tak? Mamy, oczywiście po naszej stronie jest 60 zaaresztowanych, tych, którzy autentycznie szpiegowali albo sabotowali na rzecz Rosji albo Białorusi, ale Rosjanie też, oni się wymieniają wtedy, kiedy jakby nie tylko jest ten fundusz wymiany, ale jest moment właściwy, tak? Czyli jest właściwy moment do tego, żeby zrobić tak zwany deal czy machniom, który da pewien uzysk, tak? Bo tutaj tym uzyskiem Łukaszenki ma być, i on liczy na to, że to ma być w zasadzie bilet do Waszyngtonu, a takich okazji w przyszłości może być więcej. I jeżeli Rosjanie nie mają tak dużego funduszu wymiany z Polakami, no to mogą być też niezainteresowani wymianą, tak? Bo zawsze tych ważniejszych, aresztowanych będzie więcej, tak? Bo wiemy, że Amerykanie ciągle tam mają swoich ludzi w więzieniach rosyjskich. Zakładam, że też Brytyjczycy mają. Czyli te wszystkie państwa, które w jakiś sposób są uważane przez Rosję przez sobie wrogie.
0: No i myślisz, że teraz się otworzyły te drzwi do negocjacji dalszych?
1: Ale to nie jest tak, że one się otworzyły czy zamknęły. Te drzwi są trochę takie wahadłowe, tak? One się obracają non-stop, tylko kwestia jest taka, żeby trafić z tym, znaczy w to okno możliwości, które się otwiera. A to okno możliwości, to otwarcie generuje sytuacja polityczna, potrzeba, tak? Jakby ten moment jest ważny, tak? Bo obie strony mają karty, tylko jeszcze trzeba się wpasować w ten moment, że my chcemy przehandlować, jesteśmy skłonni wam oddać waszych szpiegów, ale wy nam oddajcie kogoś z naszej strony niesłusznie aresztowanego. Ale to też musi się zgrać wiele elementów, a to niezwykły targ, tak? Jakby to jest większa, bardziej skomplikowana, szydełkowa robota.
2: Musi temu też towarzyszyć jakieś wydarzenie, które jest ważne dla strony, tak jak właśnie spotkanie w Waszyngtonie. Co więcej...
0: No ten Radzajewski może liczyć na zwolnienie?
2: Na zwolnienie. Jego sytuacja jest powielokroć skomplikowana. I już tłumaczę dlaczego.
0: To strasznie brzmi, powiem szczerze.
2: Podobnie zresztą jak Bierozy. Natomiast fakt, że udało się wyciągnąć Bierozę, czyli Polaka, miał podwójne obywatelstwo polskie i białoruskie, oskarżonego o współpracę ze Służbą Wywiadu Wojskowego Polskiego. Bieroza, podobnie jak Radzajewski, pod naciskiem i pod presją służb specjalnych białoruskich i rosyjskich, przyznali się do winy. I tutaj w takiej pragmatyce służbowej, czy też powiedzmy w takim jakby w procedurach wymiany więźniów trzeba pamiętać o tym, że przyznanie się na papier do winy bardzo wiele rzeczy utrudnia.
1: Bo oni już są winni i uznają swoją winę,
2: jeśli
1: prawda?
2: Prowadzisz rozmowy z drugą stroną, bo te rozmowy są oczywiście prowadzone oficerowie łącznikowi agencji wywiadu, umawiają spotkania na przykład w Tajlandii, na Sri Lance, gdzie oficerowie już prowadzący taki dialog się spotykają ze sobą i dyskutują o warunkach takiej wymiany. Rosjanie wtedy mówią, ale w zasadzie czego wy od nas chcecie? Przecież on się przyznał. Dlaczego chcecie o nim rozmawiać, o jego uwolnieniu, skoro on przyznał się, że chciał wywieźć z kraju elementy pocisków S-300
1: tak.
2: z Rosji? To jest problem. Z drugiej strony trudno wymagać od ludzi, żeby byli niezłomni i żeby nie dawali pod wpływem często też tortur, czy bardzo takich trudnych metod przesłuchań, czy trudnych metod detencji, żeby się nie złamali. To jest zawsze dylemat bardzo ludzki, tak? Jakby trudno wymagać od kogoś, żeby był nad człowiekiem w takiej sytuacji. Wystarczy posłuchać relacji Andrzeja Poczobuta z pobytu w Nowopołocku w kolonii karnej.
0: Wystarczy go warunków, zobaczyć jak, najpierw, a później posłuchać.
2: Absolutnie. To jest, Bieroza na przykład wystąpił w materiale propagandowym nagranym przez reżimową telewizję białoruską, w których stoi w tym drelichu, w butach bez sznurówek i opowiada o tej swoim zaangażowaniu właśnie w działaniach przeciwko Białorusi. Ksiądz Gaweł, czy też Karmelita Gaweł, on przed uwolnieniem jeszcze go upokorzono, bo wziął udział w takim nagraniu, na którym mówi, że bardzo żałuje, że szpiegował Białoruś. Obiecuje, że już nigdy nie będzie robił niczego złego przeciwko Białorusi. Gdzieś tam nawet głupio się uśmiecha, mówiąc, że już będzie robił tylko rzeczy dobre dla Białorusi. To są wszystko elementy łamania ludzi, łamania ich życiorysów, bo ci ludzie, taki Bieroza, który się przyznał do winy, on ma podwójną trudność, bo nie dość, że został upokorzony przez służby białoruskie, to będzie miał jeszcze problem w Polsce. Z polskimi służbami, tak? Jakby ciężką przeprawę po powrocie. Przypadek Radzajewskiego jest, w ogóle on został skrzywdzony więziennie w tej detencji powielokroć, bo przy Ankarze, przy wymianie...
0: Detencji w więzieniu po prostu, powiedzmy.
2: Tak, tylko jakby detencja zakłada, że jakby my używając tego pojęcia, zakładamy, że on odsiaduje wyrok niesprawiedliwy, prawda? Czyli nieuzasadniony. Jest poddany, trafił do niewoli, jest zakładnikiem państwa nam wrogiego. On przy okazji wymiany w Ankarze, kiedy dawaliśmy Rubcowa, był świadkiem sytuacji, w której z jego kolonii karnej wychodzili Amerykanie na wymianę między innymi z Rubcowem. Według nieoficjalnych informacji najprawdopodobniej został poddany też takiej presji w tej kolonii karnej, że tydzień przed powiedziano mu, że najprawdopodobniej też wyjdzie. Czyli dano mu nadzieję, fałszywą nadzieję na to, że odzyska wolność. Tak się łamie ludzi w niewoli w warunkach posowieckich i to ta ocena właśnie, bo ja tu się posługuję technicznie tymi wydarzeniami dotyczącymi i Karmelity Gawła i pana Bierozy. Natomiast pamiętajmy o tym, że ci ludzie, którzy do tej winy się przyznają, mówią rzeczy pod presją, pod dyktando służby czy też zarządu, powiedzmy, więziennictwa danego kraju, oni robią to pod ogromną presją. I po ogromnym jakby łamaniu kręgosłupa. Stąd też to, co podkreślam i też co w swoich tekstach w Wirtualnej Polsce podkreślałem powielokroć, dlatego bardzo godna szacunku jest postawa samego Poczobuta, który ani o łaskę nie poprosił, ani nie przyznał się do niczego. Po prostu z ogromną godnością ludzką znosił niewolę, do której go wtrącił Łukaszenka.
0: I co więcej, to co mówiło się wcześniej, że on nie jest zwalniany, bo on między innymi też nie chce być zwalniany, to też się okazało prawdą, że on mówi, że,
2: tak, to też,
0: że nie będzie płacił żadnej ceny za to, żeby go zwolnili. Prawda?
2: Ale to jest akurat, jeszcze jeśli pozwolisz mi parę słów powiedzieć na ten temat, to jest wielki problem, bo polskie państwo włożyło ogromny trud w wyciągnięcie go z niewoli. Natomiast faktem jest, i to też mówili moi rozmówcy do tekstu w Wirtualnej Polsce, Polacy zakładali, że KGB nami manipuluje, mówiąc, że Poczobut chce wrócić do Polski. Na finale okazało się to prawdą, bo on dzień przed wymianą w informacji przekazanej przez służby białoruskie do polskiego attaché w Charge d'Affaires w Mińsku rzeczywiście zażądał gwarancji, że będzie mógł wrócić na Białoruś. Także to pokazuje tą złożoność też sytuacji. Polska podjęła ogromny wysiłek, żeby go wyciągnąć i jego powrót oznaczałby najprawdopodobniej bo ta odwilż, czy też reset z Amerykanami, on nie będzie trwały, prawda? To jest jakby, znamy logikę reżimu Łukaszenki, wiemy, że on tym gra. I przy pogorszeniu się sytuacji politycznej Poczobut najprawdopodobniej natychmiast z powrotem trafi do więzienia. I spotka go już wtedy los nie więźnia, tylko los Nawalnego. I to jest to będzie daremny trud w wyciąganiu go z niewoli. Te ileś lat pracy polskich służb i dyplomacji będzie daremne.
0: Agnieszko, ta wymiana 5 za 5 i ty w tym Andrzeja Poczobuta, dla nas ikony, no też jego wartość była, to jest ta ikoniczność, tak? Dlaczego dla Polski był wart, no nie tylko swoją aktywnością, ale też znaczeniem. To jest początek resetu z Białorusią? I czy Polska będzie niejako stanie w obliczu wyciągnięcia ręki do Aleksandra Łukaszenki, godzimy się reset ale rozwiązujemy.
2: Mówisz, to dużo
1: mówisz,
2: powiedziane.
1: Tak jest, mówisz w czasie przyszłym, tak, że to, jakby to będzie dylemat, ale dylemat powrotu do business as usual różnymi kanałami z Rosją, czyli docelowo z Rosją, czyli jakby na tej ścieżce tak zwanego dużego resetu, czyli powrotu do relacji sprzed 2014 roku z Moskwą. Zanim to może nastąpić, zanim znaczy jakby zrealizuje się to ryzyko, no to jakby bezpośrednim ryzykiem dla nas, czyli taką presją, którą wywierają na nas przede wszystkim Amerykanie, jest jakaś, prawda, jest jakieś znormalizowanie relacji, czy albo ocieplenie, tak jak Zbyszek mówi, wpuszczenie tlenu do relacji.
2: Tak, to jest racjonalizacja pewnego procesu, nie? To nie jest żadna odwilż, żaden reset w takim jakby słownikowym tego słowa znaczeniu, prawda?
1: Tylko ryzyko polega na tym, że takie rozszczelnianie systemu izolacji Białorusi i Rosji, ono będzie, jakby to rozszczelnianie będzie szło dalej. Czyli my pozwolimy na jeden wyjątek, bo mamy bardzo konkretne interesy. No, mamy polskich rolników, którzy mają problem ogromny z wysokimi cenami nawozów. Mamy amerykańskich rolników, którzy dokładnie tak samo wywierają presję na administrację Donalda Trumpa. Jest obiektywna potrzeba. Mamy port w Gdańsku.
2: Jest port w Kłajpedzie, którym mogą te nawozy popłynąć do Stanów i wtedy nie będą musiały być sprowadzone z Kanady, z którą Amerykanie są w sporze.
1: No więc właśnie, czyli prawda, jakby mamy w tej układance elementy, które mówią, trzeba przymknąć oczy, albo inaczej odwrócić wzrok i zrobić reset, ale z drugiej strony mamy też inne perspektywy, czyli to, jaką cenę za to będziemy musieli zapłacić, bo rozszczelnianie systemu raz, czy to tak ciało puszczone w ruch raz, puszcza się cały czas.
0: Jasne.
1: Krótko mówiąc, będziemy musieli ten system, on będzie już się rozszczelniał dalej, bo potem nam będzie brakowało argumentów, że to przecież my wzięliśmy udział w rozszczelnianiu systemu z Białorusią, docelowo także z Rosją, więc potem na przykład nasi partnerzy niemieccy będą mówili, ale to nie my byliśmy pierwsi, to wy zrobiliście, prawda, jakby poszliście na te ustępstwa, więc dlaczego my mamy nie iść?
0: Ale czy
1: to
0: nie będziemy dylematy. Musieli wyciągnąć ręki do Łukaszenki?
2: To jest na zasadzie, bo Agnieszka mówi tutaj o tym takim funkcjonalnym tworzeniu relacji. Tak samo jak z Irakiem Amerykanie robili po pierwszej wojnie w Zatoce, prowadząc program Ropa za żywność, prawda? To są bardzo konkretne rzeczy, którymi możesz się wymieniać i handlować. Tutaj reset jest, to jest naprawdę za dużo powiedziane, bo przecież tych resetów było już tyle, że Polacy wiedzą, że to jest fikcja. Natomiast nie możemy abstrahować od tego, że mamy 200 kilometrów granicy z Białorusią. Ponad 200 kilometrów, prawda? Także i mniejszość polską na Białorusi. To nie jest komfortowe położenie. Mniejszość, która jest zakładnikiem dyktatora.
0: Ale po coś ta wymiana jest, się zbyła.
1: Ale
0: o
1: jeszcze
0: to mi chodzi. Szukam sensu tego
1: Z perspektywy amerykańskiej ta wymiana miała sens. My byliśmy elementem większej układanki. Ale problem polega też na tym, że my zapominamy często, patrząc na Białoruś, tak, że ta normalizacja i to wpuszczenie tlenu w relacje z Łukaszenką, to jest takie, jakby to jest tylko odcinek białoruski. Podczas gdy Białoruś jest częścią wasalną systemu rosyjskiego.
2: Absolutnie, to jest okręg wojskowy Federacji
1: Dokładnie,
2: Rosyjskiej.
1: Dokładnie, tak. Więc jeżeli robimy resety albo jakieś elementy resetowe, tak jakby pilnuje tej precyzji słownictwa Zbyszek, to my powinniśmy pamiętać, że każde takie, prawda, jakby rozszczelnianie systemu tylko z Białorusią nie jest rozszczelnianiem systemu tylko z Białorusią, bo w tle stoi Rosja, która też ma przecież strefę wolnego handlu na Białorusi, więc to, co my, tak, prawda, pozwolimy robić Białorusi, to natychmiast korzysta na tym z uwagi
2: ale
1: na...
2: Ale po to robi Trump też. On
1: ja
2: przecież,
1: wiem, tak.
2: On nie pytał nas o zdanie, gdy rozpoczynał swoje otwarcie na Białoruś.
1: Ale to jest, tak.
2: A po co on to robi? On nie robi tego tylko dla nawozów. Oczywiście handel tam jest, bo jakby Białoruś jest postrzegana jako element tego korytarza północ-południe dla na przykład surowców energetycznych.
0: Tak jest.
2: Też amerykańskich, ale on to robi między innymi po to, żeby udowodnić Putinowi, że jest w stanie wyciągać satrapów z niebytu To jest papierek lakmusowy, który ma pokazać dobre chęci Trumpa pod adresem...
0: Z Maduro było dość ciekawe wyciągnięcie z niebytu i wsadzenie do więzienia.
2: Tak, ale ochota jakby Łukaszenki do wychodzenia z niebytu też wynika z obserwacji świata. On widział, co się stało z Maduro. Widzi, co może się wydarzyć z Kubą. Widzi wojnę w Iranie. Widzi też, że Ameryka zachowuje się czasami nieprzewidywalnie, a poza tym sam może skonstatować, że skoro porwano Maduro, to może Rosjanie też mnie kiedyś porwą, jak stwierdzą, że nie realizuje zadań, które mi stawiają, prawda?
1: Albo odwrotnie. Z drugiej strony może być tak, że wtedy, kiedy za bardzo zacznie się jakby wybierać w kierunku Waszyngtonu, to może się okazać, że jest jednak jakaś opozycja na Białorusi.
2: Finansowana przez Gazprom Bank.
1: Dokładnie tak.
2: Który kierowany jest przez diasporę białoruską.
1: I dopiero wtedy tej opozycji nie będzie można zastraszyć czy wyrzucić do Europy, bo to będzie opozycja, która realnie będzie w stanie usunąć Łukaszenkę.
2: Wspierana technologiami politycznymi przez oficerów wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej.
1: Tak jest.
0: Przepiękny scenariusz. Przepiękny, jeżeli chodzi o maestrię, jeżeli chodzi o... Ja nie mówię, że to jest...
1: I to wszystko pokazuje, że...
0: Łukaszenki, ale...
2: Tak, ale to wszystko... Podać rękę Łukaszence. No to raczej należałoby się odnieść do słów z piosenki Cypisa na temat Łukaszenki. Tam jest jego nazwisko niepoprawnie zapisywane. Łukaszenko, nie Łukaszenka. Słowo Łukaszenko, zrób mi ręką. Tak jest, jest a propos...
0: Czyli przeczesz mój przedziałek. Dobrze.
2: Tak jest.
0: Słuchajcie, ta wymiana miękka, tak jak to się mówi, i uwolnienie Poczobuta, no bo to jest dla nas, mówię, tak ważne, dzieje się w momencie, kiedy też jest decyzja o wycofaniu 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Pani Meloni, premier Włoch, już obawia się, że może i stamtąd ci żołnierze zostaną wycofani. Zresztą Trump powiedział, że właściwie czemu nie? Z Włoch, jeszcze z Niemiec, jeszcze z innych miejsc mogą ci żołnierze zostać wycofani. Agnieszko, według ciebie to jest... Ten element całości tego resetu z Łukaszenką, jakiegoś wyciągania dłoni do chociażby Putina w związku z tym, co tu się dzieje. Za chwilę jedzie w przyszłym tygodniu do Chin.
1: Tak.
0: Trump. To też ważne, żeby to widzieć w takim natężeniu wydarzeń.
1: My mamy taką sporą fiksację na, jakby na kierunku rosyjskim, wschodnim. Bardzo słusznie. Ale w tym kontekście, jeżeli chodzi o politykę amerykańską, tą transatlantycką, czyli Stany, a europejscy partnerzy NATO, to nie wydaje mi się, żeby to, co robił Trump, czyli zapowiedział, pogroził palcem, że wycofa 5 tysięcy wojsk z Niemiec, być może w przyszłości także z Włoch. To już eksperci z Pentagonu zapowiadali wcześniej i my się tego spodziewamy, jakby wiemy o tym, że takie procedury są wszczęte i że to tak się może skończyć. Tylko tu nie ma, tak jakby nie podpiszę się pod taką tezą, że Trump to robi dla Putina, żeby, prawda, zrobić dobry reset. On to przede wszystkim robi, po pierwsze, dla siebie, czyli pokazać, że ta rozciągnięta potęga amerykańska jest kosztowna, więc on ją roluje, zwija i wycofuje te nadmiary wojsk, które w zasadzie w Europie są niepotrzebne, bo nie po to mówił, że Europejczycy powinni za bezpieczeństwo płacić sami, jakby nie uzasadniając Trumpa, ale trzeba zrozumieć, że jemu być może ten kontyngent jest potrzebny. I ja nie zakładam, żeby to była flanka wschodnia. Zakładam, że raczej zroluje je, jeżeli one faktycznie zostaną wycofane, znaczy sprowadzi z powrotem do Stanów, ewentualnie wyśle kierunek Daleki Wschód. Bo to jest punkt odniesienia, tak? Znaczy to efektem natomiast będzie, takim trochę efektem ubocznym, osłabienie potencjału amerykańskiego reagowania w Europie na wypadek konfrontacji, eskalacji z Rosją. Więc flanka wschodnia będzie osłabiona. Natomiast nie sądzę, żeby Trump robił to tylko po to, żeby sobie zdobyć jakieś punkty czy ocieplić relacje z Władimirem.
2: Zdecydowanie. To jest Amerykanie, no, to jest w ogóle dobra lekcja dla nas, bo po pierwsze pokazuje pewną chimeryczność w przywódcy supermocarstwa. Uświadamia nam to, że nic nie jest dane raz na zawsze i że nie ma magicznej formuły, która towarzyszyła nam od 99 roku, czyli od wejścia do NATO, że tu przybędą na rumakach kawalerzyści amerykańscy i nas obronią. Tak nie jest. Oni nam pomogą, pewnie zrealizują artykuł 5, natomiast natomiast cały ciężar obrony przed zagrożeniami zarówno hybrydowymi, jak i tymi realnymi, pełnoskalowymi, tak zwanymi, bo to brzydko brzmi, hybrydowe, pełnoskalowe. Krótko mówiąc, agresywną Rosję i agresywną Białoruś to my musimy odpierać.
1: Tak.
2: Dyplomacją, służbami specjalnymi, wojskiem, pomysłami na to, jak to prowadzić. Nikt za nas tego nie wymyśli. I w sytuacji, gdy Trump wycofuje 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, a może wycofa więcej, ja sobie zadaję pytanie, bo z jednej strony masz wywiad premiera Tuska w FT, który mówi, że zagrożenie wojną to jest wizja kilku miesięcy, a z drugiej strony patrzę na realia i widzę strategię bezpieczeństwa państwa, która jest 2020 roku. Czyli 2 lata przed wojną została napisana nasza strategia bezpieczeństwa i w ogóle w żadnym względzie nie bierze pod uwagę na przykład udziału sił specjalnych w likwidowaniu tych zagrożeń hybrydowych. I to jest ten moment, w którym te 5 tysięcy pewnie zawinie się z Bawarii. To jest ten moment, w którym powinniśmy naszym politykom szczególnie zadawać pytania, to jak to jest z tą strategią? To gdzie są te schrony? To gdzie jest fabryka amunicji 155 mm? Gdzie są wojska dronowe, o których mówi polskie przywództwo polityczne?
1: Nie, my bo to jest ten argument podnoszony przez nas, a tak naprawdę jeszcze bardziej przez wojskowych, bo to z ich strony płynęły sygnały takiej potrzeby mówienia prawdy. Czyli tego, że prawda, jakby tutaj politycy zawsze mówią, nie można straszyć ludzi.
2: Mhm. No w drugą mańkę teraz im poszło, nie?
1: Teraz tak, jakby to jest to wahadło, ale prawda jest taka, że trzeba mówić prawdę, bo ta jakby prawda pozwoli uodpornić się na, prawda, te wszystkie takie na przykład, czy na to zagrożenie rosyjskie, które jest jak ten siwy nosorożec, wrócę jeszcze raz do tego, prawda,
0: jest.
1: Które jest tam, nie można go zignorować, bo on naprawdę jest groźny. I nie można na przykład tworzyć takiego fałszywego obrazu, że takiego fetyszu 5% wydatków na zbrojenia.
2: Albo fetyszu Amerykanów, że
1: dokładnie.
2: Nas obronią, albo że 5% nas obroni.
1: Dokładnie.
2: To nie w tą stronę myślenie, to jest, jeżeli dostajesz informację, że wycofuje się 5 tysięcy żołnierzy, a może więcej z Europy, no to w naturalny sposób Nie należy jęczeć na ten temat, tylko udoskonalić ten wewnętrzny system w Polsce. Właśnie przyjąć strategię, która będzie aktualna.
1: Tak, i trzeba na przykład mówić to, co mówią nam koledzy eksperci wojskowi, że żyjemy w czasach, wrócę jakby od tej strony. Argument jest taki, że nie można straszyć, bo żyjemy ciągle w warunkach prawnych pokoju. Tak, że nie można raptem, żeby skutecznie działać, trzeba byłoby zmienić podstawy prawne,
2: a to już jest w ogóle... To jest argument bardzo.
1: Ale poczekaj, i wojskowi mówią, bo realia są takie, że żyjemy w czasach tak zwanego niepokoju. To jeszcze tak, oficjalnie jesteśmy, mamy stan prawny pokoju, ale realnie nasz wróg od kilku lat toczy z nami wojnę, tylko my nie chcemy nazwać tego wojną, bo się ludzie wystraszą. Prawda? Ale to też wiąże ręce wojskowym, którzy nie mogą pewnych rzeczy wdrażać, bo na to prawo nie pozwala. A prawo nie pozwala z jednej strony, ale politycy też się boją wprowadzać odważnych, trudnych decyzji. I problem z tym ma dzisiejsza ekipa i miała poprzednia ekipa.
0: I będzie miała następna ekipa.
2: Tak. Agnieszka mówi właśnie o tym niedostrzeganiu tego, że to już wszystko trwa. Mamy dywersję, są drony nad Polską, balony przemytnicze, próba przecinania kabli na Bałtyku, działanie na infrastrukturze bałtyckiej. I teraz tak, pytanie. Brytyjczycy w momencie, gdy Rosjanie użyli na ich terenie materiałów rozszczepialnych i broni chemicznej, przyjęli swoją doktrynę, to się nazywa Fusion Strategy, która zakłada użycie wszelkich środków przeciwko działaniom podprogowym, rosyjskim, czy Chin, czy Iranu. Użycia wojsk, nawet bez zgody parlamentu, sił specjalnych, poza granicami państwa, pod każdą szerokością geograficzną. No i stąd mamy obecność takiej, a nie innej ilości SAS na Ukrainie. I działania po prostu odpowiedzią bezpiedieł odpowiada na bezpiedieł. Czyli jeżeli wy stosujecie walkę bez zasad w stosunku do nas, to my też. I mają to w swojej strategii obrony państwa. Podpisujemy pod koniec maja z nimi umowę o współpracy wojskowej. Może warto zajrzeć do ich rozwiązań i część po prostu przemyśleć, czy nie warto zaaplikować również w polskich warunkach, po prostu udoskonalając to o nasze rozwiązania.
1: Ucząc się w praktyce, a nie z ołówkiem sztabowym w zębach przy mapie.
2: Tak, ale my też mamy z Agnieszką często kontakt z przedstawicielami wojska czy sił specjalnych i wiemy, jak to wygląda w praktyce,
1: tak.
2: Co oni, na co oni narzekają.
1: Tak.
2: Oni muszą działać w ramach prawa, w granicach prawa. Nie mogą poza to wychodzić, bo pójdą siedzieć, jeśli zaczną funkcjonować niestandardowo. przykładowo. Natomiast mają masę koncepcji, pomysłów, mają wiedzę, latają do Stanów Zjednoczonych, do Tampa na Florydzie, do dowództwa sił specjalnych, wiedzą, co się tam dzieje, jakie są trendy, jak się rozwiązuje trudne dylematy, tylko niestety nikt nie chce ich wysłuchać.
1: A u nas ciągle jest taka odpowiedź, nie straszmy.
2: Albo artykuł 5 i Amerykanie. Tak, to tak, są tak. Dwa uzasadnienia.
1: Tak, ale jest dobrze, wydajemy pieniądze. Tak.
0: Słuchajcie, ja na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach prowadziłem debatę o dronach, między innymi o współczesnej technologii. Bardzo nam się fajnie rozmawiało przez 40 minut. Jeden z generałów powiedział w pewnym momencie, chciałbym łyżkę dziegciu do tego wszystkiego, bo tak pięknie wygląda, że my mamy jakieś drony, mamy jakiś sprzęt, to wszystko jest, są jakieś firmy, wszystko jest. Ale dlaczego my tak mało pieniędzy, a właściwie nikłą kwotę wydajemy na naukę i rozwój? Research i tak dalej. I nagle ta debata po prostu, ale zaraz, to znaczy nie ma pieniędzy? No nie, nie. Państwo nie daje i nie rozwija tego.
2: Czy wystarczy, żeby państwo nie przeszkadzało? To jest to, co nowy minister obrony na Ukrainie wprowadza, czyli jakby dążenie do deregulacji na tyle dużej, żeby prywatny biznes, który sam jest w stanie zainwestować w badania i rozwój często, gdzieś tam powiedzmy kontaktując się z ludźmi z tego biznesu dronowego, antydronowego, widzę, że te rozwiązania są bardzo nowatorskie i wystarczyłoby po prostu ich uwolnić albo nie poddawać presji regulacyjnej albo takiej, że to koncerny państwowe wszystko kontrolują, są czapą, która je przygniata. Wystarczy to zderegulować i dać im po prostu robić biznes z państwem i wiele rzeczy zadzieje się automatycznie z większą dynamiką.
0: Słuchajcie, w przyszłym tygodniu Donald Trump jedzie do Pekinu, o tym już chwilę powiedzieliśmy, więcej nie powiemy. O Abu Dhabi i o Zjednoczonych Emiratach Arabskich też nie, bo jak zwykle, kiedy tutaj jesteście, to ta dyskusja jest jak
1: meandruje.
0: Improwizacja, jazz, to co na początku Dizzy Gillespie i Fire Dance po prostu tam wychodzi. Także no, bardzo dziękuję.
2: Co złego, to nie my. Nie,
1: tak jest.
2: Za przekleństwa przepraszamy.
0: Ale
2: ja przepraszam.
0: Były one,
2: nie będę tu
0: propos.
2: Ci przyklepywał, bo ty kulturalnie
1: ale
2: się
1: wiesz,
2: zachowujesz.
1: Nie, ale
0: ja
1: wiesz,
0: jestem
1: jakby,
0: kulturalny oczywiście, ale to
1: ale
0: wy
1: nie,
0: też
1: no,
0: jesteście
1: kulturalni.
0: Ale nie,
1: tworzymy team odpowiedzialności, jest nasza wspólna. Więc.
0: To jest team odpowiedzialności. Słuchajcie, jeszcze tylko obchody zwycięstwa w Rosji. To myślicie, że rzeczywiście będą to jakieś fajerwerki w Kijowie, jakaś zemsta Rosjan i tak dalej, czy to jest na razie też taki teatrzyk? Króciusieńko
2: poddaję. Zadajesz ryzykowne pytania. Internety nas szybko rozliczą, jak przestrzelimy, tak, także
0: jasne.
2: Ja na to pytanie nie odpowiem.
1: A ja tylko powiem...
0: A, czyli to jest unknown known.
1: Dokładnie, tak.
0: Dobrze.
2: Czyli... Nie jestem na tyle nierozsądnym, żeby co mniemać albo i nie mniemać.
1: Tak, ale ja tylko...
0: Fenomenalne. Agnieszka Bryc.
1: Ja tylko powiem, że to, czego się realnie spodziewamy i to, co jest bardzo prawdopodobne, to, że, znaczy widzimy, Putin ma paranoję na temat swojego bezpieczeństwa. Zostały podniesione do levelu hard wszystkie te systemy zabezpieczenia. Została skrócona i ograniczona parada. Mamy mniejszą ilość gości. Zakładam, że wystąpienie Putina będzie też krótsze, no bo nie
2: Putin
1: może się...
2: chce żyć. Chce żyć 160 lat.
1: Dokładnie tak. Także... Zobaczymy. Nie wiem, ja... Dla mnie to też jest jeden wielki znak zapytania. Będę oglądać.
0: Jak na razie to 100 lat dzisiaj życzymy komu? Sir Richard Attenborough. Wspaniały dokumentalista, pisarz i człowiek. David Attenborough.
2: 100 lat to ja życzę na dachu świata.
1: Tak jest.
0: O! Dobrze,
2: masz
0: dziękuję.
2: Urodziny z programu, także tutaj nawiązujesz do jakichś...
1: Tak jest.
2: ...propagatorów wiedzy o naturze. Korzystaj.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Wirtualnej Polski, współautor podcastu Bez Doktryny. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Agnieszka Bryc, doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicystka i współprowadząca podcast Raport Międzynarodowy Onet.pl.
1: Czyli taka nowa Parafianowicz, tak?
2: Tutaj jest,
1: nowa,
2: nie, tutaj nie, nie, tu jest tak. Nowa jakość gender, balans jest zachowany
1: jest,
2: teraz, tak jest.
1: Tak.
0: Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Julia Nowaczyńska audycję wydała, tak jak 5 lat temu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień, Michał Żakowski.

0: Partnerem audycji była Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.
1: Julia, naprawdę ty realizowałaś też 5 lat temu Rzekosia? No zobacz, no po prostu, jak to się wszystko stało?
2: Złodziej czasu.
1: Kasia Pasierbik, Monika Mędrok-Karłowska, Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński. Czy witamy Państwa serdecznie? Oczywiście.

Eye of the Tiger, Survivor. Będziemy mieli dużo wieści filmowych. Mamy kilka rzeczy dotyczących muzyki i koncertów, a także zajrzymy do Wrocławia, który, jak wiadomo, czyta. Ale teraz to piosenka dnia.

0: Jack Savoretti. Spoglądam sobie za okno, patrząc na zielony Żoliborz ze starymi budynkami, z zielenią i wyobrażam sobie, jak musi wyglądać teraz kapitalnie Wrocław, który jest pełen mostów, wydarzeń kulturalnych, ale też pewnie i zieleni. Już od razu zapytamy, czy to prawda. Paweł Zapała, koordynator programowy Festiwalu Wrocław Czyta, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Więc zieleń pewnie wam towarzyszy.
1: Tak, towarzyszy. Dzisiaj widać ją nawet bardziej, ponieważ jest dosyć pochmurno, więc ta zieleń się tak mocno wybija. No nie na taki, nie na taką pogodę liczyliśmy na start festiwalu, ale być może paradoksalnie to będzie lepsza pogoda, żeby posiedzieć we wnętrzu i porozmawiać o literaturze, o języku, o przyszłości.
0: Taki tytuł festiwalu, nazwa festiwalu Wrocław Czyta, to tak jak słońce świeci albo zimą jest zimno. Wiadomo, że tam jest bardzo dużo inicjatyw kulturalnych, więc od razu przejdę do tego, co się dzieje. A w zasadzie co wydarzyło? Jak początek? Jak Łowca Androidów i prelekcja Piotra Czerkawskiego wczoraj?
1: Komplet sprzedanych biletów, również osoba, która wykonała tę prelekcję, czyli Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, był bardzo zadowolony z interakcji z publicznością, więc cieszymy się, że to filmowe wejście było udane, bo wiadomo, jak się dobrze wchodzi w festiwal, to później jest znacznie łatwiej z pozostałymi wydarzeniami, więc cieszymy się, że zarówno jeśli chodzi o frekwencję, jak i poziom tej prelekcji, wszystko dopisało.
0: Nasz dobry znajomy Piotr Czerkawski, pozdrawiamy. Przy okazji chcę powiedzieć, że to jest festiwal mocno rozsiany po Wrocławiu. Trochę czasami trzeba pochodzić, ale te wszystkie miejsca są niedaleko siebie. Jaki klucz w tym roku obecny przy tworzeniu programu?
1: To znaczy, to jest dopiero druga edycja, więc cały czas eksperymentujemy. W tym roku pierwszy raz robiliśmy właśnie taką dłuższą rozgrzewkę festiwalową. Od poniedziałku do czwartku to były spotkania w różnych filiach, więc jeśli ktoś chciał być na wszystkim, no to musiał się sprężyć i trochę pojeździć po Wrocławiu. Natomiast ta główna część festiwalu, która startuje właśnie dzisiaj, ona się będzie odbywała już w dwóch konkretnych lokalizacjach. Pierwsza z nich to jest dworzec główny PKP, tam na antresoli jest filia numer 12 i tam festiwal się zaczyna. Natomiast na dwa kolejne dni, czyli na weekend, na sobotę i niedzielę, festiwal przeniesie się do Mediateki, już do samego centrum miasta. Więc klucz jest taki, że te finałowe wydarzenia, tak samo było przed rokiem, dzieją się właśnie w jednym miejscu i w otoczeniu tego miejsca, bo to nie są tylko wydarzenia związane ze spotkaniami autorskimi, ale również to, co będzie się działo wokół, czyli na przykład współpraca z naszym sąsiadem, czyli WroArt Center. Tam taka specjalna wystawa przygotowana, także zajęcia dla całych rodzin, a także strefa chilloutu tuż za Mediateką, a tuż przed Mediateką, i to polecam chyba najbardziej, bo będzie stał specjalny tramwaj literacki BookTram, w którym będzie można uzyskać podpis od swojego ulubionego lokalnego pisarza, ale także tym tramwajem się przejechać na takiej chyba jedynej niepowtarzalnej linii wokół Mediateki, więc naprawdę zapraszam, bo przez te dwa dni to będzie, wydaje mi się, choć może jeszcze to kiedyś powtórzymy, jedyna okazja, żeby takim tramwajem się przejechać.
0: To teraz wyjaśnijmy jeden termin, a potem powiedzmy, czy to nie jest zbyt odważne i jak publiczność reaguje. Czym jest czytanie performatywne?
1: Oj, to nie jest, myślę, zbyt odważne. Czytanie performatywne u nas odbędzie się w dwóch formach, bo na start festiwalu Filip Kosior przeczyta fragmenty książki Arabeski Serhija Jordana.
0: A potem Tokarczuk i
1: troszkę wejdę w szczegóły, jeśli mogę.
0: Tak.
1: To jest wyjątkowe wydarzenie też przez to, w jakim miejscu się odbywa. Ja wspomniałem o tej filii numer 12 na dworcu. To jest miejsce, które 4 lata temu było takim bardzo ważnym punktem informacyjnym dla wszystkich uchodźców z Ukrainy. I to nie jest przypadkowe, że właśnie przeczyta Filip Kosior książkę Serhija Jordana, bo ona może nie bezpośrednio, ale jakoś nawiązuje do tamtych wydarzeń. No to jest miejsce, filia numer 12, która sama jest pewną historią do opowiedzenia, więc to wszystko nie ma przypadku w tym, co organizujemy. Natomiast wracając do czytania performatywnego, to jest po prostu czytanie. Ta nazwa być może brzmi trochę zbyt poważnie, natomiast no po prostu autor przez nas wybrany autor czyta fragmenty innego jakiegoś ważnego dzieła. W tym przypadku będą to także książki, będzie to również twórczość Olgi Tokarczuk, która będzie również czytana performatywnie w dniach, w sobotę i w niedzielę. I myślę, że no, to jest coś, co też chcemy przetestować na naszej publiczności, czyli po prostu umiejętność słuchania. Chcemy sprawdzić, czy jeszcze potrafimy słuchać, gdy ktoś czyta nam fragmenty bardzo dobrej literatury.
0: Kapitalny pomysł. Ja myślę, że to jest coś, do czego festiwale, nazwijmy to bardzo ogólnie literackie, warto organizować. Z jednej strony bardzo poważne debaty, typu czy tam papier, czytnik, czy audiobook, co dalej, czy spotkania dotyczące tego, jak powinny teraz działać biblioteki. Z drugiej też uśmiech i takiego trochę luzu prowadzanego, czyli kalambury wrocławsko-literackie, żeby to wszystko zrównoważyć.
1: Tak, dokładnie. Chcemy, żeby to było zrównoważone, a ja teraz się złapałem na tym, że to czytanie performatywne przedłużyłem o jeden dzień. Ono będzie tylko w piątek i w sobotę, więc nie chcę tutaj wprowadzać słuchaczy w błąd, bo jeszcze wybiorą się w niedzielę i nie doczekają się tego czytania, chociaż będzie czytanie w tramwaju i na to zapraszam, bo w niedzielę na pewno autorzy przeczytają fragmenty swoich książek właśnie w tym booktramie. Wracając do tej formuły, która ma być trochę raz poważna, raz trochę bardziej łagodna w odbiorze, to właśnie te kalambury to jest takie nasze niespełnione marzenie z poprzedniego roku, musieliśmy je odwołać, więc w tym roku postawiliśmy sobie za taki cel, że przynajmniej te kalambury musimy w tym drugim dniu tej głównej części festiwalu zorganizować i zwłaszcza, że jest bardzo duży odzew ze strony publiczności. Będą tam wrocławscy twórcy, będzie reszta Wrocławia, tak nazwaliśmy tę drugą drużynę. Formuła jest trochę niesprawdzona, więc będzie tam, myślę, dosyć sporo improwizacji, ale mam nadzieję, że przez to, że ta formuła wymusza taki kontakt z publicznością, że to publiczność zgaduje te hasła i decyduje, która drużyna wygrywa, to uda nam się stworzyć taką niezwykłą atmosferę pomiędzy właśnie publicznością, a osobami, które w kalamburach występują.
0: One zawsze, kalambury, bez względu na to, czy to są literackie, czy nie, te trochę są znane na improwizację i na to, co się wydarzy. I bardzo taka jest ich natura. Natomiast na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz, która w programie mnie bardzo zaintrygowała. Jak będzie wyglądał slam poetycki?
1: To jest właściwie rywalizacja połączona, wiadomo, że z dobrą zabawą, ale też z czymś improwizowanym w ten sposób, że to są utwory, które będą miały premierę. To są takie bardzo autorskie rzeczy, które przynoszą do siebie ze sobą ludzie, niekoniecznie poeci, tylko często ludzie, którzy gdzieś tam piszą sobie po cichutku i właśnie taki slam poetycki, organizacja takiego slamu poetyckiego sprawia, że oni mogą no, wyjść naprzeciw i pokazać, co też stworzyli. Ten slam poetycki ma taką formułę właśnie rywalizacji, o tym wspomniałem, takiego konkursu, w którym przychodzi się do kolejnych etapów i na końcu jest finał, w którym osoby wytypowane wcześniej głosują na to, kto ten slam wygra.
0: Kapitalny program, polecamy bardzo gorąco, można go bez problemu odnaleźć w internecie do niedzieli, 3 dni ze spotkaniami literackimi w bardzo, bardzo różnej formie, bo mamy tutaj i debaty, i spotkania autorskie, i niezwykły ten pomysł tramwaja mi się bardzo, bardzo podoba. Paweł Zapała, koordynator programowy Festiwalu Wrocław, czyta był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pięknie.
0: Trzymamy kciuki za was.

Mama Keen na Aerosmith. 24 minuty po godzinie 14. Wędruje sobie człowiek po serwisach streamingowych, patrząc na hasło nowość, co się pojawiło. No i tam nagle odkryłem na jednym z serwisów, konkretnie na Disney Plus, rzecz zatytułowaną Gary. I tak patrzę, nowość Gary, ale te zdjęcia, które towarzyszą, ta ikonka, która tam się pojawia, coś mi zwiastowała, że może być to coś ciekawego i coś, co znamy. I co się okazało? Że zupełnie z niespodzianki, jako niespodzianka, zupełnie niezapowiadany sposób, Disney Plus ujawnił pierwszy, jedyny na razie odcinek czegoś, co dzieje się przed serialem The Bear. Swoistego prequela, który jest zatytułowany Gary. Christopher Storer, jak reżyser tego dzieła, przeniósł nam krainę, która jest niezwykle intensywna emocjonalnie. Jeżeli ktoś pamięta serial The Bear i różnego rodzaju odcinki obfitujące w wymianę zdań i takie poczucie niepokoju, które nam towarzyszy, co się za chwilę stanie. Przecież on nie może się tak zachowywać. Przecież tutaj za chwilę się wszystko wykolei. Tutaj ważne rzeczy się dzieją w jego życiu, a on, jaki on jest niedojrzały. To wszystko będzie nam towarzyszyć. Z jednej strony Gary wyjaśnia nam trochę, co się stało, dlaczego bohaterowie potem w The Bear zachowują się tak, a nie inaczej, a z drugiej strony zostawia pewne rzeczy w niedopowiedzeniu, a w zasadzie zmusza nas, żebyśmy my te niedopowiedzenia sami sobie dopowiadali. Ebon Moss Bacharach i John Bertal tam się pojawiają, kapitalnie grają. Trochę w pewnym momencie jest to, nie chcę używać słowa film, bo to jest tylko godzina i to wygląda rzeczywiście jak taki odcinek serialu. Momentami jest to rzecz drogi, a momentami jest to rzecz bardzo stacjonarna, rozgrywająca się w pubie, gdzie dzieją się bardzo istotne rzeczy. Wszystko skupia się na dialogach i wszystko skupia się na ekspresji, grze aktorskiej. Jeżeli ktoś jest fanem The Bear, Gary powinien obejrzeć obowiązkowo. Jest to rzecz naprawdę fajnie pomyślana, a jeszcze bardziej mi się podobało, że nie było żadnego marketingu, nie było wmawiania nam, musisz to zobaczyć, czekaj. Tylko nagle bum i było. I teraz wszyscy o tym dyskutują.

0: Julia twierdzi, że Gary i DBR to się dobrze łączy. No jest coś w tym. Zresztą pan Marcin napisał, jestem fanem pierwszych dwóch sezonów, ale jak przestali gotować na rzecz psychoanalizy, to już nie jest to. No ja właśnie jak weszła psychoanaliza, to zdecydowanie bardziej.
1: Złodziej czasu.
0: Nie da się ominąć tego, że dzisiaj pojawiło się ważne nagranie ważnego polskiego artysty.

gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

Od dziś nowe nagranie Artura Rojka, Gruby Małe. Co państwo na to? Proszę dać znak, bo zaczepny post jest jak zwykle na Facebooku, a oprócz tego można do mnie napisać cichy@radio357.pl. Za chwilę porozmawiamy o niezwykłym zdarzeniu, bo jeżeli ważny, jeden z najlepszych, uznawany tak przynajmniej, reżyserów na świecie robi film o koncercie jednej z najbardziej popularnych artystek na świecie, niezwykle uzdolnionej bestii, no to jest o czym rozmawiać. To za 4 minuty i 20 parę sekund.

Uwielbiam taką przewrotność w muzyce, żeby do takiej pogodnej melodii był tytuł dobrany Joke About Divorce, czyli żart na temat rozwodu. Pani Roma napisała na moim Facebooku, a uwierzy mi pan, że jak zobaczyłam te gary, to pomyślałem, że jakieś przetłumaczenie z angielskiego, jakieś pod czy coś. A tak w ogóle, to wy radiowcy z tymi wszystkimi traumami, z rozpadem poprzedniego radia i powstawaniem 357, to chyba czujecie więź z tym serialem, czyli The Bear. Podobnie emocjonalny rollercoaster wyczuwam. Pani Romo, ja powiem tylko tak, u nas takich scen podczas Wigilii nie było.

0: Radio 357.
1: W początku lat 90. ten twórca przyniósł nam takie rzeczy, które stały się kultowe i wspominane od lat, czyli na przykład przez całe lata i przez dekady, Na fali, Prawdziwe kłamstwa. Potem 97. rok przyniósł mu wielkiego, ogromnego, niewyobrażalnie monstrualnego Titanica. A jakby tego było mało, to potem jeszcze zrobił na przykład Awatara, ale także wrócił do Terminatora. James Cameron wziął się za koncert Billie Eilish. Ten James Cameron, ta Billie Eilish. Jak, co powstało z tego zderzenia? Katarzyna Pasierbik jest w naszym studiu. Dzień dobry, ty już to widziałaś.
2: Dzień dobry, Marcinie. Tak, widziałam. We wtorek udałam się na pokaz przedpremierowy i od razu państwu powiem, że warto. Naprawdę warto.
1: Nawet jak nie jestem fanem?
2: Nawet jak nie jesteś fanem, ponieważ mam takie poczucie, że ten film to jest idealny film stworzony po to, żeby wyjaśnić tobie jako nie fanowi Billie Eilish jej fenomen. Wydaje mi się, że to jest naprawdę obraz idealnie pokazujący, że gwiazda Billie Eilish świeci mocniej niż kiedykolwiek i naprawdę warto jest zobaczyć, o co jest ten cały hałas.
1: No dobrze, to wyjaśnijmy, jakiego rodzaju filmem jest obraz o Billie Eilish, bo filmy koncertowe dzielą się na takie, że na przykład mamy Stop Making Sense o koncercie Talking Heads, gdzie to jest jeden do jednego koncert, ale mamy też takie filmy, jak w Polsce było zrealizowane w Stanach na stadionach, albo film o Dawidzie Podsiadło, gdzie tam są pogaduchy do poduchy, a także fragmenty koncertów. Z czym mamy tutaj do czynienia od strony formalnej?
2: Tu mamy przede wszystkim film koncertowy z drobnymi elementami dokumentu. To znaczy, ja bym powiedziała, że jest to przede wszystkim koncert podzielony na swego rodzaju akty, które są przedzielone. Po prostu możemy zajrzeć na backstage i jeżeli państwa to, kolokwialnie mówiąc, jara, to na pewno się to państwu spodoba, ponieważ można naprawdę zajrzeć za kulisy, zobaczyć, jak to się dzieje. I obserwujemy to.
1: Więc mówisz, że ten utwór dobrze zabrzmiał w kinie?
2: Oj tak.

0: Billie Eilish, artystka wielokrotnie nagradzana, sprzedająca miliony płyt, sprzedająca koncerty, hale i stadiony, urodzona 2001. I James Cameron, reżyser nagradzany, wypełniający kina, urodzony, uwaga, 1954. Czy James Cameron rozumie Billie Eilish i czy potrafi koncert pokazać tak, by to było zrozumiałe dla młodego pokolenia?
1: Wiesz co, to jest pytanie, z którym ja poszłam na ten film. To znaczy, ja się zastanawiałam, mając świadomość tej ogromnej różnicy, przepaści wręcz generacyjnej, jaka jest pomiędzy Cameronem a Billie Eilish, w jaki sposób on w ogóle jako, nawet nie jako twórca, tylko jako po prostu człowiek odbierający kulturę, w jaki sposób on postrzega Billie Eilish, no bo no to jest zderzenie gigantów, nie?
0: Tak.
1: To jest zdecydowanie zderzenie dwóch wielkich postaci z dwóch kompletnie różnych generacji. I jestem w bardzo, naprawdę bardzo pozytywnym szoku, że on doskonale rozumie po pierwsze Billie jako artystkę, a po drugie jej publikę. To znaczy on rozumie ten jej fenomen. I pięknie pokazuje w ogóle tę publiczność, która przychodzi na te koncerty. No, ja tutaj nie widzę jakiejś tej ogromnej różnicy.
0: Pozwolę sobie stwierdzić, że Cameron jest reżyserem, który dość mocno operuje głośnymi słowami. Czy to wspomniane przeze mnie Na fali, czy Titanic, czy Avatar. To są wszystko głośno wymawiane słowa i wyraziste gesty. Natomiast Billie Eilish jest utkana z subtelności i delikatności. Czy tu też nie ma zbyt dużego zderzenia i czy tutaj też Cameron dźwignął?
1: Wiesz co, z jednej strony się z tobą zgodzę, że Billie Eilish jest utkana z delikatności, ale z drugiej strony to, ile ta dziewczyna ma energii w sobie, to, co ona pokazuje na koncertach, to, jakie ona show potrafi zrobić. Ja niestety nie miałam tej przyjemności być na jej koncercie w ubiegłym roku w Krakowie, więc bardzo się cieszę, że na ten film mogłam się wybrać, ponieważ ten film warto zobaczyć, jeśli nie widzieliśmy tego koncertu na żywo, ale również jeżeli na tym koncercie byliśmy, ponieważ ten film pozwala nam zobaczyć ten występ z tylu różnych perspektyw, że widzimy całą tę ogromną konstrukcję i to nie tylko to, co widać było na koncercie, siedząc po prostu na publiczności, tylko też widzisz to, co jest pod powierzchnią. Więc zdecydowanie warto to zobaczyć.
0: Ciekawe rzeczy działy się bezpośrednio podczas pokazu przedpremierowego, bo chyba rzadko obserwujemy takie obrazki. Zrobię mały spoiler, a ty dokończę.
1: Wiedziałam, że to się wydarzy. Zastanawiałam się tylko, w którym momencie filmu. Na tym filmie, na tym pokazie było bardzo, bardzo dużo młodych dziewczyn. No, zakładam kilka lat młodszych ode mnie. W strojach, wręcz w uniformach Billie Eilish. Tak jakbyś po prostu siedzisz na tej sali i dookoła masz kilkadziesiąt, pewnie zakładam, że tyle tam mogło być tych miejsc, kilkadziesiąt dziewczyn ubranych w stylu Billie. Więc widać było, że to nie są przypadkowe osoby, które się na tym pokazie znalazły. Z tego, co też zasłyszałam, to chyba jakaś taka jest oficjalna grupa fanowska polska, która też miała jakąś pulę biletów, które miała do rozdania wśród fanów. Więc to na pewno nie były przypadkowe osoby. Widać było, że ta muzyka znaczy dla nich naprawdę bardzo
0: dużo.
1: Czyli
0: pod ekranem zrobiło się koncertowe szaleństwo.
1: Pod ekranem zrobiło się koncertowe szaleństwo. Tam była publika, jakbyś był normalnie na koncercie. Dziewczyny po prostu sobie tam wyszły z tych rzędów, zeszły sobie pomału po schodkach. Kojarzysz, czym są glow sticki?
0: Chyba tak, takie te świecące takie.
1: Tak, te takie świecące patyczki. One te patyczki miały i tam było normalnie, wiesz, skakane, śpiewane. Pod koniec wydaje mi się, że było to na, to mogło być na White Flower. Zrobiły się kółka. Mhm. Dziewczyny złapały się za ręce.
0: I tańczyły.
1: I tańczyły.
0: No dobrze, to na koniec jeszcze jedna rzecz. Ten Cameron, o którym wspominamy jako wielkim reżyserze, którego nikt nie wymarzy z kart historii kina, operuje sporą dawką patosu, ale potrafi, to jest jego umiejętność, a nawet cecha charakterystyczna, w sceny spektakularne. Takie, które się zapamiętuje, które są dopracowane. No koncert Billie Eilish aż pasuje. Tu widać, że to jest idealne połączenie?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy, że ja mam takie poczucie, że mamy tutaj do czynienia z dwójką perfekcjonistów, którzy naprawdę bardzo dbają o swoją sztukę. I to widać w tym, jak planowany jest ten koncert i jak oni też między sobą się porozumiewają, przygotowując w ogóle całe to show, żeby je w ogóle nagrać. Bo to akurat... Ten film był nagrywany w trakcie czterech koncertów w Manchesterze. To była końcówka trasy. I z tego, co wyczytałam, to przygotowania do tego filmu trwały zaledwie 3 miesiące. Mieli tylko 3 miesiące na przygotowanie tego, ogarnięcie tego w ogóle od strony technicznej. I bodajże na koncercie w Melbourne James Cameron miał okazję w ogóle obejrzeć, jak to wszystko wygląda w praktyce i na jakim materiale w ogóle będzie pracował. I on, wiadomo, już wcześniej jest no, prekursorem też jednak technologii 3D w kinie, a na potrzeby tego konkretnego filmu on w ogóle wymyślał jakieś zupełnie nowe rozwiązania, żeby to wszystko jakoś wyglądało. Wiesz, on pracował w ogóle na chyba oprócz kamer, które były bazowo na trasie Billy, żeby to wszystko pokazać na telebimach. James Cameron wykorzystał około 17 kamer dodatkowych, jeżeli dobrze zrozumiałam. I one wszystkie były tak skonstruowane, że potem jeszcze w postprodukcji oni stworzyli jakiś w ogóle specjalny algorytm, żeby to wszystko w 3D tak zgrać, żeby i to, co na pierwszym planie było dobrze widoczne, i tło, żeby było dobrze widoczne. Więc naprawdę to jest kosmos. To trzeba po prostu zobaczyć.
0: Mówiła Katarzyna Pasierbik. Billie Eilish, Hit Me Hard and Solve the Tour w technologii 3D w kinach. Polecamy bardzo gorąco dobre kino i dobre nagłośnienie. Kasiu, to na koniec pytanie z tezą, na które możesz odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Kto powinien zaśpiewać nową piosenkę do Bonda i dlaczego Raj?
1: Tak, ja się z tobą absolutnie zgadzam i wydaje mi się, że w tym momencie na scenie popowej, gdzie to jest bardzo dobry pop w wykonaniu Ray, lepszej osoby nie ma po prostu.
0: A my przypomnijmy sobie, jak Billie Eilish do Bonda zaśpiewała. Dziękuję ci pięknie.

I to jest jedyna część Bonda, do której mimo dostępności na streamingu do tej pory nie mam odwagi wrócić, mimo że wyszedłem z kina i powiedziałem, wow, jakie to było doskonałe. Billie Eilish, No Time to Die przed chwilą.

0: Rajskal, Krzysztof Zalewski, Mówię ci nie.
1: Złodziej czasu.
0: 2 minuty po godzinie 15. Zatrzęsła się Akademia Filmowa w Hollywood, ponieważ ogłoszono, mogę powiedzieć chyba śmiało, rewolucyjne zmiany. I te zmiany są bardzo korzystne dla nas, miłośników kina. Od tego roku będą trochę inne reguły przyznawania słynnych Oscarów.

Panie Szymonie, nie wysyła się takich zdjęć, bo tutaj przy poważnej melodii nagle człowiek tego mema dostałem. Pan Szymon podesłał. Zaraz wrzucę na relacje instagramowe. Panie Szymonie, jeżeli mogę sobie pozwolić, tam się to znajdzie. Pani Anna też napisała. Redaktorze, mam to samo. Ostatnia część Bonda to jedyna, którą widziałam tylko raz. Dalej nie przeczytam, bo być może to dla kogoś być spoiler. Po pierwsze, najważniejsze. Do tej pory mieliśmy ten film międzynarodowy, który zaczynały mocniej odgrywać rolę w rozdaniu oscarowym, bo i na przykład Wartość sentymentalna, ale i nie tylko, Tajny agent, także polskie filmy, które były zgłaszane, filmy Pawlikowskiego, były bardzo istotne. Ale do tej pory regułą było tak, że takie komitety krajowe, jak się w Polsce zbierają, przyznają i mówią, dobra, to teraz Kawka czy jakiś inny film będzie nas reprezentował, nasz kraj na Oscarach. A tutaj nagle Akademia Filmowa się zebrała i powiedziała, nie, nie, nie. To doprowadza do tego, że część ważnych filmów z różnych powodów organizacyjnych, często politycznych, do Oscarów zgłaszana nie jest. W związku z tym wprowadzono zupełnie nową regułę, że filmy, które wygrają następujące festiwale, Berlinale, czyli tam Złoty Niedźwiedź, nagroda dla najlepszego filmu w Busan, czyli to jest ten festiwal w Azji, jeden z najważniejszych filmowych festiwali w Azji, Złota Palma w Cannes, Wielka Nagroda Jury w Sundance, Nagroda Platformy w Toronto oraz Złote Lwy w Wenecji są automatycznie kwalifikacją do... Nie do nominacji. Do tej shortlisty, z której potem akademicy wybierają i przyznają nominacje. Ale to i tak wielu wybitnym filmom ułatwi drogę, którą te filmy miały zamknięte. No ale to jeszcze nie wszystko. Bo oczywiście w świecie Hollywood, tak jak w każdym innym świecie związanym z jakąkolwiek twórczością, jedną z najważniejszych dyskusji, która jest, jest ta, która dotyczy sztucznej inteligencji. I tutaj mamy jasną deklarację Akademii Filmowej. Żadna ingerencja sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o aktorstwo, jeżeli chodzi o scenariusz, jeżeli chodzi o reżyserię, nie może być wprowadzona, żeby ten film w ogóle mógł być nominowany do Oscarów. Powiedziano stanowcze nie. Oczywiście sztuczna inteligencja będzie stosowana na przykład przy efektach specjalnych, przy montażu, no bo bez tego sobie już dzisiaj nie wyobrażamy wielu procesów, które po prostu trwałyby zdecydowanie zbyt długo. Natomiast jeżeli mówimy o samej kreatywności, twórczości i rolach aktorskich, to tego nie będzie można zastosować. Czyli ten nowy film, w cudzysłowie, z Valem Kilmerem na Oscarach pojawić się na pewno nie będzie mógł.

Właśnie, dlaczego tylko ja mam się śmiać z tego? Pan Szymon mi podesłał, podałem dalej instagramowo na relacji. Ale chciałem jeszcze zapytać państwa, bo to jest ważne pytanie, bo ja mam bardzo mieszane uczucia i widzę, że tych mieszanych uczuć jest coraz więcej. Pojawił się kolejny sezon Euforii, mamy czwarty odcinek i coraz więcej znaków zapytania pojawia się wśród tych, którzy ten serial kiedyś pokochali. W którą stronę my podążamy i jaką historię, o czym my tak naprawdę opowiadamy? Nie będę także zwracał uwagi, że zarówno po dramie, jak i po Euforii bardzo dużo też znaków zapytania pojawia się przy Zendayi, czy ona nie gra cały czas tak samo i tej samej osoby. Natomiast oprócz tego pojawia się pytanie, po co? Jaki świat my pokazujemy i w którą stronę to wszystko ma zmierzać? Ciekaw jestem państwa opinii, jeżeli państwo oczywiście kultową, tu jest to zdanie, tu słowo jest jak najbardziej uzasadnione, Euforię oglądają. Cichy, małpa radio357.pl.

Somewhere Tonight i zespół Toto. Bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe informacje dopływają do nas z rynku koncertowego. Znamy support, wiemy, kto wystąpi przed koncertem Garbage. Bardzo gorąco polecam, 30 maja w Warszawie na scenie Progresji wystąpi Garbage. Jako support ogłoszono, że to jest ten zespół, który państwo mogą kojarzyć na przykład z Męskiej Ogrania, ze sceny Radia 357 w Poznaniu. Był taki koncert Easy and the Black Trees. Też mamy informację, że coraz więcej zespołów zastanawia się nad przejściem i to jest trend, który myślę, że spokojnie mógłby trafić i zostać omówiony w Placu na Rozdrożu. Coraz więcej zespołów mówi: nie chcemy ruszać w trasy koncertowe. Nie chcemy ruszać w podróż po całym świecie i występować na wszystkich kontynentach. My chcemy, tak jak na przykład Shakira w Madrycie, zrobić rezydencję i tam wystąpić 20 razy i do widzenia. Jeżeli chcecie, to przyjedźcie do nas odwrotnie, do Madrytu. No ciekawe, czy się przyjmie. Co państwo na to?

0: Mama's Gun i Joy. 31 minut po 15.
1: Złodziej czasu.
0: Hello, Anna.
2: Cześć.
0: Dzień dobry.
2: Nie zapomniałam polskiego.
0: Wiesz, ale niektórzy Polacy, jak wyjeżdżają do krajów anglojęzycznych, to potem mówią, you know, jak to się mówi u was?
2: Wiem, oni mają potem bardzo szybko taki akcent bardzo wyraźny, ale ja nie spotkałam ją to.
0: Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, bo wiem, że bardzo byłaś zafascynowana serialem o hokeistach, prawda? A dzisiaj w Sosnowcu, jak polska reprezentacja w hokeju na lodzie pokona Litwę, to powrócimy do elity i będziemy walczyć z takimi potęgami jak Stany, Kanada, Szwecja, Finlandia, Norwegia. Ja się po prostu nieprawdopodobnie, przepraszam za kolokwializm, jaram i trzymam kciuki za polską reprezentację w hokeju na lodzie. I ty na pewno też, prawda?
2: Ja trzymam kciuki za to, żeby mieli świetną zabawę na lodzie i poza nim, tak jak bohaterowie serialu.
0: Wiedziałem, że to powiesz, wiedziałem i nawet trochę prowokowałem, ale się udało. A powiedz mi, czy odrobiłaś już pracę domową i czy Margot jest spłukana, jest obejrzane?
2: Nie jest obejrzane, bo dlatego rozmawiamy przez telefon, bo musiałam, słuchaj, pojechać do Londynu, rozmawiać z Pedro Pascalem. No wyobraź sobie, straszna sytuacja, prawda?
0: Straszna, najgorsze, no, co można zrobić.
2: Tak to życie.
0: No dokładnie. Wiem. A co ten Pedro zrobił, że biedny, że musi z tobą rozmawiać, no?
2: No Pedro zrobił nowy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen, Mandalorian i Grogu, o którym nie możemy jeszcze rozmawiać, bo jest embargo, ale będziemy o nim rozmawiać, jak wejdzie do kin niedługo.
0: Czyli to jest klasyk, Anna Tatarska w tym momencie mogłaby powiedzieć, wiem, ale nie powiem.
2: Ale nie powiem.
0: Dokładnie tak, ale pewnie wiesz dużo, bo o tym filmie się bardzo dużo mówi, a ja mam w sobie, ale poczekaj, jeszcze nawiążmy do prac domowych, które mieliśmy odrobić.

0: zacząłem oglądać The Pit na poważnie.
1: Okej, okay. wreszcie. No i co?
0: Słuchaj, pierwszy odcinek trochę musiałem się zmuszać i powiedzieć sobie wytrzymaj. I przy trzecim jest już naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Oglądam i mniej zwracam uwagi na... Ja mam, jakby ci to powiedzieć, taki podskórny niby syn pielęgniarki, a jednocześnie boi się igieł, skalpeli i tak dalej. Że mam taki podskórny, że jak to widzę, to muszę zamykać oczy i na przykład mówię wtedy a powiedz mi, jak się to skończy, dobrze? Wiesz, ale teraz już przestałem na to zwracać uwagę i zacząłem obserwować, o czym ten serial jest. A to jest taki bardzo ważny głos społeczny o tym, czym są Stany Zjednoczone teraz, jak wyglądają, z jakich jednostek i te jednostki jak potem wzajemnie wpływają na siebie, a także wpływają na działanie społeczności. I ten szpital i ten OIOM, ta Izba Przyjęć jest niezwykłą taką soczewką tego, jak wyglądają Stany teraz. I to jest w tym najciekawsze dla mnie.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. Ja rozumiem, że jeśli zaczęłaś na serio, to oglądasz pierwszy sezon, tak?
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: No to ja tylko powiem, że drugi sezon, no oczywiście wiadomo, że seriale, filmy kręci się z wyprzedzeniem, więc jeśli serial ma premierę na początku tego roku, to pewnie powstawał rok wcześniej, ale w drugim sezonie na przykład bardzo jest rozwinięta, dotknięta kwestia ICE, czyli tej takiej no, nieoficjalnej gwardii polującej na imigrantów.
0: Przerażająco,
1: i
0: tak.
1: Na przykład jest cały odcinek, powiem ci, wstrząsający, ale też no, bardzo piękny na swój sposób i bardzo też edukacyjny, bo to też jest tam, uważam, w ogóle ważne, który jest poświęcony procedurze zbierania w szpitalu dowodów ze wsparciem psychologicznym po przypadku gwałtu. I ten serial się nie boi niczego i uważam, że naprawdę jest to jego ogromna zasługa, abstrahując od wspaniałego aktorstwa, chemii, tempa i tego, że rzeczywiście bardzo pokazuje uczciwie to, co się dzieje w szpitalach, bo ten serial nie ma takich ograniczeń, jak na przykład serial Dr. Larsen, bo wiesz, bo to też zależy, gdzie serial jest emitowany i kto go robi.
0: Tak.
1: Czasami na przykład w serialu medycznym nie można pokazywać krwi, nie można pokazywać operacji, nie można pokazywać wnętrzności. Wszystko jest takie domniemane. The Pit nie ma tych ograniczeń, bo jest robione na platformę.
0: To
1: więc
0: prawda.
1: To jest absolutnie decyzja twórców, co pokazują, a oni pokazują wiele.
0: No, scena, ale też są sceny zaskakujące, że powiem tylko ewentualnie mały spoiler dla tych, którzy nie widzieli. Jedną z najbardziej zaskakujących była scena ze szczurami i na tym poprzestanę. Ale nawiążę do tego, co się dzieje w kinie. I powiem ci szczerze, że mam tutaj takie bardzo głębokie, że znów chciałbym się przekonać, a nie potrafię. I dlatego nawiązałem do tego Pit. Ponieważ niewiele jest filmów, które wiążą się ze światami gier, które mnie naprawdę potrafią wciągnąć. A tutaj mamy do czynienia z produkcją, która jest epicka, że też tego modnego słowa użyję, że jest, wszyscy o tym rozmawiają, że marketing jest rozbuchany do poziomów abstrakcyjnych. Jak to zjeść z perspektywy człowieka, który w pewnym momencie powiedział sobie, bo tak sobie powiedziałem, nie, nie będziesz marnował życia na gry. Jak wejść w ten świat?
1: No to słuchaj, teraz będzie ci doradzał człowiek, który w ogóle nie gra, nigdy w życiu nie grał, a właściwie dokładnie, już na pewno to mówiłam wielokrotnie, bo to jest jedyne, co mogę powiedzieć, kiedy rozmawiamy o filmach na podstawie gier, że grałam tylko w jedną grę i był to Counter-Strike i grałam w nią może 3 razy. Wciskając guzik piw-paf, a koledzy za mnie sterowali postacią i tu moje kompetencje growe się kończą. Natomiast powiem ci, że według mnie Mortal Kombat, bo mówimy teraz o filmie Mortal Kombat 2, to jest trochę co innego, bo jak jesteś fanem i należysz do tego tak zwanego fandomu, to wydaje mi się, że w ogóle się do tego inaczej podchodzi, emocjonalnie. Ja rozmawiałam też z twórcami tego filmu. Oni twierdzą, że to jest, ta dwójka wyciągnęła w ogóle wnioski z pewnych błędów, które zarzucano części pierwszej sprzed, zdaje się, 4 lat. Wiem, że, i to też było w recenzjach, pojawiało się, ja nie umiem tego sama ocenić, ale podobno bardzo się poprawiły efekty specjalne i w ogóle jakość taka efektowa tej produkcji, to też na pewno jest ważne. Ale twórcy twierdzą, że ona oddaje hołd i autentycznie pokazuje jakby relacje i dynamikę zależności pomiędzy bohaterami, więc jeśli kogoś w grze na przykład jarało to, jaką relację ma na przykład Kitana z Jade, kto grał, ten będzie wiedział, to podobno, bo znowu ja nie mogę tego zweryfikować, w filmie jest to ujęte bardzo, bardzo celnie. Natomiast nie oszukujmy się, to nie jest przypadek The Last of Us, gdzie pierwszy sezon okazało się, że potrafi z gry zrobić w ogóle jakąś metafizyczną opowieść, wiesz, o sensie życia.
0: To było niesamowite. To tutaj czułem się rozłożony na łopatki, ale powiedzmy, drugi sezon tego nie dźwignął.
1: Drugi sezon dźwignął to zdecydowanie mniej i tutaj się zgadzamy. Natomiast Mortal Kombat, mimo różnych pewnie możliwości jakby interpretacyjnych, nie dźwiga tego w ogóle i też wydaje mi się, że w ogóle po to nie jest. Bo tutaj twórcy też sięgnęli trochę do szkoły Marvela, czyli sięgnęli po poczucie humoru i taki lekki kiczyk, powiedziałabym. Tam się pojawia postać grana przez Karla Urbana, która jest takim dodatkiem komediowym w ogóle na granicy kampu, więc masz z jednej strony, wiesz, poważna walka światów, prawda, dekapitacje, posoka, jakieś skomplikowane choreografie i wiesz, przetrwanie ludzkości na szali, a z drugiej strony masz właśnie takie gagowe, humorystyczne momenty. To jest po prostu czystej wody rozrywka. Pewnie będą osoby, które zobaczą tu właśnie lekcję życia. Ja sobie szczerze mówiąc nic po tym seansie nie obiecywałam i bawiłam się nie najgorzej. Czy w przyszłym tygodniu będę pamiętać o tym filmie? Być może nie. Ale czy czuję, że straciłam te 2 godziny? Nie.
0: O, i to jest funkcja rozrywki i bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo nie każde kino, mimo że uwielbiamy te filmy, które, jak mówię, czasem to nazywam, szorują nam pumeksem po inteligencji emocjonalnej, to zdecydowanie to, na co bardzo często czekamy i co chcemy, to właśnie te 2 godziny zapomnienia, 2 godziny lub ile ten film trwa, idziemy do kina, bawimy się, wychodzimy i być może nawet po godzinie już tego filmu nie pamiętamy, ale dało nam to oderwanie od rzeczywistości.
1: Odmurzenie jakościowe, powiedziałabym, naprawdę.
0: Ale to musi być jakościowe. A za chwilę porozmawiamy jeszcze o takim filmie, w którym w tytule pojawiają się zwierzątka, ale to za chwilę.

0: Messi, Fatah i Tom Waits. Do Toma Waitsa za chwilę wrócę, ale najpierw odpowiemy na pytanie pani Martyny, która wysłała maila. Moja 8-letnia córka jest wielką fanką Billie Eilish. Orientuje się pan, dlaczego są ograniczenia wiekowe, to znaczy film jest od 15 roku życia. I Katarzyna Pasierbik odpowiada, najprawdopodobniej dlatego, że Billie Eilish tam używa dużo słownictwa, tak to mówiąc oględnie. Anna Tatarska jest w Londynie, jesteśmy znów przy rozmowie i ja chciałem nawiązać do tego Toma Waitsa. To jest taki dowód na to, że nie należy wyrzucać DVD i Blu-rayów z domu, bo jeden z największych, najbardziej kultowych filmów takich konstrukcji szufladkowej, czyli na skróty z Tomem Waitsem między innymi, wciąż nie jest nigdzie obecny na żadnej platformie streamingowej i to skandal.
1: No co ty mówisz?
0: No nie ma go. Nie obejrzysz.
1: A ty masz DVD, szczęściarzu.
0: Nie, właśnie nie mam i nie mogę obejrzeć.
1: Musimy ci poszukać.
0: Tak, ja bardzo
1: chętnie. Ale zobacz, to jest ten moment, na przykład uważam, że mógłbyś bardzo dyskretny i taktowny sposób wykorzystać swoją pozycję i tak, wiesz, jak dzieci mówią.
0: Pozycję siedzącą.
1: Mamo, zjadłabym truskawki. O, jaka jestem głodna, jak siedzi obok dziecko. To ty tak na przykład na antenie, tylko tak powiedz tak.
0: Ania, to jest...
1: O, ja bym chciał mieć takie DVD.
0: Ania, to inaczej działa. Przychodzi taki Leoś z Antkiem i mówią, tata, ty robisz najlepsze zapiekanki w stylu caprese, najlepsze. No i nie zrób
1: terror.
0: Teraz.
1: No terror i manipulacja, oczywiście. No
0: oczywiście.
1: W ogóle co z tymi dziećmi, nie wiem.
0: Słuchaj, przeczytałem takie zdanie, a nie widziałem filmu, które mnie bardzo rozbawiło, że to jest naprawdę film o barankach, które gładzą grzechy świata.
1: No w pewnym sensie tak, ale powiem ci, że ten film jest dla mnie jednym z największych zaskoczeń tego roku i naprawdę nie przesadzam, kiedy to mówię. To jest film, który oparto na bestsellerze książkowym i jak w ogóle zaczęłam o nim mówić, bo też znowu miałam do niego wywiady, to okazało się, że moi znajomi tę książkę czytali. Ja nawet o niej nie słyszałam, więc w ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać. Wiesz, czasami do mnie te propozycje rozmów trafiają w taki sposób, że ktoś mówi, o, będzie wywiad, nie wiem, z Hugh Jackmanem do tego filmu, więc jakby zaczynasz od aktora i dopiero potem odkrywasz, o co w tym wszystkim chodzi. Marcin, mnie film Sprawiedliwość Owiec absolutnie zachwycił, chociaż dodam, że oglądałam go też przed polskim dubbingiem, bo to jest film, który zdaje się do kin wchodzi w wersji dubbingowanej, co nie spodziewam się, żeby bardzo, bardzo przeszkadzało i też chciałabym, żeby słuchacze się nie dali temu zwieść, bo często jest taki stereotyp, że jak dubbing to tylko małe dzieci. Mhm. To jest film familijny pełną gębą, ale też od razu uprzedzam, że dla dzieci takich najmłodszych, tu bym stąpała ostrożnie, bo on dotyka niesamowicie trudnych tematów i już tłumaczę dlaczego. Kto czytał książkę, ten wie, punkt wyjścia jest taki, mamy farmera George'a, gra go Hugh Jackman, on ma owce, on te owce bardzo kocha, nie robi z nich kotletów, tylko czyta im książki, leczy je, masuje, przyjaźnią się, w ogóle wszystko jest wspaniale. I wśród książek, które im czyta, są też książki. No tak, przytula, tak jakbyś miał pieska.
0: Mam pieska, dwa, no dobra, kontynuujmy.
1: No to wyobraź sobie, że masz dużo owiec zamiast tych piesków, a wszystko zostaje mniej więcej po staremu. No i wśród tych książek są też książki detektywistyczne, więc owce, o czym George nie wie, rozumieją to, co on do nich mówi, nie tylko kojący głos, tylko treść. No więc one mają te rozkminy, kto zabił, jaki jest schemat. No i przydaje im się ta wiedza, ponieważ, to jest w opisie filmu, więc proszę na mnie nie krzyczeć, no pewnego dnia okazuje się, że George trupem padł i trzeba ustalić, kto to zrobił. I tutaj owce postanawiają, że one wykorzystają tę swoją wiedzę i to ustalą, no tylko problem jest komunikacyjny, bo po owczemu i po ludzkiemu razem to tak trochę nie bardzo wiadomo, jak to sobie przetłumaczyć.
0: Czyli taki projekt Hail Mary.
1: Trochę tak, chociaż wszystko na ziemi i te bariery komunikacyjne nieco mniejsze. Nie ma w tym filmie również Meryl Streep, ale jest Emma Thompson, więc wiesz, właściwie coś za coś, można powiedzieć. Natomiast oczywiście, że jest humor, jest zabawnie, jest komediowo, ale jaki ten film jest wzruszający. To jest film o wrażliwości i też o oswajaniu śmierci. I przez wprowadzenie właśnie takiej figury, wiesz, tych owiec, które są naiwne, które George przez całe życie chronił i mówił im, że owce nie umierają, tylko się zamieniają w chmurki i one nagle muszą wejść w ten dorosły świat, gdzie ludzie są cyniczni, kopią pod sobą dołki, kombinują jakieś spadki, wiesz, jakieś konszachty, jakieś rywalizacje z jakimś innym farmerem, który te owce już na kotlety przerabia i tak dalej, i tak dalej. I my oglądamy film o owcach, ale to jest film o ludziach. I ten film jest tak mądry i tak głęboki i tak wzruszający, że naprawdę wychodzi z tego przepiękna lekcja.
0: A jaka to jest technika? To jest, jeżeli mówisz Hugh Jackman, to tam aktorzy są i tak dalej. Ale te owce...
1: Tak, tam są prawdziwi aktorzy. Mhm. prawdziwi aktorzy, jest świetna obsada, bo obok Hugh Jackmana mamy też Nicholasa Browna, którego pewnie Państwo kojarzycie z serialu Sukcesja. Występuje Molly Gordon, czyli serial The Bear. No właśnie wspomniana już Emma Thompson. Jest też Hong Chau, bardzo, bardzo postarzona aktorka, która zdaje się nawet dostała Oscara albo nominację do Oscara za film Wieloryb, więc tam jest bardzo ciekawy zestaw aktorów, naprawdę takich, wiesz, dramatycznych, z warsztatem. No i do tego te owce, które tu byłam rozczarowana, są jednak wygenerowane w komputerze, ale bardzo, powiem ci, ciekawie mi się rozmawiało z aktorami, którzy opowiadali, jak grali na planie z kartonowymi owcami, albo z dmuchanymi owcami, albo z takimi sztucznymi owcami, bo bardzo to pobudziło moją wyobraźnię. Na szczęście na ekranie efekt jest realistyczny, więc nie trzeba za dużo myśleć o tym, że, nie wiem, Nicholas Brown ganiał za kartonem wyciętym w kształt baranka, bo na ekranie tak to nie wygląda.
0: Cóż to za film, co za tytuł filmu o owcach, pyta w tym momencie pani Katarzyna, więc powiedzmy Sprawiedliwość Owiec, i ten film jest obecny na ekranie od tego weekendu, od piątku można go zobaczyć. Natomiast ponieważ nie słyszeliśmy się przez 2 tygodnie, bo był top i bardzo dobrze, że był, bo to było fantastyczne wydarzenie, tam też się nagrania filmowe jak najbardziej pojawiły, to muszę ci powiedzieć, że w międzyczasie skorzystałem z okazji i wybrałem się na film Diabeł ubiera się u Prady 2. Oglądałem go z zacięciem. No i muszę ci powiedzieć, że nie podzielam twojego zachwytu.
1: Ale poczekaj, to ja ci od razu powiem, że mi ten zachwyt minął.
0: Minął ci.
1: Więc jesteśmy, zgadzamy się.
0: Tak, znaczy, powiem tak.
1: Tak, przeszło mi, słuchaj.
0: Powiem tak, to jest film zrobiony przez Disneya i to powinno dać do myślenia, ponieważ jeżeli obedrzeć to z ról, które mają być dorosłe, dojrzałe, to tak naprawdę mamy schemat klasycznej bajki, baśni Disneya, łącznie z tym zwrotem akcji na sam koniec, który musi wyjaśnić i pokonać zło świata. I mamy tutaj pewnego rodzaju takie symbole i jeszcze nawet ten słuszny cel, który tam pojawia się, jak w każdej bajce, w tym tej sytuacji jest to coś, czemu powinniśmy przyklasnąć, czyli obrona mediów tradycyjnych, dziennikarzy, którzy pochylają się nad bardzo ważnymi sprawami i chcą uprawiać tak zwane dziennikarstwo pogłębione. No to jest nie dość, że to spóźnione, i tutaj się zgadzam z naszym kolegą, po raz kolejny zgadzam się z naszym kolegą po fachu, czyli Michałem Oleszczykiem, spóźnione jakieś 10-15 lat. To jeszcze narysowane tak grubym flamastrem, nawet nie kredką, że aż w pewnym momencie karykaturalne. Oczywiście, że Meryl Streep zawsze będzie Meryl Streep i zawsze będziemy ją podziwiać. Oczywiście, że Anne Hathaway to nie jest żona Szekspira, tylko fantastyczna aktorka w tym przypadku. Ale to jest aż za bardzo grubymi nićmi. I chyba legenda nie została udźwignięta. Takie mam poczucie po wyjściu z kina i tym się chciałem z tobą podzielić.
1: No i bardzo słusznie, ja już powiedziałam, mi się też trochę zmieniło, bo ten film po prostu bardzo szybko po mnie spłynął. Myśmy rozmawiali tuż po seansie i gdzieś jeszcze towarzyszył mi taki entuzjazm, ale zawsze najlepiej jest oglądać trochę wcześniej i zobaczyć, wiesz, jak to się w tobie usiedzi. No i ten film się tak we mnie usiedział, że sobie poszedł.
0: Dokładnie.
1: Tak. Tyle mam do powiedzenia.
0: A teraz powiem Państwu tak. Anna Tatarska, dziękujemy pięknie. Jest teraz w Londynie. W przyszłym tygodniu już będziesz w Cannes, prawda?
1: Yes, we can.
0: I będziemy rozmawiać i w rankach, i po południach, i w złodzieju czasu, i to wszystko się jakoś poukłada. Dziękuję ci, Aniu, uważaj na siebie i nie bój się latać.
1: Nie będę. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Katarzyna Pasierbik, Monika Mędroch-Karbowska, Julia Nowaczyńska i Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze mam ważne ogłoszenia parafialne. No, ogłoszenia parafialne są takie, że dzisiaj w popołudniówce Radia 357, w kultowej piątkowej popołudniówce Radia 357, proszę się na to przygotować, redaktor Michał Olszański będzie z Państwem potem oczywiście od godziny 19:00. Lista piosenek Radia 357, na którą już teraz bardzo gorąco zapraszamy. My się usłyszymy w poniedziałek. To będzie audycja Kieruj się na południe i też zapowiada się, że mogą pojawić się muzyczni goście, którzy przyjdą i opowiedzą o swojej nowej twórczości. Co przed nami? Jeszcze jedno takie nagranie, które pojawiło się tak naprawdę w roku 90, ale jest bardzo mocno kojarzone z rokiem 91. Ten zespół wystąpił na stadionie w Polsce w 91 roku. Kłaniam się, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

0: Jest taki blues, Key to the Highway. Prawie 100 lat temu napisał go Big Bill Bronzy. Po nim grało go wielu muzyków, a ja pomyślałem, że kiedy ktoś ma klucz do autostrady, to zawsze może z niej zjechać i zawsze może na nią wrócić.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 spotkają się Państwo z Danielem Wyszogrodzkim. Co szykujesz?
0: Przekonamy się, bo w muzyce warto się przemieszczać autostradą do satysfakcji. Zapraszam Państwa na wspólne podróże w każdą niedzielę od 20 do 22 na antenie radia 357. Daniel Wyszogrodzki.
2: Witam Państwa, jest 8 maja, 81 lat temu było co świętować. Piątek, 8 maja, jak powiedziałem, popołudniówka w Radiu 357, to znaczy, że zaczynamy od serwisu, który przygotował dla Państwa Krzysztof Tubilewicz.
3: Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana. Dokument w kancelarii premiera sygnowali ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej jako pierwszy kraj wspólnoty pożyczkę w wysokości niemal 44 miliardów euro na obronność. To dla nas przełomowy moment, przekonuje premier Donald Tusk.
4: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
3: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na system antydronowy SAN. Jutro swoją umowę podpisze Litwa. Bezpieczeństwo musi być budowane na sile własnego państwa, gospodarki i decyzji, nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Dzisiejsza decyzja będzie mieć w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. To sprawa, która dotyczyć będzie całego pokolenia Polaków, także tych, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie, ocenił nowy szef BBN Bartosz Grodecki, do którego wrócimy. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczynę pożaru w Puszczy Solskiej. Nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Mówią śledczy pytani o dezinformację na temat przyczyn pożaru. Mimo deszczu sytuacja w południowej części puszczy nie jest jeszcze opanowana. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska może potrwać tydzień.
5: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
3: Mówi dowódca operacji w Puszczy Solskiej generał Sławomir Sierpatowski. Według szacunków od wtorku na roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. To obszar cenny przyrodniczo. Są tam rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajął miejsce Sławomira Acenckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego. W MSWiA i wcześniej w MSZ odpowiadał za politykę migracyjną. O zadaniach na nowym stanowisku mówił prezydent Karol Nawrocki.
6: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
3: Koordynacja systemu bezpieczeństwa państwa, analiza zagrożeń, współpraca z NATO i sojusznikami to kolejne z funkcji szefa BBN-u. Bartosza Grodeckiego, który w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i w Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. Zmieniamy temat. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach, największym w kraju rynku hurtowej sprzedaży. Oferta jest spora, bo pogoda sprzyjała ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram truskawek kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 75% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo tej wyższej ceny, popyt jest duży, a ceny wraz z kolejnymi tygodniami powinny spadać. Na koniec jeszcze o Australii. Czy dyskusja o podatkach i budżecie może stać się wiralową sensacją i przeciągnąć miliony widzów na Instagramie? Właśnie w tym kraju niespełna minutowy film niezależnego senatora przyprawił tamtejszy rząd o spory ból głowy.
7: Film, na którym niezależny australijski senator David Pocock prosi urzędnika rządowego o potwierdzenie, że podatek od gazu ziemnego ma przynieść mniejsze dochody niż podatek od piwa, przyciągnął 10 milionów widzów na Instagramie. Pocock pyta dalej, jak to możliwe, że Australia, choć jest jednym z największych eksporterów gazu na świecie, ma większy zysk z podatków od piwa niż gazu. Jego film natychmiast ożywił dyskusję na temat wprowadzenia przez Australię 25% podatku od eksportu gazu, wywołując kontrkampanię producentów gazu i zaniepokojenie rządu. Temat zdominował nagłówki gazet i sprawił, że kolejna fala rozmów o nowym budżecie federalnym zainteresowała znacznie więcej Australijczyków. I chociaż wprowadzenie podatku od gazu jest mało prawdopodobne, obserwatorzy sceny politycznej spodziewają się, że w obliczu kryzysu na rynku paliwowym będzie to jeden z tematów przyszłych kampanii wyborczych. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
3: Dziękujemy. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia o 17.
2: No to teraz sport, czyli Sebastian Kierzek. Przeoczyłem, nie wiem jaki był wynik Igi Świątek, a chyba dzisiaj grała.
8: Pamiętam, że gdy dokładnie dwa dni temu, w środę po południu, spotkałem się z Państwem przy okazji serwisów sportowych, to musiałem przekazać złe wieści z Rzymu, bo w ciągu kilku godzin odpadli kolejno Magda Linet, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz. Dziś wieści są lepsze, bo dalej gra Iga Świątek. Iga w swoim pierwszym meczu, a ogólnie w ramach drugiej rundy, pokonała Amerykankę Catherine McNally, swoją rówieśniczkę, którą dobrze zna m.in. z juniorskich występów.
9: Można było znów odrobinę bardziej posiwieć podczas tego widowiska, no ale jest zwycięstwo.
8: O czym mówił Bartosz Ignacik na antenie Canal Plus. Nie wiem, czy Państwo posiwieli, ale emocje rzeczywiście były. 3 setówka. Najpierw wygrana 6-1, później porażka w tiebreaku 6-7 i wreszcie kropka nad i w trzeciej partii 6-3. Iga Świątek gra dalej, to najważniejsze. Jej kolejną rywalką w niedzielę będzie albo Emma Navarro, albo Elisabetta Cocciaretto. Mecz Igi to najważniejsze wydarzenie wczesnego popołudnia. Wieczorem oczy wielu polskich kibiców z pewnością zwrócone będą na lód. Nasi hokeiści rywalizujący w Sosnowcu w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A mają realne szanse na awans do elity. O 19.30 początek pojedynku z Litwą. Ważne rzeczy dzieją się także na piłkarskich boiskach. Kolejny krok w stronę mistrzostwa może dziś zrobić Lech, który o 20.30 podejmie w Poznaniu Arkę. O krok od awansu do ekstraklasy jest z kolei Wisła Kraków. Biała Gwiazda musi tylko zremisować z Chrobrym Głogów i wtedy awans stanie się faktem. A jako pierwsi swój mecz rozpoczną piłkarze Rakowa Częstochowa i Korony Kielce. Raków liże rany po porażce w finale Pucharu Polski. Dziś debiut nowego trenera Dawida Kroczka. I to jego teraz słuchamy.
10: Petyt na puchar i nastawienie było, żeby go wygrać. To jest jakby normalne. Tego celu nie udało się zrealizować. Jest na pewno niedosyt i też taka wewnętrzna sportowa złość w drużynie, w zawodnikach indywidualnie.
8: I zobaczymy, czy ta złość przerodzi się w coś pozytywnego. Mecz inaugurujący 32. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy Raków Korona rozpocznie się o godzinie 18. O 17.30 nasz rozszerzony sport w Radiu 357 będzie m.in. o inauguracji 109. edycji Giro d'Italia. Kolarze ruszyli, ale co ciekawe, nie we Włoszech, a w Bułgarii.
2: Zatem Iga gra dalej, bardzo się cieszę. A co do meczu Rakowa z Koroną od 18, to oczywiście będę Państwa informował, bo tu taki podglądzik sobie zorganizuję. Co do pogody, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalne rozpogodzenia. Miejscami będą opady deszczu, tego jakże wypatrywanego w wielu miejscach w Polsce. Na krańcach południowych zdarzyć się mogą także burze. Na wschodzie kraju opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów na wschodzie kraju to do 15 mm. No ale jak będzie burza, wiadomo, może lunąć. I temperatury bardzo takie, moim zdaniem, przyjazne do końca dnia, bo 12 mniej więcej stopni na północy, 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej 18 do 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich, czyli Podkarpacie.
11: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
2: I właśnie to jest ta mała zmiana, jak zapewne się Państwo zorientowali. Nie ma gospodarza piątkowej popołudniówki. Kuba troszkę musi jeszcze czasu minąć, żeby się szybciutko pozbierał, ale robi to i wiem, że już lada moment będzie czuł się świetnie i spotka się z Państwem. Na razie ja mam przyjemność zaprosić na popołudniówkę do godziny 19. Razem ze mną Julia Nowaczyńska, która audycję realizuje. Nad całością czuwa Agnieszka Szwajger i Jantek Pyzel. I moim zdaniem wszystko to powinno ładnie nam się do tej godziny 19 ułożyć, a wspominając o Kubie i o tym, że życzę mu wszystkiego dobrego, to mam dla ciebie, drogi przyjacielu, taką fajną pioseneczkę.

0: No ta puenta może nie adresowana bezpośrednio do kolegi Strzyczkowskiego, ale wcześniej trzymaj głowę do góry, ciesz się życiem, stara wiara jest koło ciebie. Czekamy na twój powrót do radia, drogi Kubo. Proszę państwa, do godziny 19 sporo ciekawych tematów. Zaczniemy od tematu, który już wczoraj wywołał spore emocje na antenie naszego radia. Chodzi mianowicie o propozycję przeprowadzenia referendum w Polsce, którą złożył prezydent Nawrocki. Senat wyda decyzję w tej sprawie. Emocje wzbudza nie tylko sam fakt pomysłu referendalnego, ale sformułowane w nim pytanie.
1: Czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: Bardzo uczciwe pytanie, takie trochę z tezą.
3: Czy chcesz, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej?
0: I o tym już za moment w naszym raporcie i liczę na państwa dalsze refleksje związane z tym tematem. Później będzie bardzo ciekawy pomysł, który sformułuje Tomek Jeleński. Otóż wydaje się, że ładowanie pojazdów elektrycznych na stacjach sprzyja tyciu.
4: Czas ładowania to często godzina, a nawet więcej. I wtedy, żeby zabić nudę, ludzie idą coś przekąsić.
5: Sam nie mam elektryka, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że faktycznie tak może się dziać.
0: Ciekawe podejście, prawda? Proszę się zastanowić, czy tak właśnie jest. Kiedy państwo posiadacze elektryków macie te pół godziny, 45 minut, co wtedy robicie? Coraz więcej w kraju pojawia się tężni i niektóre samorządy są dumne z tego, że mogą właśnie takie tężnie zaproponować swoim mieszkańcom, żeby odetchnęli w cudownym powietrzu, ale nie wszystko z tymi tężniami jest tak do końca okej.
6: Stwierdziliśmy, że w solance, która zasila tężnie, znajdują się drobne ustroje chorobotwórcze.
7: Grzyby, pleśń.
8: Żartuje pan. Poważnie? A my tak wdychamy pięknie. O kurczę. No bardzo jestem zaskoczona.
9: Jest to naganne.
10: Są to zupełnie innego rodzaju urządzenia niż te, które znamy z popularnych uzdrowisk.
0: Tak, o tężniach będzie dzisiaj i jeszcze jest sprawa reportażu, bo wiem, że po godzinie 18 bardzo wielu z naszych słuchaczy lubi to pasmo. Dzisiaj reportaż Magdy Świerczyńskiej Dolot i powiem państwu, że temat niezwykle ciekawy. Cena troski, taki tytuł nadała reportażowi Magda, a rzecz jest o weterynarzu. O człowieku, który jest strasznie mocno zapracowany i ponosi z tego tytułu spore koszty.
11: Ludzie potrafili przyjść do lekarzy, do nas z prośbą o uśpienie, ponieważ wyjeżdżają na wakacje i nie mają co z psem zrobić. Naprawdę tych wymówek, dlaczego ma się uśpić psa, niektórzy mówili wprost, bo mnie denerwuje. Niektórzy próbowali kłamać, że coś tam zrobił, albo że zagryzł psy inne, albo jest agresywny do innych psów.
12: Co wtedy?
11: Na szczęście to jest mój wybór. Mam takie prawo, żeby taką osobę wyprosić z gabinetu i tak się działo.
0: I słusznie, panie doktorze, to bardzo trudna profesja. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że zawód weterynarza utrzymuje się w niechlubnej czołówce rankingu zawodów, w których pracownicy najczęściej popełniają samobójstwa. Opowieść o pewnym doktorze weterynarii po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Magdy Świerczyńskiej Dolot. Spójrzmy na zegar. Świetnie, zbliża się 16.15, to teraz The Dandy Warhols, a później La Paris.

0: Radio 357, 510 357 357. Mogą Państwo do nas dzwonić. Czekamy także na głosówki, a pewnie ich nie zabraknie, bo wracamy do tematu, który wczoraj mocno rozgrzał Polaków, a także naszych słuchaczy. Antek Pyzel w studiu, witam Cię.
1: Dzień dobry.
0: Bo pomysł z referendum to już sam pomysł wywołał pewne emocje, no ale pytanie przede wszystkim, czy znasz?
1: Pytanie, no zresztą sami Państwo dawali o tym znać. Myślę, że dadzą Państwo znać również dzisiaj. No ale wrócimy do tego w raporcie. Wszystko po kolei Państwu opowiem.
0: A zatem zapraszam.
2: To jest raport 357.
1: Kiedy ostatni raz mieliśmy w Polsce ogólnokrajowe referendum, 3 lata temu, przy okazji wyborów parlamentarnych, mogli Państwo odpowiedzieć tak lub nie na 4 pytania. W tym, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki, oraz czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Tym razem pytanie postawione przez prezydenta Nawrockiego brzmi:
3: czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
1: Referendum to prawdopodobnie najprostsza forma demokracji. Pytanie zamknięte, 1x do postawienia w jednym z dwóch kwadracików stojących obok siebie. Wielu ludzi uważa jednak, że w tym przypadku jeden kwadracik jest jakby większy od drugiego.
4: Cytując inżyniera Mamonia, uważam, że pytanie jest tendencyjne.
5: Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć tylko twierdząco, że tak, że jestem za tym, żeby było drożej i gorzej.
6: Czy jesteś za kontynuowaniem zielonej polityki, która podniosła koszty twojego życia? No myślę, że pytanie jest bardzo uczciwe i nie zawiera tezy ani żadnej podpowiedzi odnośnie odpowiedzi.
7: Pytanie do referendum jest bardzo proste. Czy chcesz, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej?
1: Tak komentowali sprawę państwo, nasi słuchacze we wczorajszej popołudniówce. Ale pojawił się również taki głos.
8: Nigdy nie zbudujemy dialogu, jak będziecie cały czas hejtować prezydenta i prawą stronę.
1: Kwestię tego, czy mówimy o hejcie, czy o konstruktywnej krytyce, zostawiam już państwu do oceny. Czy w referendalnym pytaniu zawarta jest teza? Wanda Buk, doradca społeczny prezydenta, wczoraj w rozmowie z Polsatem stwierdziła, że nie.
9: Według mnie to jest fakt, który mało tego Komisja Europejska identyfikuje i opisuje w swoich dokumentach strategicznych. W zasadzie wszystkie mechanizmy w ramach polityki klimatycznej przyjmowane przez Unię Europejską to są mechanizmy, które nakładają dodatkowe koszty. My musimy dzisiaj po ponad 20 latach funkcjonowania ETS-u, po jeszcze dłuższym czasie funkcjonowania polityki klimatycznej Unii Europejskiej rozmawiać o tym, gdzie doprowadziły nas jej skutki.
1: I być może chodzi właśnie o rozmowę i dyskusję na ten temat, bardziej niż o samo przeprowadzenie referendum. Prezydent Nawrocki tłumaczy, że trzeba oddać głos w tej sprawie ludowi, ale eksperci widzą to inaczej.
10: Pan prezydent jest politykiem, który całą swoją karierę zawdzięcza Prawu i Sprawiedliwości. I trudno sobie wyobrazić, by tak poważne działanie i tak poważne inicjatywy, no bo wszystko, co głowa państwa czyni, nosi znamiona powagi, były oderwane od działań Prawa i Sprawiedliwości i od bieżących wyzwań, przed którymi ta partia stoi. A takich wyzwań w istocie jej nie brakuje w ostatnich miesiącach i latach.
1: Tłumaczy profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Są państwa, gdzie referenda to podstawa obowiązującego systemu, ale ich przygotowanie trochę różni się od tych, które znamy nad Wisłą.
11: W Szwajcarii większość decyzji podejmowana jest za pomocą referendum i przed każdym takim, każdy mieszkaniec Szwajcarii dostaje broszurę, w której przedstawiane są wszystkie za i przeciw. I dzięki temu mieszkaniec ma możliwość zaznajomienia się z faktycznymi plusami i minusami, natomiast referendum sugerujące odpowiedzi nie ma nic wspólnego z referendum.
1: To również głos i opinia naszej słuchaczki. Do etapu broszur jeszcze długa droga, bo na razie nie wiadomo, czy referendum prezydenta w ogóle się odbędzie. Żeby tak się stało, Senat musiałby przyjąć jego wniosek. Ja też chcę mieć swoje referendum, więc teraz pytanie do państwa. Czy wniosek o referendum z pytaniem uderzającym w koalicję rządzącą zostanie przyjęte przez Senat, w którym większość ma koalicja rządząca? No nie wiem, pytanie takie, a odpowiedzi tak lub nie przyjmujemy telefonicznie i głosówkowo.
0: Przypomnę wobec tego, że jest nasz numer do dyspozycji państwa 510-357-357, także głosówki. Sarkastycznie zakończyłeś dzisiejszy raport. Antek Pyzel, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Czy tak sarkastycznie?
0: Okej. Okay.
1: To tak jak pani Buk powiedziała wcześniej, to jest moim zdaniem fakt.
12: Let's go, girls.

0: I feel like a woman, Shania Twain. Drodzy Państwo, czas na połączenie z Paryżem, bo tam jest redaktor Marek Brzeziński. Witam Cię, drogi Marku. My jesteśmy po imieniu, drodzy Państwo. Znamy się od wielu, wielu lat. Bardzo się lubimy.
1: Albo jeszcze dłużej.
0: Albo i dłużej. Wiem, że z redaktorem Strzyczkowskim to panowie są tak bardzo oficjalnie zwracają się do siebie, ale nie chciałbym tutaj...
1: Aczkolwiek też się lubimy i znamy.
0: A proszę, można i obie formy stosować. W każdym razie, drogi Marku, pytanie jest... Pytanie jest o dzisiejszą uroczystość, 81 lat temu, zakończona II wojna światowa. My mamy bardziej w świadomości, że to jest 9 dzień maja. Tymczasem cały Zachód, w zasadzie cały świat poza Rosją, uznaje, że 8.
1: Bardzo się cieszę, że to podkreśliłeś, dlatego że rzeczywiście w Moskwie trwają przygotowania, proszę, z Paryża o Moskwie, trwają przygotowania do jutrzejszych obchodów, natomiast dzisiaj rano o 9 odbyły się te uroczystości w Paryżu, podobnie jak w wielu innych stolicach.

0: możemy zapomnieć o tym przykrym okresie, wstydliwym okresie kolaboracji Vichy. Zdrada straszliwa. No i no cóż, to jest bardzo długa dywagacja historyczna na ten temat, dlaczego do tego doszło, ale de Gaulle, który nie miał zaufania do Zachodu, do Anglosasów, może powiedzmy sobie to w ten sposób, ani do Amerykanów, ani do Anglików, jednak z tego Londynu apelował, to był ten apel do wolnych Francuzów. No i teraz pomnik de Gaulle stoi przed Petit Palais w Paryżu przy Polach Elizejskich. Nomen omen perfidia chyba Francuzów, albo jakaś ironia, że stoi koło pomnika innego wielkiego męża stanu, z którym się nie cierpieli, mianowicie Winstona Churchilla. I pod tym pomnikiem generała de Gaulle właśnie Emmanuel Macron złożył kwiaty, a potem w wojskowym samochodem przejechał Polami Elizejskimi w eskorcie Gwardii Republikańskiej, tym razem na motocyklach, ale była też oczywiście parada Gwardii Republikańskiej na koniach w tych przepysznych hełmach, w których się słońce odbijało, bo pogoda była rzeczywiście wiosenna, majowa, słońce pięknie przyświecało.
1: No, to no ładnie, cóż, dużo radości było. Rozumiem, że mimo, że czas jest trudny w tej chwili i zagrożenia, to ta radość była wyczuwalna.
0: No cóż, to przebijało też we wcześniejszych wypowiedziach Macrona, który powiedział, w okresie, kiedy toczy się wojna na Ukrainie, w okresie, kiedy toczy się wojna na Bliskim Wschodzie, kiedy tak jest napięta sytuacja na świecie, musimy dążyć do tego, żeby przez następne wiele, wiele, wiele lat nie było wojny i musimy nie zapominać, nie możemy zapominać o tym, co się zdarzyło 81 lat temu, że to było zakończenie II wojny światowej.
1: No tak, ale tak jakby ludzkość nie pamiętała i nie zupełnie sobie nie brała pod uwagę tego, jak straszliwe to były wojny, bo ciągle jesteśmy jednak w sytuacji zagrożenia i tutaj przenieśmy się do cieśniny Ormus, bo Francja wysłała tam swój
0: oddział. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz, która jest bardzo ważna, mianowicie, że podobne uroczystości odbyły się w Marsylii. A dlaczego w Marsylii? A dlatego, że my wszyscy pamiętamy o desancie aliantów w Normandii, kluczowym momencie II wojny światowej, tak, właściwie tym przełomowym. Natomiast mało pamiętamy o tym desancie, który miał właśnie miejsce na Lazurowym Wybrzeżu z udziałem również Polaków, tak jak żołnierzy generała Maczka w Normandii. Tak też tam Polacy brali udział, no przecież Monte Cassino i tak dalej. I właśnie w Marsylii czczą pamięć o tym desancie południowym, który był również kluczowym, bo wtedy Niemcy zostali wzięci w kleszcze. A skoro mówimy o generale de Gaulle, no to lotniskowiec Charles de Gaulle wpłynął do cieśniny Ormus i jednocześnie towarzyszy mu fregata i pani kapitan, bo kobieta jest kapitanem tej fregaty, która jest eskortą dla lotniskowca, ona powiedziała, że to chodzi o bezpieczeństwo i to jest no, kluczowe słowo. Nie chodzi o jakieś ofensywne zamiary, tylko właśnie obronne, dlatego że przed 3 dniami pierwszy statek transportowy francuski został trafiony pociskami irańskimi. To jest ogromna jednostka, 200 metrów długości, 3,5 tysiąca kontenerów, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o coś innego, że kilkunastu marynarzy zostało rannych. To jest chyba najważniejsze. Oni zostali ewakuowani, przewiezieni do szpitali, ale chyba kluczowym jest to, że no, są te statki handlowe atakowane. A proszę sobie wyobrazić, tam jest 1,5 tysiąca statków w tej chwili uwięzionych. Konsekwencją tego jest nie tylko pad, jeśli chodzi o sytuację w tej wojnie rozpętanej przez Trumpa, ale również patowa sytuacja jest, a właściwie no, powiedziałbym nawet nie patowa, tylko tragiczna sytuacja jest, jeśli chodzi o europejską, czyli też francuską, bo tutaj się opiera na francuskich danych, gospodarkę, dlatego że wiele zakładów pracy jest wiele firm, wiele zakładów jest zamykanych. No, rujnowane są nie tylko zakłady przemysłowe, ale również właściciele restauracji to odczuwają, bo ceny benzyny mimo działań rządu dążących do tego, żeby na tak zwanej pompie, jak mówią potocznie paryżanie, czyli na stacji benzynowej, żeby na tej pompie ceny jednak spadały i spadają, ale to jest nieproporcjonalne w stosunku do tego wszystkiego, jakie to koszty budzi, jeśli chodzi o ekonomię francuską. I to jest pokłosie tej awantury Trumpa.
1: Którą wywołał Trump. Dobrze. Drogi Marku, jeszcze proszę cię, ostatni temat, nadal sek.

0: seksualny skandal. To jest temat, który wzbudza duże emocje nad Sekwaną.
1: No tak, tym bardziej, że w to jest zaangażowana jedna z ikon francuskiej estrady i nie tylko francuskiej, doskonale znany piosenkarz Patrick Bruel, i on jest od 1992 roku oskarżany przez kolejne kobiety, również nastolatki, o molestowanie seksualne. Miał już wiele procesów. On miał też proces o pobiście kilku policjantów, i to z takim skutkiem, że rzeczeni wylądowali w szpitalu, poturbowani w czasie jakiejś manifestacji. Ale teraz okazuje się, że jest 15 nowych oskarżeń pod adresem Patryka Bruela. On oczywiście temu wszystkiemu zdecydowanie zaprzecza.
0: No tak, jak zwykle. No
1: te, ale proszę sobie tylko wyobrazić, że te procesy toczą się w Belgii, w Saint-Malo. To jest takie przeurocze miasteczko w Brytanii i w Paryżu. I teraz proszę, ja tylko przypomnę, kompozytor, piosenkarz, aktor, producent filmowy, ale jedno jest jeszcze tutaj takie dosyć, no powiedziałbym, ciekawe. To jest znany pokerzysta. To jest pokerzysta, który brał udział w Mistrzostwach Świata Pokera. Wygrał, jednorazowo wygrał ponad 330 tysięcy dolarów, a w sumie zarobił na pokerze 1,5 miliona. Nie zachęcam państwa do hazardu.
0: No tak. Bardzo dziękujemy. Marek Brzeziński prosto z Paryża. Ja mam dla ciebie jeszcze coś do polecenia. Otóż wczoraj na jednej z wielkich platform streamingowych zobaczyłem film Je m'appelle Agneta. To nie jest francuski film,
1: Mam
0: Marku.
1: Mam na imię Agneta.
0: Tak, to jest film szwedzki Johanny Runewad, która pokazała losy takiej 50-letniej Szwedki, znudzonej życiem, która wyjeżdża do Francji, do pracy. Trafia tam na przedziwnych ludzi. To się wszystko dzieje w Prowansji. Pola lawendy. Cudowni ludzie. Francuzi to są ludzie, którzy w Europie nie mają takiego najlepszego wizerunku. Natomiast ten film pokazuje ich w tak piękny sposób i tam jest tyle dobrych emocji, no a już sama pani Ewa Malander, tak się nazywa ta aktorka, która gra właśnie ową Anietę, to jest palce lizać. Serdecznie ci polecam i państwu, bo film zostawia w tak dobrym nastroju i pokazuje, że można w życiu tak wiele zrobić dobrego dla siebie samego, bo ona przechodzi taką metamorfozę. Staje się kobietą w pełni akceptującą siebie i szukającą szczęścia. Piękna sprawa.
1: I tutaj od razu przychodzi mi do głowy książka Anglika, który przeniósł się do Prowansji, Petera Maila, również tłumaczona na język polski, Year in Provence, Rok w Prowansji. I to jest książka, która była fantastyczna. Potem on napisał jeszcze jeden rok w Prowansji. Na jakiś czas wyjechał z Prowansji i jak wrócił do Prowansji, to go tam stamtąd po prostu wyrzucili. Ale nie dlatego, żeby to byli źli ludzie, tylko on im zakłócił
0: porządek i spokój.
1: Tak.
0: Polecamy tak, wobec tego.
1: Tylu turystów.
0: Tak, ja film, Marek, tam. Książkę. Bardzo ci dziękuję. W filmie jest piękna ścieżka muzyczna, między innymi Monsieur Charles znowu się pojawia. Pozwolisz, że pożegnam cię zatem formidable.

0: Cudo. Tam w tym filmie jest taka scena tańca, proszę państwa, że ciarki chodzą po plecach. Naprawdę polecam. Je m'appelle Anieta. A jest z nami pan Andrzej, no bo przecież mimo, że gęsto w tej pierwszej godzinie, to zawsze jest czas na naszych słuchaczy. Dzień dobry, panie Andrzeju. Pan o referendum?
1: No tak, o referendum. Mimo tego, że ta przerwa w dyskusji na ten temat była o tyle długa, co ciekawa przede wszystkim, no bo z panem Markiem Brzezińskim ciężko skończyć rozmowę.
0: Tak, to prawda.
1: To jest wisienka na torcie zawsze.
0: To prawda, dziękuję za miłe słowo w jego kierunku. On nas słucha na pewno. Proszę o pańską refleksję.
1: Świetnie pan sobie daje radę, naprawdę. Ta popołudniówka wcale się nie różni od tej prowadzonej przez Kubę Strzyczkowskiego.
0: Dziękuję, panie Andrzeju, i słucham pańskiej opinii o referendum.
1: Referendum, wie pan, to jest coś, czym politycy w sytuacji, kiedy nie wiedzą, jak się pozbyć odpowiedzialności, wyręczają się przekazaniem jej w ręce narodu. Nie po to jest demokracja pośrednia, żeby właśnie takie ruchy wykonywać, bardzo często pozorne. Zresztą w Republice Weimarskiej, niektórzy historycy twierdzą, ułatwiło Hitlerowi przejęcie władzy. W Niemczech w tej chwili referenda w zasadzie są zabronione, tylko są lokalne. Większość krajów nie stosuje referendów. Referendum na Wyspach pokazało do jakiego nieszczęścia można doprowadzić, pytając się w sytuacji, kiedy jest nie wszystko wyjaśnione, że społeczeństwo nie ma pojęcia o tym, co się właściwie go pyta, więc to jest zupełnie bez sensu.
0: To jest dobry przykład z Anglią, bo właśnie Brexit w wyniku referendum, a później sami Anglicy się jakby obudzili nieco z ręką w nocniku, jak sami dziś twierdzą.
2: Popołudniówka 357.
0: Czy państwo mieszkają w mieście, miasteczku, gdzie jest już tężnia? Bo to jest taka nowa moda w tej chwili. Samorządowcy bardzo często decydują się na taki właśnie wydatek. Miejmy tężnię solankową. I to się tak dzieje właśnie, bo jest budżet obywatelski. I te tężnie mają służyć poprawie zdrowotnej kondycji. Ale jak się okazuje, czasami może być zupełnie odwrotnie. I o tym dlaczego Rafał Frydrych.
3: Powstają jak grzyby po deszczu. W niektórych miastach funkcjonują na kilku osiedlach. Naukowcy z Krakowa przebadali kilka instalacji mini tężni. Ta z Nowej Huty najdobitniej prezentuje, jakie są tego wyniki. Profesor Katarzyna Wolny-Kołatka, Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: Stwierdziliśmy, że w solance, która zasila tężnię, znajdują się drobnoustroje chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze, takie jak Escherichia coli, Enterococcus faecalis i Clostridium perfringens.
3: Wszystkie szkodliwe dla kondycji zdrowotnej człowieka. Na konstrukcji tężni występowały też pleśnie i grzyby. Dzięki solance powstaje mgiełka, która unosi się wokół tężni. O tym, co potencjalnie mogą inhalować użytkownicy mini tężni, informuje osoby korzystające z jednej z nich. Grzyby, pleśń.
5: Żartuje pan. Poważnie? A my tak wdychamy pięknie. O kurczę. No bardzo jestem zaskoczona.
6: Jest to naganne, ale czy tak jest? Ja nie widziałam wyników badań.
7: No to smutne. Niebezpieczne.
3: A powstają jak grzyby po deszczu.
7: No taka moda.
8: Wącham to, co wiem, że nie powinienem wąchać.
3: Jakie mogą być skutki wdychania skażonego aerozolu?
4: Mogą powodować u ludzi od zatruć pokarmowych przez zakażenia ogólnoustrojowe, czyli krótko mówiąc, szczególnie dla osób o obniżonej odporności, mogą być bardzo dużym zagrożeniem. Solance, czyli w wodzie przeznaczonej do inhalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie drobnoustroje nie mają prawa się znajdować.
3: Kłopot w tym, że budowle typu mini tężnie nie podlegają żadnemu ścisłemu reżimowi sanitarnemu.
9: Są to zupełnie innego rodzaju urządzenia niż te, które znamy z popularnych uzdrowisk.
3: Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
9: W przypadku takich urządzeń powstających w gminach, takich przepisów w tym momencie jeszcze nie ma.
3: Solanka w osiedlowych tężniach aplikowana jest na początku sezonu. Krąży w instalacji do jego końca, czyli do jesieni. Wytłumaczenie powodów skażenia sanitarnego tężni jest banalne.
4: Ptaki siadają na tężni, zanieczyszczają ją odchodami, czy też ludzie na przykład płuczą brudne ręce w solance.
3: Od 1 maja mini tężnie w Polsce pracują już pełną parą. Główny inspektor sanitarny zapowiada kontrolę i opracowanie odpowiednich norm, które będzie można egzekwować. Póki co ich potencjalni użytkownicy, których dziś poinformowałem o możliwym problemie, mają taki zamysł.
10: Ciechocinek, czyli Nowrocław, na pewno jest badany pod tym względem, dokładnie, prawda? A te maleńkie, które powstają w małych aglomeracjach, no to, to wiadomo, że to jest kit.
11: Jakąś flaszkę i siedzi się i pije, żeby zabić zarazki, to co? Najlepszy jest spirytus, nie?
12: To trzeba zlikwidować i wszystko.
3: Zlikwidować?
12: Oczywiście, te malutkie tu, jeżeli szkodzą ludziom, to proszę zlikwidować.
3: Uciekamy stąd?
6: No oczywiście.
3: Warto pamiętać, że im mini tężnia nowsza, tym potencjalne zagrożenie mniejsze. Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Bardzo dziękuję Rafałowi. Gdyby Państwo chcieli podzielić się swoją refleksją o Waszych tężniach, które są w miastach czy miasteczkach, proszę bardzo, głosóweczki i telefon do Państwa dyspozycji.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: patrzę na czas, bo to ważne. Te audycje piątkowe, jak Państwo wiedzą, no, mają swój rytm, ale ten rytm zachowujemy, bo jest godzina w tej chwili 16:47 z sekundami i pojawił się w studiu Paweł Sołtys.
1: Dzień dobry.
0: O czasie. Dzień dobry.
2: Dobre notowania.
1: A skoro dobre notowania, to również punktualnie Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion, po drugiej stronie łącz. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Oczywiście, ja punktualnie.
1: Tak, to ma się rozumieć. Panie Piotrze, w tym tygodniu na taki, powiedziałbym, no przeciwne są te zachowania inwestorów rynkowe. Patrzę na to z nieukrywanym zdziwieniem. Nie ma praktycznie jakichś dużych sygnałów, czy to z gospodarki, czy w obszarze konfliktu, wojny w Iranie, czy wokół ciśniny Ormus, które napawałyby jakimś optymizmem do tego, żeby to jakoś rozwiązać, a tymczasem S&P 500 bije w najlepsze kolejne rekordy. Jak pan na to patrzy?
3: No na to patrzę, że dmuchany jest balonik. No, to dmuchają, potrafią długo dmuchać, potrafią nawet 4 lata dmuchać. 96-2000 na przykład, 400% na zdaku. No wie pan, to tego się już nie opanuje. Działa zasada FOMO, Fear of Missing Out, tak? Czyli strach przed tym, że pociąg odjeżdża, a my nie wsiadliśmy do tego pociągu. I byle spadeczek, wczoraj maleńki spadeczek, do dzisiaj za to super rekordy oczywiście. Szaleństwo na rynku, w sektorze półprzewodników produkcji układów scalonych, no to tam to już w ogóle jest obłęd. Nie wiem, czy pan oglądał wykresy, bo się śmieję, bo ja oglądałem. Intel w ciągu miesiąca 170% zysku akcje. 170%. AMD w ciągu miesiąca 100% zysku. Cały sektor półprzewodników, indeks tego sektora w ciągu miesiąca, ciągle podkreślam, 60%. No, czy to jest coś zdrowego? Według mnie nie, ale to nie znaczy, że za chwilę to się zwali. Nie. No po prostu piękna bańka, narracja trwa. Sztuczna inteligencja, wydadzą $700 miliardów na inwestycje. Te inwestycje pójdą do sektora półprzewodników, więc razem się nawzajem nadymają i wszyscy się cieszą. Europa, jak widzi pan, w tej chwili mniej się cieszy, bo w Europie są spadki od wczoraj i dzisiaj też.
1: No tak, a jeżeli chodzi o S&P 500 wspomniany przeze mnie, to również w perspektywie tego miesiąca no mamy 1000 punktów w górę. No to jest, co prawda nie są to tak spektakularne
3: wyniki. Procent,
1: oczywiście.
3: Prawda? To
1: oczywiście.
3: Też kilkanaście procent. Tak.
1: Więc,
3: jak na indeksy 500 największych spółek amerykańskich, to naprawdę dużo.
1: W sytuacji globalnej niepewności, szoku dotyczącego kosztów, jakby nie patrzeć. Przed chwilą mówił o tym Marek Brzeziński.
3: Ja jeszcze raz powiem to, co ja u pana to ciągle mówię, bo to wczoraj i dzisiaj to się potwierdza. Wczoraj były złe informacje, no bo zaczęli się ostrzeliwać, tam okręty amerykańskie ostrzelane, Amerykanie odpowiedzieli, wyspa Kerch została zaatakowana dronami, źle to wyglądało, prawda? Mhm. Indeks Nasdaq stracił tam, nie wiem, 0,16, no prawie nic, no tak. A dzisiaj 1,6 do góry. Ciągle ta sama zasada, złe informacje, maleńkie spadki. Byle pozytywne informacje, byle pogłoska, a teraz czekamy na to, że Iran odpowie i zobaczymy, co Stany zrobią z odpowiedzią Iranu, zapewne pozytywną. No to oczywiście znowu 1,6, jak widzę w tej chwili, 1,6. Tak, na Nasdaqu do góry. No tak to działa. No, złe informacje, maleńki spadek, duże informacje, mini euforia lub euforia nawet.
1: Wie pan co, no, patrząc na to, w którą stronę to może pójść, to rzeczywiście trudno oczekiwać jakichś podstaw do tego, żeby tutaj szukać jakichś dalszych wzrostów, ale tak jak pan wspomniał, no, jesteśmy w fazie jakiegoś takiego dziwnego szaleństwa. Jak w takim układzie odczytywać, skoro jest tak dobrze, to czemu dolar traci w takim razie, skoro to jest raczej oznaka...
3: Właśnie dlatego, że jest dobrze. Dlatego to jest dobrze. Redaktorze, no przecież dolar kiedy zyskiwał? Kiedy zyskiwał, kiedy było źle. Kiedy były obawy, że będzie tragedia, że wszystko się zaraz wywali, że ta Ormuz zamknięta, ceny ropy nie wiadomo gdzie. Wtedy była ucieczka do bezpiecznej przystani. A teraz nie ma ucieczki do bezpiecznej przystani, tylko wręcz odwrotnie. Jest ucieczka z bezpiecznej przystani do akcji, do innych rzeczy. I dolar tanieje. Normalna mechanika. Według mnie dolar powinien być jeszcze słabszy. Wcale się nie zdziwię, jeżeli będzie jeszcze słabszy.
1: A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na polskich akcjach, to tutaj mieliśmy rzeczywiście bardzo dobry ten kwiecień, ale już mniej więcej gdzieś tak od połowy kwietnia widać pewną zadyszkę. Czemu to przypisywać?
3: No, ja nie wiem, czy tak widać. No, w środę mieliśmy ile? 26 do góry, 27 do góry.
1: No, było takie wybicie, ale znowu teraz korekta, tak?
3: No tak, dwa dni, no bo spadają indeksy w Europie, spadają w Europie, bo prezydent Trump, znowu nasz ukochany, no powiedział, że do 4 lipca daje czas Europie, żeby zerowe cła na produkty amerykańskie wprowadziła, bo inaczej to on da nam tak popalić cłami, że hej, no to wie pan, no w tej sytuacji, no rozumie pan.
1: No rozumiem, ale wie pan, no przed chwilą trochę się zżymaliśmy na to, że te europejskie indeksy trochę gorzej sobie radzą niż amerykańskie, to patrząc tak w ujęciu miesiąca, to ten S&P 500 powiedzmy w okolicach tam 10%, DAX 1% na plusie, a my na zero mniej więcej. A raczej mówiliśmy o tym, że polska giełda właśnie radzi sobie lepiej, również ze względu na nasze wyniki gospodarcze.
3: Różnie to bywa. Tym razem radzi sobie gorzej. No. I nic na to nie poradzimy. No, nasza giełda zachowuje się akurat dosyć rozsądnie. Na wszelki wypadek jest realizacja zysków, jest weekend. Podczas weekendu różne rzeczy mogą się dziać. W Iranie też różne rzeczy mogą się dziać. Wcale nie jest pewne, że będzie to porozumienie. W związku z tym na wszelki wypadek część inwestorów chowa zyski do kieszeni. To naprawdę nic groźnego. A poza tym to groźba ceł amerykańskich naprawdę uderza w Europę, to widać. I jak Caround spada, i Xetradax traci. Także no my po prostu jesteśmy Europejczykami. Mamy własną drogę.
1: Tak jest. Co zresztą jest przedmiotem ostatnio w internecie takiego rzeczywiście takiej walki między Stanami a Europą w postaci takich memów, że Europejczyków to właściwie to nic już nie rusza, a Stany cały czas coś tam próbują udowodnić, że są najfajniejsi na świecie. Panie Piotrze, to jeszcze skomentujmy to, co działo się w naszej ukochanej Radzie Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy bez zmian. Przysłuchiwał się pan, jak zawsze, konferencji oczywiście, prezesa Glapińskiego. Oczywiście nie można przegapić tej uczty.
3: Nawet muszę panu powiedzieć, tak, że nawet po TVN24 Biznes i Świat komentowałem o 16. To prawda, ich nie wpuścili znowu. Ja tego nie rozumiem, ale to już taka jakaś przypadłość NBP, że nie wpuszcza TVN z różnych pewnie powodów, nie wiem z jakich. No ale tak czy inaczej, nic tam istotnego nie było, oprócz tego, że prezes na początku przejechał się i słusznie się przejechał po niektórych dziennikarzach i na pewno większości polityków, którzy się czepiają do tej straty NBP, która naprawdę nie jest zawiniona przez NBP i naprawdę...
1: I naprawdę,
3: bo to jest kwestia tylko tego, że złoty się umacnia, wtedy rezerwy są tak wyceniane. I naprawdę to, co on powiedział na tych złocie, mają teoretycznie 160 miliardów złotych zysku, tylko musieliby sprzedać to złoto, a przecież tego nie zrobią, prawda?
1: Patrzę, jak pan odczytał wypowiedź pana prezesa Glapińskiego? Czy on bardziej skłaniał się w swoich wypowiedziach do tego, żeby jednak zasygnalizować, że stopy mogą być podwyższone ze względu na tę sytuację inflacyjno-paliwową, czy bardziej dał do zrozumienia, że w sumie wszystko może się zdarzyć?
3: Nie czytałbym tego, tak. Myślę, że powiedział wyraźnie, że oni oczekują, że będą w granicach tych 3,5% tego górnego zakresu NBP-owskiego, ale gdyby przypadkiem to się rosły dalej, to oni się nie zawahają i podwyższą, ale to jedyny jastrzębi sygnalik, to nic poważnego.
1: No, też jakiejś wybitnej reakcji na rynku walutowym nie było, raczej
3: Nie raczej, było żadnej.
1: Tak, tak. Złoty poruszał się w rytmie tego, co wyznaczało euro-dolar. No ale panie Piotrze, na sam koniec wypada odnotować, że nam kakao wystrzeliło do góry.
3: Kiedyś musiało.
1: Tak, 3400 mniej więcej, jak rozmawialiśmy tydzień temu, czy 3500. W tej chwili no jest lekki odwrót, ale jednak przekroczyliśmy 4400. Także nieciekawa sytuacja.
0: Bardzo panu dziękuję. Paweł Sołtys nasz ekspert Piotr Kuczyński. Panie Piotrze, niech pan pozwala, mam taką piosenkę fajną. To jest taki artystyczny komentarz do ekonomicznych tematów. Grupa Habakuk i utwór Kryzys. To tak sobie możemy wspólnie pobujać się.
1: Oby nie było to zapowiedź jakiegoś większego tąpnięcia na rynkach.

0: W Radiu 357 popołudniówka, jest piątek, 8 dzień maja. Minęła godzina 17, a zatem kolejny serwis informacyjny, który przygotował dla Państwa Krzysztof Tubilewicz.
1: Mimo zapowiedzi o wstrzymaniu ognia, ani Rosja, ani Ukraina nie odłożyły broni. W Federacji Rosyjskiej z powodu ataku ukraińskich dronów wstrzymano ruch na kilkunastu lotniskach. W Ukrainie trwają alarmy przeciwlotnicze z powodu ostrzałów rakietowych i nalotów dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski konsekwentnie nie zamierza pozwolić Władimirowi Putinowi na przeprowadzenie jutrzejszej propagandowej defilady wojskowej z okazji Dnia Zwycięstwa.
2: Rosyjski MON poinformował, że zestrzelił w nocy blisko 300 ukraińskich dronów, z których 26 zmierzało w kierunku Moskwy. Eksplozje usłyszeli także mieszkańcy innych regionów kraju, m.in. Rostowa nad Donem, Jarosławia czy Taganrogu. Kijów atakował infrastrukturę lotniczą i rosyjskie rafinerie naftowe. Kreml z kolei od rana celował m.in. w Charków oraz obwód Odeski. Nieustałe walki na froncie, gdzie Rosjanie próbują przełamywać ukraińskie pozycje, szczególnie na Donbasie. Putin grozi, że jeśli 9 maja Ukraina znów będzie atakowała rosyjskie terytoria, to Moskwa przeprowadzi odwetowy atak na centrum Kijowa, w tym na budynki rządowe. Z Charkowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Dodajmy, Zełenski przy okazji dzisiejszych obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej określił rosyjski reżim jako współczesną wersję nazizmu. Chwilowy spadek cen ropy naftowej przełoży się na niższe ceny paliw na stacjach w przyszłym tygodniu, wynika z analizy biura Reflex. Ze spadkiem cen rośnie prawdopodobieństwo rezygnacji z kontynuowania pakietu CPN. Niemniej inwestorzy śledzą wydarzenia w Zatoce Perskiej, gdzie doszło do kolejnej wymiany ognia między USA i Iranem. Prezydent USA twierdzi, że pomimo tego zawieszenie broni trwa. Donald Trump bagatelizuje ataki na 3 amerykańskie okręty wojenne.
3: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą z nad Iranu.
1: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, od 8 kwietnia, teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana i zamknięta do odwołania po pożarze ciężarówki z makulaturą. Zdarzenie miało miejsce tuż przed zjazdem na drogę krajową numer 60 na wysokości miejscowości Wieszczyce w powiecie kutnowskim w kierunku Łodzi na 241 kilometrze. Drogowcy wskazują, by wybrać inne trasy. Pożar był gwałtowny. W akcji gaśniczej uczestniczyło 10 zastępów straży pożarnej. Występowało silne zadymienie. Coraz więcej emocji rodzi temat obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. W tle jest ubiegłoroczna, kilkutygodniowa zgoda na odstrzał tych zwierząt z powodu, jak przekonuje część osób, rosnącego zagrożenia. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tymczasem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Tak brzmi relacja rolnika Mariusza Morawskiego, który tłumaczy, że zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
4: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu. Niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć, to i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam. Już wlazłem do samochodu, to już niedźwiedzia nie było.
1: Policja z Sanoka nie zakwalifikowała tego jako ataku niedźwiedzia. Nie doszło do kontaktu zwierzęcia z człowiekiem. Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Zdecydowanie zmienimy na koniec temat. Modelki w Rudzie Śląskiej zaprezentują na wybiegu hutnicze stylizacje. Jutro odbędzie się pokaz mody inspirowanej wielkim piecem Huty Pokój. Kolekcja obejmie kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
5: Propozycja ta mnie zaskoczyła, ale postanowiłam skorzystać z tego, że mogę spróbować zrobić coś zupełnie innego, bo zajmuję się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. A tutaj nagle taki pomysł, żeby przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie i czasami dziwnie pachnie. Bo miałam okazję być na tym wielkim piecu.
1: Pokaz mody w Rudzie Śląskiej na placu Jana Pawła II startuje jutro o godzinie 20. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.
0: Sporo chmur na niebie tej nocy. Miejscami będą przejaśnienia, lokalnie również rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju mogą być nadal opady deszczu. Na ogół słaby to deszcz, ale na Suwalszczyźnie chwilami to natężenie opadów może się zwiększyć i tam nawet prognoza mówi o 10 mm. Temperatury w nocy od 4 do 7 stopni na zachodzie i północy. i 8 do 11 stopni na pozostałym obszarze kraju. Najchłodniej będzie lokalnie na Pomorzu, bo tam między 2 a 3 stopnie, czyli raczej zimno.
6: Radio 357.
0: I popołudniówka do godziny 19, jak w każdy piątek. Ja w zastępstwie Kuby Strzyczkowskiego, Michał Olszański, zapraszam Państwa. Sporo tematów już niebawem. Naszym gościem będzie generał Roman Polko. Zapytamy o nowego, powołanego dzisiaj przez Karola Nawrockiego, szefa BBN-u.

Zbliża się 10 minut po godzinie 17. No przesadziłem, bo jeszcze jest mniej więcej 8 z kawałeczkiem. To jest dobry czas, zawsze o tej porze mamy piosenkę dnia. Dziś to jest Seth Smiles, tytuł nagrania Lustro.

0: To nasza piosenka dnia. Kolejny temat w popołudniówce związany z wydarzeniem dzisiejszego dnia. Oto prezydent Karol Nawrocki wyznaczył Bartosza Grodeckiego na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zastąpił na tym stanowisku Sławomira Cęckiewicza. Warto było rzucić troszkę więcej światła na tę postać i tutaj liczę na pana generała Romana Polko, którego witam w naszej audycji. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Były dyplomata, były także polityk związany mocno z Prawem i Sprawiedliwość, który pracował w rządzie premiera Morawieckiego. Jak pan przyjął tą dzisiejszą nominację? Jak pan postrzega Bartosza Grodeckiego?
1: No przyjąłem to przede wszystkim jako szansę na nowe otwarcie, bo jednak... Ten czas, kiedy kierował Biurem Bezpieczeństwa Narodowego profesor Cęckiewicz, był złym czasem dla biura. BBN, który do tej pory integrował, zbierał różne głosy i przedstawiał prezydentowi takie strategiczne analizy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, wewnętrznego i przede wszystkim tego wojskowego, militarnego, związanego z agresją Rosji. No przestał sprawować taką swoją rolę, tylko stał się ośrodkiem jakichś gier politycznych. Sądzę, że też te decyzje pana prezydenta wynikające i z zawetowania sejf i blokowanie nominacji oficerskich, czy nawet nominacji generalskich, to jednak było pokłosie takiej polityki, która zamykała jakąkolwiek formułę dialogu, negocjowania, rozmowy, konstruktywnej rozmowy budującej bezpieczeństwo.
0: No tak, ale widzi pan, spodziewa się pan troszkę nowego otwarcia, innego nastawienia. Tymczasem obaj wiemy, że tutaj rozgrywającym jest prezydent Karol Nawrocki, a jego stanowisko trudno raczej podejrzewać, żeby w tej chwili uległo zmianie. Kim będzie zatem Bartosz Grodecki, pełniąc jakby misję szefa BBN-u? No musi się podporządkować szefowi.
1: Zdecydowanie tak. To prezydent kształtuje politykę kadrową, jeżeli chodzi o Biuro Bezpieczeństwa Właśnie. Narodowego i odpowiada za skutki pracy tej instytucji, tej struktury. Szczerze mówiąc, jest złą praktyką, odmienną niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, że byłych szefów sztabu generalnego właściwie wyrzuca się za boczny tor, że generał Andrzejczak, który miał świetne relacje w NATO, generał Gocuł, teraz jest rektorem Akademii Sztuki Wojennej, no ale ludzie, którzy mają bezpośrednie kontakty i relacje, chociażby z Amerykanami, które są teraz dla nas bardzo ważne, no zajmują się wszystkim, ale nie tym, czym powinni. Krótko mówiąc, to takiego człowieka, gdyby miał jakikolwiek wpływ na kadry w Pałacu Prezydenckim, rekomendowałby panu prezydentowi, żeby odpowiadał, czy podpowiadał mu analizy strategiczne i takiego człowieka bym rekomendował, żeby budował, czy integrował wszystkie środowiska w Polsce na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Szkoda, że tak się nie dzieje. Tak naprawdę w BBN-ie trudno znaleźć wojskowych takich z krwi i kości, którzy mają doświadczenia z pola, którzy są cenieni w NATO, bo generał, który był w służbach specjalnych z całym szacunkiem, ale bez wykształcenia wojskowego, tylko z pedagogicznym, raczej takiej ani marki, ani wśród żołnierzy jakiegoś prestiżu, honoru, także wśród żołnierzy natowskich nie ma.
0: No tak, obaj wiemy, panie generale, że nie decydują kompetencje i doświadczenie, tylko aktualne tendencje i trendy polityczne, prawda? Dlatego no takie, niestety, a nie inne powołanie, ale być może ma pan rację, tak, że pan minister Bartosz Grodecki będzie starał się przynajmniej być jakimś takim elementem tego prezydenckiego układu, który będzie działał na rzecz tego szeroko rozumianego bezpieczeństwa i działał koncyliacyjnie. Tego się pan spodziewa, prawda?
1: Znaczy, tak, byłem pytany o to, jak oceniałbym ewentualną kandydaturę generała Kowalskiego i powiedziałem, że to jest człowiek bez właściwości. Mam nadzieję, że dyplomata, który ma jednak obycie międzynarodowe, no będzie chciał pokazać swój charakter i będzie chciał naprawdę kształtować jakąś politykę Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kiedyś rozmawiałem z doradcami jeszcze prezydenta Kwaśniewskiego i on wtedy, kiedy przekazywał prezydenturę Lechowi Kaczyńskiemu, no to mówił, że kluczowe jest to, żebyś dobierał sobie doradców, którzy niekoniecznie muszą się z tobą zgadzać, ale jak dobierzesz sobie mocnych ludzi, to i ta prezydentura będzie silna. No i tutaj też, jeżeli prezydent Karol Nawrocki chce mieć silną prezydenturę, mądrą, no to nie może dobierać sobie potakiwaczy, bo wtedy rzeczywiście zabrnie w ślepą uliczkę.
0: Tak. I taki paradoks, przyzna pan, że dzisiaj z jednej strony właśnie z ośrodka prezydenckiego mamy tę informację o powołaniu nowego szefa BBN-u, a z kolei strona rządowa świętuje dzisiejszy transfer związany z SAFE, przyznanie tych pieniędzy. Była duża uroczystość w kancelarii premiera i słowa no, ogromnej satysfakcji z tego, co udało się zrobić. Ponad 180 miliardów złotych na bezpieczeństwo. To ważne.
1: No tak naprawdę to robota dopiero jest przed nami. Ja nie wiem, czy jest czas na świętowanie. Ja rozmawiałem tutaj tak i pytano mnie, co sądzę o tej pożyczce. Ja mówię, jak brałeś kredyt, to cieszyłeś się? No niespecjalnie. A dlaczego brałeś? No bo musiałem. Polska jest dzisiaj pod presją ze strony rosyjskiej agresji. Nie mamy pieniędzy w budżecie, które pozwoliłyby realizować te dodatkowe programy, bo bezpieczeństwo to nie tylko wojsko, ale też bezpieczeństwo medyczne, bezpieczeństwo gospodarcze. Stąd też ta pożyczka jest konieczna. Ona jest dobra. 3% oprocentowanie to jest znacznie mniej niż 6% w Korei czy 4% w Stanach Zjednoczonych. I to jest pożyczka, która może zaprocentować przede wszystkim tym, że to polski przemysł zbrojeniowy tu u nas będzie inwestował czy to w borsuki, czy to w pioruny, czy to w kraby, czyli w polskie produkty, które mogą w przyszłości dać nam zyski, bo nawet Ukraina sprzedaje swoje uzbrojenie i na tym zarabia. Polska jako kraj, który bezpośrednio czerpie doświadczenie też od Ukraińców z tej sytuacji, która ma miejsce poza naszymi granicami kraju, no będzie odpowiedzią, czy polski przemysł obronny może być odpowiedzią na to zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o środki obronne.
0: No tak, ma pan rację, że świętować to będziemy dopiero wtedy, kiedy się to wszystko sprawdzi, pieniądze dotrą i rzeczywiście ten polski przemysł zbrojeniowy wchłonie te pieniądze w sensowny sposób, bo to jest najważniejsze. To na koniec jeszcze muszę pana zapytać, panie generale, o ten dość brutalny atak ze strony polityków Konfederacji, a w zasadzie jednego na szefa sztabu generalnego. Dość zaskakujące i dziwne zachowanie, przyzna pan.
1: No to jest przede wszystkim przykre, że nie można dyskutować, tylko atakujemy personalnie, nie mówimy o problemach. To nic nie buduje. Poseł Mentzel miał wiele możliwości, żeby zapytać ministra obrony narodowej, prezydenta, samego szefa sztabu generalnego, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, podjąć dyskusję konstruktywną. Zamiast tego wybrał atak personalny, atakując chociażby generała Kukułę za to, co nie jest w jego zakresie odpowiedzialności, bo to, że drony były zwalczane za pomocą samolotów, to przede wszystkim decyzja dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, bo to on odpowiada za obronę przestrzeni powietrznej w imieniu ministra obrony narodowej i to są zaniedbania też polityków. Myślę, że pan Mentzel powinien się przyjrzeć jako polityk, co mógł w tym zakresie zrobić, żeby procedury na czas pokoju umożliwiały zniszczenie tych dronów za pomocą chociażby naziemnych systemów artyleryjskich. W tej chwili procedury często wiążą ręce wojskowym. Te systemowe rozwiązania, które miały być w tym zakresie budowane, związane też z praktyczną definicją i wprowadzeniem procedur na czas wojny, nie wojny, czyli wojny hybrydowej, one nawet nie rozpoczęto nad nimi procedowanie.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Romanie. To był generał Roman Polko. Dziękujemy za poświęcony czas dla słuchaczy Radia 357. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: Bardzo dziękuję. Barry Manilow pięknie śpiewa, ale ten czas popołudniówki to jest także czas dla Państwa. Za chwilę trójgłos w sprawie referendum ze strony naszych słuchaczy.
1: Dzień dobry. Odnosząc się do tematu referendum, to no, bardzo przykra sprawa, bo już zaczęło się właściwie od prezydenta Komorowskiego, który w trakcie kampanii wyborczej między pierwszą a drugą turą wyskoczył ze swoim referendum, choć oczywiście tam przynajmniej pytania były sformułowane sensownie, znaczy uczciwie. Później prezydent Duda już tak wiedząc, że raczej do tego nie dojdzie, i tak zgłaszał te pomysły. No i tak z demokracji obywatelskiej przeszliśmy do etapu, w którym referendum jest jednym z mechanizmów właściwie politykierstwa i wywołania jakiegoś tematu tylko po to, żeby móc go grzać.
2: To ja mam pytanie drugie referendalne. Czy jesteś za likwidacją bezpłatnego szkolnictwa w Polsce, którego koszty są bardzo duże, a gdyby je przełożyć, moglibyśmy być lepiej leczeni, żylibyśmy dłużej i skrócilibyśmy kolejki do lekarzy?
3: Dzień dobry. Pytanie prezydenta równie dobrze powinno brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii, która w najbliższych latach poprawi jakość powietrza, wód i ogólnej kondycji naszej planety.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Zawsze liczymy na naszych słuchaczy, na ich zdanie, a my będziemy zawsze dbali o to, żeby Państwo mogli się na antenie pojawić. I teraz chwila ciszy nastąpiła, bo już powinna się właśnie pojawić pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pojawiłam się.
0: Fajnie. Tak, dobrze słychać. Jesteśmy już ze sobą połączeni. A dzisiaj temat bardzo trudny, bo związany z polskimi liczebnikami. Przyznasz pani, dobrze, droga Katarzyno, że to jest niestety dość pole najeżone minami, bo taki angielski 1, 2, 3, 4, 5 i zarówno boys i girls i różne inne rzeczy. A u nas zaraz się pojawiają trzy koty, ale troje dzieci. Koncert na dwoje skrzypiec. Porozmawiajmy dzisiaj o tych formach zbiorowych liczebników, bo temat bardzo trudny.
4: Tak, tym bardziej, że sporo słuchaczy Państwo o to pytają, więc rzeczywiście nazbierało się trochę pytań w tej sprawie. No, bo tak, to są te formy typu dwoje, troje, znaczy nie typu, tylko konkretnie dwoje, troje, a potem czworo i te zakończone na oro, czworo, pięcioro i tak dalej. No i kiedy ich używamy? Pamiętasz, tak, Kubie to tak czasami taki sprawdzian robił.
0: No, bo już się czuję. Co mam pamiętać? No,
4: kiedy byś użył na przykład pięcioro albo sześcioro, na przykład, no.
0: No na przykład, jeżeli mówimy o dzieciach, prawda? Zawsze powiemy nie sześć dzieci, tylko sześcioro dzieci.
4: Tak, tak. I to jest, powiedziałabym, mówienie 6 dzieci, a nawet 26 dzieci, to jest błąd i no jednak uszy więdną.
0: Właśnie.
4: Chyba, przynajmniej moje, ale nie tylko, jak wiem. Tak, z dziećmi zawsze łączymy te liczebniki zbiorowe, czyli sześcioro i tak dalej, bo to są takie istoty, jak wiadomo, dzieci są istotami niedorosłymi, prawda? Mm. I te, więc dzieci mamy, ale też wszystkie takie istoty niedorosłe, których nazwy kończą się na eł. A więc troje kociąt, nie wiem, dziesięcioro szczeniąt,
0: kurczaki też, bo jest kurczęcia, prawda? Czyli możemy powiedzieć trzy długopisy, ale troje kurcząt.
4: Tak, a i również trzy kurczaki, dlatego że ten obiekt, to zwierzątko, występuje jego nazwa w dwóch formach. Kurczaki to jest taka bardziej tutaj mazowsza forma, a enta są z południa Polski, kurczęta i tak dalej.
0: Kaczęta.
4: Ale też na przykład kaczęta, tak. Ale też na przykład jest dziewczę. I oczywiście dzisiaj jest, właściwie głównie to się używa w formie liczby mnogiej. Dziewczęta, chodźcie tu, to jest taka forma neutralna. Ale gdybyśmy chcieli te dziewczęta liczyć, no to przynajmniej tak zgodnie z tradycją, a niekoniecznie już ze zwyczajem językowym, mówilibyśmy, nie wiem, czworo dziewcząt, prawda? Bo to też jest istota niedorosła i jej nazwa kończy się na eł. No ale jeżeli chodzi o te dziewczęta, to już mówimy tam cztery dziewczęta.
0: Czyli no jak jest już dorosły osobnik, to powiemy pięć kobiet, prawda? Sześciu mężczyzn. No bo tutaj mamy już do czynienia z osobnikiem dorosłym. Czyli ta forma trudna, o której mówimy, wynika z tego, że mamy do czynienia z kimś, kto jeszcze jest niedorosły. Jest na etapie dziecięcym.
4: Rośnięcia.
0: Rośnięcia, tak.
4: To znaczy tu chodzi o dzieci i konkretnie chodzi o te wszystkie nazwy zakończone na eł. Istot młodych. Kocie, szczenie. Kiedyś książę było takim słowem, bo to był syn księdza, czyli dzisiejszego księcia. To skomplikowane, kiedyś może o tym powiem. I na przykład mówiono, no nie wiem, dwoje książąt, prawda? No, ale oprócz tego, ja w ogóle to jest ciekawe, dlaczego te dzieci, bo to też słuchacz pytał, pan chyba Adam z Warszawy, dlaczego właśnie dzieci łączą się z tym liczebnikiem zbiorowym, dlaczego nie mówimy dwa dzieci, tylko dwoje dzieci. No a tu muszę odpowiedzieć, że to jest taki bardzo wyraźny ślad dawnej kultury.

0: nie uważano ich za osobne jednostki, tylko właśnie za taką zbiorowość. No, no bo po pierwsze była wysoka śmiertelność, więc ludzie się niezbyt przyzwyczajali, przywiązywali do tych dzieci, a poza tym dzieci było tak dużo, że no właśnie było postrzegane jako gromadę, tak jak ta kiść winogron,
1: winogron,
0: no to właśnie
1: wtedy,
0: dzieci.
1: Tak, grupa dzieciów. No dobrze, to tak, w takim no razie właśnie... język poszedł w dobrą stronę i to jest takie zjawisko pozytywne, co się wydarzyło, prawda? Że mamy tą większą autonomię i docenienie każdego konkretnego małego organizmu, a dziecka w szczególności.
0: Tak, tak, ale te liczebniki zbiorowe, czyli dwoje dzieci, to stąd, że tak jak mówię, ten dzieci, to była zbiorowość, a nie jedno dziecko. Ale poza tym właśnie na przykład koncert na dwoje skrzypiec, prawda? To jest też ten liczebnik, dwoje, troje drzwi, chociaż coraz częściej ludzie mówią, nie wiem, trzy drzwi, ale nie słyszałam, żeby ktoś mówił koncert na dwa skrzypce.
1: To
0: chyba
1: prawda.
0: Byśmy już tego koncertu nie mogli słuchać.
1: Bardzo dziękuję. Pani profesor Katarzyno, bo to już dobrnęliśmy do wyczerpania naszego czasu, ale trochę żeśmy tutaj wyjaśnili ważnych kwestii w tej sprawie. Co zawsze z przyjemnością dla Państwa robi profesor Katarzyna Kłosińska. Bardzo dziękujemy, droga Katarzyno. Życzę miłego weekendu i mnóstwo różnych miłych dzieci, które będą się tu i tam bawiły i cieszyły pogodą wiosenną. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Mały poślizg, ale już jest. Szeroki sport i Sebastian Kierzek.
2: Momentami było bardzo trudno, serce mocniej biło, ale jest. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie tysięcznika w Rzymie. Polka dziś zmierzyła się z Amerykanką Catherine McNally. Po łatwym otwierającym secie, wygranym 6-1, zaczęły się schody. Rywalka doprowadziła do remisu, wysoko zawiesiła poprzeczkę w trzeciej partii, ale nasza tenisistka to wytrzymała. Decydujący set zakończył się

0: Wynikiem 6 do 3 Iga gra dalej. To był trudny mecz. Wiem, jak groźną tenisistką, zwłaszcza w defensywie, jest Katie McNally. Walczyła o każdą piłkę i kilka razy mnie zaskoczyła. Niełatwo jest zaadaptować się do tych wietrznych warunków. Cieszy mnie końcówka meczu, bo zaprezentowałam się solidnie. Mówiła Iga jeszcze na korcie, tuż po dzisiejszym spotkaniu. A zatem wietrzne warunki w wietrznym mieście. Kolejny mecz Igi w niedzielę. Albo z Emmą Navarro, albo z Elisabettą Cocciaretto. To jeszcze raz Italia. Giro d'Italia. Przed godziną zakończył się pierwszy etap 109. edycji tego słynnego wyścigu. Do końca dojechała zaledwie garstka kolarzy, bo już na finiszowej prostej mieliśmy ogromną kraksę. Kto wygrał? Posłuchajmy, jak te ostatnie metry wybrzmiały na antenie Eurosportu.
1: Dobiast tu Tadesem czy Polmanie? Polmanie wygrywa pierwszy etap.
2: Polmanie! Tak, Francuz Sudal Quickstep wygrywa, ależ on to pięknie zrobił. Brawo dla Francuza, brawo dla drużyny Sudal Quickstep.
0: Giro wystartowało dziś nie we Włoszech, a w Bułgarii, bo tam zaplanowano 3 pierwsze etapy. To teraz piłka. Czy Wisła Kraków dziś wróci do ekstraklasy? Może tak być. Biała Gwiazda jest o krok od tego celu. Wystarczy jej remis w wieczornym meczu z Chrobrym Głogów. Początek pojedynku o 21:00. Wtedy już trwać będzie spotkanie lidera ekstraklasy Lecha Poznań. Kolej już o 20:30 podejmie przy bułgarskiej Arkę Gdynia. Z każdą kolejną wygraną coraz bardziej zbliżamy się do mistrzostwa. Wciąż nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Nawet jeżeli pokonamy Arkę, to dalej nic nie będzie pewne. To oczywiście nudna odpowiedź, że musimy zmierzać od meczu do meczu. Ale taka jest prawda. Każda wygrana przybliża nas do celu. Tyle trener Lecha Nils Frederiksen. No teoretycznie to mistrza możemy poznać już w ten weekend. Lech do tego potrzebuje swojej wygranej z Arką oraz potknięć Górnika, Jagiellonii i Rakowa. Raków już za pół godziny rozpocznie swój mecz z Koroną Kielce. Redaktor Michał Olszański zapowiedział, że będzie zerkać w czasie popołudniówki, więc trzymamy za słowo. A propos trzymania kciuków. Te przydadzą się dziś przy okazji meczu polskich hokeistów. Biało-czerwoni stoją przed dużą szansą na awans do elity. Tym bardziej, że korzystnie dla naszych ułożył się dzisiejszy pojedynek Kazachstanu z Francją. Kazachstan pokonał trójkolorowych, Polacy mają zatem wszystko w swoich rękach. Szymon Kiełbicki na antenie Polsatu Sport zapowiada walkę.
3: Na pewno damy z siebie 110%, mogę to po prostu powiedzieć i przyznać. Będziemy walczyć o każdy centymetr lodu, będziemy rzucać się pod strzały i miejmy nadzieję, że to my wygramy.
0: Przypomnę, Sosnowiec, godzina 19:30. Polscy hokeiści na lodzie w drodze po awans do elity. Dziś w planie także ligowe wydarzenia. 2 mecze Ekstraligi Żużlowej w Toruniu i Grudziądzu, pod koszem we Włocławku i Dąbrowie Górniczej. A w niedzielę propozycja dla miłośników biegania. Wciąż można zapisać się jeszcze do udziału w biegu z aplikacją przy okazji Wings for Life.
4: Bieg z aplikacją, ten Apram, to jest tak naprawdę pełnoprawne audio show. 2 głosy Bartłomieja Topy i Adama Małysza prowadzą biegacza przez cały bieg, czyli od rozgrzewki przez globalny start. No i później te najważniejsze, czyli to, że Adam Małysz w samochodzie pościgowym się zbliża, że samochód pościgowy nas dogania.
0: Zapowiada współorganizator polskiej edycji Wings for Life Ignacy Karczewski. Można zatem biegać na całym świecie. W Poznaniu w biegu flagowym w niedzielę wystartuje 8000 osób. Już teraz zapraszam Państwa na relację z tego wydarzenia w niedzielnej audycji 357 Start, a na samą audycję w imieniu Tomka Gorazdowskiego i Mateusza Fusiarza. Do usłyszenia.
5: Radio 357.
6: Do usłyszenia, Sebastian. Bardzo dziękuję. Polecamy oczywiście 357 Start. To w najbliższą niedzielę po godzinie 18. Wcześniej o 17 będzie moja rozmowa w cztery oczy, ale teraz jeszcze nie powiem Państwu. W ostatniej godzinie powiem, z kim będę miał przyjemność porozmawiać. Pojawi się zresztą jeszcze piosenka z tym związana, ale na razie patrzę, że już za chwilę u nas Manic Street Preachers, a później zaskakująca konstatacja Tomka Jeleńskiego w sprawie tych ludzi, którzy elektrycznie tankują swoje samochody. Co się wtedy dzieje? Czym się zajmują?

0: teraz zastanawiam się, jaka będzie reakcja tych z Państwa, którzy mają elektryczne auta, na materiał, który przygotował Tomasz Jeleński. Okazuje się bowiem, że ponad połowa właścicieli samochodów elektrycznych tyje, bo czas na ładowanie wykorzystuje właśnie na jedzenie i nie są to zdrowe przekąski czy potrawy, ale raczej fast foody. Zapraszam.
1: Zbadano 1000 osób, które na co dzień jeżdżą elektrykami w Niemczech. Czas ładowania to często godzina, a nawet więcej. I wtedy, żeby zabić nudę, ludzie idą coś przekąsić.
2: Sam nie mam elektryka, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że faktycznie tak może się dziać.
1: I dzieje się źle, bo wtedy człowiek zajada się byle czym.
3: Głównie słodycze, głównie czekolady, batoniki.
4: Orzeszki, jakieś krakersy.
1: Choć auto ładuje się na tyle długo, że można by zjeść porządny posiłek, to jednak nie zawsze obok ładowarki jest restauracja, a jedzenie fast foodów to ładowanie sobie dodatkowego tłuszczu. A podjadamy, bo często się stresujemy, zauważa doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Marusza.
5: Podjadanie właściwie to u nas ludzi związane jest niestety współcześnie najczęściej z tym, że jesteśmy w stresie i ten stres zajadamy.
1: Nie da się ukryć, że wypatrywanie w aplikacji czynnej ładowarki, kiedy spada zasięg naszego elektryka, może być nieco stresujące. Dojedziemy czy nie dojedziemy? Ale podjadamy też, kiedy nie mamy po prostu nic do roboty.
6: Mnie się zdarza podjadanie wtedy, kiedy mam za dużo wolnego czasu i czuję, że coś pod ręką jeszcze powinnam mieć, żeby przegryźć. I wtedy przegryzam.
1: I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś w ogóle jemy.
5: Podjadamy zupełnie bezwiednie, właściwie nawet nie wiemy, że jemy.
1: To co by tu zrobić, żeby czekając przy ładowarce nie podjadać?
3: A, to nie wiem, to sam bym chciał wiedzieć.
1: Może ruch by się przydał?
7: Jeżeli można zostawić auto nie siedząc z nim w środku, to może wyjść i zrobić 10 przysiadów.
1: Warto trochę się porozciągać na zewnątrz.
2: Można wykonywać jakieś podstawowe ćwiczenia, rozciąganie pompki.
1: I trochę poćwiczyć.
8: Uprawiam sport. Myślę, że to mi pomaga. I ze sztangami, i biegam.
1: Ale uwaga, nie biegamy wokół samochodu, żeby nie przewrócić się o kabel pomiędzy ładowarką a naszym autem. Jak czas ładowania będzie długi, to można i zrobić 10 kilometrów. Tam i z powrotem. Zatańczyć też można.
7: Staram się robić treningi z filmów na YouTubie, bardziej taneczne.
1: A jak wieziemy ze sobą rower, to można wybrać się na przejażdżkę. Ale ćwiczyć musimy sami. Tu żadna aplikacja nas nie wyręczy.
5: Człowiek jest istotą bardzo taką wygodną, więc najlepiej byłoby chodzić na siłownię, gdzie my nie będziemy ćwiczyli, ale będzie ktoś ćwiczył za nas.
1: I żeby było jasne, tyją też i ci, co jeżdżą benzyniakami czy dieslami. Ruszać się trzeba, bo jak swoje szacowne 4 litery będziemy starali się dowieść jak najbliżej wejścia do sklepu, szkoły czy kościoła, a potem wpadniemy jeszcze na hamburgera i wypijemy słodką kawę czy herbatę, to doładujemy sobie kilogramów. Bo nieważne, czym jeździmy, ważne, żeby dużo się ruszać, ćwiczyć, uprawiać sport. I 3, i 5, i 7. I 3, i 5, i 7.
0: Tomasz Jeleński. Zupełnie inne spojrzenie na to, co dzieje się podczas ładowania samochodów elektrycznych. No, ciekaw jestem, czy z Państwa strony będzie jakiś komentarz w tej sprawie. Czy rzeczywiście to jest idealny moment na to, żeby skorzystać z pobliskiego fast foodu? A może raczej zastanowić się, co można by zrobić dla swojego autka i je mocno wypucować przez pół godziny na błysk.

0: pięknie Fleetwood Mac, aż się samemu chcę tutaj poruszać troszkę po ostatnim materiale związanym z podjadaniem przy tankowaniu. Get Your Own Way. Pojawiła się Wioletta Myszkowska, bo teraz w popołudniówce piątkowej ważny punkt programu dotyczący tego, czym jest rozpowszechnianie fałszywych treści, prawda, Wiolu?
1: Tak, tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Jaki temat dzisiaj?
1: No niestety, temat takim informacją, która dotarła do nas bardzo smutną 23 kwietnia, była informacja o śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął tragicznie w wypadku. No i tutaj posypały się spekulacje i niestety dzisiaj mam dla państwa bardzo cyniczną opowieść o tym, jak tworzy się fałszywe treści, żeby czerpać z tego korzyści.
0: Znam temat, sam zetknąłem się z bardzo brutalnymi teoriami spiskowymi na temat śmierci posła Litewki. Analizowano, jak ten wypadek wyglądał, czy w ogóle możliwa jest taka, a nie inna sytuacja. Mnóstwo różnych dziwnych treści.
2: To się nie wydarzyło.
1: Ale może zacznijmy od tego, co wiemy, bo od momentu wypadku minęło już trochę czasu, więc wiemy, że poseł Litewka jechał na rowerze, kiedy potrącił go kierowca samochodu. Prokuraturze udało się ustalić na przykład, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Wiemy, że rozmawiał przez telefon, ale nie trzymał go w ręce. Prokuratura stwierdziła też, że kierowca auta nieumyślnie naruszył przepisy. No ale w internecie oczywiście toczy się własna osobista dyskusja na ten temat, poszukiwanie odpowiedzi na własną rękę. I niestety aktorzy rozpowszechniający fałszywe treści no nie mają granic i nawet w obliczu tragedii będą starali się wyciągnąć jakieś korzyści dla siebie. No i pewnie państwo mają takie pytanie w głowie, jakie mogą być te korzyści. No, może być ich kilka. Po pierwsze, to jest temat, który no, wzbudza zainteresowanie i w takiej sytuacji można się spodziewać, że trafimy na fałszywe informacje, które nawiązują do tragedii, nawiązują do tej informacji, ale mają nieść ze sobą taką większą narrację, która jest rozpowszechniana, powtarzana od dawna. Na przykład treści antyukraińskie w tym przypadku. Bardzo często w kontekście tragedii, ataku, wypadku obwinia się bezpodstawnie Ukraińców, nie mając na to żadnych dowodów. I tak było też teraz i o tym opowie państwu analityk z serwisu fact-checkingowego Demagog Piotr Jończyk.
3: W sieci krążyło zdjęcie samochodu z niewyraźnym zarysem tablic rejestracyjnych, na której były dwie literki AA i jak wskazywali internauci, oznaczało to, że auto jest zarejestrowane w Kijowie. Było w tym półprawdy, bo samochody z Kijowa mają rzeczywiście AA na tablicach rejestracyjnych, ale na początku numeru, a na tym zdjęciu ewidentnie te litery były na końcu. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu przekazał, że to auto nie miało ukraińskich tablic rejestracyjnych, a te przytoczone doniesienia nazwał nieprawdziwymi.
1: No dobrze by było, gdybyśmy trzymali się wyjaśnień prokuratury w takim momencie i też pozwolili pracować służbom, no ale niestety w takich sytuacjach dezinformacja podsyca tę pogoń za sensacyjnymi treściami i Stowarzyszenie Demagog znalazło na przykład grupę na Facebooku, na której omawiane są przeróżne teorie spiskowe dotyczące okoliczności śmierci Łukasza Litewki. No i pierwsza korzyść dla dezinformatorów z działalności takich grup to oczywiście sianie chaosu i tutaj niezależnie od tego, czy ta grupa jest stworzona właśnie przez takich doświadczonych, zawodowo zajmujących się szerzeniem dezinformacji ludzi. Czy to jest jakaś oddolna aktywność zwykłych użytkowników? To jest zawsze na rękę szerzenia się tym fałszywym treściom. No ale to sianie chaosu to nie jest jedyna ta korzyść w cudzysłowie, którą dezinformatorzy mogą wyciągnąć z takiej grupy.
3: Z drugiej strony one działają trochę jak taka bomba z opóźnionym zapłonem. To jest taki zasób, który jest budowany w sytuacji, gdy te emocje wokół Litewki grają, no a potem jest świetnym miejscem do kolportowania treści na inne tematy. Obserwujemy, że już na tej grupie zaczynają się pojawiać antyszczepionkowe treści, trochę takie badanie terenu. To łatwo można potem wykorzystać w różnych innych celach.
1: I tutaj muszę powiedzieć, że no, na własne oczy widziałam kiedyś grupę, na której zamieszczano najpierw miesiącami fałszywe treści antyszczepionkowe, a później nagle temat się zmienił i w dniu pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę zaczęły się tam pojawiać treści właśnie antyukraińskie. To z dnia na dzień była taka zmiana. No i te fałszywe treści na temat śmierci posła Litewki są naprawdę przeróżne. Opakowuje się je w taką narrację o nowych odkryciach, o rzekomych ostatnich słowach posła. W mediach społecznościowych nawet jeśli aktywnie nie szukamy takich informacji, algorytm może nam je podrzucić. Takiego posta z linkiem na przykład do artykułu z sensacyjnym nagłówkiem i tutaj naprawdę należy uważać, bo tutaj jest kolejne zagrożenie dla nas jako użytkowników. Zanim państwo w tego linka klikną, warto sprawdzić, czy profil, który podaje te informacje, w ogóle jest wiarygodny, mówi Piotr Jończyk.
3: Trafiliśmy na Facebooku na dwa profile, które, można powiedzieć, prześcigały się w fabrykowaniu doniesień o nowych szokujących ustaleniach. Obie te strony kierowały do serwisu, witryny o dosyć podejrzanej nazwie newsbyte8386.com, na której znajdowały się pełne artykuły, w których te treści były opisywane. Nie znajdowały żadnego potwierdzenia w oficjalnych komunikatach albo z informacji, które były jasne i powszechne, robiły informacje nowe i szokujące. Powstały tego samego dnia. Oba te konta są prowadzone przez osoby z Wietnamu, jak wskazują dane, które są dosyć łatwo dostępne. Należy wejść na profil takiej strony i poszukać, kiedy ona została utworzona i informacja o tym, kto ją zarządza, też jest łatwo dostępna. Obie te strony próbowały się jakoś uwiarygodnić. Podawały swoją siedzibę, podawały numer telefonu. W mapach Google'a można sprawdzić, co tam się znajduje. My sprawdziliśmy, okazuje się, że to zamknięta brama prowadząca na podwórze albo nie ma tam jego siedziby, tylko znajduje się tam Muzeum Gdańska. Numery telefonów, które zostały podane, także okazały się fałszywe. Gdy na nie zadzwoniliśmy, dostaliśmy odpowiedź, że takiego numeru nie ma.
1: No to krótko, jak zweryfikować taki profil, zanim klikniemy w linka. Klikać nie warto, bo sprawdzonych informacji tam nie znajdziemy, a i czyhają tam inne niebezpieczeństwa. Naprawdę polecamy sprawdzone serwisy informacyjne. Analitycy demagoga w bezpieczny sposób potrafią podejrzeć zawartość omawianych stron i co się tam kryło, jaką korzyść w cudzysłowie z takiej strony może mieć właściciel?
3: Ta strona jest wypakowana reklamami. Te artykuły są dosyć długie, więc człowiek spędza na tych stronach sporo czasu. Jej twórcy po prostu na tym zarabiają, na każdym wejściu i kliknięciu. Ale są przypadki, kiedy taka strona próbuje wyłudzić od nas dane osobowe. Musimy się gdzieś zalogować, czasami użyć do tego konta z platform społecznościowych. No ale zdarza się też, że strona, do której kieruje dany profil na Facebooku, chce skłonić nas do zainwestowania swoich pieniędzy.
1: No więc proszę być czujnym, jeśli zobaczymy takie informacje. Czasem one są po prostu fabrykowane. Na przykład w czasie powodzi było dużo informacji na temat dzieci zaginionych i tego typu różnych tutaj fikcyjnych tragedii, które rzekomo miały się odbyć. Także naprawdę proszę dwa razy pomyśleć, zanim klikniemy takiego linka.
0: Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. To Wioletta Myszkowska i nasz stały punkt piątkowy, co się nie wydarzyło.

0: Popołudniówka w radiu 357, minęła godzina 18, jest piątek, 8 dzień maja. Po raz ostatni dzisiaj serwis informacyjny, który przygotował dla Państwa Krzysztof Tubilewicz.
1: Pożar w Puszczy Solskiej został ostatecznie opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000 hektarów. W akcję zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
2: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Ta sama prokuratora bada okoliczności tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych, wynika z wytycznych Komisji Europejskiej. Z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen.
3: Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania tylko w wypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa, ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność.
1: Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków. Brytyjska polityka właśnie się zmienia. Nigel Farage i jego Reform UK odnoszą historyczny sukces, odbierając głosy nie tylko konserwatystom, ale także Partii Pracy w jej dawnych bastionach. Lejburzyści tracą setki mandatów. Co ta zmiana oznacza dla brytyjskiej polityki? Artur Kieruzal.
4: Mimo miażdżącej porażki w wyborach samorządowych, brytyjski premier zapowiada, że nie zamierza rezygnować ani zmieniać kursu. A wszystko wskazuje na to, że Partia Pracy straci więcej mandatów niż zdoła utrzymać. Dużą część przejęli liberalni demokraci i zieloni, ale sporo miejsc lejburzystom odebrali też kandydaci skrajnie prawicowej Reform UK, Nigela Farage'a, absolutnego zwycięzcy tej politycznej batalii. Łącznie jego ugrupowanie może liczyć na około 30% wszystkich miejsc w radach gmin, miast i hrabstw. To wynik, który pokazuje, że prosty podział brytyjskiej polityki na konserwatystów i lejburzystów zaczyna się rozpadać po ponad 100 latach dominacji dwóch partii. Reform UK zdobywa poparcie zarówno na dawnych terenach konserwatystów, jak i w tradycyjnych bastionach lewicy. Londyn, Artur Kieruzal, Radio 357.
1: Co jeszcze w serwisie? Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. Na razie to tylko motyw z baletu Androidy z muzyką Przemysława Zecha w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prapremiera, mówi choreograf i libercista Robert Bodnara.
5: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. I do tego sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
1: Balet Androidy zainspirowany jest m.in. oczywiście twórczością Philipa K. Dicka. I to tyle w tym serwisie. Do usłyszenia.
0: Dość lakoniczna prognoza na jutro. W sobotę ma być zachmurzenie duże, ale przejaśnienia, ale tu i tam lokalnie się także rozpogodzi, czyli chmury gdzieś odpłyną. Natomiast gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Bardzo to przyznają Państwo, gdzieniegdzie. No ciekawe gdzie. Temperatura maksymalna od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju, nad morzem od 8 do 13 stopni. A gdzieniegdzie to spójrzmy na przykład na stolicę. Tutaj zachmurzenie będzie duże i mogą pojawić się przelotne opady deszczu, czyli już przynajmniej w tym sensie wiemy, że gdzieniegdzie to może być w Warszawie.
6: Radio 357.
0: I przed nami trzecia już godzina popołudniówki. Nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji. Antek Pyzel przy telefonie 510-357-357. Czekamy także na głosówki. Bardzo proszę, liczymy na aktywność.

0: pięknie. Smolik, Kev Fox i Cavatina to z naszej płyty tygodnia. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią trzymam rękę na pulsie tego, co dzieje się w Częstochowie. Mamy początek chyba trzeciej od końca kolejki Ekstraklasy. Raków remisuje z Koroną Kielce. 10. minuta tego spotkania. Czy można jednocześnie kilka razy w tygodniu leczyć bydło hodowlane, uczyć przyszłych lekarzy weterynarii, a po pracy jeszcze być do tego influencerem? Nic trudnego, mówi na tak postawioną kwestię Michał Barczykowski, weterynarz, który ma kilkanaście lat pracy stażu. Zawód weterynarza utrzymuje się od lat w niechlubnej czołówce rankingu zawodów, w których pracownicy najczęściej popełniają samobójstwa, bo to jest bardzo trudna profesja. Nierzadko trzeba podejmować decyzje i doświadczać sytuacji, o których nie da się później zapomnieć latami. Zapraszam do wysłuchania reportażu Cena Troski. Autorka Magda Świerczyńska-Dolot.
1: O, ale nie słychać. Obalamy listę, czy każdy rok
2: istnieją rasy bezrogie, a poza tym większa część zwierząt jest poddawana dekornizacji dla bezpieczeństwa ich, innych zwierząt i ludzi. I co? Teraz weźmiesz byka za rogi?
1: No to jest na przykład krótki filmik, który miał pokazać, czy wszystkie byki mają rogi. W sposób oczywiście lekko zabawny chciałem to pokazać. Ja podejmuję bardzo ważne decyzje, które są dla mnie stresujące, ale czy przy tym muszę pokazywać, że jestem wielkim panem doktorem z wielkim ego? Nie, po prostu. Ale to jestem ja. Ja mam taki styl, każdy może być inny. Będziecie przygotować zjemkę to ciastko?
3: Absolutnie.
4: Michała Barczykowskiego poznałam przez internet. Brzmi to jak jakieś żałosne randkowanie, ale nie, to zupełnie nie to. Natrafiłam przypadkowo na jego kanał w mediach społecznościowych, w którym jawił się jako bardzo aktywny i przepełniony pasją weterynarz.
1: Ach, krakowska.
4: Zadzwoniłam raz, drugi. Umówienie się na spotkanie nie należało do najłatwiejszych, bo Michał jest w stałych rozjazdach. Wreszcie się udało.
1: Jest kontakt z różnymi ludźmi, mi się nie nudzi w biurze, tylko ja cały czas gdzieś jeżdżę. I wiem, że często jestem takim trochę nieoficjalnym spowiednikiem. Często ludzie nam dużo mówią, co oczywiście potrafi się odbić na naszej psychice, ale z drugiej strony wiemy, że czujemy się trochę może potrzebni.
4: Samochód to jego drugi dom. Tutaj z laptopem na kolanach odbywa spotkania, dzwoni, uczy się angielskiego, rozmawia ze studentami. Tygodniowo pokonuje kilkaset kilometrów.
1: Bo z jednej strony lekarz weterynarii to jest człowiek, który gasi pożary, czyli który przyjedzie do porodu, który przyjedzie do wypadniętej macicy, który ratuje zwierzęciu życie, ale teraz hodowla idzie w tym kierunku, że lekarz weterynarii to jest też doradca. I to jest doradca, który ma doradzić, jak ma się to opłacać, co zrobić, żeby zwierzęta były zdrowe. Nam hodowcy nie chcą płacić za to, że zwierzęta chorują. Nam hodowcy chcą płacić za to, żeby zwierzęta były zdrowe.
5: Dobrze się czujesz? Tak? Wszystko okej? Okay? To Łukasz! Łukasz! To już widzimy się pod oborą, tak? Dobra.
4: Dojeżdżamy do gospodarstwa pana Łukasza. Michał bywa tu czasem raz w tygodniu.
1: Dobra, idziemy się teraz przebrać.
6: Co ty tu masz?
1: Z tyłu są wszystkie leki, rzeczy, które są mi potrzebne do pracy. Czyli tak, w codziennej pracy jest mi potrzebne USG. Są mi potrzebne różnego rodzaju leki. No teraz się będziemy przebierać w stroje jednorazowe i w buty jednorazowe, ponieważ trzeba zachować bioasekurację w danym gospodarstwie. Najpierw sobie załóż buty ochronne. Najlepiej podwójne, bo one czasami pękają.
6: Okej, okay, a to są takie, czekaj, muszę zobaczyć. O, a, dobra, widzę.
1: A, spoko.
7: Dino nie musisz dawać, bo
1: dobrze.
7: Tam się wycieliłem 5 dni temu, to za wcześnie.
1: Dobrze, no i właśnie o to pytałem.
5: Idziemy?
1: Idziemy? Generalnie tak. Ja ci pokażę mniej więcej, gdzie być, żeby być bezpiecznym, ale w miarę obserwuj, bo czasami krowy no, są tam kogoś może nie polubić, tak? Ale ja będę ciebie pilnował. Generalnie stój z boku, nie raczej z tyłu, dobra? Krowy zaznaczone będziemy dzisiaj badać.
6: Na różowo.
1: Na różowo są dzisiaj. Ja miałem dosyć ciekawą historię, dlatego że w liceum miałem takie dwa zawody, które bardzo chciałem wykonywać. Pierwszy to był lekarz weterynarii, a drugi to był lekarz medycyny ludzkiej oczywiście. Do szpitala mnie nikt by nie wpuścił, więc postanowiłem, że pójdę do hospicjum i zostanę wolontariuszem w hospicjum. W tym samym czasie próbowałem dostać się do kliniki weterynaryjnej, całodobowej takiej w Bydgoszczy. Byłem 16-latkiem w hospicjum, dostałem pozwolenie, to było hospicjum, które było prowadzone przez księży. Miałem pozwolenie od księży, żeby tam pomagać, żeby być takim wolontariuszem jakby wspomagającym. Stwierdziłem, że jestem zbyt wrażliwy chyba, zbyt duża empatia, jakby nie byłem na to gotowy i tak może troszeczkę się wycofałem. Z drugiej strony zacząłem chodzić do lecznicy weterynaryjnej. No na początku oczywiście mnie wywalali drzwiami, wchodziłem oknami. Bardzo długo się starałem, żeby się tam dostać i w końcu się udało, że się dostałem. I już wiedziałem, że chcę to robić, ale to były psy i koty. Na czwartym roku pojechałem pierwszy raz do obory z moim przyjacielem. No i wtedy pierwszy raz zobaczyłem tak naprawdę mocno krowę z bliska. Dotknąłem, zbadałem. Stwierdziłem, że to jest przestrzeń, w której mogę się rozwijać, gdzie można jeszcze coś zrobić. I można zrobić bardzo dużo. I chciałem w tym uczestniczyć. Nie, doktor Dolittle nie jestem, ale mniej więcej wiem, jak się zachowują i czego się po nich spodziewać. Czyli zachowania tak naprawdę krów są dość czytelne. Kiedy jest niezadowolona, kiedy jest ciekawa, kiedy chce uciec, kiedy chce zaatakować, to widać trochę wcześniej. Oczywiście nie mówię, że zawsze. Chociaż czasami my tego nie czytamy po prostu, tych zachowań i wtedy często dochodzi do tragedii. No bo jeżeli jest sytuacja, że na przykład miałem obory, gdzie były krowy, które akceptowały każdego mężczyznę, ale nie akceptowały żadnej kobiety. I na przykład jak kobieta wchodziła, to od razu atakowały. Albo w drugą stronę. Albo pojedynczej osoby. No tak czasami bywa. Ja miałem taką sytuację najgroźniejszą. To wszedłem badać jałówki i jednej z jałówek z całego stada, tam było z 40 zwierząt, nie spodobało się to i ja miałem USG, to latałem po 3 metry do góry. Tak mnie podrzucała głową. Jakoś się stamtąd wydostałem, a po drugiej stronie była tylko gospodyni z listą, no, która nie za bardzo mogła coś zrobić, więc cieszę się, że to się tylko tak skończyło.
8: Coś tu zostanie, nie?
5: Słucham?
8: Coś tu zostało. Tutaj.
5: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. To co, zaczynamy?
8: Tak,
5: no. Generalnie moja praca polega na tym, że muszę włożyć rękę w tyłek i znaleźć.

0: Poczekajcie chwilę, bo ja muszę zrobić ustawienia, bo przysłali mi zastępcy żołnierskie. A z kiedy Łukasz?
1: 10 lutego.
0: Nie, Cielna.
2: Pracuję w zawodzie 16 lat, więc tych sytuacji miałem kilka, ale takim, który pamiętam do dzisiaj i jakby to są, aż przychodzą mnie ciarki, jak o nim myślę, to jak przywieźli do lecznicy 3 szczeniaki, które były zakopane. I pamiętam, że ten pisk, bo one udało się je odkopać, ktoś zobaczył, ktoś zareagował, udało się je uratować, to było szczęśliwe zakończenie, ale ten pisk, przerażający pisk, ten strach, te całe obsikane, już pomijając fakt, że były odwodnione, to trzeba było zrobić kroplówki, trzeba było ratować, trzeba było po prostu spowodować, żeby one też, jeden miał problemy z oddychaniem, bo to nie wiem ile czasu, bo tam były 3 szczenięta. Trzeba działać, a najgorsze jest to, co przychodzi później. Czyli przychodzi człowiek do domu, jeszcze jak ma komu to opowiedzieć, to jest okej, a z drugiej strony można opowiedzieć drugiej osobie, a ta druga osoba przeżyje to jeszcze bardziej, więc nie wiem, czy jest warto przenosić takie emocje do swojego życia prywatnego. Ludzie potrafili przyjść do lekarzy, do nas z prośbą o uśpienie, ponieważ wyjeżdżają na wakacje i nie mają co z psem zrobić. Naprawdę tych wymówek, dlaczego ma się uśpić psa, niektórzy mówili wprost, bo mnie denerwuje. Niektórzy próbowali kłamać, że coś tam zrobił, albo że zagryzł psy inne, albo jest agresywny do innych psów.
3: Co wtedy?
2: Na szczęście to jest mój wybór. I ja mogę podjąć decyzję, czy zwierzę powinno zostać uśpione, czy nie. I na szczęście mam takie prawo, żeby taką osobę wyprosić z gabinetu. I tak się działo. I oczywiście takich przypadków było bardzo dużo. Widziałem różne rzeczy. Widziałem moich przyjaciół, którzy mieli problem z alkoholem. Widziałem takich, którzy próbowali trzymać wszystko sobie, a w pewnym momencie pękali i się leczyli. W moim takim najbliższym otoczeniu nie było przypadków samobójstw, ale w bliskim już tak. Znałem osoby, które popełniły samobójstwa. To były nawet osoby, z którymi studiowałem, które widywałem na korytarzu uniwersytetu, a później się dowiaduje po iluś latach, że ktoś popełnił samobójstwo, bo sobie z czymś tam nie poradził. W pewnym momencie, bo ja miałem takie poważne, to pewnie 2, ale takim najgorszym to była sytuacja, kiedy w pewnym momencie nie mogłem około 11 dni wstać z łóżka, nie wiedziałem, co się dzieje ze mną, moje ciało odmówiło mi całkowicie posłuszeństwa. Bardzo źle się czułem, płakałem, wymiotowałem, ale jechałem dalej. Moja praca była w ogóle nieproduktywna. Nie chciałem się poddać. Siedziałem w gabinecie u siebie, było mi bardzo źle. Później zacząłem zastanawiać się, co się dzieje z moim organizmem. Ja miałem serdecznie dosyć wszystkiego, każdej minuty mojej pracy. Ja nie widziałem w tym żadnego sensu. No, było blisko wielkiej tragedii. No, tu pomogła mi moja żona, która jakby widziała, że sobie z tym nie radzę. Zdawała sobie z tego sprawę, że ona w stanie nie jest mi pomóc sama. No i po prostu trzeba było podjąć walkę, czyli krok po kroku zadbać o swoją fizyczność, czyli znaleźć przyczynę objawów fizycznych, znaleźć przyczynę objawów psychicznych, znaleźć sobie cel w zawodzie. I to się udało, ale to nie była chwila. To był bardzo długi okres czasu. Ja jestem teraz już w innym miejscu. Czy mam czasami myśli takie, że już nie chcę tego robić? No chyba to jest naturalne, to chyba każdy ma.
0: Hop. Są uparte takie, nie chcą wejść czasami do balenia.
2: Od jakiegoś czasu na lekarzy weterynarii spłynęło dość dużo hejtu z różnych przyczyn I to jest hejt, który jest moim zdaniem zupełnie niesłuszny. I nie dlatego, że jestem lekarzem weterynarii i chcę bronić grupę zawodową, bo chcę, ale uważam, że jesteśmy oceniani niesłusznie. Bo jeżeli jesteśmy oceniani, że coś jest drogie, to trzeba by się było zastanowić, jaką opiekę dajemy dzięki temu, że to jest drogie, tak? Czyli, że ten sprzęt, ten lokal, wszystko, to pracownicy, to wszystko kosztuje i no, oprócz tego, że mamy swoją misję, to jest też biznes. Jest to bolesne i jakby biorę udział w kampanii na rzecz zdrowia psychicznego lekarzy weterynarii, bo sam przechodziłem ogromne problemy. Chciałbym, żeby też ludzie zrozumieli, że praca lekarza weterynarii jest po prostu potrzebna. Bo oprócz tego, że leczymy zwierzęta małe, to leczymy też gospodarskie, a pośrednio wpływamy na bezpieczeństwo żywności ludzi, czyli jesteśmy współodpowiedzialni za nasze zdrowie jako ludzi. I często ludzie tego nie rozumieją, ale to jest misja i to jest cały czas stres i cały czas presja. Poza tym, no niestety, ale spotykamy się bardzo często z cierpieniem zwierząt. Jeżeli ktoś ma dużą wrażliwość, a z reguły lekarze weterynarii tą wrażliwość mają, choćby, powiem szczerze, ja bym wolał nie mieć aż takiej. Ale no niestety mam. I widząc cierpienie zwierzęcia, na pewno to odchorowuje. Ja widzę śmierć zwierzęcia. Ba, czasami musimy temu zwierzęciu pomóc odejść. I to nie jest tak, że to nie pozostawia w nas zupełnie nic. Z drugiej strony trzeba sobie wytłumaczyć, że podejmujemy tylko wtedy decyzję o eutanazji, kiedy wszystkie inne środki zostały wykorzystane. Czyli nie możemy pozwolić na to, żeby zwierzę cierpiało. Bo takie to zwierzę ma prawo.
3: Teraz co? Trzeba się przebrać?
0: Teraz trzeba się przebrać.
2: Teraz proszę, trzeba wszystko zdjąć. Ja oczywiście robię dezynfekcję sprzętu. Wiesz co, no rutyny, no nie mogę powiedzieć, że rutyny nie ma, nie? Bo rutyna jest, bo jednak tego robię bardzo dużo. Ale cały czas mi to przynosi jakiś fan. Takie rozwiązywanie szczególnie problemów, które są w stadzie. To jest jakaś taka przyjemność. Lubię to. Lubię zagwozdki. Więc to jest to mi sprawia przyjemność. Czekaj, co, odbierzemy jeszcze krówki, bo nas Łukasz poczęstuje krówkami. Znaczy ja nie mogę, ale... O, Kikociu!
3: Coś liczy.
2: Kici, kici. No, buzie. A ty tak koło Badiego siedzisz bezpiecznie? No, nie wiem. Kocie. Badi uwielbia, jak przyjeżdżało, bo zawsze dostaje jakieś smaczki. Dzisiaj akurat nie wziąłem, ale na sobotę to już mam dla niego smaczki przygotowane. Aga zawsze pamięta. I koty też. Ja lubię w gospodarstwach rozpieszczać. I kociaki, i psiaki. Dzięki, Łukasz. Dobra. Widzimy się w sobotę.
1: Dobra.
2: Dzięki ci bardzo. Cześć. Dobra. Na razie. Cześć.
4: Michał Barczyński, pan doktor weterynarz, był bohaterem reportażu Cena troski Magdy Świerczyńskiej. Dolot. Mecz w Częstochowie. Raków, Korona nadal 0-0, 26 minuta. Kontuzja Wiktora Długosza, w Koronie zmiana zawodnika. Patrzę, co teraz muzycznie. No, to jest ta nowa piosenka Stonesów z tego tygodnia. In the Stars.

0: Mick Jagger i jego kompanii nowy utwór Stones in the Stars. Ciekawe, jak sobie poradzi, bo to już w tym notowaniu naszej listy może się ta piosenka pojawić, jeżeli państwo uznali, że warto. A państwo uznali, że warto skomentować materiał, który Tomasz Jeleński dziś zaproponował, czyli co robią kierowcy elektryków podczas ładowania.
1: Dlaczego nikt nie powiedział, że przecież można by sobie poczytać książkę? Jaki problem włożyć książkę w samochodzie i sobie coś poczytać? Mile spędzony czas i zawsze się można czegoś dowiedzieć. I wydaje mi się, że to czytanie książki by nas też powstrzymało od jedzenia, bo byśmy sobie może tej książki nie chcieli pobrudzić, więc byśmy to jedzenie odłożyli na później.
2: Dzień dobry, w sprawie elektryków. Ja proponuję, żeby właściciele w czasie ładowania wsiadali na rower wyposażony w prądnicę i ładowali swoje samochody z tych rowerów.
0: I to jest fajny pomysł, tak, tylko trzeba by mieć taki specjalny system, drogi panie. Ale rozumiem ironię. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze by chciał, to mamy pół godziny do końca audycji, ale teraz ważny moment, bo mamy połączenie z Agnieszką Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam panią.
3: Dzień dobry.
0: Proszę nam powiedzieć, czy jest szansa na powtórkę tej pięknej majówki, którą przeżyliśmy podczas ostatniego weekendu, bo było ciepło i słonecznie. Coś mi na to nie wygląda, pani Agnieszko.
3: Co prawda na tą chwilę jeszcze te opady deszczu lokalnie będą występować na północnym wschodzie. Oczywiście one już będą, ta intensywność będzie słabsza. No te temperatury jeszcze w nocy w przedziale od 5 do około 9, 11 nawet stopni, ale tutaj głównie na południowym wschodzie. Natomiast na zachodzie z kolei tutaj spodziewamy się przygruntowych przymrozków.
0: Znowu.
3: I właściwie w dniu znowu te przymrozki jeszcze będą nam towarzyszyć. Natomiast w dniu jutrzejszym te temperatury w ciągu dnia będą dochodzić lokalnie do 18 stopni i tych opadów powinno być niewiele tutaj głównie na wschodzie kraju, natomiast już na zachodzie, tu w centrum więcej pogodnego nieba, ale kolejna noc także z przymrozkami, tu właśnie głównie na północy, w centrum kraju, natomiast na południu te temperatury będą dochodzić do 7 stopni. Ale niedziela już będzie słoneczna, temperatury będą powoli wzrastać, lokalnie do 21 stopni i tutaj właściwie dużo pogodnego nieba. I z początkiem przyszłego tygodnia z kolei spodziewamy się nadejścia frontu atmosferycznego i przelotne opady, i burze, i porwisty wiatr. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam 22-23 stopnie, ale w połowie przyszłego tygodnia ponownie spodziewamy się ochłodzenia i temperatury w ciągu dnia do 12-13 stopni, czyli można powiedzieć przed nami taka przeplatanka pogodowa. Jednego dnia temperatury powyżej 20 stopni, natomiast w kolejnych dniach te temperatury w przedziale do 13-15 stopni.
0: Ale po pogodnej niedzieli, jak pani mówi, sporo słońca w całym kraju, w przyszłym tygodniu kolejny front i jest szansa na deszcz, tak?
3: Jest szansa na deszcz. Co prawda obecna sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna w Polsce pozostaje bardzo niepokojąca. Pomimo, że w tym tygodniu mieliśmy sporą ilość opadów deszczu, niemniej jednak były to opady krótkotrwałe, lokalne i dlatego nie były w stanie istotnie poprawić sytuacji wodnej w kraju.
0: Zwłaszcza obecnie na południu, bo to była taka fala, która szła północną Polską. Całe szczęście doszła też na Lubelszczyznę, bo pomogła w tym pożarze w okolicach Józefowa. Ale rozumiem, że też trudno powiedzieć, jaki to będzie deszcz w przyszłym tygodniu, czy będzie intensywny i gdzie on będzie. To jeszcze nie jest pewne.
3: Strefa frontu atmosferycznego będzie przemieszczała się z zachodu przez centrum po wschód kraju, tylko będziemy mieć do czynienia z opadami o charakterze przelotnym. Tutaj lokalnie mogą być te opady o natężeniu umiarkowanym, intensywnym, ale to niemniej jednak będą punktowe opady, a nie ciągłe. Natomiast aby do gleby tej wody mogło być jakby więcej, no to te opady powinny być o natężeniu umiarkowanym i one powinny być jednorodne, czyli ten opad powinien występować przez dłuższy okres czasu o takim natężeniu umiarkowanym.
0: No
3: natomiast
0: tak.
3: W perspektywie czasu te opady, tutaj raczej tych opadów spodziewamy się konwekcyjnych i lokalnie nawalnych.
0: No tak, musimy w takim razie poczekać jeszcze na

to, żeby ta sytuacja meteorologiczna się poprawiła, jeśli chodzi o suszę. Bardzo pani dziękuję. Pani Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii była gościem audycji popołudniowej w Radiu 357. Już niebawem pojawi się tutaj Marcin Łukawski, nie tylko dlatego, że dzisiaj to on jest gospodarzem naszej listy, ale będzie chciał coś zaproponować z wielkiej płyty. Tymczasem Manam.

0: Czyja to szminka? To zespół Manam, a ja patrzę, pojawił się
1: to nie
0: Marcinku.
1: Moja.
0: Witam Miśku. Serdecznie, Marcin Łukawski. Dawno nie byliśmy razem.
1: Na antenie.
0: W jednym studiu, na antenie.
1: Nie pamiętam, kiedy to się działo.
0: No nie pamiętasz.
1: Nie, to tak wiesz, znaczy nasze spotkanie na antenie,
0: moment pamiętam.
1: Bo oczywiście. To są niezapomniane chwile zawsze.
0: Tak jest, ale drogi Marcinku, powiedz mi, jesteś tutaj niejako w tym momencie w miejscu, które raczej jeszcze nie zajmowałeś.
1: Nigdy w życiu.
0: No właśnie.
1: No, ale
0: debiucik
1: padło.
0: Taki mały padło na ciebie, bo to będzie wielka płyta w zastępstwie Marty. Naszej koleżanki Marty.
1: Kłaniamy się Marcie, Marta odpoczywa sobie spokojnie i my tutaj postanowiliśmy trochę zagospodarować przestrzeń wielkopłytową i tak się zastanawiałem, co Antek od razu Grudniewski pojawił się i mówi, słuchaj, dziś jest rocznica wydania płyty The Beatles Let It Be.
0: Piękna, pamiętam, wow, super.
1: 70 rok, proszę ciebie, ostatnia studyjna i nie będę o tym opowiadał. Bo dlaczego? Antek lepiej
0: to bo on to zrobi, rozumiem.
1: Opowiem państwu o czymś zupełnie innym. O płycie, która miała swoją premierę 20 kwietnia 93 roku. Dzisiaj nie jest to krągła rocznica żadna. Ale dziś jest rocznica tego momentu, w którym ta płyta znalazła się na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych, jako taka, wiesz, najważniejsza.
0: Na pierwszym miejscu to pewnie jakiś gigancik będzie.
1: To jest, proszę ciebie, zespół Aerosmith.
0: A to znam.
1: Znasz? I znasz taką płytę
0: Get a Grip.
1: O tak, Michał.
0: Tak.
1: No, no i tam jest hit za hitem. Tam jest dużo utworów i każdy z nich jest praktycznie
0: oni byli
1: przebojem.
0: W Polsce nieraz, nie? To jest taka kapela, tak? Która moim zdaniem tu była. Ja na nich nie byłem akurat.
1: Nie?
0: Nie.
1: A to może jeszcze będzie okazja. Michał, no to wszystko przed nami. Tak czy inaczej, fantastyczna płyta i rzeczywiście do tego 5 singli, które się ukazało, do tego były teledyski do tych singli, o tym na końcu państwu powiem. 2 nagrody Grammy. Tam zdaje się, nawet gdzieś mi mignęło, że w chórkach w jednym z utworów Lenny Kravitz śpiewał. Don Henley. I inne różne ważne rzeczy się wydarzyły na tej płycie. No, dla mnie to był taki początek spotkania z taką właśnie muzyką. 93 rok, nie 91, a trzeci. No i proszę pana, nie wiem, czy pan pamięta teledyski do Crying, Amazing, Crazy, Living on the Edge. Pamiętasz?
0: No, teledysków akurat nie, bo nie ja
1: pamiętasz,
0: nie jestem
1: wielkim fanem teledysków. Alicia Silverstone?
0: Nie.
1: Wystąpiła w 3 teledyskach. Liv Tyler, córka wokalisty. No, tam się działo mnóstwo rzeczy. No rzeczywiście akurat to jest ten moment MTV, więc bardzo, bardzo
0: tak
1: zabawne.
0: Godzinami siedziałeś i chłonąłeś i tak. Krótkie kawałki.
1: Więc żadnego z tych singli nie zagramy. Gramy coś zupełnie innego.

0: Get a Grip i Aerosmith. To dziś nasz cykl z wielkiej płyty. Patrzę na to, co dzieje się w Częstochowie. 45. minuta meczu. Raków, Korona 0-0. A teraz już za chwilę mój dobry kumpel Tomek Prangę-Barczyński. No, jeździliśmy wspólnie na nartach, piliśmy wspólnie wino, a Tomek zawsze pięknie o tym opowiadał. I dziś opowie Państwu o marce, która wydaje się być jedną z najbardziej znanych w Polsce, jeśli chodzi o Węgry. Tokaj. Ale czy na pewno znamy tak dobrze współczesne oblicze tego wina? Otóż redaktor naczelny pisma o winie Fermen, Tomasz Prangę-Barczyński, opowie o jednej z tokajskich rodzin, której historia, choć długa, wcale nie zaczęła się od wina.
1: Dzieje rodziny Cwak są godne epickiego filmu albo długiego serialu. Samo nazwisko stało się głośne przede wszystkim za sprawą ziołowego likieru Unikum. Twórcą protoplasty słynnego trunku miał być w 1790 roku cesarski lekarz na dworze Józefa II Habsburga w Wiedniu, niejaki dr Cwak. W 1840 roku jego potomek, Józef Cwak, stworzył firmę produkującą alkohole, a w końcu 22 maja 1883 roku pod numerem 805-071 zarejestrowano produkt o nazwie Unikum, sporządzany według tajnej receptury sprzed blisko 100 lat i sprzedawany w charakterystycznej kulistej butelce z symbolem krzyża na etykiecie. 12 lat później Cwakowie otrzymali tytuł cesarskiego dostawcy. Dynamiczny rozwój firmy przerwała II wojna światowa, a w 1948 fabryka likierów została skonfiskowana przez komunistyczne państwo. Rodzina salwowała się ucieczką do Stanów Zjednoczonych, gdzie nadal zajmowała się dystylatami. Pod koniec epoki gulaszowego komunizmu Peter Cwak wrócił na Węgry, gdzie ze swym partnerem biznesowym, Niemcem Emilem Underbergiem, producentem słynnych digestifów, wszedł w spółkę z państwowym przedsiębiorstwem, które wyrosło na gruzach dawnego producenta Unikum. W ciągu kilku lat w procesie prywatyzacji firmę udało się odzyskać, a w 1993 Cwak Unikum weszła na budapeszteńską giełdę. Dziś przedsiębiorstwem zarządzają dzieci Petera, rodzeństwo Sándor i Izabela, której imię i nazwisko widnieje również na butelkach tokajskiej winiarni Dobogo. Izabela była w pierwszej fali inwestorów, którzy po upadku komunizmu postanowili stworzyć coś od zera w Tokaju. W 2003 roku dołączył do niej jako biznesowy partner, a jednocześnie enolog Atia Domokosz. Winiarnia mieści się wprawdzie w samym centrum miasteczka Tokaj, jednak 5 hektarów należących do Dobogo winnic, Beczek, Sentamasz i Uradia, znajduje się w czołowych siedliskach okalających odległy o 17 km Mad. Nazwa Dobogo oznacza po węgiersku stukot końskich kopyt. Attila jest relatywnie częstym gościem w Polsce. W czasie ostatniej przedwiosennej degustacji w Warszawie opowiadał o wprowadzaniu spokojnie i długofalowo zmian. Od 2013 roku Attila i Izabela znacząco redukują udział siarczynu w winie. W znanych przed laty z wyraźnie beczkowego charakteru, zwłaszcza za młodu, wytrawnych furmintach, udział nowego dębu w dojrzewaniu wina został zredukowany do zaledwie 10%. Wyjątkiem był rocznik 2021, w którym nowych beczek była aż 1/3. A przy okazji w Dobogo używa się w sumie 50 baryłek 300-litrowych z drewna francuskiego, włoskiego i węgierskiego. W winicach w Mat Attila sadzi w międzyrzędziach mnóstwo różnego rodzaju roślin, co ma wpływ nie tylko na glebę i różnorodność biologiczną w parcelach, ale też utrzymuje w winogradzie odpowiedni stopień wilgotności. Dzięki temu, nawet w zdarzających się ostatnio nad wyraz często suchych rocznikach, nie ma problemu z uzyskaniem gron dotkniętych szlachetną pleśnią. Ciekawostką jest, że do produkcji osu, czy jak się z Polska mawia, aszu, jako wina bazowego nie stosuje się w Dobogo Tokaju wytrawnego, a słodki samorodny. Jednak, jak deklaruje Domokosz, jego celem nie jest robienie wina słodkiego, a zrównoważonego. Warto do tych nieco zapomnianych win wracać, bo niewiele jest miejsc, gdzie harmonia słodyczy i świeżość jest tak wybitna jak w tokajskich osu. Obie te cechy czynią je niemal nieśmiertelnymi, o czym z lubością myślałem degustując przywieziony przez Attilę superenergetyczny, niemal młodzieńczy jeszcze rocznik 2006. Przedługi i po prostu pyszny. Pamiętajcie o Tokajach i próbujcie ich przy każdej okazji. Oczywiście z umiarem.
0: Kessenem Seipen, Thomas. Tak jest, proszę Państwa. Co do unikum, no to trzeba być takim koneserem, bo powiedzieć, że gorzki to likier, to mało powiedzieć. Już za chwilkę koniec spotkania. Nie, koniec pierwszej połowy oczywiście, bo to się wszystko zaczęło o 18. Raków Korona 0-0. Jeszcze minutka i będzie gwizdek na przerwę. U nas Gloria Estefan.

0: Ach, Gloria Estefan i zrobiło się tak bardzo tanecznie. Pewnie ten klimat także podczas naszej listy. Kończąc dzisiejszą popołudniówkę, chcę jeszcze Państwu zaproponować dwie audycje podczas weekendu. Najpierw Tomasz Gorazdowski, jego Live Guru. Jutro Tomek porozmawia z Michałem Worochem, podróżnikiem, fotografem, który jest chory na rdzeniowy zanik mięśni, a niedawno ukończył podróż z Polski do Australii. Jak to jest możliwe? No właśnie o tym Michał to w tej audycji opowie.
1: Wyobraź sobie, że jedziesz z Polski gdzieś na jakąś wycieczkę albo wyprawę, jakkolwiek ją nazwać. W moim przypadku była Polska, Australia, ale jednym z najważniejszych punktów, które musiałem wykonać, to wrócić do Polski na podanie leku. Czyli musiałem jadąc zaplanować gdzieś, gdzie dojadę samochodem do jakiegoś miejsca, tam go zostawię, w określonym momencie będę wracał do Polski na podanie leku w Polsce, bo gdzie indziej nie mogłem go przyjąć. Muszę wrócić do Polski, jestem w programie lekowym, położyć się w szpitalu, wkuwają się w kręgosłup, wylewają trochę płynu oponorzeniowego, wlewają w to samo miejsce lek, trochę rehabilitacji i powrót w trasę. I właściwie podróżą chciałem opowiadać o tym, że mimo ciężkiej choroby, mimo bardzo poważnego leczenia, jesteśmy w stanie podróżować. To była jedna rzecz. Druga, wiedziałem, że ten lek bez rehabilitacji nie działa, więc chciałem pokazać, że rehabilitację można właściwie uskutecznić wszędzie. Przyczepiłem nawet do samochodu specjalne maszyny, do których mogłem się przywiązać. One mi podnosiły, dosłownie elektrycznie się podnosiło wszystko i mogłem ćwiczyć jak astronauta, gdzie dochodziło nawet do tego, że jak zadałem pytanie panom, którzy stworzyli tą maszynę, są dystrybutorami, szefami firmy, którą sprzedają. Powiedziałem, słuchajcie, dajcie mi ten sprzęt, przyczepię go do samochodu i będę ćwiczył. I przywiozłem wam super zdjęcia, będziecie mogli pokazać, że można ćwiczyć wszędzie. A oni mówią, ale tego się nie da. Ta maszyna jest albo do domu, albo na salę rehabilitacyjną, ale jak do samochodu? No i mówię do nich, to zawieźcie mnie do osób, które robią w ogóle tą maszynę, wykonują fizycznie. No i zjechaliśmy do warsztatu, przyszedł pan w ogrodniczkach z wąsem i mówi, no i co, słyszałem, że chcesz do samochodu przyczepić. Ja mówię, tak, tutaj, da się? No pewnie, że się da. No i po 20 minutach przyspawał elementy, do których przykręciliśmy tą maszynę i jechała z Polski do Australii, gdzie mogłem się zatrzymać na plaży w Tajlandii, rozłożyć ją i ćwiczyć.
0: Michał Woroch. To będzie jego opowieść w audycji Live Guru, którą jutro poprowadzi jak zwykle Tomasz Gorazdowski od godziny 18. A ja zapraszam Państwa do audycji W Cztery Oczy. To niedziela, godzina 17. Moim gościem będzie Radek Chmiel, nasz patron, fan radia, dziennikarz i aktywista, który na co dzień mieszka w Liverpoolu. Opowie o trudnej emigracji, o kryzysach, ale także o tym, czym zajmuje się dziś. I oczywiście o miłości do FC Liverpool. Stąd ta piosenka Jerry and the Pacemakers.

Julia Nowaczyńska, Antek Pyzel, Agnieszka Szwajger i Michał Olszański. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. To była popołudniówka piątkowa, nieco inna, bo przecież normalnie jest tu Kuba. Życzymy jak najszybszego powrotu na stanowisko. Miłego weekendu, do usłyszenia.

pyszczku. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie, bo tak troszkę jakoś bardziej pochmurno się zrobiło i po 19 to już zwykle w piątki nawet tak jaśniejąco było, więc można było mówić dzień dobry, ale dzisiaj to już nie za zbytnio. Przepraszam za takie początki filozoficzne, ale witamy, kłaniamy się i zaczynamy 237. okrągłe notowanie listy piosenek Radia 357. W składzie tu obecnym, czyli Halinka Wachowicz, która czuwa nad wszystkim, Morten jest z nami dzisiaj, a poza tym kolega gęsty, Marcin Łukawski. Witamy, zapraszamy.

Zaczęliśmy po 19 spotkaniem z Harrym Stylesem, a to dlatego, że zdaje się kolejny singiel skoczył i dodamy go do zestawu tego głosowania. Mało tego, nawet teledysk się pojawił do tego utworu, który Państwo słyszeli kilka chwil temu. Do końca nie pamiętam, bo rzecz się dzieje na sali gimnastycznej, takie mam wrażenie, i zdaje się, że Harry biega z gwizdkiem jak pan od WF-u. Ale tam, tak jest. Ale może się mylę, może to krawat, no coś tutaj na szyi takiego jest i generalnie tak, tańce, tam się dzieją głównie tańce. Zapraszamy serdecznie, jak zwykle po 22 odświeżymy zestaw do głosowania, pojawią się różne elementa, różne, oczywiście nowe nagranie Artura Rojka pojawi się w zestawie do głosowania. Wiem, że robi wrażenie i wiem, że Państwo zdecydowanie w tej sprawie, żeby dołożyć, no oczywiście, że będzie.

bo to będzie też nasza piosenka dnia w najbliższy poniedziałek. Artur Rojek, gruby, mały, kto słyszał, już wie, o co chodzi. Poza tym, co dołożymy do zestawu do głosowania, będzie Barbara Brońska, będzie Mrozu, będzie Paul McCartney, będzie Ringo Starr, będzie Natalia Mujanga. Co poza tym będzie? Będzie Lenny Kravitz z kolegą też, bo się nowe pojawiło. Będzie Lykkeli, Harry, to już mówiłem. A co jest propozycją od patronów? Otóż dzisiaj będą dwie panie, czyli Madonna i Sabrina Carpenter.

Nie, gęsty. To nie są trzy podmioty artystyczne, że Madonna, Sabrina i Carpenter, tylko Sabrina Carpenter. To jest jedna osoba, artystka, także takie oto mamy nowości. Co wypadnie, to tego nie powiem Państwu. Zapraszamy, oczywiście adres mailowy już jest przygotowany. Pierwszy mail też się pojawił, taki bardzo piątkowo-wieczorowy. Lądowanie. No właśnie o to chodzi, żebyśmy po całym tygodniu pracy wylądowali sobie delikatnie przy muzyce, w dobrym towarzystwie. Lista małparadio357.pl.

7 po 19 możemy zaczynać, czyli 50 utworów przed nami i dziś będzie 50, rzeczywiście. Zaczynamy od miejsca 50. 5 nowości w sekcji Mały Głos, pierwsza z nich.

To jest taki jedyny głos na świecie. LP to na początek na miejsce 50. 5 nowości w sekcji Mały Głos, jeszcze 4 przed nami, po kolei. Na razie mamy miejsce 49. Spadek o 7 pozycji. Padło pytanie w reżyserce, co to jest ten chrysz?

zwiastuje koniec, jęki pozgniatanych dusz, wojną zieje na peronie. Wrastasz w przepaść moich serc i pogański wzniecasz ogień już nie

Co to jest tam, Śryż? Śryż to jest tytuł tego nagrania. Panie generale, minus 7, koniec świata, to jest właśnie Śryż, 49 miejsce. Wiem, w maju to tak nie za bardzo z Śryżem, prawda? No, ale tutaj trzymamy wszystkie kciuki. 48 miejsce, spadek będzie o minus 3 pozycje. No właśnie tak ma nie być, bo można w drugą stronę. To Igor Herbut.

0: Tak ma być. Igor Herbut minus 3 na 48 miejsce. Igor Herbut, czyli 1/3 męskiego grania orkiestry. Jak tam sobie męskie poradzi w tym tygodniu? No to proszę słuchać, to się wszystko wyjaśni. Na razie mamy 16 minut po 19. Co to jest ten śryż? Pan Adam podpowiada, że to jest przecież kumpel Krupy. Dobrze, dobrze, tylko taki bardziej pływający. Ciekawe, jak jest śryż po czesku. Być może ktoś z Państwa wie, aż gęstego podniosło. Na 47 druga z nowości.
1: Vím, že už je to dávno, i přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jedno.

Teresa Anna Maria. Mam wrażenie, że to tak powinno być. Terezie Anna Maria. To Niedźwiedzia oczywiście, 47 miejsce po czesku i teraz jeszcze tytuł. Spróbuję, a dlaczego mam nie spróbować? Gdy śpiewali ptaci. Dobrze? Zabrzmiał Gęsty tak w miarę jakoś tak, że w okolicy nawet chociażby? Ja wiem, Gęsty powiedział, że Śryż to od razu brzmi, jakby już od początku było po czesku, więc może tak być. Lista małparadio357.pl. Tam już pan perkusista się męczy. No to dajmy mu posłuchać. 46. Korn.

syndrom tygodnia drugiego, czyli minus 6, Korn. No jest noc, tam rzeczywiście perkusista nie ma lekko, tam jest co robić, tam jest co robić. Na 45 mamy awans akurat o dwie pozycje.

Między nami Kasia Kurzawska, dwie pozycje do góry na 45. miejscu, jest trzeci tydzień i tak się poukładało i bardzo dobrze. Lista.radio357.pl. To proszę pamiętać, że po 22 zaglądamy i głosujemy. I teraz a propos głosowania, głosówka jest do dyspozycji. Zupełnie zapomniałem, że przecież na liście też można głosówkować. Co tam się dzieje, jak sytuacja? No i jak tam lądujemy po całym tygodniu ciężkiej pracy? I teraz uwaga, uwaga, mailem będziemy przekazywali zapachy i zaraz się Państwo zorientują, o co chodzi. To od pana Szymona jest sytuacja mailowa. Garnek z ziemniakami jest już na ognisku. Pamiętamy oczywiście o BHP, ognisko zabezpieczone, obok środełko z wodą, wszystko jest bardzo dobrze. To pozdrowienia z Beskidu Wyspowego. Czują Państwo tę historię. Garnek z ziemniakami na ognisku. No, dotarło. 25 po 19. Teraz będzie gentleman, którego nie da się pomylić z niczym, jego gry na gitarze. Jack White na 44.

0: Jack White. Na 44. Śryż po czesku to z knedlikami, napisała pani Marta. No cieszę się, że w doskonałym humorze panią odnajduje. Piątek wieczór, tak powinno być. Zapraszamy do korespondencji, do głosówkowania, do słuchania przede wszystkim także, no i do głosowania, ale to po 22. Na 43. miejscu mamy spadek delikatny o dwie pozycje. Czwarty tydzień z nami. Kocham Kminek.
1: Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej.

Harry Styles. A, dwie pozycje do góry. Z 44 na 42, a na 41 Muse.

Oj, tytuł tam wyśpiewany był Muse na 41. miejscu. Spadek o dwie pozycje. Rzadko nam się zdarza, że w drugim tygodniu utwór awansuje, a już bardzo rzadko, że w drugim tygodniu sekcja Mały Głos awansuje do podstawowej 35. No ale tutaj na razie jest 46 na 40. Właśnie w drugim tygodniu to Maja Kleszcz, E.ON.

Eon Maja Klaszcz. Wiem, że podoba się Państwu to nagranie. Może można wyżej. Udało się w drugim tygodniu 6 do góry. Matematyczne szanse są, żeby powyżej 35 miejsca, więc zapraszamy. lista.radio357.pl. Pani Mamo Ulu, proszę się nie martwić. Od poniedziałku zaczynają się egzaminy ósmoklasisty. Poprosimy jakąś pozytywną piosenkę dla zestresowanych rodziców. Bo ja, jako matka ósmoklasisty, nie wiem, kiedy to minęło. Mój syn dopiero co się urodził, mrugnął okiem, a teraz ma 185 cm wzrostu i kończy podstawówkę. No to jest chwila. No, tak o już. No ale tak, proszę się tam trzymać. Patrzę tylko na tytuły utworów i ten najbliższy to Wszystko jedno, wszystko źle. No nie pasuje. Następny to jeszcze gorzej. A w ogóle to... No nie wiem, coś wychwycimy. Na pewno się uda. Będę pamiętał. No więc właśnie, Wszystko jedno, wszystko źle to Lor, nowość.

Wszystko jedno, wszystko źle. Lore, nowość na 39. miejscu. No taki niezazbytni tytuł do pozdrowień. A tu jeszcze ciekawiej, bo na 38. niejaki Max Tachasiuk. Zły najgorszy sen.

Zły najgorszy sen. Max Tachasiuk, to jest 38 miejsce, to czwarta z nowości, będzie jeszcze jedna. Ale nie teraz, bo na 37 to już utwór, który znamy sprzed tygodnia, Evanescence.

O, właśnie to był tytuł, Evanescence na 37, z 36 jedna pozycja w dół. Podziękowania od pani Uli, to podziękowania za wczorajsze towarzystwo w drodze do szpitala. Teraz jestem po operacji, przeprowadzam w ramach rekonwalescencji muzykoterapię. Jestem pewna, że to da fantastyczny efekt i teraz jest sprawa. Byłoby cudownie, gdyby dał pan znać, kiedy będzie 8, bo będę już mogła zjeść jogurcik, pierwszy dzisiejszy posiłek. No to jeszcze takie 13 minutek, właściwie 4 utwory jeszcze przed panią i ABC króciutkie, więc tak już bliziutko, naprawdę, będzie pani zadowolona. 36 miejsce przed nami i to jest ostatnia nowość, zespół Europa.

takie wycinanki gitarowe to lubimy, to może tu być. Europe, One on One, to jest 36 miejsce i to jest 5 z nowości w sekcji O Mały Głos. No to przed nami 35 utworów teraz, ale zanim to uwaga...

0: 357.
1: Podsumowanko, 50. miejsce to LP, nowość, potem Śryż i koniec świata, potem Igor Herbut. Na 47. też jest nowość, Terezie Anna Marię. Na 46. Korn, potem Kasia Kurzawska, Jack White, Kminek, Harry Styles, Muse, Maja Kleszcz, Lor, Max Stachasiuk to miejsce 38. i Lor i Max to też nowości. Potem Evanescence i potem Europe, także 36. miejsce. Co przed nami? Przed nami 10 utworów, które awansowały, 7 nie zmieniło pozycji, sporo, 13 spadków i będziemy mieli nowości... 5. No to zaczynamy. Zaczynamy od miejsca 35. Ledwo, ledwo. Naprawdę tam już było ciężko w tym tygodniu. YouTube spadek o 4 pozycje na 35. Były dwa YouTube, dwa nagrania. Co się przytrafiło, proszę?

Of the Future, YouTube. To jest 11 tydzień, no i spadek o 4 pozycje na miejscu 35. Zobaczymy, czy usłyszymy się jeszcze z tym utworem za tydzień. Proszę głosować, lista radio357.pl. Tam to Państwo wszystko znajdą, cały zestaw do głosowania. No i no co, na 34. zaczynamy sekcję nowości.

0: Tu mamy taki przypadek, że z sekcji Mały Głos udało się jednak wskoczyć do 35. Na 34. Lepiej mu szło, kiedy pił. Skubas. Tak oto. A co tam u pana?
1: Szykuję się do półmaratonu. W sumie powinienem biegać w tempie piosenki techno, a jakoś tak idzie mi jakby w tempie walca. Pozdrawiam wszystkich umęczonych całym tygodniem, ale głowa do góry. Pozdrawiam.
0: Kłaniamy się. Proszę się tam trzymać w tempie odpowiednim. Zdaje się, mamy utwór troszkę w tempie walca, może nawet trochę wolniej. Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen nie zmienił pozycji. Rainy Night in Soho. To 33 miejsce, 7 tydzień. Takich egzemplarzy szpitalnych z dietą to jest więcej. Serdecznie pozdrawiają panią Ulę, która od 30 sekund już może jogurcik. Także smacznego życzę, wszystko będzie dobrze. Proszę się tam trzymać, ale też z tym jogurcikiem ostrożnie, żeby się nie najadać. 32 miejsce. A, 20 nam minęła. No właśnie, minęła nam 20 i to tak delikatnie już, więc możemy lecieć dalej. 32 miejsce. No a 23 tydzień temu. Ale to i tak szczęście, że Teddy jeszcze jest.

Mr. Know It All. Teddy Swims, minus 9, czwarty tydzień, ale jeszcze jest z nami, to cieszy. 32 miejsce. Tego pana, co do maratonu się szykuje, to ja serdecznie pozdrawiam. To pan Szymon z Bielska, bo ja w poniedziałek ultramaraton rowerowy na 700 km rowerem po Czechach. Niech moc będzie z nami. No niech będzie z wami, ale też pani Karolina, tak... Z takim mailem to dla wszystkich biegających, ja tego nigdy nie zrozumiem, po co ludzie sobie to robią. A szczególnie pozdrawiam tych, którzy biegają dzisiaj, chociaż mają rocznicę ślubu. Są tacy. Mignęły mi drzwi z napisem poradnia małżeńska, lista małparadio357.pl. No to zapraszamy korespondencyjnie na 31. miejscu, a może niech dośpiewa do końca?

0: Podoba się panu Krzysztofowi. Niesamowita. Głosowałem i będę głosować. Pozwolę sobie skomentować jej dopiero 31. miejsce, używając nazwy miejscowości w województwie podkarpackim, chyba. Uwaga, komentuję. Nisko. Tak, to jest województwo podkarpackie. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Za tydzień lista wyjazdowa i za chwilę państwu jeszcze, no tak w ciągu kilku minut opowiem co i jak z tą listą wyjazdową. To będzie Zakopane. Ale to za chwilę, bo wcześniej pan słuchacz, dzień dobry.
1: A czy ktoś oprócz tego, że słucha listy, to jeszcze spogląda kątem oka na to, jak sobie radzą panowie na łyżwach nasi? To jest okrutne wyzwanie, bo ten krążek strasznie, strasznie zasuwa ten krążek. Ja tu nie nadążam, nie wiem, może to kwestia wieku.
0: Taka piosenka nawet była, ten krążek zasuwa, a nie, to nie o tym. No tak czy inaczej, tak, mam kąt oka i niestety akurat nie wykorzystuję w tej sprawie, ale co sobie poszukam. A nasi grają, to są jakieś takie ważne mecze, są w hokeja. Od tej porze kto to widział? No nic, 31. miejsce to była Ray. Na 30. to będzie nowość.

tak zachodzę w głowę, czy to utwór poranny, czy nie za zbytnio. Ale to jeszcze do tego dojdziemy. Lunatic Soul to nowość, druga z nowości, miejsce 30. To jest utwór, który już gdzieś tam się pojawił, ale to taka, powiedzmy, że nowsza wersja. Ale elegancko. Podoba się państwu, to się cieszę. 30. miejsce, druga z nowości. Na 29. będzie, aha, no, Lunatic Soul, czyli nasz kolega redakcyjny, Mariusz Duda. Na 30. to było. Na 29. Lux Torpeda.

Maszynka do mięsa, Lux Torpeda, spadek o 3 pozycje, to jest miejsce 29. No i obiecałem informację na temat tego, co nam się przytrafi za tydzień, jeśli chodzi o listę piosenek. To będzie lista wyjazdowa, lista z Zakopanego. Mateusz Fusiarz Państwa serdecznie zaprasza, a następny weekend, 16 dzień maja konkretnie, to jest Zakopiańska Noc Muzeów. No i teraz uwaga, bo są dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że piątek, 15 maja w Galerii Sztuki w Willi Oksza Mateusz Fusiarz poprowadzi wyjazdową listę piosenek i mamy dla Państwa 12 podwójnych zaproszeń na to wydanie 238. No bo oczywiście to liczba miejsc tam jest ograniczona i proszę wchodzić na stronę konkursy.radio357.pl. To jeśli chodzi o listę piosenek Zakopane, ale z Zakopanego będą dwie audycje wyjazdowe, no bo w trakcie tego 16 maja także Mateusz Fusiarz i Mateusz Kuźniewski zapraszają Państwa serdecznie na nocną audycję właśnie w sprawie Nocy Muzeów i w tej sprawie też mamy zaproszenia, 20 podwójnych zaproszeń na audycję tę nocną. Można się będzie spotkać. To też konkursy.radio357.pl. Proszę tam zajrzeć, tam jest wszystko bardzo, bardzo elegancko wyjaśnione. No i korzystać, zapraszamy na spotkania. No i taki sezon audycji wyjazdowych nam się chyba zaczyna i list także. Następny piątek, lista piosenek wyjazdowa z Zakopanego, potem także Zakopiańska Noc Muzeów i audycja nocna Mateusz Fusiarz, Mateusz Kuźniewski. Proszę bardzo, proszę korzystać. 19 minut po 20, uwaga, uwaga, kolejna nowość.

0: No, to mamy jeszcze jedną nowość. Raz, dwa, trzy. Trzecia. Editors Call It In. To jest 29. miejsce. Aha, to ważna informacja jeszcze tak w sprawie tych wyjazdowych audycji, na które się można zapisać. Gdyby państwo oczywiście, to zapraszamy. Zakopane. Po pierwsze, do niedzieli jest czas na te zapisy, więc proszę tam sobie uwzględnić w kajeciku. I druga rzecz jest taka, że dwie audycje w różnych miejscach się odbędą, bo jedna to jest Galeria Sztuki, Willa Oksza, tam Mateusz Fusiarz i Lista Piosenek, a jeśli chodzi o audycję nocną z Nocy Muzeów, to będzie inne miejsce. To jest Galeria Kobierców Wschodnich. To tam proszę też sobie to zaplanować. Konkursy.radio357.pl. To co, biegamy?
1: Taki nam się trochę kącik biegacza zrobił. Zatem ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy jak biegają, to tylko na autobus. Pozdrawia kierowca autobusu.
0: Ale czeka pan na tych biegnących, prawda? Czeka pan. Dobrze. Pani Ula zjadła jogurcik, w życiu nic tak nie smakowało jak ten jogurt. To ważne. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Na 27. awans o 5 pozycji.

5 do góry, in the end, Depeche Mode. 27 miejsce, ale ładny list od pani Agaty. Tak trochę refleksyjnie słuchaczka napisała. Byłam zmuszona przez bity tydzień w pracy do słuchania ogólnopolskich komercyjnych stacji radiowych. Powiem krótko, dzisiaj wieczorem jestem na detoksie. Jak to się docenia po takim tygodniu? Pani Agato, ale taki 4-minutowy bloczek reklam to by pani przyjęła dzisiaj wieczorem, co? Tak, żeby ten... No niestety nie mamy.

No niestety, nie mamy bloków reklamowych, droga słuchaczko, mamy patronów. I tak jest bardzo dobrze, niech tak zostanie. A właśnie, a propos patronów, to pani Magdalena napisała tak. W tym tygodniu swoje 30. urodziny obchodzi mój mąż Tomek, patron, oddany słuchacz radia. Razem słuchamy piątkowej listy. Miło byłoby usłyszeć podczas audycji życzenia urodzinowe i to, że żona pamięta o jego prośbie. Zmiana kodu na trójkę z przodu. Drogi panie mężu Tomku, wszystkiego dobrego, ale to nie koniec, bo jeszcze jedna historia też taka. Siedzimy sobie w Gdańsku, mojej córki Weroniki, która dzisiaj właśnie kończy, no właśnie, 33 z przodu. Z tej okazji wspólnie słuchamy listy, gramy w gry, jemy pizzę, jest szczęście. Brakuje nam tylko życzeń do wspaniałego radia i byłoby bardzo

Kaśka Sochacka i Pokoje plus 2 no z 27 na 25, 22 tydzień z nami. No, sporo mamy takich utworów, które awansowały, 10 dokładnie, i teraz będzie parka, bo na 25 i 24 też. Tutaj już jest troszkę dłuższy staż, bo 58 tydzień. Po głosie Państwo rozpoznają, zas.

0: I wszyscy wiemy, do kogo teraz machamy. ZAS na 24. Plus jedna pozycja. Teraz będziemy mieli strefę spadkową i to takich solidnych spadków, bo na 23. 9 w dół.
1: Pamiętasz jak w 6B był taki złośliwy dzieciak?

czwarty tydzień. Ciężki plecak, Daria ze Śląska. No właśnie, -9. Wiemy, że są matury. Tak, wiemy, panie Przemku, ale pan Przemek jeszcze podpowiada, że czy ktoś pomyślał o tych biednych nauczycielach w komisjach pilnujących tychże właśnie maturzystów. Zatem ja tak, bo jedna taka, moja małżonka, dzisiaj padła po kilku dniach w tych komisjach i zasnęła snem sprawiedliwej, nie doczekawszy nawet listy piosenek. Więc ukłony dla wszystkich nauczycieli w komisjach maturalnych, to od pana Przemka, ale myślę, że więcej takich osób kłaniających się jest. lista@radio357.pl. No, proszę korzystać z tego adresu. No, a potem jeszcze będzie sprawdzanie tychże matur. O, jeszcze roboty, a roboty. Na 22 -7 Jack.

Jack Savoretti, Katie Dunstall, 22 miejsce z 15, 7, dużo. Bardzo dziękuję, pan Tomasz, nasz słuchacz z Czech, podpowiada, jak jest z Terezą Anną. Terezję Anna Marię, dobrze, ale z tytułem to jeszcze muszę popracować, ale to za tydzień, Mateusz, to mu prześlę, to będzie wiedział. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. No i teraz uwaga, 21 miejsce to największy dzisiaj spadek. Spadek o pozycji 10. To niejaka Céline Dion.

Danson, Céline Dion, minus 10. Trzeci tydzień z 11 na 21. Mówiłem o listach wyjazdowych, że się trochę zaczyna sezon i rzeczywiście zaczynamy za tydzień Zakopane. Mateusz Państwa serdecznie zaprasza. Proszę zaglądać konkursy.radio357.pl, ale pani Natalia z Olsztyna dopytuje, czy gdzieś tam na północy, Warmia, Mazury, żeby nie trzeba do Zakopanego było jechać i się spotkać. Pani Natalio, z tego co wiem, plan na wakacje jest taki, że raz będzie pani miała bardzo blisko i raz blisko. No i właściwie nic więcej w tej sprawie powiedzieć nie mogę. Proszę nasłuchiwać. Tak, będziemy w najbliższym czasie spotykali się wyjazdowo, także przy okazji listy piosenek będziemy dawali znaki, sygnały. 20 miejsce teraz. Też spadek. 3 pozycje.

Massive Attack, a także Tom Waits. Dziękuję za wsparcie udzielone córce przed maturami w zeszłym tygodniu. To od pana Łukasza. To ta od Wokulskiego w czasie topu chyba pomogło. Gorzej ze mną. Nie wiem, jak wytrzymam do następnego topu. Cały tydzień słuchałem powtórzeń w zapętleniu. Panie Łukaszu, to dobrze. Przypominam, top w podcastach jest do dyspozycji, ale w podcastach także, a także na naszej stronie, na naszym profilu YouTube'owym znajdą państwo rozmowę z Kabaretem Chrami. To jest rozmowa Filipa Jaślara. Polecam.

0: skórę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

tobie może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej.

0: bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
3: Umówmy się, że w des.
4: Hrabi Artur Andrus, Pierwsza zima, na 19. Trzy pozycje do góry. Na 18 też mamy was o jedną pozycję, to Szede Adu. Proszę zajrzeć. YouTube radiowy, Radio 357, tam rozmowa z Kabaretem Hrabi, albo w podcastach.

Young Lion, Shade Adu. Jedna pozycja do góry to już 79. tydzień. To było miejsce 18. Na 17 mamy spadek. Tu akurat się zaplątał jeden spadek. Vito Bambino, to już Państwo bardzo dobrze wiedzą. Americano. Tydzień temu to było 16. No dobrze. Drogi Panie Vito, to proszę śpiewać. Już.

chwilę. Oj, tu jest wolna chwila, to ja wkroczę do akcji, bo to jest 41 tydzień, 17 miejsce. Vito Bambino, no i nagle się okazało, że chyba musimy zacząć się spieszyć na autobus. Oczywiście, oczywiście. No i na 16 Rick, dwie do góry.

0: Rick Astley. Bardzo przepraszam, panie Riku, że przerywam chociaż awans na 16 miejsce, ale tutaj jest bardzo ważna sprawa.
1: Chciałbym bardzo podziękować za pozdrowienia, bo też w tym tygodniu zmieniłem kod. Niestety na, no niestety albo niestety, no już nie trójka, ale czwórka, więc tak między trójką a piątką, a tyle do siódemki i dalej. Chciałem też dodać, że lista piosenek wpasowuje się idealnie w podróż Warszawa-Gdańsk, ponieważ są to 3 godziny i właśnie tutaj jedziemy z ukochaną, słuchając listy, a w planach jutro wieczorem jest koncert.
0: A gdzie będą państwo grali? Przepraszam. Spokojnej drogi życzymy i proszę słuchać uważnie. No i tak ostrożnie, ostrożnie.
2: Dźwięki, które rzadko goszczą na radiowej antenie. Zapomniane muzyczne lądy. Znani artyści z nieznanej strony.
3: Muzyka prywatna. W poniedziałki po 18. Zapraszam, Łukasz Dunaj.
0: Zapraszamy, polecamy. Aha, jeszcze jedna sprawa.
4: Do wszystkich nauczycieli sprawdzających matury chciałbym wystosować taki króciutki apel. Proszę się nie męczyć, proszę się odstresować, wyluzować, postawić wszystkim z góry na dół piątki i wszyscy będą zadowoleni.
0: Na pewno? Na pewno wszyscy? No może. Głosówka to taki guziczek w aplikacji, proszę korzystać. W czasie listy także, zapraszamy serdecznie. No i 15 utworów nam zostało do 22. Się powinniśmy wyrobić. No właśnie, na 15 Archive.

0: City Walls Archive Plus 5, to jest miejsce 15. Co tam słychać? Dzień dobry.
1: Irek z Wrocławia, a ja chciałem powiedzieć, że mój syn wczoraj skończył 29 lat, ostatnie urodziny z dwójką z przodu i to jest domowy student, wcześniej domowy maturzysta, redaktor Marcel pewnie będzie pamiętał o tym gościu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Pamiętam, Encymona pamiętam. 29 lat, niedawno przecież taki, o co dopiero doszko. Się porobiło, 6 po 21. No to co? To czwarta nowość.

czwarta nowość, Won't Stand Down. Peter Gabriel na miejscu 14, czwarta z nowości. Będzie jeszcze jedna. Kiedy? To się Państwo dowiedzą na trasie. Lista małparadio357.pl, 12 minut po 21. Jeszcze mamy chwilę, wyrobimy się. Najprawdopodobniej tak, tylko stelkę trzeba będzie trochę przyspieszyć. Ale damy radę. 96. tydzień na 13 z 13.

Można. Nosowska i Król po raz 96 z nami w miejscu 13. Jak tam wygląda sytuacja piątkowo-wieczorowa? Otóż przygotowania są. To od pani Beaty sygnał. Przygotowania. Otóż przygotowuje się do ślubu. Będzie więc GPS na palcu, certyfikat posiadania, suknia, garnitur, goście, kwiaty, tańce i radio 357 w tle. Pozdrowienia. Beata i Marcin z Rybnika. Pani Beato, panie Marcinie, wszystkiego dobrego, spokojnego dnia. Życzymy jutro GPS na palcu. To nie słyszałem jeszcze. Niech się dobrze nosi i nie uwiera.

Inni dzieci przyjadą już we wtorek. Kaśka Sochacka, Komary. 77 to jest tydzień i tutaj już bez zmian z 12 na 12. Troszkę będziemy lecieli. Krzysztof Zalewski teraz. Lepiej już było. A i tu będzie spadek. Spadek o pozycji 5. Z 6 na 11. No 5.

lepiej już było. Krzysztof Zalewski, minus 5 na 11. Drogi panie słuchaczu, tato domowego studenta, no poruszył pan wiele serc, bo się odezwały słuchacze pod tytułem: je, 29, przecież to dopiero. No właśnie, nawet pan Kamil napisał: słuszną linię ma nasza władza, kierowniku. Nasz student przyjechał dziś ze stolicy do stolicy innowacji, czyli do Rzeszowa, na juwenalię. I tyle go widzieli. No właśnie, bo się sezon na juwenalia, zdaje, zaczyna. 10. miejsce to będzie też spadek. Spadek opozycji 2. Z 8 na 10.

sezon. Dawid Podsiadło, 10 miejsce. Z 8 to jest trzeci tydzień. No i 9 utworów nam zostało do 22. Mówiłem, że będzie 5 nowości, 4 za nami. No i na 9 będzie ta 5, bo trochę za mało się okazało czasu chyba. Ale to się Państwo zorientują.

I tak się kończy rzucanie utworu we wtorek. No to jak można, jak od piątku głosujemy? 9. miejsce tylko, a może aż? No właśnie, ciekaw jestem, co by się wydarzyło, gdyby było w cały tydzień na głosowanie. Ale zobaczymy, co będzie za tydzień. The Rolling Stones, 5. z nowości na miejscu 9. Na 8. mamy dwie do góry.

0: zacierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
2: Duchy, pisze Made.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch.
2: Mateusz Krautwurst.
0: Cisza jest bezmierna.
2: Duchy. Na 8 z 10, a na 7 z 7.

Julia Pietruchaj, Mrozu, Anioł. Anioły, pojedynek z 7 na 7, 16 tydzień, jeśli chodzi o artystę pod tytułem Mrozu, to w czwartek będziemy mieli piosenkę dnia, Mrozu. Nie ma miejsca jak dom, to też nowe nagranie. A to...

David Gilmour z córką, 3 pozycje do góry, 98 tydzień, jeszcze 2 razy. Jeśli chodzi o bieganie, no tak, dzisiaj taki biegowy raczej, piątek, piąteczek, słuchaczka zastanawiała się, jak to możliwe, dlaczego ci ludzie biegają. Do tej pani, co nie rozumie, jak tak można, pisze słuchacz, pan Maciek Strażak, niech spróbuje ze 2-3 razy, wciąga jak bycie patronem radia. Wiem, co mówię, 2029 dni brzmi dumnie. A bieganie w niedzielę w Poznaniu, pan Adam Małysz będzie gonił wszystkich Wings for Life. Będzie biegane. Strażak Maciek, proszę się nam trzymać, szybciutko biec. Zdaje się, że niedawno mieliśmy święto strażaków. Wszystkiego dobrego. A przed nami miejsce piąte. Z piątego, 6 tydzień.

0: Dead Can Dance. To jest miejsce piąte. Z piątego, szósty tydzień. Aha, Stelka z wizytą gospodarską, bo tak, w studiu B jest garaż przygotowywany, więc proszę słuchać po 22. A my słuchamy miejsca czwartego.
1: Kochana córeczko,

0: się winne, same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny.

0: Takie połączone dwa utwory, Kochana córeczko i Złącz nogi, Matylda Łukasiewicz. Minus jedna pozycja. To z trzeciego na czwarty. Jesteśmy na czwartym miejscu. No, już jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wysoko i trzeba mieć sporo głosów, żeby tu być. A różnica między trzecim a czwartym to właściwie około 9 głosów. 9 więcej i byłoby zupełnie odwrotnie, bo każdy głos ma znaczenie.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: I to patroni decydują, co, gdzie i jak będzie poukładane na liście piosenek Radia 357. 237 notowanie. Benz, Benz, Benz. Na trzecim z czwartego, spięty.

nie dość, że...

0: to było zapalenie przedrostka, spięty, plus jeden, na trzecim. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak był u pana w sprawie biegania, panie kolego?
1: Dziękuję. Dzisiaj zrobiłem 10 kilometrów pod górę na bieżni.
0: Masz taką bieżnię pod górę?
1: Tak, znaczy siłownia ma taką bieżnię pod górę, a ja z
0: tej ty wypożyczasz siłowni... sobie. Przepraszam, czy mogę wypożyczyć bieżnię?
1: Tak, i codziennie pan Meleksem zawozi mi tą bieżnię do mnie i później odwozi. Także jest okej. Okay. Tak. 10 kilometrów, bo co jest ważne, to już umiem, co jest bardzo ważne i skuteczne, jeżeli chodzi o tak zwaną redukcję wagi ciała. Otóż, proszę pana, proszę państwa, chód.
0: Chód.
1: Tak. Nie, że tam biegasz do upadłego, tylko chodzisz. A najlepiej, jakbyś sobie jeszcze zrobił taki skosik.
0: Skosik.
1: I ja robię takie skosiki i chodzę myślę, że efekty są widoczne. Będą widoczne jeszcze bardziej wkrótce, także...
0: Nie, no bardzo dobrze. Miał chłop chód, no i schód. Tak wiersz mi, panie komisarzu, przyszedł do głowy. Wszystko dobrze? Tu kolega Gęsty podpowiada.
1: Jak to było? Miał chłop
0: chód,
1: no i schód.
0: Tak. Tak,
1: to jest gra półsłówek, to znaczy...
0: Nie, wracaj.
1: Nie.
0: Wracaj.
1: To jest bardzo ryzykowny wiersz, tak bym chciał powiedzieć. No, a ja bym chciał jeszcze dodać, że już tak bardzo, bardzo mocno, już tak trochę w blokach, bo początek maja to jest zawsze ten moment. Jak już się skończy top i kurz opadnie, no to już jest taka ostatnia prosta do męskiego. I myślę sobie, że powinno być pięknie. Ba, będzie pięknie, dlatego że no wszystkie drogi gdzieś tam zaczynają mi prowadzić w głowie do 20. edycji tej imprezy. Oby to było fajne, oby to odbyło się z hukiem, z pompą. Taką artystyczną, fajną pompą. I myślę sobie, że ten rok będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrą zapowiedzią czegoś takiego. Będzie to kolejny fajny rok na tej imprezie. Ja się szykuję, bo to jest trochę też obóz kondycyjny. Nie będę tego krył. No, ale muzyczny przede wszystkim. No, odkrywamy się. Łosie, no, odkrywamy i
0: będą
1: bardzo dobrze.
0: Będą tańce, proszę pana.
1: A, będą tańce.
0: Podskoki.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja od poniedziałku będę się troszeczkę też zamieniał już w takiego kronikarza, bo bardzo lubię być kronikarzem takich dwóch, trzech miesięcy, bardzo intensywnych, więc myślę, że się dużo pięknego będzie działo. A poza tym, dzisiaj po 22 w Głośnych jak Miłość, pierwszy występ na żywo. To jest ciekawe. Kilkanaście lat wspólnego grania, nigdy nie grali na żywo. Nigdy nie grali na żywo. To jest zespół tak jak Frankie Goes to Hollywood. Był zamysł. Tylko studyjnie. Nie gramy koncertów, panowie, tylko studyjnie. No więc Hidden by Ivy po raz pierwszy dzisiaj w garażu 357. Myślę, że to niezła gratka dla tych wszystkich, którzy kochają 80s.
0: Ćwiczą, bo mamy podgląd na studiobę, więc tam jest ćwiczone w tej chwili.
1: Tak, dokładnie. No, a my...
0: Uważaj na tej bieżni.
1: Jest też taki pomysł, ja to też muszę powiedzieć publicznie i namawiam Marcela do tego, żebyśmy na melodię, znaczy żeby była słyszana melodia Makareny, nie, Lambady, a my żebyśmy do tego zatańczyli Makarenę, nie? Myślisz, że to nie?
0: Aserehe.
1: Czekaj, co to było? Kto wykonywał ten słynny utwór? Dragostea Dintei.
0: O nie, to już to jest...
1: To nie?
0: To jest czarny szlak. To jest, wiesz, trudne.
1: Tak?
0: Tak.
1: Jamajscy bobsleiści to są?
0: To już lepiej.
1: To już, okej.
0: Stelmi, bo nie wyrobimy się, wiesz? Już
1: proszę bardzo,
0: nie wyrobiliśmy.
1: Proszę się nie wyrobić.
0: Dobrego, uważaj na tej bieżni, bo widziałem dużo filmików tam w internecie krąży, jak bieżnia pokonała.
1: Nie, ja mam 6.4. Taka prędkość.
0: Dobra.
1: Polecam. I 15 pochylenie.
0: Piętnastka. Drugie. Ja się staram.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Z drugiego na drugie. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze 237 notowanie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Proszę głosować, a głosowanie rozpocznie się za 30 sekund. No niestety, Stelka, trochę wyjedziemy. Z pierwszego na pierwsze. BDOS i Maja Mecan.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

Nie zawsze chce mi się dodawać na końcu. I będziesz. No tak. Pierwsze miejsce. Po raz kolejny na liście piosenek 3, 5, 7. Oj, tak sobie myślę, że od kilku tygodni jakoś tak jaśniej w ogóle w umysłach i w sercach naszych. Między innymi dzięki nim. 2 minuty po 22:00.

Rafał Grzewalski, kolega Gęsty i Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Głośni jak miłość. Zapraszamy do północy. Dziś rzeczy piękne, rzeczy no, historyczne w ramach tego naszego uniwersum 3, 5, 7. Na pewno rzeczy historyczne będą się działy. Ale tak sobie myślę, że one się zawsze dzieją, kiedy pojawiają się niektóre piosenki, pieśni i głosy.

pierwszy koncert w Łodzi w klubie Fabryka. Tam był goły beton, tam nie było nawet wyposażenia tego klubu. Była scena, był goły beton, zimny, nieprzyjemny i na koncercie było 18 osób. Zespół Cave jako support, Myslowic jako ten drugi zespół, nie chcę powiedzieć gwiazda, bo to kompletnie jeszcze nie była ta narracja. Jako drugi zespół na tym koncercie, Nyska. Niebieska Nyska, rozklekotana troszeczkę, która przywiozła chłopaków z Myslowic. I ja nagrywający wywiad na taki sprzęt reporterski, który nie miał prawa później zadziałać i to nie miało prawa się udać, ale ten wywiad po prostu nagrałem. Wiem, że jakość była koszmarna. No ale wtedy coś takiego w tym graniu już było, że wiedzieliśmy, może tych 18 osób wiedziało, że będzie jakiś ciąg dalszy. Jaki? Na pewno jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale jakieś szkice tego obrazka powstawały. No a później między innymi solo było tak, czyli w drodze, i solo od dzisiaj jest tak.

Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To zdanie, ono tylko pozornie jest nieprawidłowe. Mentalnie, duchowo jest prawidłowe jak najbardziej. Będziemy je bardzo często w najbliższym czasie Państwu wypowiadać, przytaczać, przypominać na naszej antenie. Artur Rojek, Gruby Mały, czyli pierwszy utwór, który płyty o takim właśnie tytule, Chciałbym urodzić się, żeby latałem, zapowiada. I myślę sobie, że też jest to zapowiedź naszego spotkania, no bo, no tak, od czasu do czasu wiadomo, że w głośnych jego głos pojawia się regularnie, bo to nasze DNA, muzyczne DNA, ale od czasu do czasu też dobrze jest po prostu porozmawiać i pewne rzeczy przypomnieć sobie i znowu poustawiać na nowo. Mam nadzieję, że tak będzie. Rojas, pozdrawiam cię bardzo gorąco i dziękuję za tę piosenkę ważną, istotną, pewne rzeczy przypominającą, tak bez bandażu zupełnie, ale ważne są takie przypomnienia i powroty i ważne jest to, że wciąż pamiętamy, skąd przychodziliśmy. No to teraz tak, piotr.stelmach@radio357.pl, mail, oczywiście media społecznościowe Radia 357, tam proszę przede wszystkim zaglądać te oficjalne profile nasze, tam się proszę przede wszystkim odznaczać, zaznaczać. No a mój profil facebookowy, Stosowna Grafika, dzisiaj powinno być dużo komentarzy, dlatego że dzisiaj zadzieje się historia. Pierwszy absolutnie w historii tego duetu, kilkunastoletniej występ. Granie na żywo. Hidden by Ivy. Zespół od samego początku związany z Radiem 357. Wszystko jeszcze sobie poprzypominamy. Rafał Tomaszczuk, Andrzej Turaj, Rafał Tomaszczuk już w studiu B od kilku dobrych godzin, ale za kilka chwil zacznie się tu ich granie. I tak sobie pomyślałem. Dzisiaj ma premierę pewna płyta artysty, którego uwielbiają. Niech to będzie dobra zapowiedź tego występu.

No i co ja mam powiedzieć, że piękna płyta to będzie banalne i przewidywalne bardzo, no ale co ja mam innego do powiedzenia? Tak, to jest piękny album, podwójny. Część pierwsza to music, część druga to songs, utwory instrumentalne i utwory śpiewane, piosenkowe, po prostu Meet You Are a Man of Two Worlds. Myślę, że jak na pierwsze przesłuchanie mój ukochany fragment całości, czyli World Away, no i niech to będzie dobry omen dla tego, co się za chwilkę stanie. No właśnie, 20 minut po 22, zapowiedź kolejna, bardzo dobrze już Państwu znana.

0: No bo w ten sposób się spotykamy i zaczynamy nasze spotkania piątkowe już od kilku dobrych lat. Zaklinacz deszczu. To teraz...
1: Garaż 357.
0: Tak, towarzyszyliśmy w ich historii artystom, no jeszcze w czasach trójki, podczas pracy przy poprzednim adresie radiowym. Ale bardzo mocno, bardzo intensywnie towarzyszymy im od 2021 roku. I oni nam też, dlatego że to był pierwszy artystyczny akt, który zareagował piosenką, utworem na powstanie Radia 357. Co było dosyć paradoksalne i zawsze jakoś wymykało mi się to wszelkim klasyfikacjom. Duet istnieje, duet nagrywa płyty, nawet regularnie, nawet jest tej muzyki pod dostatkiem po tych wszystkich latach, sporo, ale jeszcze puste konto, czysta zupełnie kartka, ona za chwilkę zacznie być zapisywana różnym pismem, jeżeli chodzi o występy na żywo. Absolutnie ich pierwszy, absolutnie ich pierwszy. Z bijącym serduchem i z wielkim honorem, z wielką przyjemnością, radością zapowiadam pierwszą część Garażu 357 duetu Hidden by Ivy.

0: Dzięki serdeczne.
1: I to tak już? Bez historii między piosenkami, no ale zaraz te historie padną. Czekamy na nich tutaj w studiu. Wow! Co tu się wydarzyło? Andrzej Turaj, Rafał Tomaszczuk, Andrzej Turaj. Hidden by Ivy. Po raz pierwszy na żywo. Po raz pierwszy na żywo. I to się stało u nas. I to się stało u nas w Radiu 357. Dobra, no to jeszcze kilka chwil, bo to naprawdę nie jest daleka droga, żeby tu przejść. Siadajcie, panowie. Zapraszam bardzo serdecznie. Słuchawki są do waszej dyspozycji, jeżeli chcecie. Śmiało. 22:35 poszło. To teraz tylko wy o waszych odczuciach, uczuciach po pierwszym graniu w ogóle live duetu. Bardzo proszę.
2: Rafciu?
3: No fantastycznie, no to, no, co można powiedzieć.
2: Myślę, że to masz najlepszy koncert póki co.
3: Tak, słuchajcie, z tych wszystkich to był najlepszy.
1: To był naprawdę best koncert
3: tak,
1: tego duetu.
3: Tak, to będziemy wspominać. Chociaż ten na festiwalu ostatni też nie był.
1: Słuchajcie, tak. To teraz trzeba by było cofnąć czas o 13 lat i po pierwszej płycie no, powinniście zacząć grać. Ja wiem, że to będą takie rozkminy teraz. Andy, Rafciu, nie szkoda nam tych 13 lat? No to panowie, gdzie wyście byli, jak was nie było?
3: No pewnie, że szkoda. Jasne, no... Ale tak to się wszystko złożyło, żeśmy wielokrotnie rozmawiali, nie? I mówiliśmy, jak
1: tak,
3: to,
1: tylko, że
3: jak
1: to jest
3: to
1: ewenement.
3: Między nami jest.
1: To jest po prostu ewenement.
3: Tak, a mi się wydaje, że to jednak w dzisiejszych czasach, może nie wiem, kiedyś, jak to bywało. No rozmawiałeś z setkami różnych artystów i chyba były takie przypadki, czy nie?
2: Alan Parsons Project miał taki... jeden koncert.
1: Znaczy, nie, do niego nie dotarłem. Wiecie co? Rozmawiałem z wieloma artystami, to prawda. I zawsze było odbicie, jeżeli chodzi o scenę, odbicie w rozmowie różnych scen, różnych koncertów, różnych przeżyć w związku z tym, dlatego że oni zbierali do tego koszyka mnóstwo doświadczeń. Co jest niesamowite, ja dzisiaj z pełną świadomością, no to jest szokujące. Ja dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć, proszę państwa, duet Hidden by Ivy, dobrze zapowiadający się duet na scenie. I to będzie prawda.
3: Okej, okay. Dobrze.
2: Jak będzie.
3: Wiesz co, tak...
1: Bo wy macie ten koszyk jeszcze pusty. Super.
3: Tak. I podczas ostatniej naszej rozmowy...

0: rozmowie też mówiłem, że no to tak fajnie trzymać w niepewności albo w zawieszeniu słuchaczy przez te 13 lat, a zagramy, nie zagramy. No może to trochę taka zabawa, ale to nie było specjalnie. Wyszło to... No bo tak, no przede wszystkim pierwsza płyta, a to jest Vinandiego, on jest multiinstrumentalistą. Mhm. I chyba dlatego. On po prostu obsługuje wszystkie instrumenta. Na scenie nie mógłby wszystkich obsługiwać. Mieszka w Rzeszowie, mieszka w Białymstoku. A pierwsza płyta Acidia była...
1: Żywa taka.
0: Żywa, z wykorzystaniem wszystkich instrumentów. I my nie mieliśmy opcji na to, żeby gdzieś te próby... organizować. No, nie wiem, nam się tak od razu, od samego początku znakomicie było nam dobrze razem we dwójkę. Mhm. I nie chcieliśmy tego psuć. Mhm. I nie myśleliśmy w ogóle o koncertach przy nagrywaniu pierwszej płyty. Przy nagrywaniu drugiej już w ogóle zapomnieliśmy o tym, że coś takiego jest. I wiesz, i to tak jakoś dopiero przy płycie Inner a zaczęliśmy się zastanawiać i wtedy też po pierwszej rozmowie z tobą, no bo też byłeś mocno zaskoczony tym, no ale jak to z tymi koncertami, że nie ma. No nie ma. No i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. No, aż doszliśmy do szóstej płyty.
2: Do 2026 tak, roku. I, no. Tak. Fenderek gra pięknie, proszę pana.
0: A jaki ma kolor ładny.
1: A daj spokój. Kurczę.
2: No dobrze. Słuchajcie, bo to jest też komunikat do świata. Bo tej audycji ja tak mam gdzieś wrażenie, najgorzej jak masz wrażenie, że cię słuchają wszyscy, to może cię nie słuchać nikt. Ale mam wrażenie, że czasami różni, nie wiem, impresariowie, menadżerowie takiej audycji sobie słuchają i oni być może coś wyłapują, bo taka jest nasza rola. My nie mamy załatwiać koncertów, my mamy spowodować, żeby ktoś chciał te koncerty załatwić. Więc teraz uwaga, uwaga, impresariowie, menadżerowie, jeżeli słuchacie tego, całkiem młody duet, dobrze zapowiadający się muzycy, mający w sobie ogień młodości, Hidden by Ivy, słyszeliście, co się działo przed chwilą, bierzcie ich do siebie, organizujcie im koncerty, może nawet na początku supporty, a może nie supporty, cokolwiek. Sprawdźcie, żeby oni byli po prostu aktywni koncertowo, a jeszcze przecież przed nami druga część. Przyznam szczerze, to jest po latach pewne wyznanie Acidia, pierwszy album, później dotarł Beyond do mnie, to jeszcze były czasy trójkowe, druga płyta. No to dziwne będzie. Ale wiesz, musisz dokonywać pewnego wyboru, bo tych płyt przychodzi na przykład teraz, to przychodzi około, czy nagrań, około 100 tygodniowo. Mm-hmm. Więc dobrze by było jeszcze wprowadzać jakieś pokarmy i trochę pospać. Natomiast wtedy już było obficie. Ja zainteresowałem się Acidią w związku z okładką. Myślałem sobie, o, fajne. Jak ktoś robi taką okładkę, to musi grać fajną muzykę. I poszło.
0: No proszę.
2: I po prostu poszło tak plum. No a jak się ukazał Inner, to już w ogóle daliście nam nowe życie zupełnie. To jest przełomowa absolutnie sytuacja w historii tego duetu. Strasznie dużo gadam teraz, może jeszcze wy. Andy, jak się grało? Bo bardzo, bardzo mało mówisz.
1: Bardzo, bardzo fajnie. Wiesz, emocje duże, także no, bardzo fajnie.
2: No ale dobra, to jeszcze powiedz o tym, jak spotkałeś kolegę po 2 latach. U nas
1: no dzisiaj tak. No, dzisiaj tak, ostatnio, nawet chyba 2,5 roku gdzieś tak chyba, nie? Nawet może troszkę mniej. No, czas leci, no, płyt przybywa. Przy okazji tej 6. płyty postanowiliśmy, że jednak nie, to jest ten moment, kiedy musimy coś się pokazać, jeśli chodzi o granie na żywo. Debiutujemy tutaj dzisiaj z koncertem radiowym, natomiast w planach mamy również już jakieś klubowe koncerty w tym roku. Już jest coś nagrane, więc będziemy informować, no. Próbujemy.
2: Powiedziałeś fajne zdanie przed rozpoczęciem tej pierwszej części, jak się przywitaliśmy, zobaczysz, że następnym razem będzie tu perkusista i cały regularny skład. To jest możliwe? To jest wykonalne?
1: No.
2: Co?
0: Słuchaj. No nic, jak?
1: No co jak, no co jak? No trzeba, wiesz, dać ten wózek, kurczę. Wiesz,
0: ale to jest mi tak... jest dobrze tylko z tobą.
1: Znaczy tak, ta płyta, 6 nasza, ostatnia, jest taka elektroniczna, więc troszeczkę łatwiej jest to w wersji żywej zaprezentować światu sensownie, nie? Natomiast no, cały czar muzyki i Rafała cały czas do tego namawiam, polega na tym, że się ma kilku muzyków. Natomiast myśmy nie spotkali na swojej, szukaliśmy, ale nie spotkaliśmy na swojej drodze nikogo, kto by chciał z nami popróbować
0: To znaczy, ja się boję tego, ja jestem syntowcem. Ja jestem New Romantic Boy, Electro Boy. Ja się boję po prostu tego, że perkusja trochę zakłóci. Zrobi się tego z Hidden by Ivy zbyt koncertowo, będzie zbyt rockowo. Nie chciałbym
1: co
0: tego.
1: Mówisz,
2: no wiesz, ale on ma rację, bo był taki kiedyś zespół z Basildon, dosyć znany, stał się przez lata. Później doszedł do tego zespołu koncertowo Christiana Agna i się okazało, że to tak naprawdę on chce być metalowcem, nie? I liderem przy okazji na scenie i dziwny mam odbiór tego bandu na scenie, no ale to zupełnie inna historia. Słuchajcie, cudowne i słodkie jest namawianie was na utwór spoza ramki, spoza tych sześciu, które przygotowywaliście. Idźcie próbować, co?
0: No prowokuję dalej, żeśmy się inaczej umawiali. Niesforny jest.
2: Ty, ale to jest fajne, tak sobie niesforny. Próbę zrobić, nie?
0: Nie wiem, no.
2: Wy wiecie, bo ja mogę na przykład zapytać na żywo podczas sesji, a co tam próbowaliście ostatnio? No dawajcie teraz, proszę bardzo.
0: Ja wiem, to jeszcze przepytasz tych tekstów w ogóle.
1: Tak.
0: Albo zapytasz w ogóle, o czym są teksty.
1: Nie, prawie jak na maturze się robi.
0: No słuchaj, bzy stoją koło nas.
2: Wszystko jest okej.
0: Okay. Wszystko jest okej.
2: Okay. Jeszcze, żeby było śmieszniej, teraz chciałbym zaprezentować jeszcze was z przeszłości. Pamiętacie taki utwór zatytułowany April?
1: Pewnie.
0: No jasne, uwielbiam ten utwór.
2: No dobra, to druga część po godzinie 23. Ej, było bardzo fajnie.
0: Tak?
1: Okej.
0: To dzięki.
1: Postaram się nie zepsuć wrażenia.
2: Siódma piosenka, panowie.
0: Chyba raczej nie, ale dobra.
2: Hit by Ivy. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za teraz. Wrócimy z emocjami po godzinie 23.
0: Słyszymy się.
2: Uwaga, April.

0: 2023 rok, płyta Disappeared, Hidden by Ivy i April.
1: Radio 357.
0: No, i oto mamy nowy singiel The Bull's Eyes. O, z wielką przyjemnością.

No to tak. W to jest grane i bardzo dobrze, że w to jest grane. Doskonały utwór moim zdaniem. The Bullseye's nowy singiel If Heaven Exists. Myślę, że spokojnie możemy się umówić już na powtórkę jutro w Zielonym Żoliborzu między 13 a 15. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, panie Łukaszu. Czy pan mógłby coś ekstra?

całej płycie jeszcze niewiele wiemy, ale dostajemy kolejne single, trzeci już, zapowiadający to nowe wydawnictwo Mrozu. Nie ma miejsca jak dom, to jedna z naszych piosenek dnia w przyszłym tygodniu. Jutro będę miał wielką przyjemność gościć ją tutaj w studiu. Wspaniale, wspaniale. Barbara Wrońska, ależ bardzo proszę, tylko z tobą jej nowa piosenka.

Tylko z tobą, Barbara Wrońska. W środę to będzie nasza piosenka dnia i jutro. Barbara po godzinie 14 w audycji Zielony Żoliborz. Zapraszam bardzo serdecznie. 23 punktualnie.

Rafał Grzybalski, kolega Gęsty w jednym. To on realizuje audycję, Piotr Stalmach, to ja staram się Państwu przeszkadzać. Filip Dzięcioł i Adam Matejego nie realizują sesję duetu Hidden by Ivy. No i jeszcze Szymon Kuliś wszystko rejestruje, jeżeli chodzi o wideo, bo też pytają Państwo, czy to będzie wideo. Tak, będzie z tego występu wideo, będzie można zobaczyć na naszym kanale 357 Music na YouTubie. Zapraszamy tam bardzo, bardzo serdecznie. Może nie od razu, ale będziemy dawać znać, kiedy to będzie gotowe i kiedy tam będzie można sobie to pięknie przypominać. No ale zanim jeszcze druga część spotkania z Hidden by Ivy Live podczas ich pierwszego występu na żywo, to nowy singiel zespołu Echa.

0: kategorii.
1: No już, nie bo nie. Nowy singiel zespołu Echa. Wkrótce powinniśmy się też z nimi spotkać tutaj podczas audycji Głośni jak miłość, ale to oczywiście wszystko w swoim czasie. No to kolejna zapowiedź. Niech to będzie dobry omen, bo tytuł tego utworu, zwłaszcza w kontekście ich pierwszego występu live, wydaje mi się bardzo istotny. From Now On.

0: Tak. To jest wciąż ta płyta Absent, 2021 rok, From Now On, Hin by Ivy. Na razie ze studia i ze srebrnego krążka. Jejku, co to za określenie, ale wkrótce live. No tak, zachwyceni są państwo tą pierwszą częścią. To widać, słychać i czuć i można to przeczytać nawet. piotr.stelmach@radio357.pl i też na moim profilu facebookowym kapią te komentarze, bardzo przychylne. Ja myślę, że to jest wciąż bardzo ważne, żebyśmy artystom, którzy startują, obojętnie jaka to jest ich metryka, ale artystom, którzy startują, żebyśmy dodawali otuchy, bo oni przede wszystkim na samym starcie, na przykład starcie swojego życia koncertowego, tego potrzebują. No dobrze, ale my tu gadu gadu, ale druga część sesji czeka.
1: Garaż 357.
0: Impresariowie, menadżerowie, bierzcie ich do siebie, organizujcie koncerty, zapraszajcie, bo zdecydowanie warto. Andrzej Turaj, Rafał Tomaszczuk, Hidden by Ivy, garażu część druga.

0: Dziękujemy serdecznie, to była wielka przyjemność.
1: Wow, poczekajcie, jeszcze nie wychodźcie, poczekajcie. Bo teraz ja muszę to powiedzieć przez radio i przy okazji zdać relację z tego, co widzę na monitorach z naszego studia. Powiem tylko, że Filip Dzięcioł i Adam Matyjek wszystko realizują. Zrealizowali to przepięknie. Cały świat słyszał. Po raz pierwszy Hidden by Ivy na żywo. I teraz tak, słuchajcie, czy jesteśmy gotowi na ten Ivy, czy nie? Możecie mi dać znać. Nie. Jeżeli nie, to śmiało. Bo jest pewna sugestia. Dostałem już sporo sygnałów, że ta gitara w The Next Room była szokująca po prostu. I to była przepiękna wersja, ponieważ dobry koncert musi się jednak skończyć bisem. Hello! No to może The Next Room w takim razie raz jeszcze. Jest to możliwe? Jest to do zrobienia w ogóle? Rabialne? Chłopaki?
2: Oh yes.
1: Dobra, no to wy się przestrajacie. Dajcie mi tylko znać kciukiem w górę, że wszystko jest okej. Adam pokazuje, że wszystko jest okej. Dobra, proszę państwa, Anchor One, Hidden by Ivy, Studio B, Radio 3, 5, 7, 8 dzień maja 2026 roku. No to, żeby wszystko było pięknie zakończone i spięte klamrą, raz jeszcze The Next Room.
3: Your face is like a snow. I always saw you just for a while. Your name, November leaves.

0: Niesamowite. Chodźcie do studia, czekam tu na was, drzwi otwarte. Za chwilkę tutaj będziecie przed mikrofonami. Proszę państwa, no stało się. Ależ emocje. Ale piękne emocje, czyściutkie. Hidden by Ivy i w tej drugiej części The Lighthouse, The Next Room i Rainmaker. No i jeszcze na bis The Next Room ponownie. A w pierwszej części przypomnę Salome, Home Black i Under the Waves. Są Andrzej Tura i Rafał Tomaszczuk, słuchawki na spokojnie. No to teraz tak. Widzę właśnie na swoim profilu facebookowym na wirtualnej liście obecności, że mnóstwo osób już chce was na koncertach. Myślę, że to jest kwestia czasu. I teraz najważniejsza rzecz, bo mówiliście o tym, że coś się ma zadziać w tym temacie. Co jest potwierdzone, co jest załatwione, jeżeli chodzi o koncerty?
1: Białystok.
0: Okej. Okay. Kiedy?
1: We wrześniu.
0: We wrześniu, dobra.
2: 5 września Białymstok, tak.
1: 5 września Białymstok.
0: Czy jesteście w ogóle gotowi na to, jakby się coś ruszyło tak na poważnie, żeby...
1: No. Generalnie tak. No, wiadomo, mamy życie rodzinne, mamy życie zawodowe i to się wiąże z urlopy i tak dalej, no ale będziemy się starać. Nie, no to... Tak, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. A jeszcze Wrocław jest we wrześniu, chyba 17.
0: Okej, okay, czyli Białystok i Wrocław we wrześniu Hit by Ivy. Tu już mam takie sugestie, czekajcie, zaraz to muszę odszukać, bo chciałbym ich zobaczyć, fajnie by było ich zobaczyć w klubach Niebo i Hydrozagadka. No, w ogóle tych propozycji, przyjeżdżajcie, grajcie, fantastycznie, jest sporo. No to co? Poszło, nie?
1: Poszło.
0: Ja jeszcze...
1: Było fajnie, nie no.
0: Wspaniale. Ja jeszcze tylko chcę was poprosić o jedną rzecz, bo to jest takie wspomnienie, dawno o tym mówiliśmy, dobrze to przypomnieć. No bo ten Lighthouse, utwór, który tak bardzo mocno się wiąże z powstaniem Radia 357, jaka była w ogóle historia? Bo ja pamiętam, że myśmy jeszcze nie wystartowali, a wy niejako wystartowaliście za nas. To znaczy, ja dostałem tę piosenkę w prezencie na zasadzie powstaliście, masz, graj. No i później był ciąg dalszy, płyta Absent i tak dalej, na której to się znalazło. Ale jaki był w ogóle zamysł, początek? O co chodziło?
1: To akurat złożyło się kilka elementów. Przygotowaliśmy się do nowej płyty, mieliśmy kilka utworów. Ja oczywiście śledziłem, co się dzieje... U was.
0: W naszym uniwersum.
1: W waszym uniwersum powstającym.

0: podchodzących optymistycznie do wielu spraw, ale to nam się udzieliło, to mi się udzieliło.
1: Hope is a lighthouse.
0: Hope is a lighthouse. To, co się działo u was, ta energia, to wszystko przekładało się na... też na to, jak zacząłem myśleć o tym tekście. Żeby dać i sobie, i nam trochę tego światła, a jednocześnie zainspirowaliście nas, mnie do tego, że może jednak po prostu coś się uda. I tak to powstało. I
1: wiecie co, ja mam...
0: Tyle pomyślałem, że pisząc już ten tekst, skłamałbym, gdybym pomyślał, okej, piszę tekst dla Radia 357.
1: Okej.
0: Czy piszę ten utwór dla Radia 357, ale jak skończyliśmy, poczułem, że to musi być dla was. Bo to było o was. To było o nas, to było o was, to było o powstaniu czegoś nowego. Czegoś, co ma szansę trwać długo i szczęśliwie.
1: No wiesz, to, czy wiecie, to teraz to po kilku latach to się zrobiło trochę tak, że ja mam, właściwie pomyślałem sobie o tym, że powstaje taka składanka, którą mógłbym z dumą prezentować, pierwsze i ostatnie piosenki. To znaczy, bardzo często w audycjach jest tak, że ja mam utwory, którymi się zaczynają te audycje i którymi się kończą, żeby to było po prostu jakieś takie charakterystyczne, żeby każdy, trochę jednak radiowiec powinien pokazać kawałek swojego tatuażu, nie? Bo on przychodzi do radia, wchodzi do studia i mówi, to ja wybrałem to jest moje sito, posłuchajcie. I to jest taki, te pierwsze i ostatnie utwory dla mnie, jako radiowca, one są ważne dlatego, że to jest cały czas potwierdzenie pod tytułem podwijasz rękaw i mówisz, dobra, mam tego Supermana na lewym ramieniu, to jestem ja i nikt inny. I powiem wam, że o ile Rainmaker zrobił robotę taką, no, taką centralną, znaczy powymiatał wszystkie paproszki z miejsc, z których nie były wymiecione, miazga, to Lighthouse pozostanie takim, no, taką widokówką z tamtych czasów i nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko skończy. Mogło być dobrze, a mogło być jeszcze lepiej. Było najlepiej.
0: Ale zobacz, właśnie.
1: Było najlepiej.
0: Jesteśmy,
1: nie?
0: Po 5 latach tutaj razem. Gramy nasz pierwszy koncert właśnie w tym radio. Siedzisz naprzeciwko nas, my siedzimy naprzeciwko ciebie. No, nie mogło się to skończyć lepiej niż w tej chwili, więc po prostu
1: wiesz, jak się skończy, wiesz, jak się skończy najlepiej? Jak od tego dnia zaczniecie regularne koncerty albo w miarę regularne. Andy, no to jeszcze ty, dlatego że właściwie jak to jest? Dziergasz sobie tą muzykę. Ona w dalszym ciągu świszczy korespondencyjnie między Rafałem a tobą. Mhm. A później się okazuje, że taki Turaj, on ma też za sobą solowe rzeczy, które robił na swoje własne konto, na swoje własne nazwisko. Ale przyjeżdżacie tutaj, taki Turaj bierze Fendera do rąk i się dzieją rzeczy zupełnie niezwykłe. Piękne to było, proszę pana.
2: Dzięki. No magia muzyki. Cóż tu dodać, no.
0: Gaduło.
1: Skromny. To jeszcze chwilkę o tym, bo Rafał opowiadał o tym, pewnie tego słuchałeś, no ale o tym Dead in Heaven. Czy trochę ci tej gitary tam nie ukradła ta płyta? Bo tu są głównie klawisze.
2: Nie, to tak miało to brzmieć i tak to brzmi, natomiast te gitary są gdzieś tam poukrywane. Dla mnie wyjątkowa płyta, bo dziergana, że tak powiem, od początku do końca przeze mnie, w sensie miksowana przeze mnie. Nie oddawaliśmy miksów na zewnątrz, więc no, mogłem sobie to dowolnie po swojemu rzeźbić. No ale też duża rola Wojtka Stecki, który nam pomógł w masteringu i dzięki któremu ta płyta brzmi tak, no, fajnie, profesjonalnie, więc dużo pracy, dużo świetnej zabawy, bo to jest jednak elektronika. No, Rafał jest takim trochę duchem, który podpuszcza, nie? Posłuchaj tego, zobacz, co, jakie tutaj goście robią. I to gdzieś to zostaje w człowieku, no spróbujmy tak, może tak. Więc otwierają się jakieś nowe szufladki, nowe horyzonty i zostaje płyta.
1: A wiesz co, ja się bardzo cieszę z tego, tym bardziej, że to jest w ogóle niezwykła sprawa. Tym bardziej, że jakby to określić?

0: określić. Były takie momenty podczas tego seansu, że właściwie myślałem, że zbyt wcześnie trzeba będzie wychodzić z tego kina, bo ktoś mi przerwie seans. No i się okazało, że jednak uszyliście piękną materię. Czasami się kłóćcie, ale nie za często, dobra?
1: To nawet nie była kłótnia. To było wstrzymanie powietrza.
0: A, okej.
1: Okay. Wstrzymanie powietrza i wydech w postaci Dead in Heaven. A w międzyczasie musieliśmy robić swoje rzeczy solowe. Turaj, Agonized, tu. Mm. Przyszedł ten czas. No ale jak przyszedł, to już konkretnie. Mieliśmy naprawdę dużo energii, dużo pomysłów i wielki głód do tego, żeby robić nowe utwory.
0: Wziąłem ze sobą trzy okładki, bo na frontach, to znaczy tak, na froncie jednej brakuje podpisu Andrzeja, na frontach dwóch te podpisy gdzieś są w środku, a ja lubię tak, jak artysta po prostu tak zabrudzi to. Jak weźmie mazak i na froncie, i zawsze mnie pytają, tu na froncie, na okładce? Tak. Masz to po prostu zamazać. W związku z tym ja was teraz proszę o pamiątki. Najpiękniejszą pamiątkę zrobiliście sobie dzisiaj tym graniem. Chłopaki, naprawdę gratulacje, bo to naprawdę wyszło fajnie. To wyszło pięknie. Mam nadzieję, że to będzie dobry początek. Jesteśmy dwa kroki za wami. Odmierzamy wam kolejne szczęśliwe, mam nadzieję, miesiące i lata na naszej antenie. Grajcie jak najwięcej, bo to jest teraz najważniejsze.
1: Dzięki, cieszymy się bardzo. Chcę powiedzieć, że dla nas jest to bardzo wyjątkowy wieczór, wyjątkowa chwila i dziękujemy za to, że nam towarzyszycie, że towarzyszą nam słuchacze Radia 357. To jest wysokooktanowe paliwo.
0: Ha, mogę powiedzieć od nich i od nas. O, drobiażdżek. Ale jesteśmy z niego bardzo, bardzo dumni. Jeszcze na koniec ze studia Approaching the Colts i Ivy. Rafał Tomaszczuk, Andrzej Turaj. Dzięki.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Mam nadzieję, że to tylko początek i ciąg dalszy nastąpi.

0: Jeszcze pamiętam taki czas, kiedy to wszystko startowało i ukazała się ta płyta i wtedy jeszcze nie mogłem chłopaków namówić na to, żeby zagrali na żywo. No ale ukazało się to, czy okazało się to, bo płyta się ukazała, ta najnowsza, 5 lat po tych wydarzeniach. Po 5 latach jednak się udało. Hidden by Ivy. Ivy to przed chwilą i Approaching the Cold trochę wcześniej.
1: Radio 357.
0: Wracamy do The Bullseyes.

raz dwa. Bullseye, Can't Believer wcześniej i I'm on fire. I'm on fire. A to nie to. I'm on fire. Oni właśnie, przypomnę, nowy ich utwór If Heaven Exists. Jutro między 13 a 15 też powinniśmy się z tą piosenką spotkać. No to jeszcze raz dzisiaj w głośnych pani Barbara.

0: wzrosła.
1: Rozmowa. Jutro będzie taka rozmowa, a czy nie taka, inna, ale będzie rozmowa z Barbarą. Po 14 zapraszam do audycji Zielony Żoliborz. Kolega gęsty, Rafał Grzebalski, Piotr Stelmach, cała ekipa nasza, Adam Matyjek, Filip Dzięcioł, zespół Hidden by Ivy, duet Hidden by Ivy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziś inaczej troszeczkę po północy. Michał Bisiorek i spotkanie z nim zapraszam w imieniu młodego Bisiora bardzo, bardzo gorąco. No a my już dziękujemy. Jeszcze na koniec, o właśnie, za tydzień w sobotę to będzie nasza piosenka dnia i bardzo się już na to cieszę. Natalia Mojanga, ile snów nam zostało? Proszę sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie właśnie teraz. Dziękujemy za dzisiaj. Pa, pa.

0: Radio 357.
1: Na zegarze mamy północ.
0: Miękkie lądowanie.

Ticker Tape na początek naszego spotkania z albumu Gorillaz Humans rok 2017. Była to ta ciekawsza strona, myślę, płyty, którą to formacja powróciła po wielu latach nieobecności, ponieważ pojawiły się na tej drugiej stronie bonusowe utwory niezawarte w oryginalnej wersji albumu, m.in. ten, który przed chwilą wybrzmiał z gościnnym udziałem Kali Uchis i przede wszystkim Caroli Simon. Myślę, że gdyby istniała wersja winylowa, bo takowa niestety nie istnieje, to byłoby to zaskoczenie dla wielu słuchaczy i słuchaczek, gdy nagle występują trzaski i nawet myślę, że to jest może taki wtedy dziwny efekt, gdy podczas słuchania na winylu te trzaski się pojawiają, ale myślę, że tutaj w naszej nocnej audycji brzmią one jak najbardziej wspaniale. Nocnej audycji, bo jest to miękkie lądowanie, wyjątkowo w wersji zastępowej. Natalia Fiedler nie mogła dzisiaj się pojawić tej nocy właściwie i oczywiście przyjąłem z wielką przyjemnością propozycję, by zastąpić Natalię podczas tych 2 godzin, a myślę, że muzyka przede wszystkim brzmi niesamowicie o takiej nocnej porze i już nie mogę się doczekać, żebyśmy wspólnie jej wysłuchali. Na początek, oczywiście po Gorillaz przed Państwem, jedna druga formacji, a właściwie duetu Charles and Eddie, czyli Eddie Cocoon.

Chamber of Reflection Mac DeMarco, legendarny na swój sposób już utwór, choć na karku ma dopiero 10 lat. Zawsze tak teledyskowo na niego patrzę, gdy go słucham, patrzę na ten utwór, no właśnie, bo od razu obrazy wyświetlają się pewnego letniego miasta, wszystko tak topnieje, jest w takim spowolnieniu. A z drugiej strony, choć wyobrażam sobie, że to jest za dnia, to jednak szczególnie o tej porze również nocny klimat i ten miejski zgiełk tutaj jak najbardziej pasuje, szczególnie świetny utwór do jeżdżenia nocnymi autobusami. Mac DeMarco przed chwilą, a jeszcze wcześniej Eddie Cacun i nagranie Hurt, czyli powrót Eddiego Cacuna do tworzenia muzyki solowej po 20 latach. Pleasure, Joy and Happiness, tak ta płyta się nazywa, z roku 2020. Do nagrania jeszcze jednego Eddiego Cacuna z ostatniej płyty wrócimy w drugiej godzinie tej audycji. Będzie to już naprawdę bardzo późno. Mam nadzieję, że z Państwem na pogładzie. A teraz zajrzymy do polskiej młodej sceny muzycznej.

Deluzja na antenie Radia 357 i najnowszy utwór duetu Powrót z gościnnym udziałem pianistki Nicoli Wołądowskiej. Deluzja, formacja ta zwróciła moją uwagę już w 2026 roku, gdy odkryłem ich debiutancki album z 2025, czyli Dystrykt Chaosu. Natomiast to najnowsze nagranie, no muszę Państwu powiedzieć, że czekam na to, co nadejdzie, a zapowiada się na to, że w maju kolejny singiel. Polecam Państwa uwadze jak najbardziej. A jako, że już powoli wchodzimy w takie mroczniejsze, trochę niepokojące klimaty, to jak najbardziej w nich zostajemy przed Państwem. Coco and Claire Claire i utwór w 8 a.m.

Doskonałe nagranie. Trochę kojarzy mi się z płytą Childish Gambino, Awaken My Love, Joel Culpepper i piosenka Return. Przypominam sobie, chyba to było 2 lata temu, kiedy odbywał się w Warszawie festiwal Jazz Around. Tam Joel Culpepper wystąpił i był to koncert dziwny. Nie po stronie artysty. Tutaj nie ma nic do zarzucenia, jeśli chodzi o jego energię i to, jak występował na scenie. Natomiast problem był z energią publiczności, która nawet nie drgnęła. Natomiast winić chyba tutaj niestety należy porę, bo gdyby na przykład ten koncert odbywał się wieczorem, gdy jest ciemno i nastrój tak naprawdę buduje oświetlenie, to wtedy też myślę, że publiczność spokojnie mogłaby zacząć na przykład tańczyć, co było wskazane wtedy. I było to widać w oczach Joela Culpepera, który po prostu czekał na ten moment, kiedy ktokolwiek, gdy tylko widział jedną osobę, która choć odrobinę tańczyła, to już do niej podchodził, próbując namówić innych. I mam nadzieję, że to nie było rozczarowanie dla artysty i że kiedyś jeszcze się pojawi. A my sięgniemy do nagrania Free, na którym to gościnnie pojawia się to Misz, a również udział, by stworzyć słowa do tej piosenki, udział wziął Eddie Cacun, który na samym początku wybrzmiał Free przed państwem.

To nagranie zrobiło na mnie największe wrażenie na ostatnim albumie z tego roku Toma Misza, Full Circle, utwór Echo from the Flames. I nie wiem, czy państwo mają podobne skojarzenie, ale gdy po raz pierwszy usłyszałem to nagranie, to pierwsze, co przyszło mi do głowy, to Shape of My Heart Stinga. Coś chyba w tym jest, prawda? Chociaż moje skojarzenia czasem nie pokrywają się z skojarzeniami innych osób, ale być może to też zupełnie normalna sprawa. Sięgniemy do pewnego nagrania z 2014 roku. Jestem ciekaw, jak tutaj to wybrzmi razem z państwem, bo dawno do tego nie sięgałem, a kiedyś to po prostu zasłuchiwałem się notorycznie, a to jest doskonały moment, żeby przypomnieć sobie pewną wersję demo Kendricka Lamara.

She Knows Too Much z najnowszego albumu Thundercata. Jeśli Państwo byli na ostatnim koncercie, to proszę jak najbardziej pisać. To też dobry moment, żeby w ogóle przypomnieć, że mam swoją skrzynkę mailową michal.bisiorek@radio357.pl. Tam mogą Państwo się meldować i dzielić swoimi wrażeniami i pewnymi nocnymi przemyśleniami. Thundercat po raz drugi, bo wcześniej usłyszeliśmy go na nagraniu Kendricka Lamara, utwór Untitled 8 z 2014, taki właściwie zarys nagrania, bo to był album Untitled Unmastered z 2016 i pewne takie demówki, które tworzył zanim jeszcze wydał To Pimp a Butterfly, czyli swoją najważniejszą płytę. A my udajemy się ponownie do może mniej hip-hopowych, może mniej soulowych dźwięków, a trochę więcej elektroniki i mroku. There we're gonna run pit, so you're gonna get divided.

Reflektory, czyli Calls i płyta Sanatorium z roku 2024, a wcześniej A Dream Goes On Forever, Virgin, a dokładnie Joseph Fornelli, czyli tak, to ten pan, który odpowiada chociażby za album Blonde Franka Ocean. Utwór rozpoczyna album The Road to Hell is Paved with Good Intentions, bardzo mroczny album, przy którym mam takie poczucie zagubienia i takiego nocnego pościgu właśnie, w którym muszę znaleźć wszystkie odpowiedzi. My jak najbardziej pozostaniemy jeszcze w takim klimacie, bo wracamy do polskiej sceny muzycznej, młodej polskiej sceny. Klejnot to coraz głośniejszy pseudonim, natomiast my sięgniemy do takiej wersji remiksowej jej niedawnego nagrania Rzeka, który został stworzony i na którym pojawiają się wersy grupy NLT. To przed Państwem na antenie Radia 357.

0: Zakruszyć widząc góry miasto, mógłbym wtedy nawet chyba przysiąc, że starałem spać stąd. Nie stoję za firanką, już przeplatają się wspomnienia, a ja czuję w klatce nóż. Taka cisza, że wybrzmiewa tak naprawdę tylko puls. Moja skroń znowu jest zimna, wypuszczam tu wietrze z płuc.
1: I tam zatańczę,
0: wiruje mi w głowie ciągle,
1: odbędę z walce.
0: Sam przed sobą diagnozuję problem. Mam insomnię, kiedy myślę o tym, kim bym był, gdyby nie parę tych decyzji obróciły w pył. Cały świat pod wpływem jednej relacji, jedna decyzja w lipcu gdzieś w środku wakacji.

Jakiś czas temu francuska formacja La Femme postanowiła zawiesić swoją działalność, żeby muzycy mogli rozwijać swoje kariery solowe. Jako pierwszy pojawił się Marlon Manier z albumem Dark Star, to jego debiut. People Are Afraid to utwór, który wysłuchaliśmy wspólnie przed chwilą i chyba moje ulubione nagranie, które doskonale wybrzmiało na koncercie w warszawskiej Hydrozagadce w maju. I to jest ciekawe, że Marlon Manier, który jeszcze przed chwilą występował chociażby w klubie Palladium w Warszawie z grupą La Femme, albo ten ostatni koncert w Paryżu na Accor Arenie, co było takim wielkim osiągnięciem, nagle musi od początku, od podstaw budować swój fanbase, swoją publiczność, jeżdżąc po tych mniejszych klubach. Ale to też daje niesamowite takie skrócenie dystansu, że na samym końcu nagle po prostu zupełnie normalnie pyta publiczność, okej, to jaki utwór chcielibyście teraz usłyszeć? Oczywiście padło Sur la Planche. A my sięgniemy do nagrania z nie tej ostatniej, a przedostatniej płyty La Femme, czyli Paris Hawaii, której nie doceniłem na początku. Ale coś mi mówi, że o tej porze o wiele bardziej docenię. Aloha Baby na antenie Radia 357.

Andromeda, czyli moje ulubione nagranie z płyty Humans, tak jak zaczynaliśmy pierwszą godzinę miękkiego lądowania. Natomiast jest to wersja nieco inna, bo tutaj mamy mniej wokali 2D, czyli Damon Albarna, a więcej drum. Jest to tak zwany remix, który pojawił się na specjalnym wydaniu. Tak pomyślałem, że nie będziemy sięgać do tych głównych nagrań z płyty Humans, a raczej po te dodatkowe, które myślę, że nawet spokojnie mogłyby konkurować z tymi, które zmieściły się, znalazły się na oryginalnej płycie. Miękkie lądowanie, Michał Bisiorek przy mikrofonie w zastępstwie Natalii Fiedler do godziny drugiej w nocy. Teraz moje ostatnie odkrycie.

Ja wiem, że mamy dopiero maj, ale gdy słyszę takie nagrania, to już myślę o lecie i myślę o tym, jak doskonale utwór chociażby Beware będzie brzmiał. Beware, czyli swojego rodzaju przestroga, by uważać na przyjaciół, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mogą po prostu odbić czyjąś dziewczynę. To przed chwilą na antenie Radia 357 muzyk z Norwegii, czyli Morten Martens, który tworzy takie niespieszne, spokojne i bardzo relaksujące dźwięki. Jeszcze jeden utwór przed nami, Mist Days, z tej samej płyty, która ukazała się w tym roku, i gościnny udział Amy Lee.

Tranquility Base Hotel and Casino, nagranie tytułowe z albumu Arctic Monkeys rok 2018. Z pewną nostalgią spoglądam na ten rok oraz na album, ponieważ przenosi mnie on do czasów, kiedy rodzinnie sobie wyrądowaliśmy i grillowaliśmy, spędzając wspaniałe letnie wieczory, które przemieniały się w noce. Wtedy, któregoś wieczoru, pamiętam, rozpakowaliśmy właśnie ten album i słuchaliśmy go z wersji winylowej. I nigdy nie zapomnę tego, jak ogromne wrażenie na nas wywołał, bo tworzył on niepowtarzalny, niepodrabialny klimat i atmosferę, do której po prostu uwielbiam wracać i za każdym razem ta płyta przenosi mnie do tych rodzinnych wieczorów. Przed nami jeszcze jedno nagranie, Puma Blue, płyta Croc Dreams 2025 roku, album, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, który ma trochę taki radioheadowy, massive attackowy klimat. I szczególnie ta okładka, proszę na nią zwrócić uwagę, bo nie wiem jak u Państwa, ale mi się kojarzy chociażby z filmem Zagubiona autostrada.

Kibun, formacja Fishmans z Japonii. Wątki japońskie oczywiście musiały się pojawić w Miękkim lądowaniu w moim wykonaniu. Płyta Orange, rok 98. Fishmans to moja całkiem nowa fascynacja. Co prawda odkryłem ich już parę lat temu za sprawą takiej bardzo długiej kompozycji, która została wydana w formie jednego albumu, Long Season. Jednak wtedy jakoś nie poczułem tego nastroju, tego klimatu. Dopiero teraz wracam do tych nagrań i odkrywam je na nowo. Nagrania, przy których tak naprawdę nie wiem, co mam czuć, bo z jednej strony grupa Fishmans wywołuje u mnie emocje bardzo pozytywne i radosne, a z drugiej strony niektóre nagrania mają zupełnie inną atmosferę. Ale myślę, że to dobrze. Przed nami długa, bo 12-minutowa kompozycja Walking in the Rhythm, ale myślę, że warto dać szansę temu nagraniu. To z albumu, który ukazał się w roku 99, Uchi Nippon Setagaya. Polecam Państwa uwadze.

myślę.

Zupełnie zmienimy teraz klimat, czyli sięgniemy po najnowsze nagranie formacji albo projektu solowego. Czasem to jest projekt solowy, a w tych wydaniach na żywo jest to zespół Bleachers, I'm Not Joking. I muszę Państwu powiedzieć, że zupełnie się tego nie spodziewałem, ale te nowe brzmienia i trochę inny klimat, który prezentuje Jack Antonoff na nowych nagraniach, to ja jak najbardziej kupuję, ale nie kupuję tego, dlaczego nie planuję odwiedzić Polski w tym roku.

I'm not joking. Bleachers, płyta Everyone for 10 Minutes. Nie mogę się na nią doczekać. Już niebawem jej premiera nastąpi. Nie wiem, czy wybiorę się co prawda do Berlina, bo parę lat temu byłem na koncercie z poprzedniej trasy i muszę Państwu powiedzieć, że warto chociaż raz to zobaczyć, bo jest to niepowtarzalna energia, czyste szaleństwo. I gdyby Chuck Antonoff zobaczył polską publiczność, to myślę, że byłby pod wrażeniem. Wracamy do polskiej muzyki. Przed nami Linia Nocna i ich ostatnie nagranie Ciszej.

0: trans.
1: Sanatorium Taco Hemingway z gościnnym udziałem Dawida Podsiadły oraz Rosalii. Coś wzięło mnie na nostalgię, to chyba ze sprawą Arctic Monkeys i roku 2018, bo z 2018 blisko do 2019 i przypomina mi się też ten koncert Dawida Podsiadły oraz Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym. Wtedy to była taka wielka rzecz, bo tak naprawdę to był początek tego, że muzycy polscy pojawiali się na Stadionie Narodowym, a teraz to już chyba właściwie wszyscy mają koncerty na Narodowym. Drodzy Państwo, dziękuję za te 2 godziny. Miękkie lądowanie, wyjątkowo w zastępstwie za Natalię Fidler, przy mikrofonie Michał Bisiorek. Na zakończenie jeszcze jedno nagranie Eddiego Kakuna, bo tak jak obiecałem, miał pojawić się w 2 godzinie, ale niespodzianka, to na wielki finał Laid Low z jego ostatniej płyty. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za bycie tutaj ze mną przez te nocne godziny i do usłyszenia. Do usłyszenia właściwie w audycji Pod Osłoną Nieba, ponieważ będę zastępował Darka Króla. To jeszcze raz do usłyszenia i dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Partnerem audycji jest Palotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa.
3: A skoro minęła 12, czas rozpocząć podróż na dach świata.
4: Radio 357.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, czyli zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Zapraszam już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj. Po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i wymianie szpiegów 5 za 5, czy wiemy coś o losach innych Polaków siedzących w białoruskim lub rosyjskim więzieniu? Jest taki jeden na pewno, Marian Radzajewski, i on jest w rosyjskiej kolonii karnej. Także o tym dzisiaj też porozmawiamy, ale porozmawiamy również o Białorusi i Ameryce. Czy rzeczywiście Amerykanie przeprowadzają reset relacji z Aleksandrem Łukaszenką, najdłużej panującym dyktatorem w Europie? Tak przynajmniej o nim się mówi. To byłby, myślę, że niezły zgryz dla polskiej dyplomacji, może nawet i kłopot. Co dalej robić z Aleksandrem Łukaszenką, a może wyciągnąć do niego rękę? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Między innymi będzie też o Trumpie i decyzji. 5000 żołnierzy amerykańskich ma zostać wycofanych z Niemiec. Czy to początek końca amerykańskiej siły wojskowej w Europie? I czy taki sam ruch czeka Włochy? Tam także są wojska amerykańskie, a pani premier Meloni coraz częściej nie zgadza się z polityką Waszyngtonu. I wreszcie 14 maja Donald Trump jedzie do Pekinu rozmawiać z drugim, najważniejszym politykiem świata, Xi Jinpingiem. Co z tego wyniknie? Jakie są założenia? Czy może już coś wiemy, o czym będą rozmawiali ci wielcy przywódcy, którzy dzielą i rządzą na świecie? Wielcy, mówię, jeżeli chodzi o zasięg, a jeżeli chodzi o osobowość, myślę, że to oceni historia. Dlaczego Abu Dhabi i Zjednoczone Emiraty Arabskie wyszły z organizacji ropy naftowej, czyli z OPEC, i czy Izrael pożyczył Abu Dhabi sławny system obrony przeciwlotniczej Iron Dome w czasie ataków Iranu? Emiraty są cały czas pod ostrzałem rakiet i dronów z Iranu, no ale wojsko izraelskie, które zostało wysłane do tego emiratu, by strzec jego bezpieczeństwa, tego jeszcze na Bliskim Wschodzie nie było. Myślę, że też opowiemy krótko o obchodach Dnia Zwycięstwa w Rosji, to jutro, no bo tak właśnie Rosja od czasów Związku Radzieckiego obchodzi Dzień Zwycięstwa, świat Zachodu obchodzi zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami dzisiaj. Ograniczone to jest święto w Moskwie i z obawami ataków ukraińskich. Moskwa ostrzega i namawia dyplomatów zachodnich do opuszczenia Kijowa, no bo w razie ataku na Moskwę, ukraińskiego ataku, Rosjanie zapowiadają wielkie ataki na Kijów właśnie. O tym wszystkim będę rozmawiał z Agnieszką Bryc i Zbigniewem Parafianowiczem, ale tu dla odmiany o 13, bo zaczniemy trochę nietypowo. Tak jak już mówiłem, 5 lat audycji na dachu świata. I dlatego między innymi, ale też korzystając z okazji, że jest na miejscu Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Będziemy zaczynali od Tierras Raras. Opowiemy o Falklandach, czyli w Argentynie mówi się o nich Malwiny. Opowiemy o Javierze Milleju, bo o nim opowiadamy cały czas i śledzimy jego karierę. No ale też opowiemy jak zwykle o trochę filozofii, ale to będzie filozofia czerpana pełnymi garściami z przyrody. Pigwa będzie nam towarzyszyła. Umowa Mercosur, ale będą też surowce w Argentynie, Boliwii i Brazylii, do kogo należą. Także dużo tych rzeczy, o których Wojtek Ganczarek doskonale opowiada, okraszając to wspaniałymi anegdotami. To wszystko.